kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę. Oboje wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji z Bliskiego Wschodu. Dowództwo centralne USA poinformowało o zakończeniu kolejnej serii ataków na Iran, które zapowiadał wczoraj wieczorem prezydent Donald Trump. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie, kilkanaście celów oraz flotę amerykańską w Bahrajnie. Co do tego ostatniego nie ma jednak potwierdzenia. Pojawiają się sprzeczne informacje na temat sytuacji w cieśninie Ormus. Strona irańska ogłosiła zamknięcie żeglugi. Dowództwo USA utrzymuje jednak, że tranzyt statków handlowych trwa. Jak podaje stacja Fox News, prezydent USA twierdzi, że rozmawiał wczoraj bezpośrednio z przedstawicielami władz irańskich. Teheran zaprzecza jednak, by irańscy urzędnicy kontaktowali się z Trumpem. Ubiegły rok okazał się najkrwawszym od 1994. W 2025 roku toczyło się 65 konfliktów z udziałem państw, a we wszystkich wojnach i aktach przemocy zginęło niemal ćwierć miliona ludzi. Najwięcej ofiar odnotowano w Ukrainie, Sudanie i Palestynie. Jak podkreślają eksperci, 3/4 wszystkich zabitych w konfliktach zbrojnych pochodzi właśnie z tych regionów, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej.
1: Pamiętajmy, że te osoby to nie są tylko liczby, to nie są statystyki, to są konkretne osoby, chociażby w ostatnich miesiącach wiemy, znamy imiona osób, które ginęły przez konflikty zbrojne. Niedawno obiegła świat informacja o zastrzeleniu 7-miesięcznego Sama, który został zastrzelony przez izraelskich żołnierzy. Na początku tego roku ojciec i trójka jego dzieci zostali zabici przez rosyjskiego drona w obwodzie charkowskim. Ci ludzie nie byli zwykłą statystyką.

0: Nadchodzi 20. odsłona festiwalu Audio River. Wystąpią m.in. The Prodigy, Disclosure i Boys Noize.
1: To jest 10 scen, każda w zupełnie innym klimacie, z zupełnie innym programem polsko-międzynarodowym, więc no, nazywamy ten festiwal największym świętem muzyki elektronicznej na pewno w Polsce, jak nie w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Mówił na naszej antenie jeden z organizatorów, Łukasz Warna-Wiesławski. Początek festiwalu Audio River 10 lipca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Wychodząc do pracy koniecznie proszę zabrać dziś parasole i cieplejsze kurtki. Czwartkowy poranek wita nas bardzo dynamiczną i kapryśną aurą. Nad Polską przemieszcza się płytki, ale jednak niż, który przyniósł ze sobą potężną strefę chmur i deszczu. Najmocniej pada na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Kierowcy noga z gazu, widzialność mocno ograniczona. Słabsze, ale ciągłe opady występują również w pasie od Śląska przez centrum kraju, z kolei na wschodzie i południowym wschodzie. Poranek może lokalnie mruknąć grzmotem. Tam wciąż przesuwają się gasnące, ale jednak burze. Bez opadów na razie na Podlasiu i w zachodniej Polsce. Tam deszcz powoli mija i pojawiają się pierwsze przejaśnienia. Za to w Warszawie pada. No to spójrzmy jeszcze na termometry o poranku. Polska dziś podzielona termicznie. Najchłodniej jest na Pomorzu i w rejonach górskich. Zaledwie 8-10 stopni. W centrum kraju notujemy około 12 stopni, a najcieplejsza kawa... No, jeżeli lubią Państwo kawę na zewnątrz, czeka dziś mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam termometry pokazują jeszcze takie letnie 15, a nawet 16 stopni. Wiatr na ogół słaby, umiarkowany zachodni. Silniej do 60 km na godzinę powieje tylko w rejonie porannych burz na wschodzie.
4: No to żeby się tak powkurzać, to kawa poranna o tej porze, czyli mniej więcej wszędzie jest 6.04, w Rzymie jest 20 stopni, w Budżibie 23, na Hydrze 21 i tą kawę można tam już wsuwać. Natomiast jeżeli chodzi o nasz piękny kraj, kółko golony, to Rabka Zdrój ostrzeżenie przed deszczem, w Wapiennym ostrzeżenie przed burzą, Busko Zdrój przed deszczem, w Czaplinku tylko mrzawka powinni się cieszyć. W Nałęczowie burza, w Augustowie deszcz, Jastrzębie Zdrój mrzawka, Świnoujście pochmurnie, Wysowa Zdrój deszcz, w Polańczyku ostrzeżenie przed burzą, w Dębogórzu deszcz, Polanicy Zdrój mrzawka, w Kosakowie deszcz, Jazga Żywszczyzna. Całkiem nieźle, bo poza Pierzyną jest 13 już, także całkiem dobrze. W Strzegomiu 10 i deszcz, a co, niech im się nawadnia. W Sopocie, w kurorcie deszcz i jak już mówiłaś, Warszawa, ostrzeżenie przed deszczem. Mm-hmm. Ale po co ostrzegać przed czymś, co już pada?
3: No właśnie, ja też nie wiem. No wiesz co, ja deszcz to rozumiem, no bo odrabia straty. Za marzec, kwiecień, pewnie częściowo za maj. Ale
4: parę lat jeszcze, tak. Ale wiesz, gdzie najlepiej pada w tej chwili? Na deszczowej piosence.

0: The Black Angels i 9 minut, o już nawet 10 minut po godzinie 6. No to oficjalnie i z wielką radością otwieramy czwartkowy
1: poranny radiowy teatr wyobraźni.
2: Nowy świt.
0: Mirosław Oczkoś.
1: Ksenia Matczak.
0: To my jak zawsze w czwartek witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witamy, pozdrawiamy i zapraszamy w podróż jeszcze w nieznane.
1: Ale w podróż za to. Mhm. Każda podróż zaczyna się od pierwszego utworu, już tu, już za nami, Black Angels. No a dalej będzie tylko temperatura rosła.

0: Skank Anazji, 14 minut po godzinie 6-11 czerwca w kalendarzu. Międzynarodowy Dzień Zabawy dziś mamy. Święto ustanowione przez ONZ przypominające o fundamentalnym znaczeniu zabawy dla prawidłowego rozwoju dziecka. No właśnie, dziecka. Ale powiedzmy sobie szczerze, my dorośli też czasem powinniśmy wrzucić na luz i się pobawić, nie?
1: No oczywiście.
0: No to co, ogłaszamy poranek absolutnej beztroski?
1: Dobra, to co, to do widzenia, idziemy tak pobawić się do ogródka.
0: Ale tylko tak 3 minuty. 5. No bo tyle mniej więcej trwa kolejny utwór.
1: No dobrze, dobrze. No ale jeszcze tylko warto powiedzieć, że 79. urodziny Richarda Palmera Jamesa z King Crimson właśnie. 79. Duże dziecko, naprawdę. Ma kryzys 79-latka.

0: King Crimson i 20 minut po godzinie 6. Jeśli Państwo właśnie dołączyli do nas, to przed chwilą z Mirkiem ogłosiliśmy poranek absolutnej beztroski. To tak przy okazji Międzynarodowego Dnia Zabawy. Zamierzamy świętować, bawić się razem z Państwem do godziny 10. Wspominać też te czasy, kiedy największym zmartwieniem było to, że mama woła na obiad w najlepszym momencie gry w chowanego. Ale jeśli mają Państwo swoje jakieś ukochane, najbardziej zwariowane zabawy z dzieciństwa, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. nowy.świt@nowyświatonline. Naszą skrzynkę mamy już otwartą i listy od Państwa odbieramy. Przy okazji pozdrawiamy Pana Tadeusza, który jako pierwszy dziś do nas napisał.
1: No ale oczywiście też dzwońcie, bo to jest bardzo ważne, to jest +48, proszę zapisać, 2242802280. Czekamy na Państwa telefony.
0: A najpierw czeka Natalia Róża-Harkiewicz, z którą się Państwo połączą, a później usłyszymy my. No i oczywiście jesteśmy w mediach społecznościowych, a wraz z nami świętują dzisiaj w studiu Jakub Jędras, Franek Wójcicki naszą audycję realizuje, Klaudiusz Slezak, Natalia już wspomniana przeze mnie, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Jan Janczy, Patryk Rabiega i Paweł Orlikowski. Chyba wszystkich wymieniłam, o nikim nie zapomniałam. No i na tym to chyba zabawę właściwie kończymy.
1: O nie, no Kuba już się bawi od rana na drabinkach. Tutaj robił wychwyty i wymyki, także naprawdę. Podziwiam go, żeby o tej 6.15 zaczął, bo widziałem. I zaczął od stretchingu, a teraz po prostu...
0: A to może powinieneś go zapytać, czy to dla niego zabawa, czy może jednak taki intensywny trening wysiłkowy.
1: Patrząc na mowę ciała, konkretnie na mimikę twarzy, uważam, że to jest dla niego zabawa.
0: No dobrze, to na razie tej wersji się trzymajmy. A
1: trzymaj się drabinki, Kuba.
0: 30 zapytamy Kubę, jak to z tymi ćwiczeniami jest. 6.22, no to teraz już tak całkiem poważnie chyba pora opowiedzieć Państwu, czym będziemy się zajmować w dzisiejszym programie. A na początek odrobina brutalnej prawdy. Kto z Państwa, proszę się przyznać, budząc się dzisiaj rano, zorientował się, że leży na samym brzegu materaca, zwinięty w naleśnik, w paragraf, co tam tylko Państwo potrafią, tylko dlatego, że środek łóżka bezczelnie zajął pies lub kot?
2: Psy nie mają jakichś takich specjalnie dużej grupy chorób, które mogą do nas przenosić, na nasz organizm, które są dla nas patogenne.
3: Ja osobiście jestem zwolennikiem wpuszczania psa w taki bliski kontakt fizyczny z nami.
4: Powinien zasypiać na swoim posłaniu.
1: No właśnie, to zasypia. To jest klasyczny syndrom przejęcia władzy, proszę Państwa. Okazuje się, że nie są to pojedyncze przypadki, ale to jest, ja bym powiedział, masowy trend. Nasze czworonogi oficjalnie i bez pytania o zgodę wyeksmitowały nas z naszych własnych sypialni. No to ekstremalne, oczywiście można się podzielić. Ale czy dzielenie poduszki z psem, kotem, kanarkiem, tchórzofretką, sikoratką jest dla nas w pełni bezpieczne? Zdrowotnie rzecz jasna, o tym mówię. Ale postanowił to sprawdzić Kacper Badura i sprawdzi.
0: A jego relacja mniej więcej za 10 minut. Czy nocne mruczenie leczy, a może funduje nam bezsenność i alergię? To też jedno z pytań oczywiście do Państwa. 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline. A jeśli już ten nasz pupil bezczelnie zaanektował to łóżko, to gdzie my mamy szukać upragnionego, świętego spokoju?
1: Na posłaniu jego.
0: Najnowsze badania pokazują coś zupełnie innego. Balkon i ogród stają się naszym nowym, absolutnym centrum domowego relaksu.
5: Wszyscy podziwiają nasz balkon. Wygląda jak gwieździste niebo, prawda?
6: Czas pandemii zmobilizował ludzi do tego, że jednak musieli zostać w domach i coś robić.
1: No, ale z tego powodu coraz mocniej dbamy o estetykę tych naszych małych azylów, bo, proszę Państwa, aż 58% z nas rozważa urządzenie tych właśnie małych naszych azylów przy użyciu stylowych mebli z drugiej ręki. To nie tylko modne, ale bardzo ekologiczne w sumie, bo co to wyrzucać na śmietnik. A o tym, jak narodziła się nowa miejska kultura relaksu i czym tak naprawdę jest ten słynny, uwaga, balkoning, będzie opowiadać będzie kwadrans po 7:00 Klaudia Kowalczyk. Ciekawe, czy z balkonu.
0: Coś czuję, że tak. Wczoraj częstowała mnie takim zdjęciem, ale w przypadku Klaudii, chociaż chyba sama mogłaby o tym opowiedzieć.
1: Na leżaczku?
0: Nie, już zaanektowany balkon też. przez czworonożnego przyjaciela, także obawiam się, że może być kłopot także z tym miejscem takim przydomowym.
1: Jest link na balkoningu, no dobrze.
0: Tak, a o czym dokładnie będzie opowiadał Klaudiusz Slezak o 7.30, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno ta godzina należy do niego. Za to wiemy, o co zapytamy dyrektora More in Common Adama Traczyka. A zapytamy o to, jak się skończy oczywiście sprawa z odebraniem orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, no i w ogóle ten spór na linii Kijów-Warszawa.
1: Mm-hmm. No to oczywiście o 8.30 zostajemy w temacie ostrym, bo będzie ostra gra. I tym razem Jakub Jędras, który mam nadzieję zejdzie z tej bieżni w tej chwili, ale nie, spokojnie, jeszcze możesz interwały robić, zrelacjonuje, co słychać na ostatniej prostej przed wielkimi piłkarskimi rozgrywkami, wielkim piłkarskim świętem, chociaż różnie o tym mówią. Ale jak znam Jakuba, to nie tylko o piłce nożnej będzie, bo Kuba ma szerokie spektrum od czajników po piłkę rzucaną, kopaną i uderzaną. Także. Mm-hmm.
0: Za to jeszcze przed 9 do naszego studia wpadnie Ruda Papuga. Temat dziś ważny i poważny. Niestety, cyberprzemoc rówieśnicza przybrała nową, niezwykle perfidną formę, która całkowicie zaskoczyła rodziców i nauczycieli. Proszę sobie wyobrazić, zamiast tradycyjnych komunikatorów czy mediów społecznościowych, nastolatkowie jako narzędzie do nękania wybrali popularne platformy sprzedażowe, takie na przykład jak Vinted. To tam masowo pojawiają się fikcyjne ogłoszenia pod hasłem "Sprzedam kolegę". Sprawcy publikują zdjęcia konkretnych dzieci, ustalają cenę, a w opisie umieszczają skrajnie wulgarne, upokarzające komentarze. Jak reagować na ten przerażający trend? Jak chronić dzieci i gdzie szukać pomocy? O tym wszystkim z mecenas Anitą Swachą. Jeszcze do 9 będziemy rozmawiać.
1: Mm-hmm, to bardzo ważne. A po 9, jak Państwo już wiecie, mój ulubiony punkt programu, z gorących internetowych serwerów przeniesiemy się na daleką, mroźną chyba północ. Sztokholm publikuje nową strategię dla pokojowej, bezpiecznej i zrównoważonej Arktyki. Dodam, pokojowej, bezpiecznej i zrównoważonej. To z jednej strony odpowiedź na nowe zagrożenia zewnętrzne, a z drugiej manifest programowy, bo w latach 2027-2029 Szwecja będzie przewodniczyć Radzie Arktycznej, ale o szczegółach tej lodowej gry mocarstw, no też za kołem podbiegunowym, jak zawsze będzie Państwu opowiadał niezawodny i gorący raczej Jan Janczy.
0: Mm-hmm. Słodkie oczkoś do 9.30 na pewno wyszuka najbardziej pozytywnego newsa tygodnia. Mm-hmm. A jeszcze do 10.00 Paweł Orlikowski i redaktor naczelna Magda Jeton spróbują podbić stawkę. Oczywiście mogą ich Państwo uprzedzić, do czego zachęcamy niezmiennie. Jeśli nas Państwo lubią, słuchają, cenią, mogą wesprzeć dodatkowym groszem, to będzie nam niezwykle miło, bo każda wpłata Państwa to dla nas dodatkowe paliwo do działania. Także zapraszamy, zachęcamy, no i dziękujemy tym, którzy z nami są.
1: Tak jest, grosz do grosza, a będzie kokosza.

0: No to mamy nadzieję, że Rolling Stonesi skutecznie już Państwa rozbudzili, wszak 6:31 na naszym zegarze. Pani Asia w grupie patronackiej przyznaje się bez bicia, że jest w łóżku dodatkiem do zwierzyny w niej śpiącej. No właśnie, i o tej zwierzynie śpiącej z Państwem w łóżku, albo w Państwa łóżku.
1: Czy raczej w zwierzyny łóżku.
0: Tak, chcemy dzisiaj porozmawiać. No to proszę się przyznać, kto dzisiaj rano obudził się zdrętwiały na samym brzegu materaca, bo środek właśnie bezczelnie zajął pies, kot lub jakieś inne zwierzątko, które wymieniałeś.
1: Ale wiesz,
0: na początku.
1: Jest powiedzenie takie, że ludzie dzielą się na takich, którzy śpią ze swoimi zwierzętami i na takich, którzy się do tego przyznają.
0: O, to ładne. A ten temat w porannej audycji pojawia się, proszę Państwa, nie przez przypadek. Dość często ostatnio częstują nas Państwo fotografiami swoich pupilów, które to właśnie zajmują Państwa łóżka. Podobno bez pytania o zgodę wyeksmitowały Państwa na margines własnych sypialni. No, tylko pytanie, czy to zdrowe dla Państwa, rzecz jasna, i dla zwierzaka. No i właśnie tym tematem zajął się Kasper Badura, jego relacja za kilka minut, a do tego czasu mogą się Państwo chwalić swoimi łóżkami zaścielonymi lub nie.
1: A czyż ja mam komunikat do pupili, też możecie dzwonić.
0: I też możecie się fotografować i przesyłać nam załączniki.
1: Albo wyślijcie swoich dwunożnych przyjaciół.
0: Do pracy.
1: Tak, żeby dzwonili do nas.
0: A nam zdjęcie do porannej audycji. No, tej wersji się trzymajmy i czekamy.

0: 6:35 już na naszych zegarach. Chcemy być dla naszych zwierząt jak najlepsi. To jest fakt oczywisty, niezaprzeczalny, niepodważalny. Ale czy przypadkiem nie przekraczamy pewnej granicy? Niektórzy zaczynają i kończą dzień z widokiem na psa. Dosłownie, ponieważ psy śpią z ludźmi w jednym łóżku. Jeżeli Państwo śpią ze swoimi kotami, to proszę dać nam znać. Fakt faktem. Ciężko im odmówić, bo to jest największy problem, no bo gdy raz mu pozwolimy, ciężko go będzie później oduczyć wskakiwania na kanapę albo na materac. Ale jednak, czy powinniśmy psa z łóżka zrzucać, czy do łóżka zapraszać? A może zamykać przed nim w sypialni? Kacper Badura zapytał specjalistów, jak się okazało, nie byli wcale zgodni.
1: Pies na łoże może albo nie może. Musimy być przede wszystkim konsekwentni, żeby nasz pupil wiedział, czego się spodziewać, wyjaśnia psi trener i behawiorysta Piotr Wojtków.
2: Tak, jasne zasady są zawsze podstawą, ponieważ pamiętajmy, że pies jest innym gatunkiem i jemu nie wytłumaczymy tego, że dzisiaj masz brudne łapy, więc dzisiaj nie wejdziesz na kanapę. On musi wiedzieć, czego się spodziewać w określonych sytuacjach. Ja osobiście jestem zwolennikiem wpuszczania psa w taki bliski kontakt fizyczny z nami, ponieważ dzięki temu, że pies przebywa blisko nas, przytula się do nas, nawiązujemy też taki bliski kontakt fizyczny, podnosi się poziom oksytocyny zarówno u nas, jak i u psa. Dzięki temu się pogłębia nasza relacja, staje się jeszcze pełniejsza.
1: Innego zdania jest psycholog zwierzęcy profesor Wojciech Pisula.
3: To zaburza taką dosyć ważną strukturę środowiska zwierzęcia. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy on po prostu śpi w pościeli razem, prawda, ze swoim opiekunem, różnego rodzaju nieprzewidziane, niezaplanowane ruchy mogą spowodować po prostu silny stres. I wtedy na przykład pojawia się niespodziewany atak, który nie jest atakiem agresywnym. Jest to atak o charakterze takiej agresji defensywnej. Ja analizowałem tę sprawę sądową, gdzie pies bardzo łagodny, dobrze ułożony, niespodziewanie mocno ugryzł, krzywdząc dziecko, po prostu dlatego, że zasnął obok niego na kanapie i jakiś głośny odgłos go wybudził i z zaskoczenia zaatakował. To są sytuacje, które naprawdę są do skontrolowania, a jednym z elementów tej kontroli jest to, żeby nie dopuszczać do zapadania w głęboki sen psa na posłaniu człowieka po prostu. Powinien zasypiać na swoim posłaniu.
1: Jest jeszcze kwestia zdrowia i higieny, zauważa lekarz weterynarii Remigiusz Cichoń z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
4: Psy nie mają jakichś takich specjalnie dużej grupy chorób, które mogą do nas przenosić, na nasz organizm, które są dla nas patogenne, jeżeli są dopilnowane, jeżeli chodzi o odrobaczenia, o szczepienia. Natomiast mogą przynosić nam do łóżka kleszcze. Nawet jeżeli są zabezpieczone, to kleszcze się transportują na psie. Mogą nam przynosić cały ten kurz i cały ten bałagan, który się znajduje na ulicach i wybiegach. Ja tu pozostawiam wybór każdemu osobiście. Nie ma możliwości, żeby psa, który ma dłuższą sierść, czy ma sierść między palcami, dobrze wymyć tak, żeby on nie wnosił do naszej pościeli rzeczy, które są z ulicy. I teraz sobie sami musimy odpowiedzieć, czy ta higiena nasza pozwala na takie zachowanie, czy nie. No to jest tylko i wyłącznie bardzo indywidualna sprawa.
1: Decyzja należy do nas, ale jeśli pies wchodzi do łóżka, musimy pamiętać o częstym praniu pościeli. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
5: No ja się zgadzam z tym ostatnim głosem.
0: Czyli, że tak? W łóżku? Że, czy...
5: Co ty gadasz?
0: Pani Ela napisała, żadne logiczne argumenty na nie spanie w łóżku, próby eksmisji i tak nie dały rezultatu. Po co się denerwować? No i tak się spodziewałam, że będą zdjęcia i relacje,
5: no
0: chociaż tutaj akurat prostu chyba to śpiące jednak wykorzystało dwunożnego człowieka do zrobienia foto.
5: Tak to wygląda, chyba że samo z wywalacza nosem dotknął i szybko skoczył na poduszkę.
0: Ale... A, tak obstawiasz.
5: No słuchaj, wiesz,
0: technologia. Panie, no to musi dać pani nam znać, czy zdjęcie wykonała czy pani, jest, czy tak jednak jest. Tutaj samo wyzwalacz pomógł. 224-280-280, nowy.świt@nowyświat online w sprawie spania z pupilem. Czy państwo są na tak, czy jednak pupil ma swoje osobne miejsce i raczej nie pozwalają państwo na to? I jeżeli tak, to z jakich powodów? Chętnie wsłuchamy się także w państwa głosy.

0: Arab Strap, you. I 6:46.
1: No różne są głosy. Pan Tadeusz do nas napisał bardzo pięknego maila. Zdjęcia mojego kota raczej wam nie wyślę. To nas zaskoczyło, ale pan Tadeusz wyjaśnia. Nie jestem pewien, czy nie skończyłoby się to awanturą, że naruszam jakieś kocie wizerunkowe RODO, a Jasiek jest przeciwny. Jasiek, wyjaśnienie, kot. Wszyscy mi powtarzają, bo tak go nauczyłeś. Nie, to on mnie nauczył. Nie odwracajmy kota ogonem. Zgadzam się, panie Tadeuszu. Dokładnie, absolutnie. Broń Boże, nie odwracajmy kota ogonem, tym bardziej, że kot ogonem właśnie czesze rzeczywistość.
0: No, oczywiście, jeszcze wypranym w perwolu. Pani Karolina jeszcze też komentuje to, o czym rozmawiamy, ale zanim... Uśmiecham się troszeczkę, bo faktycznie pani Karolina napisała, że ostatnio równo pracujemy, a faktycznie wymieniałyśmy korespondencję wczoraj w popołudniowym programie.
1: Macie wrażenie, jakbyście się nie rozstawały.
0: Tak, mamy wrażenie, pani Karolino, że tej nocy to chyba nie było, albo była bardzo, bardzo krótka. Ale pani Karolina napisała, że właśnie wjechaliście mi na ambicje, że tak was lubię i w ogóle takie tam, że ja pyk i podwyższyłam próg.
1: Ojej, to super.
0: Pani Karolino, bardzo serdecznie.
1: Wielkie dzięki.
0: Dziękujemy.
1: Wielkie dzięki.
0: A tak po drugie, to oczywiście śpię z moim sierściuchem, bo moja pani doktor weterynarii powiedziała, że stajemy się bardziej odporni na drobnoustroje i wirusy, więc śpię i nie choruję. No jeżeli pani Karolina napisała, że nie choruje, to coś w tym musi być.
1: Oczywiście, no w końcu żywa kultura bakterii musi być żywa, nie?
0: Mm-hmm. No właśnie. No to ja czekam na państwa komentarze w tej sprawie. Ustaliłyśmy z panią Karoliną, że będziesz szeleścił mocno. To już wczoraj ustaliłyśmy.
1: Dobrze, przegląd prasy Unplugged. Wiem, że niektórzy czekają. No i teraz taki na początku, nie jest co tydzień ta sama kolejność. Co tak szeleści? Tak szeleści Gazeta Wyborcza. I oczywiście, co dominuje w dzisiejszej prasie. Mundial, czas zacząć. No to się zaczyna bardzo różnie, ale to jest temat dnia w Gazecie Wyborczej i dzisiaj jest mecz współgospodarzy, czyli Meksyk gra z RPA. Dziś wieczorem 23. edycja tego turnieju po raz pierwszy odbędzie się aż w 3 krajach. I w zasadzie nie gra tylko kto nie chce grać, bo wszyscy, którzy chcieli tam zagrać, grają. Korespondencja z Meksyku na stronie 4, 5, 23. No i w ogóle wielkie wydarzenie i tak dalej. I drugie wielkie wydarzenie to są 2 mecze. A drugi mecz to jest prezes PiS zeznaje. Afera 2 wież, 2 kopert, czy odwrotnie, jakoś nie wiadomo. W każdym razie też można dużo rzeczy się dowiedzieć. No i to, no jak zwykle, mnóstwo ciekawych artykułów. Ja jeszcze zwrócę tylko uwagę, że a propos czerwonego paska, na stronie 13 edukacyjna lekcja z pszczyny. Czerwony pasek uczy konformizmu. Tutaj dodajmy, że to jest biało-czerwony pasek, tylko biały na biały nie jest widoczny. No i wszędzie tam, gdzie psychologia i medycyna cieszą się szacunkiem jako podstawy edukacji, odeszło się już dawno od pogoni za średnią ocen. To jest bardzo ciekawy artykuł. Polecam bardzo serdecznie. Marek Szpanowski napisał na całą stronę Gazeta Wyborcza. Bardzo proszę, opinię. No i przechodzę płynnie. Uwaga, będzie inny szelest. To jest taki bardziej intensywny. Jest to Gazeta Dziennik Rzeczpospolita. No i oczywiście tutaj można poszukać różnych bardzo ciekawych rzeczy na każdej stronie. Natomiast mnie najbardziej tutaj zainteresował taki artykuł, czy artysta powinien żyć w nędzy. A wiemy, że przetacza się właśnie fala różnych, no takich niemiłych rzeczy, że artyści to powinni w ogóle przymierać głodem. I Maciej Strzembosz popełnił taki artykuł, znany producent filmowy, i taki jest lit streszczający. Niektórzy uważają, że artysta powinien żyć w nędzy, bo ludzie cierpiący są wrażliwsi i uważniejsi. Poza tym nędza oddziela tych z powołaniem od tych, którzy szukają szybkich pieniędzy i towarzystwa pięknych panien. Dlaczego panien, a nie pani? Pisze publicysta i producent filmowy i scenarzysta. No i naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawe. Od rana dzisiaj przeczytałem artykuł. No, też mi się wydaje, że z czasów Norwida, że dziąsła przeżarte szkorbutem, to już chyba nie to. No ale jak się okazuje, niektórzy uważają, że to. Także to jest dosyć ciekawa sytuacja. No i jeszcze też oczywiście na ostatniej stronie A32. Turniej pod specjalnym nadzorem. To a propos mundialu znowu, to tego się nie ucieka. ucieknie przez najbliższe 31 dni, zdaje się, z tego co pamiętam, czy jakoś powyżej 30, najdłuższy turniej w historii. Ruszają największe w historii futbolu, Mistrzostwa Świata, może będą też najlepsze, chociaż wątpię, ale na razie najmniej mówi się o piłce, a najgłośniej o polityce i cenach biletów. Łukasz Majchrzyk popełnił ten artykuł. Bardzo serdecznie polecam Rzeczpospolita i mnóstwo jeszcze innych ciekawych artykułów, poradników, tygodnik kadrowy i naprawdę czwartkowy dziennik Rzeczpospolita jest bardzo, bardzo ciekawy. A dziennik Gazeta Prawna mnie jak zwykle zainteresowała strona ostatnia. To jest bardzo ciekawe a propos tego, co się dzieje w zdobywaniem rynku przez elektryczne samochody. Aha, jeszcze miałem poszeleścić. No to jest troszeczkę inny rodzaj szelestu. Tak, to jest dziennik Gazeta Prawna. Na stronie A12 w dziale Świat. Nowy chiński hub elektromobilności. Producenci aut elektrycznych z państwa środka coraz chętniej lokują produkcję. Gdzie? W Hiszpanii. Tak, proszę państwa, Maria Wiśniewska. Tak się zastanawiamy. Gdzie, co, jak Chińczycy podbijają Europę? No właśnie poprzez Hiszpanię. No i przez ostatnie lata to Węgry były główną bramą do chińskich inwestycji motoryzacyjnych w Europie, ale podobno Wiktor z kluczem do tej bramy uciekł i dlatego nie dał się tam teraz przez tą bramę. No i też...
0: Zyskała Hiszpania.
1: Absolutnie. I to szelest, który zna cały świat, od Drogi Mlecznej w górę, w prawo i w lewo. Najbardziej dobrze poinformowana gazeta w galaktyce. Fakt, gazeta codzienna. No i na pierwszej stronie oczywiście nie może być nic innego, jak prezydent nie chce Bąkiewicza. I to jest wstrząsające. Okazało się, że prezydent nie chce, mówię tu o panu Karolu oczywiście, Nawrockim, nie chce, żeby pan Robert Bąkiewicz, lat 50, który jest starszy o 7 lat od pana Karola Nawrockiego, lat 43, chciał pilnować pałacu. A tu się okazało, że pan Karol ma własnych kolegów i będą jego koledzy pilnowali pałacu. Że jest walka, kto będzie pilnował. To jest w ogóle ciekawe.
0: Bardzo.
1: No ja są w Kaczyńskiej prokuraturze. Jak to było z tymi dwiema wieżami? Afera dwóch wież. Ale jest bardzo ciekawy, nieduży artykuł na drugiej stronie. Konkurencja dla Morawieckiego. Ja myślałem, że to może coś tam, te działki ktoś lepsze sprzedaje, czy lepsze...
0: Sosin.
1: A tu nie, tu jest kolejne stowarzyszenie polityków PiSu. Co to miało nie być tych stowarzyszeń? I po stowarzyszeniu Rozwój Plus będzie teraz Rozwój Minus. Znaczy, przepraszam, po pierwsze Polska. Takie jest stowarzyszenie. I kto założył?
0: No. Sasin?
1: Tak, brawo, brawo, brawo, brawo. I teraz idziemy dalej. Miliony z Orlenu wyparowały. Europoseł Obajtek pokazał majątek, czyli pokazał z makiem taką rzecz. Ciekawe, nie? Że wyparowały miliony. Jak, kurczę, ktoś nie zapłaci stówy, to nie wyparowuje. A jak, kurczę, masz parę baniek, to ci wyparuje nie wiadomo w jaki sposób. No i co?
0: Im więcej masz kasy, tym szybciej wydajesz.
1: Tak. Jest wstrząsający artykuł na stronie 8. Wyrwała więcej niż chciał dać rząd. No i to jest bardzo ciekawe, ponieważ minister Dziemianowicz-Bąk walczyła o płacę minimalną. Ale co z tego? Jak to, co tam wyrwała pani Dziemianowicz-Bąk, są żałosne, mówią związki zawodowe. Podwyżki do budżetówki są żałosne. No i oczywiście teraz dużo takich galaktycznych różnych wstawek jest. Pomijam tą kronikę kryminalną. Natomiast coś, co mną wstrząsnęło, powiem szczerze, że Kazik złapał za rakietę. I nie chodzi tutaj o jakiegoś nowego polskiego kosmonautę, tylko o Kazika naszego Staszewskiego. Jeszcze niedawno leżał w szpitalu, a teraz nie ma już śladu po kłopotach. Kazik, lat 63, ma tyle energii, że po prostu złapał za rakietę, zainspirował się Mają Chwalińską. Brawo, Kazimierzu, bardzo dobrze. No i jeszcze takie rzeczy a propos naszej rudej papugi, która dzisiaj będzie. Z sądu wyszli przytuleni. Takiego rozwodu jeszcze nie było. Redbat Klinstra i Emilia Komornicka byli na siebie wkurzeni, a wyszli przytuleni. Nawet się zrymowało. No i oczywiście dużo sportu.
0: Bo już uwolnieni.
1: Tak.
0: Od siebie.
1: Ja właśnie nie wiem. Zbigniew Boniek nie czuje podniecenia i to mnie martwi. Znaczy w sensie jego, nie mnie. I rozumiem, że to chodzi o ten mundial. No bo jak nas nie ma, no to nas nie ma. I co ciekawe, że fakt próbował kebaba, którego jadł lewy. Tylko nie jest jasne, czy tego samego, czy takiego samego. Był smaczny i pożywny. No i to jest, powiem szczerze, ustawia mi to na śniadanie nastawienie. No i jeszcze siatkarze pokonali Kubę i wstrząsający tytuł Grbicz przemówił po polsku. Rany boskie, co się dzieje? Także zachęcam, naprawdę najlepiej poinformowana gazeta w Galaktyce, Fakt, Gazeta Codzienna, Przegląd Plasy, Unplugged uważam za zaszeleszczony.
0: A na naszym zegarze 6.56 się zrobiła, co oznacza, że za 4 minuty serwis informacyjny i Helena Wnorowska, a Richard Ashcroft na naszej playliście.
1: Tak jest.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Władze lotnictwa cywilnego Kuwejtu ogłosiły czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej tego kraju ze względu na ataki Iranu. Teheran wcześniej informował, że będzie atakować amerykańskie obiekty wojskowe w regionie w odpowiedzi na wcześniejsze ataki amerykańskie. Szef Pentagonu Pete Hegseth mówił wczoraj wieczorem, że amerykański resort wojny jest gotowy ustalić warunki, które zapewnią taki rodzaj porozumienia, jakiego oczekuje prezydent Donald Trump. Iran ma szansę zawrzeć korzystne porozumienie, sformalizować to, co jak twierdzą byli gotowi zrobić, a czego jednak nie byli gotowi zrobić. Przenieśmy się do Sejmu. Tam zapadnie dziś decyzja w sprawie wyboru profesora Sławomira Patyry na kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat zdobył rekomendację Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Drugą propozycją od Prawa i Sprawiedliwości jest profesor Artur Kotowski. Nowy sędzia ma zastąpić na stanowisku Andrzeja Zielonackiego. Posłuchajmy, co na ten temat mówił w Sejmie Mariusz Błaszczak z PiS.
1: Jeżeli zostanie wybrany pan profesor Kotowski, to oczywiście tak, no bo pokazuje, że mamy do czynienia z układem władzy, która nie toleruje kandydatów przedstawionych przez opozycję.
0: Sejm zajmie się dziś również między innymi zmianami w kodeksie pracy. Ma zostać również przedstawiony raport dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poznamy statystyki z ostatniego roku. Andrzej Poczobut ponownie zapowiada powrót na Białoruś i dziękuję za wsparcie. Jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, który przez 5 lat przebywał w białoruskim areszcie, a potem w kolonii karnej, zadeklarował, że we wrześniu zamierza wrócić do rodzinnego Grodna.
2: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało, tak wygląda historia, że Polacy mieszkają w tym i na Białorusi, w tym i w Grodnie. No i chcę powiedzieć tym ludziom, że to co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj, nie zważając na

0: z suszy, a szykuje nam się dzień z opadami deszczu. W wielu miejscach popada intensywnie. Spodziewane są także burze, zwłaszcza w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju. Będzie pochmurno, ale po południu mogą pojawić się lokalne przejaśnienia, a pod wieczór także rozpogodzenia. Wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami porywiście, szczególnie podczas burz z prędkością do 65 km może wiać. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 15 do 20 stopni. Chłodniej ma być miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15. Tylko.
1: Wiesz co, to ja może zrobię taki pierwszy przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących pod kątem, jak ma być dzisiaj. No i słynna Rabka Zdrój, gdzie tam żabki chodzą w łapkach, do 15 stopni. Wapienne do 16. Busko-Zdrój do 18, czyli nie jest źle. W Czaplinku tylko do 15, ale w Nałęczowie już do 18. Augustów 18, czyli szaleństwo się rozpoczyna. Jastrzębie-Zdrój 18, Świnoujście 17, Wysowa-Zdrój do 16 może dociągnąć. Polańczyk 17, w Dębogórzu 15 stopni, to już może naprawdę chodzić w krótkich majtkach. W Polanicy-Zdrój do 15, w Kosakowie do 15, całkiem dobrze. Jazgarzewszczyzna w okolicach pozakołdrowych do 17, w Strzegomiu do 17 i w Sopocie do 15. Także wiesz, wszystko powyżej zera, naprawdę.
0: Jak na 11 czerwca przystało, chociaż tutaj jeszcze wiele się może zmienić.
1: Słuchaj, no jednak Polska jest tak zwanym północą południa, tylko z przewagą północy, no.
0: No co poradzić? Wczoraj w popołudniowym programie ktoś z Państwa pytał, kiedy wróci 27 stopni. Podobno
1: ktoś widział w okolicach, ja wiem, ale to tak. Pragi podobno idzie w tę stronę.
0: Idzie i ma dojść na kolejny weekend.
1: I to nie Pragi Północ, ani nie na Szmulkach, tylko ewidentnie w Pradze Czeskiej, tak.
0: Ale my nie synoptycy, więc nie będziemy wróżyć z kart tutaj.
1: Także wszystkie jadzie z Pragi, raczej zakładamy rajstopy dzisiaj.
0: 5 minut po godzinie 7, no to The Blues Brothers.
1: Moi kochani.

0: 8 minut po godzinie 7, no to
1: Soulman, the Blues Brothers.
0: Czas start, druga godzina porannego czwartkowego spotkania.
2: Nowy świt.
0: I przeglądam sobie te wszystkie wpisy od Państwa, i listy, i fotografie, i filmiki. Za wszystkie oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy. I przyznam szczerze, że znalazłam tylko jeden list od pana Pawła, że nie do pomyślenia jest, żeby pieski spały w łóżku. One bardzo by chciały, ale wiedzą, że im nie wolno. I pan Paweł pozdrawia nas spod parasola, z porannego spaceru.
1: Podaj imiona wszystkich, całej trójki.
0: Oczywiście, z moimi suczkami w lesie. Paweł Bystra i Ostra. Ostrą to chyba powinniśmy na Ostrą zaprosić. Panie Pawle, nie wiemy, jak daleko jest pan od nas, ale gdyby pan przychodził niedaleko, obok, to absolutnie zapraszamy. Ostra przy Ostrej musi mieć zdjęcie.
1: Ja chętnie spotkam się z Bystrą też, tak?
0: Bystra też, absolutnie. Dobrze, że pan Paweł napisał, prawda? Bo moglibyśmy odczytać to zupełnie inaczej, że na przykład Ostra jest z dwoma psami, z Pawłem i z Bystrą.
1: Ja bym tu nie brnął w to dalej. Ja zawsze wolę Bystre niż Ostre.
0: A, taki sprytny jesteś. Ciekawe, która z nich bardziej Bystra, a która Ostra. I czy to idzie w parze z cechami charakterologicznymi.
1: I ciekawe, nad którą pan Paweł trzyma parasol.
0: O, właśnie, panie Pawle, może pan dopisać.

0: Interpol i 14 minut po godzinie 7 to jeszcze pan Marek w kwestii spania z psami. Trochę chyba za tobą, powtarza pan Marek. Ludzie dzielą się na tych, którzy śpią z psami i tych, którzy się do tego nie przyznają. A koty to same sobie wybierają miejsce i człowiekowi od tego wara. No i pozdrawiamy także wszystkich kociarzy. Przesyłek, co nie miaram, mogą państwo zaglądać do grupy patronackiej, podziwiać, lajkować, pośmiać się.
1: Z kotami to prawda jest. Ja znam kotkę, która lubi na przykład siedzieć i spać na laptopie.
0: No mu ciepło.
1: No ale to wiesz co, to myślę, że...
0: Szczególnie kiedy już tak...
1: Czyta tam.
0: Tak, do tego stopnia, no proszę. Ja ostatnio widziałam też przesyłkę od państwa, gdzie kot przeglądał prasę, także gdybyśmy takiego tutaj mieli, to mógłby ci pomagać.
1: To zwracam się bezpośrednio do kota, który przerzuca prasę. Zapraszam do przeglądu prasy Unplugged. Byłoby nieźle.
0: Kot. Ty będziesz przeglądał pracę, kot będzie szeleścił, a ja będę nagrywać i pokażę to państwu.
1: Super. A obydwaj będziemy miauczeć dla ciebie.
0: Umowa stoi. 15 minut po godzinie 7. W każdym razie z państwa wiadomości wynika, że w miłości do zwierząt to jesteśmy absolutnie bezradni. No ale skoro te sypialnie i łóżka bezpowrotnie straciliśmy na rzecz naszych zwierzaków, to w tej godzinie programu musimy pilnie poszukać innego miejsca na poranną kawę.
1: I nie będzie to schowek na szczotki.
0: Ale szukać chyba nie będziemy daleko.
2: Wszyscy podziwiają nasz balkon. Wygląda jak gwieździste niebo, prawda?
3: Czas pandemii zmobilizował ludzi do tego, że jednak musieli zostać w domach i coś robić.
0: My co prawda w radiu nie mamy balkonu, za to mamy piękny ogród, a najnowsze badania pokazują, że to balkon i ogród stają się naszym nowym, absolutnym centrum odpoczynku. No to o tym, jak narodziła się nowa miejska kultura relaksu. I czym tak naprawdę jest ten słynny balkoning? O tym za chwilę będzie opowiadać Klaudia Kowalczyk. I pomyślą państwo... Co oni z tymi balkonami? No przecież balkony zawsze były. No może i były, ale pytanie, do czego służyły?
1: Oczywiście, poza tym, wiesz, balkon, który miał 10 centymetrów szerokości, grubości, czy nie wiem, tak to...
0: Albo balkon, który ma tylko taką barierkę?
1: No,
0: tak nazywa?
1: No o tym mówię właśnie, że... Po otwarciu drzwi na balkon była od razu barierka, także wiesz, to przypominało raczej taki balkonik do chodzenia, wiesz, w starszym wieku, nie?
0: Jest taki blok w Warszawie. Nie mam tego zdjęcia, ale państwo na pewno, jeżeli wiedzą przy jakiej ulicy, to natychmiast podzielą się z pewnością fotką. Jest balkon, to znaczy okno balkonowe. I jest też ten płotek. Tylko ten płotek jest w zupełnie innym miejscu niż to okno balkonowe.
1: I to jest uczciwe, że jak nie można wyjść na balkon, to pod nich płotek będzie w innym miejscu. Przecież to jest proste. Znam okno we Wrocławiu na rynku, gdzie jest namalowane. I ciężko się poznać, że to jest domalowane okno. I wtedy jest jasne. Nikt nie wypadnie przez to okno, nikt nie wyglądnie i nie można wybić szyby. No ale po balkoningować się nie da, to prawda.
0: A złodzieje jaką niespodziankę by mieli?
1: No,

0: Karen Young i 7.21. No to co, proszę Państwa, pakujemy poduszki, bierzemy kubki w dłoń i ruszamy na poszukiwania nowego azylu daleko. Wcale nie, bo zaledwie kilka kroków za próg mieszkania. Okazuje się, że naszą nową, prywatną Ibizą, oazą absolutnego świętego spokoju, stają się nasze własne balkony i ogrody. Najnowsze badania pokazują to czarno na białym. Polacy masowo zakochali się w odpoczynku na wyciągnięcie ręki. Dlaczego? Bo cenimy sobie maksymalną wygodę, totalny brak konieczności planowania czegokolwiek oraz, co tu za dużo kryć, gigantyczną oszczędność pieniędzy. O czym opowie Państwu teraz Klaudia Kowalczyk.
1: Prawie 6 na 10 Polaków deklaruje, że pogodny dzień woli spędzić na balkonie, tarasie lub w ogrodzie, zamiast korzystać z innych form wypoczynku, a blisko połowa korzysta z nich każdego dnia. Coraz częściej balkony urządzamy nie gorzej niż pozostałe pomieszczenia.
2: Co ciekawe, sposób korzystania z balkonu lub ogrodu różni się w zależności od wieku. Osoby do 24 roku życia częściej niż przedstawiciele pozostałych grup wskazywały balkon i ogród jako miejsce spotkań towarzyskich. Najczęściej deklarowali również spożywanie tam posiłków. Z kolei osoby powyżej 50 roku życia częściej wskazują balkon lub ogród przede wszystkim jako przestrzeń relaksu i wyciszenia.
1: Mówi Kamil Szabłowski z OLX. Dla 65% respondentów te miejsca to przede wszystkim oaza spokoju, dla połowy przestrzeń do uprawy roślin, a dla co trzeciego punkty spotkań towarzyskich.
3: Żeby nam się miło siedziało w lecie, jak będziemy miały siłę tam wyjść, jak to wszyscy zrobią, a później i tak nikt z tego nie korzysta. Mamy sąsiadkę taką bardzo bliską i no, mówili zawsze, że wszyscy podziwiają nasz balkon. Wygląda jak gwieździste niebo, prawda?
1: Mówi Paulina, która wraz z partnerką urządza kącik do wypoczynku właśnie na balkonie.
3: Zrobiłam to wszystko, żeby nam lepiej się żyło w domku. Gdzieś tam jakiś pomidorek, jakaś patryka, bazylia, wszystko można, nawet marchewkę. W tamtym roku próbowaliśmy z burakiem, marchewką i z rzodkiewką, ale ogólnie to fajnie, szczególnie jak się Lublin rozrasta, tu dużo budów i można dostać za darmo palety, więc można sobie zrobić i ławkę jakąś, i kanapę. My sobie tak zrobiłyśmy, zamówiłyśmy sobie tylko poduszki, więc ślicznie to wygląda.
1: Z jednej strony pomidory i rzodkiewki, z drugiej rośliny ozdobne.
4: Ta wiosna w tym roku była na tyle fajna i w miarę ciepła. Klienci znaleźli u nas naprawdę pełną gamę roślin balkonowych. Każdy ma swoje jakieś tam przemyślenia. Odwiecznie na pewno królują pelargonie, które są sprawdzone i niezawodne. Weszła ostatnimi czasy surfinia, supertunia. To są takie ostatnio hity, które fajnie komponują się na balkonie i ładnie to wygląda, tym bardziej, że ludzie też potrzebują zmian. Myślę, że postęp w ogrodnictwie to daje nam taką możliwość.
1: Mówi Krzysztof Wrona, właściciel Centrum Ogrodniczego Ogrodnik w Lublinie.
4: Bardzo dużo młodych osób zaczęło się odnajdywać właśnie w tej pielęgnacji, z czego się bardzo cieszymy, bo tak jak zawsze pracujemy my jako centra ogrodnicze nad następnymi pokoleniami, szczególnie przedszkolaki, wczesne klasy szkolne, dają nam takie poczucie, że ten zawód nie zaginie. Czas pandemii zmobilizował ludzi do tego, że jednak musieli zostać w domach i coś robić. To nie zamyka się stricte tylko kwiatem. Pojawiają się pszczoły, pojawiają się motyle, pojawiają się zioła, także że szeroko rozumiane to ogrodnictwo jest nawet na tym balkonie.
5: Nawet koty mogą się pojawić, jeśli wybierzemy koci miętkę.
4: Też zauważamy, że coraz więcej sprzedajemy owsa i ta kocimiętka też króluje.
1: Niezależnie od tego, czy stawiamy na własne pomidory, czy na wygodny leżak z drugiej ręki, jedno jest pewne. Najlepszy urlop mamy w tym roku na wyciągnięcie ręki, choć słynne RODOS nadal będą próbowały podtrzymać konkurencję. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: No i wszystko pięknie. Plany luksusowego kurortu gotowe. Jest tylko jeden mały haczyk.
6: Mały?
0: Mhm. Jak spoglądam za okno, to na razie, delikatnie mówiąc, do tego balkoningu pogoda wybitnie nie zachęca, ale z drugiej strony prawdziwy miłośnik balkoningu nie zna złej pogody.
6: No to jeszcze parasolik trzeba wystawić.
0: Ubranie.
6: Na balkoning i pod parasolingiem można sobie na kreslingu sobie posiedzieć.
0: Mhm. A poza tym już dają Państwo znać. one już tam były.
6: Tak, też tak uważam, że to już za późno.
0: Mm-hmm.
6: Późno. RODOS to jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: Troszkę dalej.
6: To zależy.
0: No ale jak ich zabierzemy, to też na pewno nie pogardzą.
6: Ale no, chodziło mi o to, że jak pójdziemy, to może nas nie znajdą, wiesz.
0: A. Wiesz co, no właśnie i pytanie, kto szybciej znajdzie, kot czy pies?
6: Ja myślę, że pies jednak, ale zawsze kot, jak współpracuje z psem, to dają radę.

0: A to Tilt i 7.30 na naszym zegarze. Pamiętasz Bystrą i Ostrą?
1: No, oczywiście.
0: Pan Paweł dopisał. No. Suczki nie uznają parasoli, w lesie każda rozbiegana w swoją stronę. Mm-hmm. Bystra, ta mniejsza, faktycznie jest bystra, a ostra jest cokolwiek tempa. Spacer był krótki z powodu deszczu, teraz pieski się suszą. Dziękujemy za zaproszenie na ulicę Ostrą, ale to będzie trudne, bo Ostra jest domatorką i nie lubi długich spacerów. Dla niej spacer to taki kwadrans. I już.
1: A Bystra by wsiadła w autobus.
0: I mogłaby przyjechać. Zapraszamy, panie Pawle. Proszę przekazać Bystrej. Na nią też czekamy
1: tak
0: przy
1: jest.
0: Ostrej. A my czekamy na Klaudiusza Slezaka, który mamy nadzieję jest już razem z nami i jego pieski pozwoliły mu na to. Spacer był znaczy krótki.
1: Cześć, Klaudiusz.
2: Czekać nie musicie. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Czy będzie o zwierzę maryjackim?
2: Nie.
1: Ale o jakimś zwierzu będzie, nie?
2: Chociaż jakbyś się uparł, to w tej historii...
0: No zwierza tak. Znajdziesz.
2: Zwierza znajdziesz i to nie jednego. Bo oczywiście nawiązując do różnych postaci politycznych, przerabianych czasem na zwierzęta.
1: Ja wiem.
2: Począwszy od polskiego ZOS.
1: Ja wiem, tak.
2: Tak, właśnie. Właśnie a propos. Ale tam też inne zwierzęta są czynne, więc...
0: A będziesz nam opowiadał o miłośniku kotów?
1: No mówię, tak. O tym.
2: To też przy okazji.
0: Zaczytałam się, przepraszam.
1: Zapatrzyłaś się w te koty tam.
0: No bo państwo tu takie przesyłki...
1: Dobrze, czekaj, bo Klaudiusz tam już się gotuje na tej wieży, także...
2: Nie, nie, zero zagotowania, pełen spokój.
1: Dobrze, pamiętaj, że zwierzę daleko widać, także...
2: Tak, to zawsze się przydaje taki widok zwierzy. A chciałem wam opowiedzieć o ciekawym wydarzeniu, które miało miejsce wczoraj. Trochę o tym z Ksenią wspominaliśmy w popołudniówce, czyli przesłuchaniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszym w tej sprawie przesłuchaniu, chociaż sprawa ciągnie się już od wielu lat, bo przecież ile to już lat temu miało być wybudowane dwie wieże właśnie, a propos zwierzy widać. No to tu mogło być z dwóch wież coś widać. Wszystko miało się dziać no, niedaleko centrum, to już jest chyba terytorialnie w Wola, ale niedaleko.
1: Tak.
2: Ulica Srebrna, to tam też te niedaleko właściwie ulicy Nowogrodzkiej. Stąd zresztą od ulicy Srebrnej nazwa spółki Srebrna, w której Jarosław Kaczyński no, ma bardzo duże znaczenie. No i powstał pomysł wybudowania...
1: Największe tam znaczenie.
2: To, no jak wiadomo, tak. Powstał pomysł wybudowania dwóch wieżowców. Zresztą wieżowce miały też symbolizować, tak słyszeliśmy, dwóch braci, bliźniaków Kaczyńskich, stąd właśnie ten pomysł tychże wieżowców. Miały przynosić...
1: Romus, Romulus, okej. Tam była wilczyca, okej, dobrze.
2: Miały przynosić także pieniądze spółce Srebrna, to miało być takie zabezpieczenie, a sama inwestycja była wyceniana na 300 milionów euro. Wtedy, lata temu. No tak.
1: To ale porówno, czy tak jak w Krakowie jedna wieża wyższa, druga niższa?
2: No nie, no jak bliźniaki to chyba porówno. Chociaż one się różniły trochę.
1: Słuchaj, tylko, że na wizualizację. To zależy, czy jedno wejściowe, czy dwuwejściowe. To nie ma tam...
2: Ma znaczenie. Rzecz działa się 10 lat temu. W 2016 roku. Wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Ważne zastrzeżenie, nie rządziło w Warszawie, co miało mieć znaczenie dla całej inwestycji. No i Jarosław Kaczyński do zaprojektowania tej inwestycji, tych swoich wieżowców, zaprosił Geralda Bilkwernera, Austriaka, ale powiązanego z nim rodzinnie. No i to miał być taki zaufany architekt, który te dwie wieże zaprojektuje. Tak się miało stać i pan Bilkwerner miał przystąpić do prac, miał już wykonać swoją część roboty. No i uwaga, dziwna sprawa. W pewnym momencie stwierdził, że skoro on swoją część pracy wykonał, to co by chciał? Dostać za to pieniądze.
1: Tam z rodziną najlepiej na fotografii się wychodzi, nie tam pieniądze.
2: No właśnie. Nie, tam
1: austriackie gadanie, takie moim zdaniem.
2: W międzyczasie podobno zrezygnowano z budowy tych dwóch wież, właśnie argumentując to tym, że władze Warszawy będą niechętne tej inwestycji. No a pan Bilkwerner uznał, że no, to właściwie nie jego wina, że zrezygnowano. On swoją część pracy wykonał i chciał dostać za to pieniądze. Jarosław Kaczyński odmawiał. No i potem zaczęły dziać się dziwne sprawy, bo według pana Bilkwernera miał być nakłaniany między innymi do wręczania łapówek.
1: Niemożliwe to w ogóle.
2: Łapówek w kopercie, 50 tysięcy złotych miało pójść rzekomo, podkreślam, no bo to są, to jest relacja jednej strony do księdza Sawicza w tej sprawie, a tę kopertę z tą łapówką miał jeszcze przejąć Jarosław Kaczyński, który miał być pośrednikiem w przekazywaniu tejże koperty, który to ksiądz Rafał Sawicz zasiada w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego. To też jest powiązane ze spółką Srebrna i że to miało jakoś zmienić możliwość wybudowania tychże wieżowców i wypłacenia temuż Birkfellnerowi pieniędzy za jego pracę. Birkfellner też, zdaje się, to wszystko zaczął już w pewnym momencie nagrywać, bo widział, co się dzieje.
1: Standard.
2: No, tak, no i w 19 roku Gazeta Wyborcza zaczęła publikować te wszystkie rozmowy nagrane na Nowogrodzkiej. Sam Jarosław Kaczyński sugerował, że jak się Birkfellnerowi nie podoba, to może z nim iść do sądu i tam on wszystko, także Kaczyński, będzie tłumaczył.
1: No i faktycznie go posłuchał.
2: Tak, Birkfellner poszedł, no ale przypominam, to były rządy Prawa i Sprawiedliwości. I przypominam też, że wtedy przesłuchany został Birkfellner, Jarosław Kaczyński nie. I dziwnym zbiegiem okoliczności zaraz potem jeden jedyny raz udał się do Ministerstwa Sprawiedliwości. On sam pofadygował się do Zbigniewa Ziobry, który wtedy był prokuratorem generalnym ministra
1: naszego znanego korespondenta w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, tego samego. I oczywiście obie strony, czyli i Ziobro, i Kaczyński, zaprzeczają, że rozmawiali o tej rozmowie i zaprzeczają, że rozmawiali o tym przesłuchaniu i o tym, co powiedział Birkfellner w prokuraturze, ale związek przyczynowo-skutkowo czasowy wydaje się być tu dość jasny. Czyli Birkfellner zeznaje w prokuraturze, a Jarosław Kaczyński wszystkiego mógł się dowiedzieć od prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Przypadek zapewne, no bo przecież przypadkiem Jarosław Kaczyński gdziekolwiek, do jakiegokolwiek resortu pojechał, podkreślam, nigdy tego nie robił, bo zawsze ministrowie musieli przyjechać na audiencję na Nowogrodzkiej.
1: Może się pomylił.
0: Oj tak, to był ten raz, jedyny raz, kiedy Jarosław Kaczyński się pofatygował.
1: GPS mu źle wskazał, dobrze do jeziora nie wjechał, także fajnie.
2: No i oczywiście prokuratura sprawę umorzyła, sąd nawet na zaskarżenie utrzymywał w mocy, stwierdzając, że skoro prokuratura umarza, to wszystko okej. No i dopiero po tym, jak obecna koalicja rządząca doszła do władzy, to zrobiła przegląd spraw właśnie z czasów Prawa i Sprawiedliwości. I
1: już po trzech latach przyspieszyło zawrotnie.
2: Jedną z tych spraw była właśnie sprawa dwóch wież i tego, co tam się właściwie wydarzyło. Wiesz, ta sprawa trwa, no bo też przypomnę, że ponad rok temu, bo to był marzec 25 roku, w tej sprawie była przesłuchiwana Barbara Skrzypek, co zresztą stało się także powodem do politycznej awantury, czy jej śmierć 3 dni po przesłuchaniu była związana właśnie z przesłuchaniem, czy nie. Dodam, że prokuratura też w tej sprawie umorzyła śledztwo, stwierdzając, że od momentu przesłuchania do śmierci Barbary Skrzypek, czyli to słynna pani Basia, bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, także właśnie...
1: I generała Janiszewskiego, to jest ważne.
2: Też przy okazji, tak, że ten czas pomiędzy przesłuchaniem a śmiercią był zbyt długi, żeby te sprawy można było ze sobą wiązać. Prawo i Sprawiedliwość wiąże, twierdząc, że to sposób przesłuchania doprowadził do śmierci Barbary Skrzypek. No i były wyznaczane kolejne terminy dla Jarosława Kaczyńskiego, nastawienie się, podkreślam na razie, jako świadka w tej sprawie, były usprawiedliwione do tej pory, no aż w końcu wczoraj Jarosław Kaczyński się w prokuraturze stawił na 9-godzinnym przesłuchaniu. I tu też jeszcze jedna ciekawostka w tej sprawie, no bo co mówi Prawo i Sprawiedliwość o prokuraturze dzisiaj, właściwie od 2,5 roku, że jest jaka?
1: Nielegalna.
2: Tak jest. No i więc skoro prokuratura jest nielegalna, a jednocześnie spędzam w niej 9 godzin i składam zeznania, no to sami widzicie, rozumicie.
1: Przyzwyczajenie, wiesz. Tyle lat był Zbyszek, tam też było to mało legalne, także... No, ale no co, ale wyciekło coś? Wyciekło coś?
0: Ktoś inny stoi już teraz na czele prokuratury, więc wiesz, no to mogą być jakieś konsekwencje jednak tego niestawiennictwa.
2: No, mogłyby być.
1: No,
2: konsekwencje to lepiej unikać.
1: Tak. Ale są przecieki, wiesz o czym, co mówił?
2: Tak dalej? Już właśnie zaprezentuję ci mecenasa Giertycha, który... Co prawda przed wejściem jeszcze do prokuratury odpowiadał na te zarzuty, że to wszystko jest polityczne, że zemsta, że
1: no tak,
2: to nie ma żadnego sensu. Mówił tak.
3: Jaka tu zemsta, że się, czy obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński. No przecież słyszeliśmy wszystko na nagraniu, dokładnie jak to było. Także to nie jest problem państwa, to nie jest problem też adwokatów, którzy od wielu lat próbują, tak jak my z panem mecenasem Dibuła tutaj, dojść do prawdy, tylko jest problem pana Kaczyńskiego i jego rozliczeń finansowych oraz no, zachowań, bym powiedział, o charakterze bardzo dziwnym, jak przyjmowanie pieniędzy w kopercie, które nie zostały jeszcze w ogóle wyjaśnione.
2: Jeżeli chodzi o to, co mówili po wyjściu, to drugi z mecenasów reprezentujących Gerarda Birkfernera, czyli mecenas Jacek Dibuła, no oczywiście mówił, że nie może zdradzać, co tam padło, no bo to przesłuchanie oczywiście tajemnica. Natomiast stwierdził, że Jarosław Kaczyński starał się za każdym razem przekierować swoje wypowiedzi na inny wątek. Czyli Smoleński? Nie odpowiadać wprost na pytania prokurator prowadzącej. Natomiast Roman Giertych wyszedł z tego przesłuchania z prokuratury, no takim mocnym krokiem z tej prokuratury wyszedł i dziennikarzom rzucił, że pani prokurator nie poradziła sobie do końca. To cytat z Romana Giertycha.
1: A czy tu też była pani Wrzosek?
2: Zdaje się, że tak, że ona tę sprawę prowadziła, więc no właśnie tak to wygląda. Czytałem też komunikat prokuratury, z którego wynika, że przesłuchanie przebiegło dobrze, natomiast pojawiły się w pewnym momencie no pewna nerwowa atmosfera, o tak to jakoś zostało w tym komunikacie ujęte, natomiast nie miała ona wpływu na przebieg przesłuchania.
1: A powód nerwowej atmosfery nie wiadomo jaki był.
2: Nie został podany.
1: Rozumiem.
2: 40 stron protokołu zostało
1: sporządzone. No to szału nie ma. Słuchaj, Klaudiusz, no to jest niezwykle ciekawe. Rozumiem, że będziesz śledził pilnie postępy.
2: Tak.
1: Czy nie wiadomo co dalej już? Jakiś następny świadek? Nie wiadomo.
2: Nie wiem, jakie są kolejne działania prokuratury.
1: No ale widzisz, Klaudiusz, sam widzisz. W polityce jesteś bardzo mocno zanurzonym obserwatorem, wiesz wszystko, a to jest jak w słowach piosenki. Nie srebro, nie złoto, lecz chodzi o to, by władzę mieć. To jest najważniejsze. Bardzo ci serdecznie dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję.
1: Tam słyszeliśmy też,
0: tylko wiesz co, nad
1: jedną ktoś czekał tam z tyłu kwestią. Ciebie.
0: A nie, to ja się nad czymś innym zastanowiłam. Kto czekał, to chyba wiemy. Czy pani prokurator Ewa Wrzosek na pewno dalej prowadzi to śledztwo? Bo był tam taki moment, że została odsunięta od tego śledztwa.
1: Za szczuta. Znaczy, to jest w ogóle metoda łapaj złodzieja.
0: I to było w 25 roku. I że skończyła jej się delegacja do prokuratury okręgowej w Warszawie. Więc nie wiem, czy inny prokurator nie przejął tego. Ale faktem jest, że prowadziła. Przynajmniej na początku. I faktycznie to pani prokurator Wrzosek chyba przesłuchiwała słynną panią Basię.
1: Tak, ale to wiesz, no mówię, to została, tak jak tu Klaudiusz powiedział, że 3 dni później no, rzeczy się dzieją i po prostu to jest tak obrzydliwe. No ale widzimy, co się dzieje. Dobrze.
2: Masz rację, Kseniu. Tak, faktycznie. Prokurator Wrzosek, faktycznie tam jej się jakaś delegacja skończyła.
0: Tak, do prokuratury okręgowej. Tak mi się wydawało, że chyba nawet informowaliśmy państwa na ten temat, że pani prokurator już nie będzie tej sprawy prowadzić, z czego chyba nawet zadowolony publicznie był właśnie prezes Jarosław Kaczyński.
1: No,
0: tym razem właśnie
1: do prokuratury
0: przybył, żeby faktycznie coś państwu powiedzieć o tej sprawie.
1: Marzas jest wyznawcą takiej teorii, że prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
2: Dobrze, że wspomniałeś tam prokurator, czego uciekło mi nazwisko, mam na końcu języka, Szeroczyńska. O, już wiem. Doktor Małgorzata Szeroczyńska teraz to śledztwo prowadzi. Także nie prokurator Wrzosek. Macie rację.
0: No to tutaj mamy.
2: Ważne uzupełnienie.
0: Klaudiuszu, ale tak zupełnie na marginesie. Myślisz, że jakimś aktem oskarżenia ta sprawa się skończy, czy to generalnie gdzieś tam rozejdzie się po kościach?
2: Pytasz mnie, pytasz mnie o przewidywania co do wyniku wyborów w 27 roku.
0: Wiesz, bo ta sprawa jest naprawdę bardzo ciekawa. Przecież 7 lat tak naprawdę nic się nie działo wokół. Sprawa oczywiście wróciła i teraz pytanie, czy...
1: Zastanawiam się, jak duża musi być koperta na 50 tysięcy.
0: Ja wiem, że to wszystko pewnie będzie zależało od tego, jaki będzie wynik polityczny i pokrywa się dokładnie z tym, co powiedział przed chwilą Klaudiusz. Mhm. I co zmiana władzy, to będzie znowu przesunięcie w czasie.
1: Będą oskarżenia tylko w drugą stronę.
0: Tak, coś tak czuję. No dobrze, pożyjemy, zobaczymy bezradnie mówiąc. Klaudiuszu, bardzo ci dziękujemy.
1: Dzięki, Klaudiusz.
0: I oczywiście zapraszamy już na kolejny czwartek, ale Klaudiusza państwo jeszcze dzisiaj oczywiście usłyszą w popołudniowym programie. Dzięki, dobrego dnia.
2: Dziękuję. Pa, pa.

0: Michel Gurewicz i 7.48, a Państwo dzielą się oczywiście fotografiami swoich balkonów. Dużo na nich zieleni, to trzeba przyznać, ale też oczywiście przy okazji pokazują Państwo swoje zwierzęta. Czyli mówiąc krótko, od zwierząt to się uciec nie da. No i bardzo dobrze, przecież w końcu po to je mamy, żeby były tuż obok, tuż za nami, krok przed nami.
1: Biega wolniej niż my. Żółw i ślimak, nie?
0: Chyba tak.
1: Znasz ten dowcip o dwóch ślimakach, które idą tam gdzieś, jeden drugi mówi, dobrze, tak wolno idziemy, nie? A drugi mówi, dlaczego? Bo idziemy w złym kierunku.

0: Sinead O'Connor i 7.51. Przy okazji pan Jacek jeszcze z propozycją. Może pan Klaudiusz zajmie się teraz stowarzyszeniami PiSu. Jak to teraz jest?
1: O, Klaudiusz matko, to
0: z pewnością się tym
1: zajmie. Chyba Klaudiusz
0: zajmie.
1: Tylko rzeczywiście.
0: Tak, ale my także z naszym gościem, bo oczywiście do polityki wrócimy kilka minut po godzinie 8. Przypominam, Adam Traczyk z Maureen Common będzie naszym gościem. Mhm. Oczywiście o stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości zapytamy, ale zapytamy też przede wszystkim o to, jak się skończy ten dyplomatyczny zgrzyt wokół orderu dla Wołodymyra Zełenskiego i na co tak naprawdę czeka teraz prezydent Nawrocki. Czy się przypadkiem nie pospieszył z deklaracją, że może trzeba odebrać
1: pośpieszył order? Pośpieszył się, tylko czekać przypadkiem.
0: O, to jest też dobre pytanie.

0: Donald Byrd i 7.56 już na naszym zegarze. My tutaj podziwiamy z Mirkiem Państwa piękne, zielone, zwierzęce balkony. Tymczasem pan Marcin napisał, a jestem ciekaw, jak Państwo by nazwali ten rodzaj balkoningu, który ja obserwuję codziennie przez swoje okno, a polegający na tym, że sąsiedzi mniej więcej co godzinę wychodzą na balkon zapalić papierosa i poskrolować telefon, oglądając przy tym wszystkie śmieszne filmiki. W dodatku tak głośno, że jestem zmuszony tego słuchać. Panie Marcinie, to już chyba temat na zupełnie oddzielną dyskusję o tym, co możemy, a czego absolutnie nie na naszych balkonach i do czego faktycznie te balkony Państwu służą. Ale dobro sąsiedzkie i warto by było pamiętać, że nie jesteśmy sami, jeżeli faktycznie mieszkamy w domu wielorodzinnym, ale coraz częściej, i to są też Państwa sygnały, niestety wydaje nam się, że jesteśmy sami na tym świecie.
1: No, to tak trzeba powiedzieć, czego się drzesz, nie jesteś na balkonie.
0: O, może pan spróbować. Podpowiedź Mirosława. To jeszcze od pani Marty przesyłka. Serwus, machaliśmy do redaktora Mirosława w niedzielę na Centralnym z pociągu jadącego do Gdyni. No tylko co Mirosław na to? Odmachał?
1: A, to pozdrawiam serdecznie bardzo. Tak, ja mam -2 i nie widzę dalej niż na 2 metry. W związku z tym widziałem, że ktoś machał, ale nie wiedziałem kto. Pozdrawiam bardzo serdecznie.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Na początek informacje z Serbii. Prezydent Aleksandar Vučić przyznał, że planuje ustąpić ze stanowiska za około 3-4 miesięcy, a może nawet wcześniej. Takie słowa padły podczas wywiadu w Radiu Belgrad. Vučić już kilka miesięcy temu zapowiadał możliwość przeprowadzenia przedterminowych wyborów. To pokłosie katastrofy, do której doszło półtora roku temu na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie. W wyniku zawalenia się części dachu budynku zginęło wówczas 16 osób. Tragedia, powszechnie tłumaczona korupcją, wywołała falę gniewu i największy kryzys polityczny w kraju od czasu objęcia władzy przez obecnego prezydenta. Protestujący pod koniec ubiegłego roku zebrali niemal pół miliona podpisów pod apelem o rozpisanie w Serbii przedterminowych wyborów. Vučić przekazał, że odbędą się one najprawdopodobniej między październikiem a grudniem tego roku i, jak przyznał na antenie Radia Belgrad, już zaczął pakować swoje rzeczy w rezydencji prezydenta. Dodał, że choć ustąpi kilka miesięcy przed końcem swojej drugiej prezydenckiej kadencji, wciąż rozważa możliwość ubiegania się o urząd premiera. Napięcie w relacjach między Warszawą i Kijowem wzrosło po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polskie władze nadal oczekują od Ukrainy zmiany decyzji. Wicepremier Radosław Sikorski zachęca jednak do tego, by zwrócić się ku przyszłości, dla której zagrożeniem jest agresja ze strony Rosji.
1: Tak jak powiedział premier Donald Tusk, możemy się pokłócić o historię, ale wtedy kto inny nam napisze przyszłość. Więc oczywiście mamy prawo do rozczarowania i do domagania się korekty, ale nie pozwólmy, żeby rosyjska narracja, uporczywe, finansowane agenturą, dezinformacją, próby skłócenia nas wtedy, gdy Ukraina walczy o życie, żeby to się powiodło.
0: Teraz informacje z Demokratycznej Republiki Konga. Władze potwierdziły 635 przypadków zakażenia wirusem Ebola. Z rządowych statystyk wynika, że jak do tej pory z powodu zakażenia zmarło 127 osób. Przypomnę, w miniony piątek ogłoszono 17 już epidemię eboli w DRK od wykrycia choroby 50 lat temu. Szacuje się, że w tym czasie

0: Mamy tą ogromną samotność, ale z trzeciej strony mamy nowy wymiar przemocy rówieśniczej, bo przemoc rówieśnicza była zawsze. Natomiast w tej chwili dzieci mają nowe narzędzia. Mówimy też o przemocy technologicznej w tym kontekście, że młody człowiek cały czas może być nagrany, zrobione jego zdjęcie, więc z jednej strony potrzebujemy psychoedukacji młodych ludzi, jak radzić sobie z emocjami, ale z drugiej strony potrzebujemy psychoedukacji nas, dorosłych, i takiego pokornego podejścia i cierpliwego do tego, żeby poznawać świat młodych ludzi, a nie go oceniać.
1: Mówiła dr Witkowska, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Mokro i dość chłodno jak na czerwiec, tak zapowiada się czwartek. Mokro będzie w całym kraju, ale najsilniejsze opady spodziewane są do wczesnego popołudnia na północnym wschodzie. A poza tym popada przelotnie i będą się pojawiać też burze. Na niebie zdecydowana przewaga chmur, choć w drugiej połowie dnia miejscami przejaśni się, no i nawet miejscami rozpogodzi. Najcieplej będzie na wschodzie i południu od 17 do 20 stopni, na północy, północnym zachodzie, w centrum i u podnóża Karpat termometry wskażą 14-16 stopni.
4: Ja tu wyjaśniam, ja nic nie robię, żeby rozśmieszać panią redaktor, tylko tak zobaczyłem, że w Rzymie już można wypić kawę, bo 22 jest, na Hydrze mojej ukochanej 22, w Taorminie 24, a w Budżibie, co bardzo tutaj cieszy redaktora Jędrasa, który zaczął teraz pompki robić na jednej ręce. To podziwiam, ja zawsze ten moment lubię, kiedy on kończy. Ale dobrze, przegląd miast, uzdrowisk polskich i kurortów oraz miast pretendujących pod kątem temperatury na teraz. Na teraz. W Sopocie 12, w Strzegomie 12, Jazgarzewszczyzna 13, chociaż dostaliśmy raport, że poza kołdrą może być może mniej, a pod kołdrą całkiem dobrze. Kosakowo 13, Polanica-Zdrój 11, Dębogórze 13, Polańczyk 17, Wysowa-Zdrój 11, Świnoujście 14, Jastrzębie-Zdrój 12, Augustów 14, Nałęczów 16, Czaplinek 12, Busko-Zdrój 12, Wapienne 12, Rabka Zdrój 10. Także żabki zakładają teraz rękawiczki na łapki. A na Bugu we Włodawie przybyło 8. Bardzo ciekawe.

0: 11 minut po godzinie 8 jeszcze pan Hubert napisał. Naprawdę nie wiem czemu, nie jestem super fanem Depeszów, ale jak oni rano grają w czwartek, to aż mi się zachciewa wrzucić ich całą płytę do odsłuchania. Panie Hubercie, ale do 10 proszę zostać z nami.
1: Nowy świt.
0: A obiecujemy, że Depeszów w czwartkowych świtach nie zabraknie, przynajmniej dopóki my tutaj jesteśmy. A razem z nami dziś Adam Traczyk, dyrektor zarządzający think tankiem Maureen Common. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Witamy o poranku.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Panie dyrektorze, temat odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego po jego decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA rozgrzał polską scenę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki zwołał nawet kapitułę, ale ostatecznej decyzji wciąż nie ma. Czy pan wie, na co czeka Pałac Prezydencki?
3: Chyba czeka na Wołodymira Zełenskiego i ewentualnie jakiś jego ruch wycofujący się z tamtej, no, z polskiego punktu widzenia, no, skandalicznej decyzji i godzącej w naszą pamięć historyczną.
2: A myśli pan, że to jest możliwe?
3: Nie wykluczam tego, chociaż wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że któryś z prezydentów musiałby okazać słabość, a żaden chyba nie jest na to przesadnie gotowy, a na pewno nie jest, nie zależy mu na tym politycznie, więc któryś z nich albo będzie musiał przełknąć żabę, albo, no, będziemy musieli wejść na tej, można powiedzieć, takiej symbolicznej drabinie eskalacyjnej na ten wyższy poziom, bo to jest chyba istotne też powiedzieć, że odebranie Orderu Orła Białego jest takim, można powiedzieć, bardzo mocnym sygnałem, tylko na poziomie symbolicznym. I koniec końców on jest takim mocnym sygnałem dla polskiej opinii publicznej, ale niekoniecznie czymś, co zaboli osobiście Wołodymira Zełenskiego. On ma całą szufladę takich orderów, które w ostatnich latach otrzymał, więc czy będzie ich kilkanaście, kilkadziesiąt, czy jeden mniej, naprawdę jemu osobiście różnicy zapewne nie robi. No a jednocześnie nie stworzyliśmy sobie żadnego mechanizmu też przy okazji tej sprawy, ale też przez ostatnie i lata po wojnie, i już od rosyjskiej agresji, ale też przez ostatnie, można powiedzieć, no, 3,5 dekady niepodległej Polski, niepodległej Ukrainy, żadnego mechanizmu, którym byśmy mogli wpływać na ukraińskie elity w zgodzie z naszą wrażliwością historyczną, z naszą pamięcią historyczną. Ukraińskie elity na dobrą sprawę nie muszą się przejmować naszą polityką historyczną, bo nie mamy żadnego realnego narzędzia nacisku na Ukrainę i nie mamy też żadnego mechanizmu transformującego ukraińską pamięć historyczną. Oczywiście wszystkie takie mechanizmy miałyby ograniczoną możliwość, wiemy o tym, to nie jest tak, że uda się tu pewne rzeczy wymusić, ale nawet mamy problem jakby wejściem w jakiś historyczny dialog, no i to jest coś, nad czym będziemy się musieli zastanowić na przyszłość.
0: Czyli co, przedobrzył prezydent Nawrocki, chciał zagrać wysoko, ale nie do końca była to przemyślana decyzja?
3: Znaczy, ona była na pewno w jakiś sposób i emocjonalna, ale przemyślana być może na takim poziomie polityki wewnętrznej, powiedzmy podbijania bębenka. Karol Nawrocki szuka atencji, szuka tego, żeby być osią politycznych sporów, stara się wychodzić, no, przynajmniej zawsze krok do przodu od politycznej konkurencji, żeby narzucać też pewne tematy, ale wydaje mi się też, że fakt, że kapituła nie określiła jednoznacznie, kapituła Orderu Orła Białego nie określiła jednoznacznie swojej rekomendacji, to świadczy też o tym, że wewnątrz tego środowiska także są podzielone głosy. Czy ten krok być może nie idzie za daleko, a jeżeli idzie za daleko, to jak z tego wybrnąć? No, to są oczywiście spekulacje z mojej strony, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby na przykład Zofia Romaszewska była wielką entuzjastką odbierania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, dlatego że przecież to nie jest tylko order dla Zełenskiego, ale to jest był order dla całej Ukrainy. On symbolicznie odebrał ten order z rąk Andrzeja Dudy. No, w imieniu walczącej z Rosją Ukrainy.
0: No właśnie, tymczasem w Gdańsku pod koniec czerwca ma się przecież odbyć kluczowa konferencja odbudowy Ukrainy. Już teraz z Kijowa płyną takie sygnały, że Zełenski może odwołać wizytę z obawy właśnie przed takim chłodnym przyjęciem lub protestami. No to teraz pytanie, czy ogłaszanie planów, jakakolwiek decyzja w pałacu, nie zapadnie tuż przed tym szczytem, byłoby skrajną pochopnością?
3: Znaczy przede wszystkim Wołodymyr Załański troszeczkę musi wypić piwo, które sam naważył. Jakby musiał, oczywiście ta decyzja nie została podjęta w pewnym sensie przeciwko Polsce. Dla niego też kluczowe była sfera polityki wewnętrznej. No ale wziął to niejako w koszty, tak? Wrzucił sobie to w koszty. No dobrze, Polacy być może będą niezadowoleni, nie biorę tego pod uwagę, ignoruję jakby tą polską wrażliwość historyczną. No a Polska mimo wszystko jest z perspektywy Ukrainy dość istotnym partnerem. Oczywiście my nie będziemy mogli przestać wspierać Ukrainy militarnie, czy być hubem też logistycznym wspierania Ukrainy przez państwa Zachodu, bo po prostu leży to w naszym interesie i nie będziemy
0: Ukrainie się marzy przecież, panie dyrektorze, Europa.
3: No właśnie. I to jest kolejny etap. Jakby pierwsza warstwa to jest ta, w której mamy bardzo ograniczone pole manewru, czyli wojskowe wsparcie, militarne wsparcie Ukrainy. I tu raczej pola manewru żadnego nie mamy. No ale dalej mamy ukraińskie ambicje wstąpienia do Unii Europejskiej. I tutaj już pewne warunki, pewne oczekiwania możemy jako Polska formułować. No bo to zależy przecież też od każdego państwa członkowskiego indywidualnie wyrazić zgodę na nowego członka. I to są już argumenty, które możemy podnieść. Oczywiście nie w histeryczny sposób rzucania się tutaj rejtanem i zgłaszania weta dla tego całego procesu, ale twardych negocjacji, twardego stawiania warunków, nawet na takim poziomie już czysto akcesyjnym, można powiedzieć, czyli uzależnienia możliwości wyrażenia zgody na akcesję unijną Ukrainy z referendum. I to oznaczałoby, że ukraińskie elity chcące dążyć do Europy, do członkostwa w Unii Europejskiej, musiałyby brać pod uwagę także wrażliwość społeczną polskiego społeczeństwa, polskich obywateli, naszą pamięć historyczną, naszą wrażliwość historyczną, no w swoich, można powiedzieć, publicznych działaniach i swoich krokach politycznych. Więc tutaj to pole pewnie manewru mamy. No a już z punktu widzenia konferencji w Gdańsku, no wydaje mi się, że jednak byłoby to duża wtopa jednak wizerunkowa dla Wołodymyra Zełenskiego, żeby się tutaj nie pojawić. Chyba jednak on też musi wysłać światu, można powiedzieć, wspierającego Ukrainę sygnał, że dla niego jednak ta twarda polityka i realne interesy swojego państwa są ważniejsze niż pewne symboliczne spory. Nawet jeżeli są one z naszej perspektywy bolesne i ważne.
2: No właśnie, panie dyrektorze, bo to już o to miałem zapytać. Kto jest bardziej rozgrywany w tej sytuacji? Bo konferencja 25-26 rzeczywiście w Gdańsku, ona jest, też się nie przebija za bardzo, że my jesteśmy współorganizatorem, bo drugim organizatorem, czyli współ, jest właśnie Ukraina. I tam zaproszono strasznie dużo ważnych ludzi z całego świata a propos odbudowy Ukrainy i być może tutaj jednak pan Karol Nawrocki został przystopowany przez kogoś, że jak to pójdzie w taką stronę i nie przyjedzie prezydent Zełenski, to tak jak pan dyrektor powiedział, on traci, ale pytanie, czy my też nie tracimy? No w formacie nie jesteśmy, ponieważ no z różnych powodów nie jesteśmy, a czy będziemy odbudowywać Ukrainę, to jest jeszcze następna sprawa. Na ile tutaj polityka lokalna, czyli do wewnątrz, jest za mocna, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, a na ile jesteśmy w stanie się wybronić, bo nawet Donald Tusk, wydaje się, odpuścił trochę.
3: No właśnie, ja mam wrażenie, że nie jesteśmy w sytuacji, w której ktoś kogoś rozgrywa, tylko że wszyscy się zakiwali na dobrą sprawę. I spychamy się w sytuację, która jest troszeczkę bez wyjścia, bo polityki na poziomie symbolicznym jest ją bardzo trudno rozplątać potem, tak? Jesteśmy faktycznie tutaj w sferze, no można powiedzieć, moralnych racji na dobrą sprawę, w strefie moralności, pamięci historycznej, a nie też interesów, które podlegają jakimś kompromisom i jakimś negocjacjom. Jeżeli ta warstwa właśnie emocjonalna, symboliczna bierze górę, no to mamy problem. I tutaj faktycznie wydaje się, że i Wołodymyr Zełenski zrobił na pewno krok za dużo. Szybka reakcja i taka no, jednoznaczna Karola Nawrockiego, w zasadzie zawężająca mu też pole manewru, była niewłaściwa koniec końców chyba. Tak? Nie na poziomie jakby symbolicznym, bo to oburzenie jakby rozumiem i je podzielam, ale pytanie o narzędzie, o samo narzędzie. Więc jesteśmy tutaj w sytuacji, w której na dobrą sprawę, znowu, tak jak mówiliśmy na początku, nie mamy dobrego rozwiązania, bo ktoś będzie musiał przełknąć tą żabę, a jednocześnie z punktu widzenia też Polski i możliwości prowadzenia polskiej polityki zagranicznej, budowanie takich narracji antyukraińskiej, takiej atmosfery też antyukraińskiej, no też nam zawęża jednak pole manewru. No pamiętamy ten entuzjazm, gotowość do wspierania Ukrainy, wojny 4 lata temu, nawet 3 lata temu, a widzimy teraz znaczące ochłodzenie tych relacji, pewną też niechęć do wspierania, wspierania Ukrainy. No i przez to jakby stajemy się zakładnikami tych emocji, które sami tworzymy też po części. Oczywiście, jak mówię, z pomocą także Ukrainy tutaj, czy niedźwiedzią przysługą, którą Ukraina sama sobie w jakiś sposób wyrządziła. No ale znowu, nastawiamy społeczeństwo w pewien określony sposób, wychowujemy je, czy politycy wychowują je jako elity, jednak wskazujące pewną ścieżkę do takich emocjonalnych bardzo reakcji, nie pozostawiających właśnie przestrzeni na kompromis i na politykę inną niż historyczną, na dobrą sprawę. Więc zamiast polityki historycznej, mamy politykę historyczną i jest też Flieger, dziękuję za to wspaniałe sformułowanie, które teraz powtarzam. Więc jesteśmy w takiej sytuacji, w której tworzymy sobie przestrzeń bez dobrego wyjścia po prostu.
0: To coś się wydarzy w tym Gdańsku do tego czasu, do konferencji w Gdańsku, czy raczej nie, pańskim zdaniem?
3: Ja mogę wyrazić tylko nadzieję, tak? I wierzę tutaj koniec końców w mądrość i naszych władz, i ukraińskich władz, że uda się tą sprawę w jakiś sposób załagodzić, że uda się na poziomie symbolicznym w jakiś sposób załagodzić tą sprawę. Piłeczka jest na pewno bardziej po stronie Ukrainy niż po stronie Polski, no bo to Ukraina naważyła to piwo, czy Wołodymyr Zełenski naważył to piwo w tym wypadku. No i mamy prawo oczekiwać, zresztą tak jak chyba Donald Tusk wczoraj mówił, że potrzeba jakiegoś gestu ze strony Ukrainy w tej sferze historycznej. Ja bardzo mocno na niego liczę, no bo Ukraina też musi mieć świadomość, że jej działania wpływają na polską opinię publiczną, wpływają też na polską politykę i to, jak jest odbierana. To nie są tylko historyczne reakcje, czy emocjonalne reakcje polskich polityków, ale ktoś dostarcza im też w jakiś sposób, można powiedzieć, tej negatywnej amunicji i teraz miało to miejsce. No i życzyłbym sobie, żeby Wołodymyr Zełenski podszedł z troszeczkę większą też, można powiedzieć, empatią i zrozumieniem do tej polskiej wrażliwości historycznej. Nie mówię nawet o wdzięczności. Wdzięczność nie jest żadną walutą w relacjach międzynarodowych.
2: Polemizowałbym.
3: Wydaje mi się, że to, że my się bardzo lubimy powoływać na to, że ktoś powinien być nam wdzięczny, bo żeśmy zrobili to i to. Wołodymyr Zełenski nie nazwał tego oddziału wojska imieniem UPA, dlatego że tak zależy mu na historii, tylko dlatego, że konstruuje sobie przyszłość, konstruuje sobie poparcie polityczne, konstruuje sobie pewien układ polityczny, konstruuje sobie pewne polityczne narracje, zabezpieczając swoją prawą flankę.
2: Ma swoich braunów po prostu tam.
3: Trochę tak. I on jakby myśli przyszłościowo, jakby sięgając po narzędzia historyczne i my także powinniśmy tak robić, ale znowu, no, w tym wypadku ewidentnie przeszarżował, więc mamy prawo oczekiwać tutaj reakcji jakiejś ze strony Ukrainy, czy jakiejś formy wycofania się także z tego.
2: Dlatego zapytałem na początku, czy to jest możliwe, panie dyrektorze, bo polityka to jest sztuka możliwości, to wiemy wszyscy tutaj, jak rozmawiamy. Czy takim widomym znakiem, który mógłby zagrać Zełenski, ja mu nie chcę tu podpowiadać, ale jednak rozpoczęły się ekshumacje 2 dni temu, bardzo ważne. I z punktu widzenia prawdy historycznej i masakry, i rzezi, i ludobójstwa na Wołyniu, coś, czego nie dało się przez tyle lat, nawet w jakimś drobnym stopniu zrobić, teraz zaczyna to być mocne. I wtedy to może być jakaś karta na stole, bo to w ogóle zostało przykryte tym orłem i reakcją pana Karola Nawrockiego. I czy to w taką stronę na przykład mogłoby być coś, co by nas przekonywało, że jednak oni mają tą wrażliwość na nas?
3: Tak, no ale musimy też powiedzieć sobie bardzo otwarcie, że ekshumacje to jest, można powiedzieć, takie minimum cywilizacyjne, którego możemy wymagać. To nie jest też koniec końców wielka łaska, którą...
2: To jasne,
3: którą,
2: ale nie było.
3: Tak, ale, no, ale z drugiej strony możemy sobie powiedzieć, nawet Rosjanie pozwolili na ekshumację w Katyniu. Więc jesteśmy tutaj naprawdę w sytuacji, w której tego możemy oczekiwać od Ukrainy. Mówimy przecież o zamordowanych polskich obywatelach, którym należy się cześć i pamięć. Jeżeli Ukraina faktycznie dąży do Europy i ma te ambicje europejskie, no to też na tym poziomie, można powiedzieć, tej wrażliwości historycznej, empatii historycznej, ale też jakby takiego elementarnego szacunku do życia ludzkiego koniec końców, no te gesty, te kroki, bo to nawet nie gesty, ale te kroki faktyczne są są potrzebne. Wydaje się, że no, na tym polegało też całe pojednanie w Europie po II wojnie światowej, że potrafiliśmy sobie pewne rzeczy wybaczyć, potrafiliśmy też wyrazić skruchę w sposób na pewno wielce niedoskonały w wielu przypadkach, ale jednak te gesty miały miejsce i tego samego możemy oczekiwać od Ukrainy kroczącej ku Europie. Być może jakimś rozwiązaniem jest znalezienie patrona, który faktycznie dla tego oddziału wojskowego, który faktycznie był członkiem UPA, ale nie był zaangażowany, że tak
2: walczył
3: powiem,
2: z Rosją, tak.
3: Tak, walczył wprost z Rosją, a nie koniecznie brał udział w jakikolwiek sposób, czy pojawił się nawet gdzieś w okolicy czystek etnicznych, które UPA organizowała, więc może jest tu jakaś przestrzeń do kompromisu, no ale tutaj liczę też na pewną kreatywność ze strony Ukrainy.
0: No i niestety na stowarzyszenie Sasina już nam zabrakło czasu, ale bardzo dziękujemy
2: bardzo panie dyrektorze
0: za panie dyrektorze, spotkanie.
2: Naprawdę.
0: Adam Traczyk, dyrektor
3: zarządzający. Myślę, że ten temat jest koniec końców ważniejszy i dla Polski, i dla relacji niż kolejne
2: stowarzyszenie.
3: 100%
2: racja.
3: Właśnie
2: dlatego
3: nam Prawa i Sprawiedliwości.
0: Dokładnie tak. Adam Traczyk, dyrektor zarządzający think tankiem Maureen Common. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
2: Miłego dnia życzymy.
3: Dobrego dnia.

0: Ekstra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba poćwiczył i teraz zwarty i gotowy, by opowiadać Państwu o tym, co najważniejsze w sporcie.
2: Ale dzisiaj wprowadził nowy element, że pompki z klaskaniem. Naprawdę, ja jestem, podziwiam Cię, Kuba. Cześć.
3: Cześć, melduję się na posterunku. Żadnej zadyszki.
2: Nie, no w ogóle...
1: Fantastycznie, słuchaj, to... gratulujemy, absolutnie, jesteśmy pod wrażeniem.
2: Ja to, w twoim wieku, naprawdę już na schody nie wchodziłem, no to proszę.
3: To dobra. Co, rozpoczynamy?
2: Dawaj, co tam się dzieje?
3: Rozpoczynamy? Chyba najmniej wyczekiwany mundial w ostatnich lat. No, impreza odbywa się raz na 4 lata, a mimo to no nie ma jakiegoś takiego w Polsce, prawda? Takiej atmosfery wyczekiwania.
2: No tak jak Bonik, że tak nie czuję podniecenia.
1: No nie gramy, to nie ma atmosfery.
3: No nie gramy. No. Przypomnę, że ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2014 roku, kiedy nie graliśmy.
1: Kto by to pamiętał?
3: Znaczy to całkiem niedawno w
2: tam
3: sumie.
2: Przerwa była większa, bo po 86 też nie graliśmy.
3: No jeszcze 2002 był, tak? Tam 16 lat klątwa Bońka wówczas zadziałała. Potem nie było nas 12 lat. Przepraszam, 8 lat, bo w 2006 jeszcze graliśmy przecież.
2: No ale tam później byliśmy tak, jakby nas nie było. Także...
3: No właśnie, u nas nie ma takiego wielkiego oczekiwania, właśnie dlatego, że nie gra polska reprezentacja. Pewnie też ta rozdmuchana liczba drużyn i meczów.
2: I krajów.
3: Przez to traci na atrakcyjności to wszystko. No i wreszcie te polityczne wątki wszystkie rzutują na odbiór tego turnieju.
2: Tak, pomarańczowe szaleństwo tam.
3: To naturalne, że przed samym turniejem głównie się mówi o tej całej otoczce. Zaczną się mecze, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.
2: Myślisz, że Donald Trump zaśnie na otwarciu?
3: No na razie jest bardzo podekscytowany, więc...
2: Tam na miksach zasnął.
3: Powiedział, że FIFA jest bardzo zadowolona z tego, że turniej jest w Stanach Zjednoczonych w tej ogromnej części, bo wszystkie bilety wyprzedane na pniu. Jeszcze nigdy tyle biletów nie sprzedano. Cieszy się Donald Trump.
2: Ciekawe, także, ile ma udziału w tym.
3: Tak, no czy świat żyje mundialem? No pewnie w większości tych krajów, które biorą udział w mundialu, na pewno w jakimś stopniu tak. Czy w samych Stanach Zjednoczonych? No na razie tam trochę czym innym, ale to zaraz o tym powiem. Się sportowo Amerykanie emocjonują. Tych krajów jest 48 na mundialu. Łącznie z trójką gospodarzy, czyli z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Są faworyci oczywiście, jak zwykle.
2: Ci sami, nie?
3: Ci sami, Francja, Hiszpania, Argentyna, Brazylia. Portugalia, Anglia.
2: Turcja, czarny koń podobno.
3: No właśnie miałem powiedzieć o tych czarnych koniach, bo jest kilka takich typowanych reprezentacji na takie, które mogą rzeczywiście, które są dość silne, ale nie na tyle, żeby je wymieniać w gronie takich pewniaków, faworytów. Turcja, Norwegia, która świetnie przeszła przez eliminację. Kolumbia, Meksyk właśnie. No i właśnie Meksyk będzie gospodarzem w tej inauguracyjnej potyczce dzisiaj o 21 naszego czasu z Republiką Południowej Afryki na stadionie Azteków.
2: Bój śmiertelny dokładnie tam się odgrywa.
3: Tak, poprzedzi ten mecz ceremonię otwarcia oczywiście. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem ceremonii otwarcia, bo...
2: Ja też wolę zamknięcia ceremonii, jak są.
3: Tak, no bo jednak... Kibic to czeka na ten mecz, żeby się wreszcie zaczął, a nie tam jakieś śpiewy.
2: Jeżeli będzie miał kto sędziować, bo to wiesz...
3: No tak, bo nie wszystkich sędziów wpuścili. Amerykanie akurat, no tutaj w Meksyku jest chyba łatwiej, tak. Kiedy jutro się spotkamy, spotkam się z Państwem, słuchaczami w Ostrej Grze, to będziemy...
1: Chociaż nie z nami, żałujemy oczywiście.
3: Ja mam nadzieję, że będziecie słuchać.
1: Będziemy
3: już po dwóch meczach, bo także o 4 nad ranem zostanie rozegrany drugi mecz grupy A, czyli Korea Południowa, Czechy. Ja
1: czyli
3: będę oglądał.
1: Zanim przyjedziesz tutaj?
3: Tak.
2: Prosto tak. Przyjedziesz.
3: Akurat sobie wstanę i obejrzę, tak. Ten mecz także w Meksyku, w Guadalajarze, a potem jeszcze, uwaga, ile meczów? Poza tymi dwoma? Wiecie?
2: Nie.
3: 102.
2: Poza tymi dwoma, co będą?
3: Tak.
2: Czyli w sumie 104.
3: 104 w sumie. No do tej pory było 64 w tym formacie.
2: Infantino, co żeś ty światu uczynił?
3: Dochodzi faza 1/16 finału. Wcześniej tego nie mieliśmy. No to wszystko oznacza, że żeby zdobyć Puchar Świata, to trzeba rozegrać aż 8 meczów. Poprzednio było 7.
2: To i tak mniej niż w Rolandzie Garrosie, wiesz, z kwalifikacji, jak się wchodzi.
3: Tak, jak z kwalifikacji wchodzisz, to tak. No więc zaczyna się ten cały cyrk dzisiaj. Pewnie wielu z Państwa nie będzie w ogóle się tym interesować. Część pewnie rzeczywiście no się szykuje na oglądanie meczu.
1: W nocy, mój drogi.
3: A myślę, że taki...
2: Czwarta to nie jest noc.
3: Że
1: dla niektórych jest i to północ.
3: Myślę, że większość z Państwa w taki wyważony sposób będzie tam spoglądać. Może jak będzie jakiś mecz o 21
2: poczekamy czy 19, to tak. Od ćwierćfinału w górę, także...
3: Tak,
2: no
3: będziesz
2: tak, się... Tak, no bo będą jakieś przynajmniej sensacje, jakieś oczywiste oczywistości.
3: No tak, ale to dopiero w lipcu.
2: Jest tak ustawione są drabinki, że fachowcy, znaczy ci faworyci raczej mają łatwiejszą drogę do awansu.
3: Aczkolwiek niespodzianki będą jak zwykle.
2: Bo to siła futbolu akurat.
3: Tak. No ten futbolowy mundial już od dzisiaj bez polskiej reprezentacji, jak wspomnieliśmy, za to w styczniu nasi zagrają w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. I właśnie się dowiedzieli, które reprezentacje będą ich rywalami. I grupa, do której trafili Polacy, jest bardzo ciekawa. Mamy tam rosnącą w siłę w ostatnich latach Portugalię. Uh-huh. Czwarty zespół poprzednich uh-huh. Mistrzostw Świata, ostatnich, ubiegłorocznych. Ale też robiącą sporo zamieszania reprezentację Wysp Owczych. Uh-huh. Niewielka społeczność, ale wzorem Islandczyków bardzo mocna w piłkę ręczną ostatnio. No i Algierczycy jeszcze uzupełniają to grono, teoretycznie najsłabsi, ale oczywiście mogą napsuć krwi nawet najlepszym, a co dopiero naszej reprezentacji.
2: Uh-huh. To kto jest uznawany za najsłabszy w tej grupie?
3: No Algieria, okay. Myślę, mimo wszystko.
2: Czyli bijemy ich na głowę.
3: Ale trzeba będzie z nimi powalczyć mocno. Ważna informacja dla kibiców, którzy być może chcieliby obejrzeć z trybun te mistrzostwa. I dobra informacja jest taka, że te mistrzostwa odbędą się w Niemczech. Czyli mecze grupowe Polska rozegra w Magdeburgu. Mhm. A potem, jeżeli uda nam się awansować, to będziemy się przemieszczać na zachód. Druga faza ewentualna w Hanowerze. A od ćwierćfinału wszystkie mecze w Kolonii.
2: A jak nie, to na wschód, rozumiem.
3: A jak nie, to wracamy na wschód, tak, do nas. Koszykarze Legii Warszawa wzięli rewanż na ekipie Orlenu za Stalu Zielona Góra. Drugi mecz finałowy o Mistrzostwo Polski stołeczni wygrali zdecydowanie, pokonali rywali we wszystkich kwartach i skończyło się na wyniku 104-82. Legię do wygranej poprowadził Andrzej Pluta, 27 punktów zdobył. No i mamy remis w tej rywalizacji o tytuł Mistrzów Polski, 1-1. Teraz czas na dwa mecze w Zielonej Górze, w sobotę i w poniedziałek. A przypomnę, że gra o mistrzostwo toczy się do czasu, aż jedna z drużyn wygra 4 mecze. No i NBA. Tutaj także w systemie Best of Seven, czyli 4 zwycięstwa są potrzebne i już bardzo blisko mistrzostwa są koszykarze New York Knicks. Tej nocy w meczu finałowym numer 4 pokonali San Antonio Spurs minimalnie 107-106, ale za to dokonali niemożliwego. Jeszcze w trzeciej kwarcie tracili do rywali 29 punktów. A mimo to na samym finiszu udało im się wygrać i jednym punktem byli lepsi. Wyobraźcie sobie, że takiej sytuacji, takiego powrotu nie było w historii finałów NBA nigdy jeszcze. Mhm. Żeby 29 punktów
2: odrobić. A Sleepy Donald był na trybunach tym razem?
3: A tego nie wiem. Ale właśnie tym wydarzeniem zdecydowanie Ameryka sportowa na razie żyje. Mhm.
2: Bo na tym poprzednim, jak widziałem tam Sleepy Donald, to może to nie pomogło niestety.
3: Słuchajcie, nasz Jeremy Sochan zagrał 3 minuty tym razem.
2: Rzucił coś?
3: No nie. Nie zapisał się w statystykach.
2: Nie, dobra, pytam.
3: Bez punktów, bez asyst, bez zbiórek, bez przechwytów, ale pojawił się w pierwszej kwarcie na parkiecie. Rzeczywiście to największy jego udział na razie w tych meczach finałowych. Może w tym następnym meczu zagra jeszcze więcej, a kolejny mecz...
2: 3,5 i wrzuci coś na przykład.
3: Liczymy na to. Kolejny mecz finałowy już w nocy z soboty na niedzielę. To może być ostatnie spotkanie tego finału. Oczywiście tylko w przypadku, kiedy wygrają Knicksi i sięgną po mistrzostwa. Trudne pytanie mi zadałeś teraz, gdyż tego nie wiem, ale zdaje się, że w San Antonio. Mhm. Więc tak, no bo teraz grali w Madison Square Garden, więc teraz już...
2: Bo to były dwa? Mhm, okej, okay, dobra.
3: Tak, tak, 2-2 i teraz...
2: No to jest szansa na własny parkiet, nie? To wtedy jest...
3: No tak, chociaż w wypadku NBA to chyba nie grasz takiej wielkiej roli.
2: A to zależy, wiesz, jak tam...
3: Przeceniany jest ten własny parkiet akurat tam.
2: Jak tam nabuczą, wiesz...
3: Też tak może być, rzeczywiście. Mm-hmm. Tenis teraz. Ostatnio dużo o Maji Chwalińskiej, ale dzisiaj nie o Maji Chwalińskiej, bo Maja Chwalińska odpoczywa sobie na razie na początku tego sezonu trawiastego, tak można powiedzieć. Natomiast nasi tenisiści niestety ze zmiennym szczęściem rywalizują w holenderskim Den Bosch. Na tej holenderskiej trawie niestety kolejne niepowodzenie zanotował Hubert Hurkacz. On przed przerwaniem meczu w poniedziałek prowadził w setach 1-0 z Maroszem Włóczywiczem, Ale we wtorek przegrał niestety oba sety i oba po tiebreakach, więc też troszeczkę.
2: Na holenderskiej trawie trzeba trenować, wiesz, bo to każda trawa ma inne właściwości jednak.
3: Ale najgorsze jest to, że w najnowszym rankingu Hubert Hurkacz wyleci poza czołową setkę.
2: O.
3: No niestety, jeszcze 2 lata temu był na 6 miejscu. Potem pamiętamy pasmo kontuzji, niestety ciężki powrót, no i budowanie tej formy. Miejmy nadzieję, że szybko się odbije. Ale lepiej powiodł się Kamilowi Majchrzakowi. On pokonał w 3 setach finał Orto Virtanena i w 1/8 finału zagra z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. A dzisiaj mecz 1/8 finału także w Den Bosch czeka Magdalinet, która zagra ze Słowaczką Miją Pochankową. Na koniec siatkówka. Przypominam, dzisiaj o 14:00 polscy siatkarze zagrają drugi mecz turnieju Ligi Narodów w chińskim Lian. Po wczorajszym pewnym zwycięstwie nad Kubą 3-0 dzisiaj liczymy na dobry występ przeciwko Słoweńcom. Mimo, że nasza reprezentacja nie gra w najsilniejszym składzie, to naprawdę prezentuje się świetnie. Mamy super wymianę pokoleniową w reprezentacji.
2: A powiedz mi, a Kuba dalej jest potęgą w siatkę, czy nie bardzo?
3: Już nie, aż, nie aż tak jak bywało, tak? Natomiast dali nam w kość między innymi w zeszłym roku u nas w Gdańsku, kiedy wygrali z nami 3-1, tak. Więc...
2: Czyli to wygrana z nimi była...
3: Bardzo cenna, biorąc pod uwagę te okoliczności, że mamy trudną, powiedzmy, ostatnią historię meczów z nimi, a poza tym graliśmy w takim składzie nie optymalnym.
2: Kuba, mam 2 pytania jeszcze. Jedno łatwe, drugie trudne. Które chcesz pierwsze?
3: Trudne.
2: Ile razy musisz robić powtórzenie, żeby mięśnie ci pracowały, tak wiesz?
3: Tak, od 16 do 24.
2: Tyle powtórzeń musi być. To teraz to łatwe pytanie. Serena Williams wraca na korty? Czy to...
3: No już wróciła, już zagrała w meczu deblowym w jednym z turniejów.
2: Ale na singla.
3: Czy wróci na Wimbledon, to pewnie zależy od tego, czy dostanie dziką kartę.
2: No, to już jedna jest zajęta ta dzika karta, bo widziałem, że załatwili to...
3: W studiu John McEnroe z Stevenem Hermanem. Tak,
2: po prostu dla Maji. Więc nie wyobrażam sobie
3: zależy,
2: tego.
3: Tak, wszystko zależy od tego, czy w singlu, czy zagra Serena Williams od tej dzikiej karty.
2: A tam jest ile tych 2 dzikie karty poza Angielkami, nie?
3: Tak, tam są, tam jest ograniczona pula bardzo, więc...
2: Dobra. Rozumiem, że już nie wracasz dzisiaj do ćwiczeń, ale te pompki...
3: Ja już jestem dzisiaj po, więc...
2: Przy klaskiem to naprawdę...
1: Teraz zasłużył na nagrodę. Tak,
3: teraz będę słuchał... Idziesz do naszego jacuzzi. ...powiedzenia w dalszej... części audycji.
1: No to zapraszamy cię. Czekamy na Rudą Mapugę, więc będzie kącik prawny. Zresztą jak co czwartek.
2: I zapraszamy cię do ogródka naszego tutaj.
3: Bardzo dziękuję.
2: No, Kuba Jędras, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo, bardzo.

0: 8:46 na naszym zegarze, a my w oczekiwaniu cały czas na mecenas Anitę Swachę, czyli Rudą Papugę. Temat dziś ważny, poważny. Niestety cyberprzemoc rówieśnicza przybrała nową, niezwykle perfidną formę, która całkowicie zaskoczyła rodziców i nauczycieli. Zamiast tradycyjnych komunikatorów czy mediów społecznościowych, nastolatkowie jako narzędzie do nękania wybierają popularne platformy sprzedażowe, chociażby takie jak Vinted. To tam masowo pojawiają się fikcyjne ogłoszenia pod hasłem "Sprzedam kolegę". Sprawcy publikują zdjęcia konkretnych dzieci, ustalają cenę, a w opisie umieszczają skrajnie wulgarne, upokarzające komentarze. Jak reagować na ten przerażający trend? Jak chronić dzieci? Gdzie szukać natychmiastowej pomocy? O tym już teraz w naszym kąciku.
1: Ruda Papuga.
0: Ruda Papuga już jest. Ruda Papuga już jest, mecenas Anita Swacha. Tym razem w studiu. Dzień dobry, dawno pani nie było.
2: Dzień dobry.
0: Ale słyszałyśmy się na łączach oczywiście.
2: Tak jest.
0: Pani mecenas, a my dzisiaj temat naprawdę trudny, poważny, zatrważający, taki, w który naprawdę trudno uwierzyć. Nowy trend. Sprzedam kolegę. Stan dobry, odbiór osobisty. Młodzi ludzie wrzucają zdjęcia znajomych na portale ogłoszeniowe, dodają opisy: gryzie, karmić przez kij. Dla nich to wiralowy żart. A dla prawa?
2: Proszę Państwa, naprawdę fantazja jest nieograniczona tych młodych ludzi. Dla prawa to jest przestępstwo, to jest czyn karalny, to jest coś, co jest penalizowane przez kodeks karny, to jest coś, co będziemy również mogli ścigać na drodze postępowania cywilnego, jeśli chodzi o odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, a niestety nasze dzieci, wciąż uważając, że jest to zabawne, że jest to coś, co może stać się właśnie wiralem tym mitycznym, tak, dopuszczają się takich rzeczy, nie mając kompletnie świadomości, jak daleko posunięte skutki może to przynieść. Przede wszystkim już poza odpowiedzialnością, bo to jest jedna rzecz i powiedziałabym...
3: Dzieci czy rodziców?
2: I dzieci, jeżeli są już objęte tą ustawą o nielatach tak zwanych, czyli odpowiedzialnością przed sądem rodzinnym i
3: nielat.
2: Że tak powiem, od 13 roku życia praktycznie nielaty tak zwane już mogą odpowiadać. Rodziców odpowiedzialność odszkodowawcza, ale to jest, proszę Państwa, jeszcze najmniejszy problem. Największym problemem tutaj są skutki, jakie to jest może przynieść dla tych osób pokrzywdzonych.
0: To zanim o skutkach. Jakie konkretnie przepisy są łamane, jeśli młody człowiek takie ogłoszenie wrzuca?
2: Proszę Państwa, zacznijmy od kodeksu cywilnego, czyli naruszenie dóbr osobistych, tak? Czyli tak naprawdę godności człowieka, tak? Naszej czci osobistej. Bo co to znaczy, że my się porównujemy drugiego człowieka do czego? Do zwierzęcia, to tak naprawdę obrażamy, pozbawiamy czci, godności, wszystkiego, co jest tylko możliwe. To są nasze dobra osobiste, dobre imię, nasze poczucie godności, nasze poczucie wolności. To wszystko jest w tym pakiecie dóbr osobistych i na drodze postępowania cywilnego, na podstawie kodeksu cywilnego, będziemy w sądzie cywilnym tego naruszenia dóbr osobistych mogli dochodzić. Natomiast jest jeszcze oczywiście ustawa karna i przepisy karne, które w stosunku do nieletnich również będą stosowane. W przypadku takiego postępowania to tak naprawdę my się opieramy po pierwsze o wszelkie znieważenie i zniesławienie, ale przede wszystkim, i co uważam jest największym tutaj zagrożeniem, to może być traktowane jako stalking i uporczywe nękanie. Bo to jest największy ból w tej sytuacji, że osoby, które są po drugiej stronie, których wizerunek publikujemy, co jest kolejnym, że tak powiem, naruszeniem prawa, mogą czuć się nękane i prześladowane. Dlatego, że skutki i to, że kolejne osoby widzą nasz wizerunek w takiej postaci, widzą nasze dobre imię, sponiewierane, tak kolokwialnie mówiąc, mogą być takie, że może być to potraktowane jako stalking i uporczywe nękanie.
0: I rozumiem, że rodzice nie mogą tutaj udawać, że to jest sprawa między dzieciakami.
2: Nie mogą udawać, jeżeli mój syn napisze liścik i przerzuci z ławki do ławki w papierowej formie i jest tylko nadawca, odbiorca ten komunikat, my możemy rozmawiać ewentualnie o tym, że to było jakieś obrażanie, możemy palcem pogrozić i to sprawę potraktować jako rzecz między dzieciakami. Natomiast jeżeli to jest publicznie...
3: Czy efekt skali musi być,
2: oczywiście,
3: tak?
2: To po pierwsze, a po drugie, proszę Państwa, pamiętajcie...
0: Szczególnie, jeszcze inni to udostępniają.
2: Chciałam powiedzieć właśnie o tym, że pamiętajcie Państwo, że jedną rzecz jest publikowanie, a drugą jest udostępnianie, komentowanie, podbijanie tego posta.
3: A czy to też jest ścigane?
2: To tak naprawdę, jeżeli będziemy w taką stronę iść, oczywiście, że tak, bo to jest taki, tak naprawdę my bierzemy udział w tym przestępstwie.
3: Czyli
2: tak?
3: Rozpowszechnianie.
2: Rozpowszechnianie, które jest tak naprawdę również penalizowane.
0: Platformy sprzedażowe powoli zaczynają blokować te treści, ale algorytmy często, jak się to zdarza w takich sytuacjach, zawodzą. Co powinna zrobić ofiara albo rodzic, gdy zobaczą takie ogłoszenie?
2: Pamiętajcie Państwo nasze magiczne słowo? Dowody. To jest to, co musimy zabezpieczyć natychmiast. Wszelkie screeny, wszelkie zdjęcia, które są, wszystko zabezpieczamy, co się tylko da. Nagrania, wszystko, co jest udostępniane, ściągamy i zabezpieczamy. Zgłaszamy natychmiast do platform wszelkich, na których jest to publikowane. Pamiętajcie Państwo, że regulaminy platformy się zabezpieczają, ponieważ fantazja użytkowników
3: właśnie,
2: jest tak szeroko...
3: Zgłaszamy do platform czy do organów ścigania?
2: To jest dwutorowo. My do platform to musi być natychmiast, a potem zgłaszamy przestępstwo, to jest oczywiste. Natomiast musimy też pokazać, że zgłosiliśmy do platformy. Pamiętajcie Państwo, że niestety platformy mają tak dobrych prawników, którzy szerokie zabezpieczają regulaminem wszelkie możliwe naruszenia. Choć reakcja jest, choć jest monitoring, to na pewno nie jest to takie proste, żeby natychmiast każdą sprawę blokować i natychmiast reagować. Natomiast my, rodzice, musimy być czujni i przede wszystkim, znowu, edukacja, rozmowy, to wszystko, o czym my za każdym razem mówimy, że to się zaczyna w domu, przyzwolenie na takie rzeczy, tak?
0: I czyli
2: tak
0: teraz nawet jeżeli rodzice widzą, dostrzegają problem albo słuchają właśnie naszej rozmowy, powinni usiąść i z dzieckiem porozmawiać.
2: Przede wszystkim.
0: Co się wydarzyło i jakie to niesie konsekwencje?
2: Przede wszystkim dla tych, którzy są po tej stronie pokrzywdzonej, bo pamiętajcie Państwo, myśmy rozmawiali to już przy okazji Shaun Patroli, że ta ofiara to są młodzi ludzie, to jest nastoletni wiek zazwyczaj, ten najbardziej wrażliwy i ze względów hormonalnych i że tak powiem wzrostowych. I to jest ten moment w życiu, gdzie ta samoocena jest bardzo ważna. I jeżeli my taką osobę poddamy takiemu, postawimy pod pręgierzem, poddamy takiej ocenie publicznej, to może to się bardzo różnie skończyć, nawet próbami samobójczymi. Więc odpowiedzialność za to, co może się stać z ofiarą, jest ogromna.
3: Ale wtedy też rozumiem, co się dzieje z tymi, co to publikują, prawda? Bo rośną nam mali sadyści.
2: I hejterzy, tak. Którzy są tak naprawdę, przyzwalamy na ten hejt od małego, tak?
0: A jeżeli dojdzie już do takiego nieszczęścia, o którym pani przed chwilą wspomniała, że ktoś targnie się na swoje życie, bo nie dźwignie tego, co się wydarzyło w jego życiu, kwalifikacja czynu dla tego małoletniego się zmieni?
2: Proszę Państwa, nakłanianie do samobójstwa, tak, bo to jest takie przestępstwo, które mogłoby się pojawić, jest bardzo poważnym przestępstwem i musiałoby być dużo dowodów i rzeczywiście musielibyśmy udowodnić, że taka rzecz się zdarza.
0: No, ale łatwo możemy sobie wyobrazić, tak. Prawda, sytuację, że mamy takie ogłoszenie, ono się gdzieś rozprzestrzenia.
2: I na skutek
0: tego ktoś sobie nie poradził z tą sytuacją.
2: Możemy się spodziewać podwyższenia kwalifikacji prawnej. Jeżeli to będzie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nastolatkami, tak, to już może wchodzić w grę kodeks karny i odpowiedzialność od 17 roku życia przed sądem karnym dla dorosłych.
0: Pani mecenas, platformy Vinted czy OLX zasłaniają się regułą zgłoś, a usuniemy. Wiemy jednak, że ich algorytmy celowo podbijają takie absurdalne treści, no bo wirale generują ruch i zyski z reklam. Przecież nie jest to dla nikogo tajemnicą. Czy model, w którym korporacje zasłaniają się błędem algorytmu i mają immunitet na bezkarność, nie jest przypadkiem już archaiczny? I teraz pytam tutaj o pani zdanie. Czy zamiast ścigać tylko rodziców i dzieci, nie powinniśmy pozywać platform właśnie za współprawstwo w naruszaniu dóbr osobistych? Jakby tego nie ująć, jednak z chęci zysku.
2: No i tu się zaczyna dyskusja na temat tego, jak daleko posunięta powinna być ta odpowiedzialność i jakimi etycznymi, że tak powiem, tutaj wskazówkami kierują się korporacje. To tak trochę jak ta dyskusja na temat banków i tego, czy dają kredyty tym ludziom, którzy na wnuczka czy na babcie zostają oszukani. Oczywiście, że tak. Możemy się, tak naprawdę osobiście uważam, że tu jest za daleko posunięta tolerancja i jednak ta chęć zysku przewyższa i przekracza te dopuszczalne normy, ale na to niestety wpływu w tej chwili nie mamy. Tak naprawdę te regulaminy są tak skonstruowane, że musielibyśmy batalię toczyć o to, żeby z dopuszczalnością reklam, algorytmów, podbijania tych ogłoszeń walczyć.
0: A giganci technologiczni mają pieniądze.
2: No właśnie. Jeszcze raz, przepraszam.
3: Czy to nie jest luka prawda?
2: No, nasze prawo jest tak naprawdę, dla każdego coś miłego się w nim znajdzie i oczywiście, że luka prawna, tylko my, jak już powiedzieliśmy, nie nadążamy za technologią, nie nadążamy za zmianami, nie nadążamy za tymi naszymi dzisiejszymi czasami i stąd te luki prawne się pojawiają, a ci, którzy korzystają z tych z tego powiedzenia, co nie zakazane, to dozwolone, zawsze są o krok przed ustawodawcą.
0: Obyśmy się nie budzili później tylko z konsekwencjami tego, właśnie, co dzieje się niestety w przestrzeni publicznej. Pani mecenas, bardzo dziękujemy za spotkanie.
3: Dziękuję serdecznie. Jak zwykle było energetycznie i fajnie. I liczymy na oczywiście powrót za tydzień.
2: Dziękuję bardzo, będę na pewno.
0: Do usłyszenia. Alimentów wrócimy za tydzień.
2: Tak, i gorącego tematu naprawdę, który się pojawił.
0: To już możemy Państwa zaprosić. A za 3 minuty na naszej antenie serwis informacyjny.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Karol Nawrocki rozważa odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, po tym jak ten zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kapituła orderu Orła Białego wydała opinię w tej sprawie, ale jej treść nie została ujawniona. Prezydent Polski decyzji jeszcze nie podjął. W Gdańsku w ostatni weekend czerwca ma się odbyć kluczowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jaki to może mieć wpływ na dalszy bieg wydarzeń? Sytuację na naszej antenie komentował Adam Traczyk z think tanku More in Common.
1: Znaczy przede wszystkim Wołodymyr Zełenski troszeczkę musi wypić piwo, które sam naważył. Jakby musiał, oczywiście ta decyzja nie została podjęta w pewnym sensie przeciwko Polsce. Dla niego też kluczowe była sfera polityki wewnętrznej. Jakby pierwsza warstwa to jest ta, w której mamy bardzo ograniczone pole manewru, czyli wojskowe wsparcie, militarne wsparcie Ukrainy i tu raczej pola manewru żadnego nie mamy. No ale dalej mamy ukraińskie ambicje wstąpienia do Unii Europejskiej i tutaj już pewne warunki, pewne oczekiwania możemy jako Polska formułować.
0: Mówił Adam Traczyk. Polskie władze nadal oczekują od Ukrainy zmiany decyzji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości założyli stowarzyszenie Po pierwsze Polska z Jackiem Sasinem na czele. Czy to konkurencja dla stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego? Takie pytania pojawiają się w przestrzeni medialnej. Tak w TVP Info mówił o tym Paweł Jabłoński z PiS.
2: Ja się bardzo cieszę, że się ludzie zrzeszają w różne grupy, w różne stowarzyszenia wewnątrz partii, część też spoza partii, bo o to chodzi, budujemy jak najszerszy obóz. Jesteśmy obozem szerokim. Zawsze byliśmy jako prawica obozem szerokim, czasami się nie potrafiliśmy dogadać.
0: Teraz w serwisie zajrzymy do Rzeczpospolitej. Szykują się zmiany w przepisach dla taksówkarzy. Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z Polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale też ze swojego kraju pochodzenia. Tak informuje Gazeta, nawiązując do projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Projekt przewiduje także zmiany dotyczące licencji taksi. Rząd chce ograniczyć możliwość wydawania wielu wypisów z licencji dla tych samych pojazdów, to by utrudnić sytuację, w których taksówkarz po utracie licencji kontynuuje działalność za pośrednictwem innej spółki wykorzystującej te same samochody. Przypomnę, dziś w Sejmie ma zostać również przedstawiony raport dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poznamy statystyki z ostatniego roku. I jeszcze odnotujmy, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał na dziś posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. W jego trakcie ma dojść do wyboru przewodniczącego KRS-u. W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów członków Rady. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Białystok będzie dziś najcieplejszym miastem wojewódzkim. W południe termometry wskażą tam 19 stopni. Delikatnie chłodniej w Rzeszowie, w Krakowie 18 oraz w Warszawie, w Lublinie, w Katowicach i Wrocławiu 1 stopień mniej, czyli 17. W Łodzi i w Szczecinie słupek rtęci zatrzyma się na 16, w Poznaniu, w Bydgoszczy na 15, w Gdańsku

0: wapiennym pochmurnie, 12 w Busko-Zdroju też pochmurnie, zresztą wszędzie jest pochmurnie, i 13 w Czaplinku, 12 w Nałęczowie, 15 w Augustowie, 16, ho, ho, ho, Jastrzębie Zdrój, 13, Świnoujście, 14, ale to południe Szwecji, dlatego jest ciepło, Wysowa Zdrój, 11, Polańczyk, 15, Dębogórze, no szału nie ma, 13 i deszcz, Polanica Zdrój, bardzo niedobrze, pochmurnie i 12, w Kosakowie przebłyski deszczu i 13, Jazgarzewszczyzna stanęło w miejscu, jednak zostało ciepło pod pierzyną, w Strzegomiu 13 i Mrzawka i w Sopocie, kurort nasz ulubiony, 13 stopni i deszczowo, deszczowo, deszczowo. Dodam tylko, że na Hydrze 23 oraz w Rzymie 23, a w Paryżu 24. Czyli croissanta można wsunąć na świeżym powietrzu.
1: Można, można.

0: International i 10 minut po godzinie 9.
1: Nowy świt.
0: Czyli ostatnia godzina, czas start, ale to godzina, w której dużo będzie się działo, bo i Słodki Oczkoś, i Paweł Orlikowski,
2: i matka, Arktyka nadciąga.
0: I matka nadredaktorka się pojawi w studiu.
2: Nie to miałem na myśli akurat, ale że nadciąga jednak Jan Janczy, wiesz.
0: No nadciąga, tak proszę Państwa. Kierunek daleka północ, to będzie ten kierunek, który
2: tak
0: za chwilę obierzemy. I wyobraź sobie, Mirku, że Arktyka robi się politycznie niespodziewanie gorąca, a wszystko ze sprawą Sztokholmu, który właśnie opublikował nową strategię dla pokojowej, bezpiecznej i zrównoważonej Arktyki. Przyznasz, że tytuł brzmi dumnie.
2: Tak, jest nieatrakcyjny dla jednej osoby na świecie na pewno, czyli pomarańczowej nadziei białych. Coraz mniejszej zresztą.
0: Ale nad tymi hasłami kryje się też twarda gra wymuszona przez czynniki zewnętrzne, a ten dokument odsłania nie tylko kulisy polityki Sztokholmu, ale też bardzo ciekawy i rzadko poruszany w mediach temat relacji na linii Unia Europejska-Arktyka. Ale o szczegółach to oczywiście będzie nam i Państwu za chwilę opowiadał Jan Janczyk.

0: Republika i 14 minut po godzinie 9, chociaż przed Jankiem wyobraziłabym sobie tutaj chyba jakiś inny utwór.
1: Jest też Republiki taki bardzo adekwatny o Arktyce i Syberii, ale wiesz, tutaj ten wrzask końcowy to jednak zwiastuje to, że mamy już naszego fantastycznego Janka Janczego, którego uwielbiają słuchacze i słuchaczki. Janku, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. A z tym wrzaskiem to jest tak, że ja taki groźny jestem?
1: Nie, nie, tylko że wow, jest już Janek!
0: To są fanfary.
1: Tak.
0: Na twoją cześć.
2: Dobrze, dobrze, rozumiem. No słuchajcie, mógłbym powiedzieć hejsan hopsan braciszku, hejsan hopsan siostrzyczko, jak to mawiał Carlson z dachu, bo rzeczywiście tak się złożyło,
1: tak było,
2: że tutaj wylądowałem, wylądowałem na północy.
0: Janku,
2: tak mówię,
0: Janku, dziki, a możesz kraj, troszeczkę głośniej, tak? Albo bliżej tego czegoś, do czego mówisz?
1: Jeżeli nie
0: nas
1: zamarzło. Mhm.
2: Jak najbardziej, to ja myślę, że to, mam nadzieję, że teraz lepiej, myślę, że to te...
0: Żebyśmy cię ciut lepiej słyszeli po prostu, to... my jak my, ale słuchacze na pewno.
2: Tak. Myślę, że to te trole straszliwe, o których opowiadaliśmy swego czasu, to one tutaj swoje sprawki mają. Dziki kraj, słuchajcie, dzikie miasto. Wczoraj wielka rzecz się tutaj wydarzyła. Łoś nam przyszedł do miasta.
1: Wyobraźcie sobie, u nas przychodzi codziennie, także to wiesz,
2: no. No tak, to się zdarza niestety, no i też niestety nie wyszło mu to na zdrowie, bo się zestresował w pewnym momencie i trzeba go już było tam spacyfikować, ale ja też miałem taką ciekawą historię i to w sumie fajnie pokazuje, jakie to jest miasto i w ogóle też kraj. Zajączka spotkałem wieczorem, wybierając się po zakupy. Chciałem mu zrobić zdjęcie, ale niestety, jak się spodziewacie, zające dość szybko się przemieszczają. No, jak wyjąłem telefon, tak, to już niestety po drugiej stronie ulicy był.
1: No, ale on już zrobił tobie wcześniej, tak.
2: Jeszcze zobaczę. Tak, tak jest. Arktyka. No padło to hasło, to spróbujmy się z tym zmierzyć. Korzystam z tego faktycznie, że tu jestem za Bałtykiem i też z tego, że pewne rzeczy lepiej widać, lepiej słychać i faktycznie o tej strategii, tak zwanej strategii dla pokojowej, bezpiecznej, zrównoważonej Arktyki chciałbym wam powiedzieć. To jest taki dokument, który się ukazał parę dni temu. Rządowy Departament Spraw Zagranicznych to i opracował i zaprezentował. No i to jest oczywiście po części sprawa tego też, o czym mówiliście przed momentem, to znaczy, że ta Arktyka wcale taka zimna nie jest. Tam się gorąco robi, o czym też opowiadamy i tutaj i te swoje interesy zagraniczne trzeba zabezpieczać. A po części też dlatego się to ukazuje teraz, że w najbliższym czasie Szwecja będzie przewodniczyć Radzie Arktycznej. To tak szybko tylko przypomnę, to jest Międzynarodowe Forum Współpracy już takiego najwyższego szczebla utworzone. Też się ładnie składa, bo 30 lat temu przez 8 państw arktycznych. Ale pewna ciekawostka to jest być może to, że my, Polska, też w tej Radzie jesteśmy, chociaż państwem arktycznym to tak nie do końca raczej jesteśmy.
1: To zależy kiedy.
2: My jesteśmy państwem... No tak, to prawda. Teraz zimą jak najbardziej chyba byliśmy. Mhm. My nie jesteśmy państwem członkowskim, ale obserwatorem.
1: A Rosja jest?
2: No niemniej jest formalnie i była od zawsze, natomiast wiadomo, od tego roku 22 to tam takie dosyć ostre przepychanki są i raczej już jest to status taki na boku, powiedziałbym, i raczej to się nie zmieni, ale to też fajnie pokazuje bardzo, że ten Bałtyk, jak ja tutaj czasami mówię, no on łączy bardziej niż dzieli, że my mamy pewne interesy wspólne, nawet nie tyle ze Szwecją, co w ogóle z całym regionem arktycznym i jeszcze o tym za moment opowiem właśnie w kontekście całej Unii Europejskiej. Ten dokument, w ogóle on nie jest aż taką wielką nowością, muszę wam powiedzieć, bo już parę lat temu taka podobna strategia została opracowana i już wtedy, to był rok 2020, była mowa o tym, że Arktyka taką, jaką znaliśmy, czyli ten region tak zwanych niskich napięć, że tam się niewiele dzieje i w sumie może nie ma się co aż tak tym interesować, to jest przeszłość i to jest przeszłość, która już raczej do nas nie wróci. Mowa wtedy była, i to też pokazuje, jak się sprawa zmieniła, przede wszystkim o konkurencji w dziedzinie takiej jak walka o surowce naturalne. No to może jest cały czas aktywna. Chociaż też podkreślano wtedy, że to już nie tylko mowa tu o takiej, powiedzmy, nieuczciwej konkurencji, ale nawet o tym, że ta konkurencja może prowadzić w jakichś bardzo ekstremalnych, wtedy się wydawało, sytuacjach do różnych incydentów militarnych, no bo tort jest jednak smakowity, ale tych kawałków nie ma bez końca i parę stron będzie się musiała o to pewnie bić. No teraz jest już inaczej i raczej nikt się nie bawi w jakieś drobne słowa eleganckie, nie ma złudzeń co do tego, że może być niebezpiecznie, więc trzeba o to bezpieczeństwo zadbać. Bardzo dużą część tej strategii, to jest taki obszerny dokument, stanowi perspektywa związana w ogóle z całą zdolnością odstraszania obrony regionu arktycznego, ale też z rozwojem całego, ja bym to nazwał, systemu jakiegoś immunologicznego, który odpowiadałby za obronę przed atakami hybrydowymi także. I dla Szwecji to jest ważne, ale też jest ważne dla Europy w ogóle, dlatego że Szwecja razem z Finlandią też akurat, o której może tutaj nie ma mowy w tym dokumencie, to są takie państwa, które ja bym powiedział, dają jakiś pretekst całej Unii Europejskiej, żeby właśnie, no bo w końcu to jest Unia Europejska, żeby się Arktyką interesować. No właśnie. I to, że to jest strategia szwedzka, to znaczy, że ona w tytule to ma i że zostało to tutaj, po tej stronie Bałtyku opracowane, to jest może nawet mniej istotne, bo te nawiązania do Unii Europejskiej, one tam się pojawiają na, mogę wam powiedzieć, każdym kroku, co jest też naturalne z tego względu, że Szwecja jest jednym z arktycznych państw Unii Europejskiej. Dwa duże regiony tutaj już są zaliczane jako ta Arktyka, a to też zainteresowanie Arktyką ponownie wzrosło w Unii, nie tylko za sprawą, mówiliśmy o tym wielokrotnie, Grenlandii, ale też i tego, że sporo państw europejskich, regionu Unii Europejskiej też opracowuje swoje takie własne strategie arktyczne.
1: A kto przewodniczy teraz? Nawet.
2: W tym momencie Szwecja za moment przejmie to przewodnictwo, to za moment to będzie tak w roku 2027 i to potrwa jeszcze chwilę. W tym momencie, wiesz, musiałbym dokładniej to sprawdzić, ponieważ ja bardziej w przyszłość patrzyłem. Prawdę
1: i to są takie dwuletnie kadencje i niekoniecznie dają strategię za każdym razem, rozumiem.
2: Tak, ale przy takich, no właśnie, kluczowych momentach, które są z jakiegoś powodu istotne, no teraz jest to dosyć oczywiste, już od dłuższego czasu to robi się taką aktualizację, no bo też nie można, no powiedzmy, jednej strategii funkcjonować przez cały czas, no bo świat się zmienia. No i zarówno ten poziom unijny, jak i regionalny, czyli sam szwedzki, one są bardzo widoczne w tej nowej strategii. Tam są trzy takie główne, powiedzmy, nogi, na których to jest konstruowane, czyli właśnie rozwój zrównoważony, czyli taka perspektywa surowców, to jest bezpieczeństwo, ale też i społeczeństwo, i gospodarka, i środowisko także, aby ono może tam niekoniecznie cierpiało. Jeszcze nawiążę do tego, o czym mówiłem, że jesienią Unia ogłosi też taką swoją, nową, zaktualizowaną politykę arktyczną i to będzie prawdopodobnie gdzieś na początku września, natomiast tutaj w Szwecji czytałem w ostatnich dniach, nie jest bardzo nieprawdopodobne, że to forum się w Brukseli opóźni z różnych powodów, ale to zobaczymy. W każdym razie pewne rzeczy już się dzieją. Tak kończąc tę długą myśl na temat chłodnej, ale gorącej Arktyki, ja tak sobie zawsze myślałem, żeby stawiać te mosty między Polską a Szwecją, ale wydaje się, że to trochę za nas już jest robione za sprawą sytuacji geopolitycznej. Jeszcze nawiążę do polskich mediów. O Rzeczpospolitej była mowa w serwisie przed paroma minutami w poniedziałek. Taki ciekawy tekst Elisabeth Svantesson się ukazał. To jest minister finansów Szwecji i ona pisała tak. Zbliżenie z Polską jest dla Szwecji priorytetem od czasu, gdy jesienią 2024 roku premierzy obu krajów podpisali zaktualizowane partnerstwo strategiczne. Współpraca Szwecji z Polską rozwija się szybciej niż z jakimkolwiek innym krajem na świecie. No i jak tutaj wygląda to kwestii arktycznych też pewnie będzie w jakimś stopniu dotyczyć.
1: No tak, wiesz, to jest to kierunek nordycki. Wszyscy mówią, że to jest bardzo dobry kierunek, szczególnie, że i Szwecja, i Finlandia, no i w ogóle nagle się okazało, że to jest ważne, że może się zmienić w ciągu tygodnia czy miesiąca.
0: A ja mam takie pytanie, a czy Sztokholm faktycznie ma realne asy w rękawie, żeby tam ustawić tych międzynarodowych graczy do pionu?
2: No, ja myślę, że trochę tak, to znaczy przede wszystkim Sztokholm jak Sztokholm, mówimy oczywiście o polityce całego kraju, ale pamiętajmy, że dwa bardzo duże regiony będące częścią, no takie nazwijmy to, do naszego może podziału administracyjnego, to odwołując, czyli Norrbotten i Västerbotten, one są już taką właściwie Arktyką prawdziwą i to jest spora część kraju, oczywiście ona może nie jest bardzo ludna, jak to wiadomo, im dalej na północ, to tym też tych ludzi mniej, ale to jest, tak patrząc procentowo, to jest niezły kawałek w ogóle Europy, Unii Europejskiej. Więc w sumie, jeśli zależy nam na takiej wspólnej polityce europejskiej dotyczącej właśnie regionu arktycznego, to powinniśmy się na to patrzeć i myślę, że to jest przede wszystkim taki mocny as, że to jest w rękawie, że to jest ta część naszej wspólnej ziemi, jak się kiedyś umówiliśmy w Unii Europejskiej. No i jeśli będzie taka konieczność, a miejmy nadzieję, że nie, no to trzeba się będzie tym zainteresować i po prostu w najgorszym scenariuszu tego bronić.
0: No jasne. No to co nam zagrasz?
2: Zagram wam, znów korzystając z okazji, że tu jestem taki się nostalgiczny, trochę zrobiłem, to jest bardzo stare nagranie, ale bardzo letnie, klasyczne, Summer Tider, czyli takie czasy letnie, czasy lata, zespół z głosem, dobrze wam pewnie znanym, bo to był Per Gessle, ale Per Gessle jeszcze z czasów przed Roxette. I Per Gessle, rzadka okazja, możliwość usłyszenia Per Gessle w jego języku ojczystym, czyli szwedzkim właśnie. Summer Tider, czasy letnie, naprawdę wczoraj jeszcze o 22 było jasno, a tak szaro to się zaczęło robić o 22.30 dopiero, także wszystko się zgadza.
1: Kawę piłeś już dzisiaj?
2: Nie, jeszcze nie. Zachowałem sobie na po, ale tutaj kawę to wiesz, to...
1: Ja wiem, piję się litrami.
2: Zaczyna,
1: to prawda.
2: Kończy, tak.
1: Dobrze.
2: Nie jedna fika mnie czeka.
1: Fantastyczny Jan, czy nostalgiczny dzisiaj z Arktyki. Albo przynajmniej blisko Arktyki.
0: Chociaż bardzo... za tydzień czekamy w studiu oczywiście.
1: No, tak jest. Tutaj ogrzejemy cię, słuchaj. U nas jest naprawdę szał, 11 stopni i deszcz. W związku z tym możesz spokojnie przyjść bez polarka. Janek Janczy, dziękujemy ci bardzo serdecznie.
2: Pięknie wam dziękuję i do zobaczenia.
0: Dziękujemy. Pa, pa. Dobrego dnia.

0: O, już 9:30 na naszym zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się w stronę słodkiego oczkosia. No i co, panie redaktorze? Plan już zrobiony? W głowie wszystko ułożone?
1: Prawie wszystko. Już tyle słodkości się pojawiło w ostatnim tygodniu, że zaczynam się obawiać o swój poziom cukru, ale spróbuję to jakoś opowiedzieć państwu. Tak.
0: Dobrze, no to jeszcze kilka minut cierpliwości i wszystko stanie się jasne. Co Mirek wybrał jako pozytyw mijającego tygodnia?

0: Słodki oczkoś. I to jest ten moment, ten czas, żeby otworzyć kawiarenkę słodkiego oczkosia, wszystkiego najsłodszego dla Państwa, z kraju mlekiem, miodem i czasami tenisem płynącym. Ale naprawdę trudno jest, coraz trudniej się zdecydować, co przeważa w tych słodkościach. I myślę, że poza tym, że wszyscy uwielbiają panią Maję Chwalińską, porównują do pszczółki Mai. No właśnie, do pszczółki Mai ją porównują, ale też są sytuacje takie, które pokazują, jak Polacy są bardzo mocno za zwierzętami. Znaczy, jak bardzo na sercu nam leży zwierzę, jedno, drugie czy trzecie. I ten tydzień zdominowało jednak pewne pożywienie dla zwierząt, czyli siano, owiec i słoma. No i wiadomo, że słoma to raczej wychodzi z butów albo z czegoś innego. Owiec, no to wiadomo, że to jest... Ja skoncentruję się może na takim czymś jak siano. I zastanawiałem się, jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak dużo czasu poświęcić sianu jako sianu i jak bardzo trzeba być po stronie zwierząt, żeby się martwić, czy siano jest dobrej jakości i czy przyjechało z dobrego momentu. I doszedłem do wniosku bardzo prostego. Otóż siano nam się kojarzy oczywiście z różnymi sprawami, ale wielu Polakom, takim, którzy na przykład zarabiają nie w złotówkach, kojarzy się też z keszem. Siano, czyli siano, tak? To jest takie słowo, które rozpala wyobraźnię, moim zdaniem bardziej niż seriale, wybory, promocja na masło i tak dalej. Słowo piękne, wielofunkcyjne, bo dlaczego? Bo rolniczo-finansowe. No oczywiście teraz nabrało znaczenia politycznego, ale kiedyś była ta prosta sytuacja. Siano leżało na polu. Tak? Tak, leżało na polu i w ogóle nie było sprawy. Dzisiaj leży w reklamach banków na przykład. Jest dużo siana. Kiedyś siano zbierał rolnik. I to była oczywista oczywistość. Dzisiaj próbują je zbierać politycy. Najlepiej jak to siano jest niemieckie i sprowadzane do polskiego zoo dla polskich żyraf, polskich hipopotamów i polskich nosorożców. Ale to nie siano, tylko lucerna i nie niemiecka, tylko zupełnie skądinąd, bo z Włoch. Ale to nieważne. To jest tak jak z tym, że rozdają rowery w Moskwie i okazało się, że nie rozdają, tylko kradną i nie w Moskwie, tylko w Petersburgu, ale to trochę inna sprawa. Dlaczego to wzbudza takie emocje? Bo emocje są naprawdę daleko posunięte. Bo siano rządzi światem. Tak, muszę Państwa zmartwić. Nie miłość rządzi światem, tylko siano rządzi światem. Miłość kończy się zwykle przy wspólnym remoncie kawalerki albo łazienki, a siano trwa. Wystarczy przejrzeć internet. No to jest najprostsze źródło informacji w tej chwili, nie zawsze najbardziej obiektywne, ale co drugi ekspert pokazuje w internecie, jak zrobić, zarobić, zdobyć pierwszy milion. Ciekawe jednak jest to, że wszyscy ci milionerzy mają dużo czasu, żeby nagrywać 8 filmików dziennie, żeby tłumaczyć, jak zdobyć ten milion siana. Ja gdybym miał 100 milionów, to ostatnią rzeczą, jaką bym robił o 6 rano, to byłoby tłumaczenie obcym ludziom w internecie, jak zarobić te 100 milionów. No, litości. Ale może dlatego nie mam 100 milionów, bo brakuje mi wizji, misji, czasami miewam halucynacje, ale brakuje też mi Lamborghini, którym bym sobie mógł przyjechać w pewne miejsce. Polacy uwielbiają mówić o sianie. W rodzinie, przy grillu, na weselu. Wydaje się, że najbardziej na weselu. Bo wesele jest takim miejscem, gdzie każdy wie, ile zarabiają wszyscy pozostali. Znaczy, nikt nie wie skąd to wie, ale wie. Na przykład ktoś mówi, widzisz tego wujka z wąsami? No tego przy schabowym. Ma siano. Skąd wiesz? Po butach. Naprawdę. Polska ekonomia opiera się głównie na analizie butów, samochodów i liczby kostek brukowych przed domem. Ale jest jeszcze druga strona siana. Bo kiedy człowiek już trochę go uzbiera, okazuje się, że zaczyna wydawać pieniądze na rzeczy, które mają mu przypomnieć, że pieniądze, czyli siano, to nie wszystko. Na przykład kupuje się kursy szczęścia, warsztaty oddechu, weekend ciszy za 2000 zł. Płaci się fortunę za możliwość siedzenia w lesie i słuchania ptaków, które notabene robią to za darmo od naprawdę setek tysięcy lat. No ale cóż, takie są wyliczenia. To jest dopiero biznes. Jak to jest? Ptak śpiewa bezpłatnie, a człowiek wystawia fakturę. Wszyscy gonimy za sianem. Biegniemy szybciej, pracujemy więcej, stresujemy się mocniej. Po co? Żeby kiedyś usiąść spokojnie i powiedzieć: wreszcie mam święty spokój. Po czym natychmiast sprawdzamy stan konta, ile tego siana na tym koncie jest. Także to nie wiem. Bo spokój spokojem, ale siano musi się zgadzać. I chyba dlatego słowo siano tak dobrze odpisuje nasze czasy. Bo niezależnie od tego, czy siano leży na łące, czy na rachunku bankowym, wszyscy marzą, żeby mieć go trochę więcej. A kiedy już mają trochę więcej tego siana, marzą o tym, żeby mieć jeszcze więcej. Jeszcze większe te sterty siana. Zupełnie jak krowa, tylko że w garniturze akurat. W związku z tym wszystkim życzę dużo siana, najlepiej takiego, które nie wymaga koszenia, bo jak mawiał pewien autor, i spanie, i kochanie najlepsze jest na sianie. Inny autor powiedział, że koniom i zakochanym inaczej pachnie siano. I jeszcze jeden autor, to jest takie przysłowie, że szlachetny koń nie będzie jadł siana, którego raz mu odmówiono. Także nie dajmy się zwariować, jaki pan taki kram. Poza tym słoma w butach nie jest wygodna, bo może prowadzić do różnych niecnych rzeczy. I pamiętajmy, że wolność to jest też możliwość wyboru. Czy w jednym, w żłobie, tak to nie, w żłoby, tak jakby z osiołkiem było, w żłoby dano, w jednym owiec, w drugim siano. To jest dobry wybór, a słoma w butach to jest bardzo zły wybór. Liczy się wolność wyboru.
1: Ta myśl potrzaskła tak aż budna.

nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. I myśl powraca taka żmudna i tak natrętna, aż się dziwię, czemu ta wolność taka trudna, jeśli traktować ją uczciwie. Bo dawno już się, mamo moja, tak śmiesznie nie składały gwiazdy. Dano nam wolność, piękny pojazd. Nikt nie chce robić prawa jazdy. Mógłbym pieść dalej.

0: Wojciech Młynarski, 9:43 na naszym zegarze. Mówiliśmy na początku audycji, że dziś na koniec będziemy podbijać stawkę i oto właśnie nadchodzi ta jegopomna chwila. Redaktor naczelna za chwilę w naszym studiu się pojawi, ale najpierw oczywiście Paweł Orlikowski o inflacji i o koszyku inflacyjnym.
1: Finanse osobiste.
2: Paweł Orlikowski. Inflacja, słowo, które w ostatnich latach stało się niezwykle popularne, zyskując złą sławę. Gorzej było tylko za czasów hiperinflacji z lat 80. i 90. W 1990 roku średnioroczna inflacja wyniosła 585%. To jeszcze nic. 14 marca 1990 roku Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 1360%. Taki był skok cen względem marca 1989 roku. Jednak inflacja nie bierze się z powietrza. Wspomniany już GUS tworzy tak zwany koszyk inflacyjny. Sprawdza go co roku, a ten zmienia się wraz z konsumenckimi przyzwyczajeniami. W ogóle nie ma tylko jednej inflacji. Jest konsumencka, emerycka, bazowa, przemysłowa. Każda mówi nam co innego. Z każdej można sporo wyczytać o naszej gospodarce. Na przykład, gdy w przemysłowej rosną ceny, możemy spodziewać się, że przerzucą się one na inflację konsumencką. Ale to dziś z boku. Dziś, zgodnie z obietnicą o koszyku inflacyjnym, GUS patrzy na najbardziej popularne zakupy konsumentów i powstaje taki uniwersalny koszyk miesięcznych wydatków i zmiany ich cen oraz wagi poszczególnych kategorii w tymże koszyku. Każdy może zrobić sobie własny koszyk i sprawdzić prywatną inflację, ale to temat na inną okazję. Ten ogólny GUS-owski koszyk w tym roku zakłada, że jako konsumenci ponad 1/4 wszystkich wydatków ponosimy na żywność i napoje bezalkoholowe. Dalej są wydatki związane z utrzymaniem, głównie rachunki za wodę, energię, gaz to 20%, wydatki na transport to 10%, z kolei na zdrowie wydajemy 6%. Tyle samo przeznaczamy na rekreację i kulturę i dalej pozostałe wydatki. Koszyk jest dość obszerny, można z wszystkimi kategoriami zapoznać się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, można też zrobić sobie właśnie na tej podstawie taki własny koszyk. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że ceny paliw mogą drastycznie wzrosnąć, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, ale jednocześnie w pozostałych kategoriach, jak na przykład żywności, możemy odnotować spadki cen, więc GUS na koniec, zgodnie z obranymi wagami, musi wyliczyć średni procent, o jaki w skali miesiąca wzrosły ceny. No, tyle z grubsza, jeśli chodzi o koszyk. Na to trzeba jeszcze nałożyć jednak zasobność naszych portfeli, czyli na co możemy sobie pozwolić, albo czy z łatwością możemy dźwigać wzrost cen. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego z końca maja mówią jasno: zarabiamy więcej, wydajemy mniej. W 2025 roku sytuacja gospodarstw domowych poprawiła się. Dochód rozporządzalny wzrósł o 6,7%. To w kwocie realnej, bo nominalnie to przekroczyło nawet 10%. No i oczywiście, sytuacja każdego jest indywidualna i zawsze w tym cyklu to powtarzam. Ale odnosimy się do osób w ramach takiej tak zwanej klasy średniej. A z badań wynika, że 83% Polaków posiada oszczędności, ale oczywiście ich wysokość jest zróżnicowana. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń i zmniejszaniem skali wydatków każdego miesiąca, biorąc pod uwagę osoby właśnie z klasy średniej, które nie żyją ponad stan, te portfele takich osób po prostu się powiększają, a to zapewnia komfort w codzienności. Daje coraz większą przestrzeń na odkładanie na czarną godzinę, budowanie poduszki finansowej, ale też na prywatne zabezpieczenie emerytalne. No i nie oszukujmy się, daje nam więcej pieniędzy na przyjemności. A czy jest jakaś większa przyjemność niż słuchanie Radia Nowy Świat? To już pozostawiam Państwu pod rozwagę.
0: A tymczasem w naszym studiu redaktor naczelna naszego radia Magda Jeton. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No więc właśnie, czy jest jakaś większa przyjemność niż słuchanie Radia Nowy Świat? Pewnie jest, ale dla nas, a dokładnie dla mnie, w zasadzie nie ma. Nie wiem, jak, co wy o tym sądzicie, ale...
0: My też regularnie, nie dość, że czynnie bierzemy udział w tworzeniu naszego radia, to oczywiście w wolnych chwilach jeszcze słuchamy.
4: No to są dwie przyjemności naraz, bo tak, i występowanie, absolutnie, i słuchanie Radia Nowy Świat.
3: Muszę przyznać, że Paweł, i chyba to potwierdzicie, niezwykle profesjonalnie mówi nie tylko o tym ogólnym koszyku inflacji, ale również o prywatnym koszyku, o prywatnej inflacji, no i o zasobności portfeli. Wnioski są proste. Nasze portfele się powiększają, bo statystycznie więcej zarabiamy. Czyli... To znaczy, jak powiedział Paweł, przestrzeń na dodatkowe kilka złotych jest całkiem spora. To znaczy, że statystycznie stać nas na dodatkowy wydatek w kwocie 5 czy 10 zł miesięcznie. Powtarzam oczywiście statystycznie, no bo nie rozmawiamy o sytuacjach wyjątkowych, jednostkowych, które mogą się zdarzyć każdemu, chociaż nikomu tego nie życzymy. Niezwykle zgrabnie Paweł zakończył swoją wypowiedź, że skoro portfele się powiększają, to mamy więcej pieniędzy na przyjemności i dodał, tu jeszcze raz powtórzę, czy jest jakaś większa przyjemność niż słuchanie Radia Nowy Świat. Zostawiam to Państwu, tak jak to zawiesił Paweł. Ale dziś przyszłam właśnie do Was z powodu utrzymania tej przyjemności. Ale żeby ją utrzymać, to wiadomo, trzeba coś robić. A tak poważnie, mówiłam ostatnio sporo o inflacji, o tym, jak dużo na niej straciło radio, o tym, że społeczeństwo bogaci się szybciej, niż to bogactwo zżera inflacja. I to jest bardzo dobra wiadomość. No i o tym, że skoro nasze radiowe przychody to są dobrowolne wpłaty naszych patronów i my nie mamy możliwości podnoszenia ceny naszego produktu, to w związku z tym musimy stale przypominać i apelować o zrozumienie. Stąd moje tu pielgrzymki. I niektórzy mówią wywieranie presji, niektórzy mówią, że mędzenie, jeszcze różne inne słowa się pojawiają, ale ja czuję, że muszę przychodzić, bo te właśnie pielgrzymki dają pewną poprawę naszej sytuacji, ale na razie jej nie rozwiązały. My jednak pozostajemy pełni nadziei. A jak to wygląda konkretnie, to powiem Państwu, że od 20 maja przybyło 8263 zł. Patronat podniosło 529 patronów. Przybyło też 125 nowych patronów. Największą kwotę przynieśli patroni, którzy dotychczas wpłacali 20 zł, a podbijając swoją stawkę przyprowadzili, że tak powiem, do wspólnej kasy 2023 zł. Na drugim miejscu są dotychczasowi patroni z progu 50 zł, bo w sumie dopłacili 1550 zł. Trzecie miejsce patroni z progu 33 zł, dopłacili w sumie 1527 zł. Jeśli idzie o liczbę patronów podbijających, to tu pierwsze miejsce zajmują patroni z progu 10 zł, bo aż 183 osoby podbiły stawkę. Kolejne miejsca są z progu 20 zł i 33. W ciągu ostatniego tygodnia stawkę podbiło 125 osób, czyli od poprzedniego mojego tutaj pobytu. Proszę Państwa, moim marzeniem jest przekonanie chociaż 2000 patronów, żeby zechcieli z 10 zł przejść na 20, bo to wtedy, jak 2000 pomnożymy przez 10, to mamy 20 tysięcy, czyli mniej więcej tyle, ile by nam się przydało, żeby osiągnąć kwotę 800 tysięcy złotych. Spróbujmy to zrobić. Ja już czuję, że moje prośby są nudne trochę.
0: Nie są, Magdo, tak. Przepraszam, że przerywam, bo jak tylko pojawiłaś się w naszym studiu, napisał pan Tomasz. Przede wszystkim ukłony dla pani Magdy, bo słyszałem, że za chwileczkę dosłownie będzie, a ja, tak jak powiedziałem, zrobiłem stawka podbita, stać mnie było.
4: No,
0: co prawda nie napisał pan Tomasz z jakiego pułapu, ale jednakowoż bardzo dziękujemy, panie Tomku. Bardzo.
4: Nie było takiej pielgrzymki, która by nie przyniosła efektów, naprawdę.
3: Bardzo dziękuję. Będę sobie to przypominała wtedy, kiedy pojawia się takie poczucie, że już za często, za dużo.
4: Nie, no słuchaj, jednak każdy jest zabiegany, ma różne rzeczy. Warto przypominać i bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim patronom i nowym i podbijającym, bo to od tego zależymy i jesteśmy dla was.
3: Ja muszę powiedzieć, że do tych patronów, którzy podnieśli stawkę, wysyłamy specjalne podziękowania. Niektórzy nam nawet odpisują, nie wszyscy, ale niektórzy. I na przykład pisze pani, bardzo przekonujące i merytoryczne wystąpienie pani Magdy, a wcześniej deklarowałam, że nie podbiję. Pozdrawiam serdecznie, niech moc będzie z wami. I kolejny liścik. Podniosłam i trzymam za was kciuki. Rozwijajcie się i grajcie nam do końca świata. I jeszcze jeden zacytuję. Wielki szacun, wszystko drożeje i podnoszę patronat z przekonaniem, że to dobrze ulokowane pieniądze, bo współtworzymy najlepsze radio. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Szczególnie dziękuję tym, którzy nas konsekwentnie wspierają, tym, którzy podnieśli stawkę, tym, którzy rozumieją naszą sytuację ekonomiczną. Dziękuję naprawdę za duże zrozumienie. To właśnie Państwa pieniądze są źródłem naszego utrzymania. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. I prawie tu mogła powiedzieć, że to tyle, ale to jeszcze nie koniec. Jeżeli mamy czas, ja mam jeszcze króciutką informację, ale może ją zostawimy po piosence? Czy nie?
0: No chyba nie.
3: Nie, nie, to dobrze, nie, nie to powiem. Rady. Bo chciałam przypomnieć, że 19 i 20 czerwca zagramy ostatnie urodzinowe przedstawienia, czyli Macki Miłości w reżyserii Wojciecha Malajkata na podstawie tekstu Wojciecha Zimińskiego. Te ostatnie przedstawienia nazywa się w teatrze Pożegnanie z tytułem. No więc będziemy się żegnać. Niestety na sobotę 20 czerwca biletów już raczej nie ma. Zaglądałam, to tam jakieś pojedyncze, może dwa, może trzy. Natomiast jest jeszcze trochę biletów na piątek 19 na godzinę 19. No to jest ostatnia szansa, żeby zobaczyć Macki. Proszę się pospieszyć. Dziś jeszcze o tym będzie mówił prawdopodobnie Wojciech Malajkat, który w audycji o 14 Malajkino na pewno wspomni, bo też już z takim rozrzewnieniem mówi, że się żegnamy. Wszystko to oczywiście w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Dziękuję bardzo, to w takim
0: bardzo
3: razie
0: bardzo dziękujemy, a kwoty się podbijają.
3: Podbijają,
0: pan napisał, że podbija do stówy w podzięce, a z kolei pan Tomek z apelem: hej, patroni z pułapu 80, nie dajcie się przebić szanownym 50-kom, kłaniam się serdecznie z pułapu stówy. Bardzo, bardzo,
4: bardzo dziękujemy.
0: Serdecznie.
4: Matka dziękujemy. Matka nadredaktorka, pielgrzymka we własnej osobie.
0: Także bardzo dziękujemy. Bardzo. I oczywiście zapraszamy częściej do nas zawsze w czwartek.
4: No już i każdy... czwartek, mały piątek, przyjdziesz, będzie zawsze fajnie.
3: Dobrze, przychodzę teraz w czwartek.
4: Zapraszamy.
0: Dobrze, zapraszamy. I każdy dodatkowy grosz dorzucony do naszej wspólnej skarbonki pozwala nam zachować niezależność, tworzyć programy o najwyższym poziomie. Czasem dla Państwa to drobny gest, a dla nas naprawdę szansa, aby ten nasz wspólny radiowy teatr wyobraźni nigdy nie musiał opuszczać kurtyny. Chociaż dzisiaj tę naszą czwartkową kurtynę już musimy opuścić. Bo
4: tak jakoś zleciało, tak.
0: Szybciutko, ale bardzo Państwu dziękujemy za cztery wspólnie spędzone godziny. Mirosław Oczkoś.
4: Ksenia Matczak.
0: Kłaniamy się Państwu pięknie, życząc dobrego dnia i zapraszamy na kolejny czwartek. Do usłyszenia.
4: Pa, pa.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Pod znakiem burz, intensywnego deszczu i wiatru przebiegła miniona noc w większości Polski. Taka aura towarzyszyć może jeszcze kilka godzin. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pogodowe alerty do osób przebywających na Podkarpaciu i w Małopolsce, dokładniej w powiatach gorlickim i nowosądeckim. Swoje alerty wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem ważne będą jeszcze do południa we wschodniej części kraju. Na północy taka pogoda utrzyma się dłużej. Alarmy ważne są do 15:00. Rosja mierzy się z kryzysem paliwowym w skutku ukraińskich ataków. To wpływa na ograniczenie usług. Między innymi usługi autobusowe są ograniczane w miejskim rejonie Henicheskim, znajdującym się w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego. Z kolei na okupowanym Krymie rozregulowano dostawy, wobec czego mieszkańcy nie mają czym zatankować generatorów. Z kryzysem energetycznym mierzą się oczywiście obie strony wojny. Zaporoska elektrownia atomowa poinformowała, że na skutek rosyjskiego ataku straciła dziś całe zasilanie zewnętrzne. Ponad połowa ankietowanych Polaków twierdzi, że po nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA pogorszył się ich stosunek do Ukrainy i Ukraińców. Tak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Ruch ukraińskiego prezydenta ocenia pod tym kątem neutralnie 1/3 respondentów, pozytywnie co 20 osoba. Reszta nie ma zdania w tej kwestii. Karol Nawrocki rozważa teraz odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Adam Traczyk z think tanku Maureen Common mówił na naszej antenie o tym, że taki krok miałby wymiar symboliczny wewnątrz Polski, ale osobiście nie zabolałby raczej prezydenta Ukrainy, który podobnych orderów ma w swojej kolekcji sporo.
1: Nie stworzyliśmy sobie żadnego mechanizmu, którym byśmy mogli wpływać na ukraińskie elity w zgodzie z naszą wrażliwością historyczną, z naszą pamięcią historyczną. Ukraińskie elity na dobrą sprawę nie muszą się przejmować naszą polityką historyczną, bo nie mamy żadnego realnego narzędzia nacisku na Ukrainę i nie mamy też żadnego mechanizmu transformującego ukraińską pamięć historyczną.
0: Jeszcze do jutra można zgłaszać kandydatki i kandydatów do Medalu Wolności Słowa przyznawanego przez Fundację Grand Press. Wyróżnienie trafia do osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla wolności wypowiedzi oraz obrony praw obywatelskich, mówi prezeska Fundacji Weronika Mirowska.
2: To wyróżnienie dla osób i instytucji, które mają odwagę zabierać głos w ważnych sprawach, bronią praw obywatelskich i dbają o jakość debaty publicznej. Często mówimy, że brakuje autorytetów albo ludzi, którzy działają odpowiedzialnie i z myślą o innych. Ten medal jest właśnie po to, żeby takie osoby zauważać i doceniać. W poprzednich latach otrzymali go m.in. dziennikarze, jak Andrzej Poczobut czy Piotr Jacoń, aktywiści, m.in. Dominika Lasota, społecznicy jak Lidia i Jerzy Owsiakowie, a także prawnicy i organizacje konsekwentnie stojące po stronie wolności słowa i dialogu.
0: Laureatów poznamy pod koniec sierpnia podczas gali w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dosłownie kilka dni temu, wertując internet, natrafiłem na jakiś film, w którym pojawił się utwór I Love You i wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pyk, w mojej głowie pojawiło się hasło Woodkid. Jak ja go strasznie dawno nie słyszałem, a bardzo, bardzo kiedyś lubiłem, szczególnie ten jego pierwszy album The Golden Age. No to taką sentymentalną podróżą w przeszłość mówię tym razem Państwu. Dzień dobry. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki na posterunku realizatorskim. Zajrzymy jeszcze dziś do muzycznej historii, ale najpierw nowości. Bardzo dużo nowości. Najpierw coś dla fanów trip-hopowych brzmień. Amy After Death podzieliła się nowym singlem i gdybym nie wiedział, że to ona, to pomyślałbym nowe Portishead.

których wyjątkowo cenię, lubię i do których regularnie wracam. Cieszę się tym bardziej, że album zapowiada ten, moim zdaniem, fantastyczny singiel.

Me and You to Bonobo zapowiadający nowy album Distance in Static. Tak będzie zatytułowana ta płyta, a pojawi się 11 września. A w piątek pojawiła się płyta rodem z lat 70., ale do takiej stylistyki Jalen Ngonda nas już zdążył przyzwyczaić.

Bardzo mi się podoba, że Jalen znalazł swoją niszę i konsekwentnie kierunek retro. To jest jego kierunek i muzycznie, i wizualnie. Doctrine of Love, nowa płyta, jest kolejnym przystankiem na tej drodze, bardzo dobrym przystankiem, wszystko się tu zgadza i co najważniejsze, świetnie buja. Od bujania teraz zdecydowanie odejdziemy, jak już Państwo słyszą w tle, zrobi się kojąco. Ale właśnie tak spokojnie i błogo jest na albumie The City is Coming to Erase It All. A to nowe wydawnictwo naszego wspólnego ulubieńca, Finiana Greenola, czyli Finka.

Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w ubiegłym roku, gdy Think gościł tu u nas w wyborach osobistych, opowiadał o tym, że właśnie zaczyna pracę nad nowym albumem. Nawet wtedy, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmowę, zastałem go w studiu brzdąkającego na gitarze i układającego jakąś nową melodię. No, kto wie, może to właśnie było Dark Edges, którym przed chwilą Państwa poczęstowałem. Tak czy siak, nowy album pana Finiana już jest i jest, jak to zwykle u niego, piękny. Tym samym przymiotnikiem, piękny, spokojnie mogę określić nasz nowoświatowy album tygodnia, czyli Roses, siódmy w dorobku album duetu Widowspeak. Dwa fragmenty tych cudownie rozmarzonych i snujących się róż mam dla Państwa. To oznacza, że dziś w dwóch z jednego Widowspeak.

The Hook i Heaven is Waiting. Dwa fragmenty nowej płyty duetu Widow Speak zatytułowanej Roses. Zachęcam, by Państwo sięgnęli po cały album. Szczególnie wrażliwcy, muzyczni wrażliwcy znajdą tam mnóstwo dobra. Heaven is Waiting, ten utwór przed chwilą wybrzmiał, a to jeszcze jedno niebo się pojawi. Ale będziemy już w zupełnie innych, niebiańskich klimatach.

Absolutnie nie muszą się Państwo wstydzić, jeśli właśnie wszystko poszło w odstawkę i były tańce. Tak, te w myślach też się liczą. The Vision i ich wizja nieba, którą gościnnie wyśpiewała Andrea Triana. Tak się ułożyło, że zrobił nam się zupełnie niechcący mały niebiański kącik, bo w kolejnym utworze znów będzie o niebie.

Heaven Didn't Need Another Angel. Piękna muzyczna miniatura Liz Lawrence. A to fragment jej nowej płyty Vespers. Myślę, że nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, jeśli powiem, że to album o mierzeniu się ze stratą, o mierzeniu się ze śmiercią. Choć urocza okładka ze słoniem stojącym na dmuchanej piłce, przyznaję, może wprowadzić w błąd. Na początku audycji obiecałem, że jeszcze dziś zajrzymy do muzycznej historii. Nie kłamałem.

Właśnie minęło 40 lat od premiery płyty Invisible Touch, a to oczywiście grupa Genesis. Powiem Państwu szczerze, nie jest to mój ulubiony ich album, choć oczywiście doceniam, czemu wyraz dałem przed momentem na antenie. A teraz dam wyraz mojemu totalnemu zachwytowi, jakim jest Damien Jurado i jego ostatni singiel Cheryl's Cake.

fantastycznie wspaniałe. Damien Jurado, amerykański wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista z Seattle. Kolejny dowód na to, że to miasto jest kuźnią talentów. A zanim się pożegnamy, to jeszcze The Durati Column z nowością.

stop with you, my love and warrior. Od blisko 50 lat niezmiennie Vinnie Riley, lider The Dorothy Column, dzieli się z nami swoją niezwykłą wrażliwością i ogromnym talentem do tworzenia przestrzennych i trafiających w czuły punkt kompozycji. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Dziękujemy, że byli dziś Państwo razem z nami. Ja już sobie zapisuję, że jesteśmy umówieni za tydzień. A jeszcze taka prośba, bo zbliża się lato. Wychodźmy na ulicę, szalejmy i róbmy jazz.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek alerty hydrologiczne w związku z ulewami. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w województwach małopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Miejscami możliwe podtopienia. Władze niektórych gmin zapowiadają, że wbrew rozporządzeniom podlegli im urzędnicy nie będą dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych. To m.in. deklaracja burmistrzów Jordanowa czy Zakopanego.
1: Na ten moment, jeżeli ktoś złoży wniosek, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przestrzegamy obecnie obowiązujących przepisów, m.in. konstytucji, która jasno określa, jakie małżeństwa można zawierać w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego i na ten moment tego się będziemy trzymać.
0: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. W ostatnich miesiącach, przypomnę, zapadły bardzo ważne decyzje dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Chodzi o orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów i dokumentów. W serwisie teraz Wrocław. Policja zatrzymała porywaczy dwóch młodych Ukraińców. Mężczyźni zostali uprowadzeni, a później byli przetrzymywani w piwnicy lokalu na Starym Mieście. Dochodziło do przemocy i wymuszeń. Porywacze to obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji.
2: Usłyszeli już zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenia rozbójniczego oraz pobicia. Sprawcom grozi do 25 lat pozbawienia wolności, a został wobec nich oczywiście zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.
0: Przekazała TVP Info aspirant sztabowa Anna Nicer z komendy we Wrocławiu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej informuje, że okupowana przez siły rosyjskie Zaporoska elektrownia atomowa straciła całe zasilanie zewnętrzne na skutek ataku na podstację elektryczną. To już 19 przypadek utraty zasilania zewnętrznego przez tę siłownię w Enerhodarze, największy tego typu obiekt w Europie. Moskwa okupuje Zaporoską elektrownię atomową od pierwszych dni wojny. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny, który przynosi duże zachmurzenie, intensywne opady deszczu oraz burze. Na wschodzie możliwe gwałtowne zjawiska z gradem i porywistym wiatrem. W pozostałych częściach kraju chłodniejsze masy powietrza i przelotne opady, proszę Państwa, więc to jest nasza pogodowa rzeczywistość dziś. Na wschodzie Polski, ale też w centrum, między innymi nad Warszawą, najcieplej, ale też i najbardziej burzowo. Temperatury maksymalne około 20 stopni. No i nadal spodziewamy się deszczu w ciągu dnia także. Polska centralna, południowa, duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą pojawić się słabsze burze, temperatury 15-18 stopni, no a na północy i zachodzie Polski dziś najchłodniej. Zmienna aura, a na termometrach od 14 do 17 stopni, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu silniejsze porywy wiatru. Nie ma dokąd uciekać dzisiaj, jeśli w granicach Polski oczywiście.

0: Three Little Sims dziś na początek. Ten utwór, proszę Państwa, a początek to jest konkretnie 7,5 minuty prawie po 11.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy. Franek Wójcicki, Jan Niebudek. Dziś do 14 w środku dnia. Dziś 11 dzień czerwca. Dziś deszczowo. Powiedziałem przed chwilą o chowaniu się oczywiście przed deszczem, przed burzą, ale tak w zasadzie patrząc na rzecz globalnie, no to chyba póki tej wody nie jest za dużo, no to chyba okej całkiem, że pada deszcz. Tymczasem z Nowego Jorku duet pochodzący o byciu szczęściarzami śpiewa.

FC Yukas i Lucky. 10,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj sporo atrakcji przed nami jak zwykle. No ale znowu, sezon jest już w pełni, sezon koncertowy oczywiście. I nie sposób w tych dniach po prostu nie anonsować jakoś kolejnych koncertów, zwłaszcza, że tych ważnych będzie przed nami naprawdę,

naprawdę sporo. Na przykład Zach Condon wybiera się do Poznania na festiwal Malta i zagra tam koncert. Ale Zach to Bejrut, inaczej pewnie tak jest trochę bardziej znany.

Fisher Island Sound to Beirut. Ten koncert, jak i cała Malta, zresztą już no, za nawet niecałe dwa tygodnie, na przestrzeni tygodnia to się będzie wszystko oczywiście toczyło. 14 minut po godzinie 11, proszę Państwa, więc festiwale, koncerty, te, które za nami również za chwilę. Wspomnienie dla wszystkich, którzy spędzili jedną z kwietniowych nocy w Gliwicach z Kevinem Parkerem i z Tame Impala. No ale najpierw może garść informacji o tym, co i kto dziś przed nami. Otóż jesteśmy przed premierą, mam wrażenie, jednego z najlepszych, już mówienie najważniejszych, to jest swoją drogą, chociaż pewnie od tego powinienem zacząć, tak uważam, no ale najlepszych seriali ostatnich miesięcy, a może i ostatnich lat, serial Proud. Nie wiem, czy tak to się zapowiadało od początku, zapowiadało się po prostu, że to będzie ważny temat, ale czy to będzie udane, no to przecież nie wiedzieliśmy, choć grono profesjonalistów odpowiedzialnych za te produkcje naprawdę znamienite. No i okazuje się, że po trzech odcinkach to jest spora część, to nie jest nawet połowa odcinków tego serialu, ale po takiej liczbie odcinków, po obejrzeniu tychże mogę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo dobrze. No a wiemy też i o tym, że serial został nagrodzony na Series Mani we Francji, w Lille, na bardzo, bardzo ważnym festiwalu. Nagroda aktorska tamże również zdobyta przez Ignacego Lisa, który w serialu Proud gra główną rolę. Serial Proud zatem dzisiaj w roli głównej, za chwilę jest jego premiera, ale dzisiaj Ignacy Lis grający rolę, główną rolę Filipa. Kim jest Filip, to powiem sobie więcej po godzinie 13, ale też Maja Ostaszewska grająca sąsiadkę Filipa właściwie, chociaż no, musi się najpierw wprowadzić do mieszkania, obok którego za ścianą owa sąsiadka mieszka, ale to jest już fabuła serialu, której nie chcę przynajmniej teraz zdradzać. No więc tych dwoje aktorów z serialu reżyserowanego przez Karola Klementewicza, a napisanego przez niego i przez Monikę Pęcikiewicz, reżyserkę teatralną do tej pory, po godzinie 13 dziś. Tame Impala? Tak.

Utwór numer dwa podczas koncertu z trasy Deadbeat Tour, Tame Impala i The Moment. Proszę Państwa, z płyty Currents oczywiście, 21 minut po 11 w tej chwili u nas, a więc Proud po 13, no bo ja już nie dokończyłem, zacząłem mówić o tym, co przed nami dzisiaj, a u nas znacznie, znacznie więcej. Oczywiście będziemy w Poznaniu, w Teatrze Polskim tamże, no bo właśnie Malta w Poznaniu, ale też w ramach Malty, ale już za chwilę premiera nieboskiej komedii. Oczywiście Teatr Polski w Poznaniu to powiedziałem, natomiast nie powiedziałem, że reżyseruje Piotr Pacześniak, znany już twórca młodego pokolenia, nie stroniący od kontrowersji czy od aktualnych nawiązań w swoich spektaklach. No i Piotr właśnie dziś po 12 połączy się z nami. Przerwą próbę na chwilę, żeby o spektaklu opowiedzieć. Nieboska komedia Poznań. To jest hasło na godzinę drugą, a hasło na godzinę pierwszą to, że między innymi Informator usłyszymy, a więc to wszystko, co przed nami w repertuarach filmowych i teatralnych. Ale także drugie hasło, nie zastanawialiśmy się z Heleną Wnorowską, jakie ono powinno być, ale ja myślę, że to powinno być po prostu do hymnu.

Strawberry Kiwi, Kiwi, Kiwi, Kiwi, właściwie powinienem powiedzieć Kiwi, The Olympians, a więc, proszę Państwa, jak ktoś pracuje w biurze, czy albo może Franek potwierdzisz, są czwartki owocowe, czy są piątki owocowe? Czwartki? Piątki? Czwartki. Czwartki. Aha, no to już rozumiem. Dobra. The Avalanches Every Single Weekend to jest nowość. Jamie XX tutaj również słyszalny. No i to jest piękne, piękne, piękne nagranie. Za chwilę informator, czyli Olga Bobienko, przeprowadzi Państwa przez meandry repertuarów.

0: Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
1: María Ángeles od 40 lat mieszka w słonecznym apartamencie w sercu marokańskiego Tangeru. To miejsce, które pamięta jej miłość, codzienne rytuały i całe życie zapisane w ścianach, meblach i drobnych gestach. Gdy zostaje zmuszona do opuszczenia swojego domu, nie potrafi się z tym pogodzić, bo dom to nie tylko adres, ale część jej tożsamości. I to, co początkowo wydaje się być bolesną koniecznością, nieoczekiwanie staje się jednak nowym początkiem. Drugie życie w reżyserii Mariam Touzani. Od jutra w kinach.
2: This is it. The reason for all our tireless work.
1: 18-wieczna Anglia, masowa epidemia ospy i powstanie jakobitów. Sir Chauncey Savage i Lady Savage ślepo dążą do lepszego życia. Nie bez ironii jest fakt, że ich rodowe nazwisko brzmi Savages, czyli jest to prawdziwy dom dzikusów, pełen pojedynków, dekadencji i rozlewu krwi. Savage House w reżyserii Petera Glanza w kinach od jutra.
3: Dobra, to teraz tak.
0: No tak.
3: Prośba jest taka. Nie patrzymy nigdy tu.
0: Tak.
3: Jak już to na mnie, a najlepiej to na siebie.
0: A my dwie.
1: Hanka i Bronka zamieszkują wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. Obie pochowały już mężów, dzieci wyjechały za granicę w poszukiwaniu innych, lepszych perspektyw. Samodzielne i niezależne bohaterki imponują pogodą ducha, choć ich rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Pozostają wspomnienia o czasach, które już nie wrócą, i wspólne stawianie czoła wyzwaniom codzienności. Film dokumentalny Kumotry w reżyserii Emilii Śniegowskiej. Od jutra w kinach.
4: Sztuciek, czy ty chcesz poślubić tę oto Karinę Janetę?
5: A więc ogłaszam was mężem i nożą.
1: Na drodze grupy świetnie znanych zabawek staje nowe wyzwanie, czyli świat technologii. Chudy, Bas, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w świecie ekranów? Toy Story 5 wyreżyserowali Andrew Stanton i McKenna Harris. Do zobaczenia w kinach od środy, 17 czerwca. Choć żyjemy w świecie nieograniczonych możliwości komunikacji, coraz więcej osób doświadcza samotności. Randkowe aplikacje, media społecznościowe i kultura szybkich relacji miały ułatwić budowanie związków, tymczasem dla wielu stały się one symbolem powierzchowności i nieustannego poszukiwania lepszej opcji. I tak ona i on, choć odnieśli zawodowy sukces, nie potrafią odnaleźć szczęścia w życiu prywatnym. Premiera spektaklu Pantera z Tindera w reżyserii Jana Jakuba Należytego. Dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Praska 52 w Krakowie.
6: Dzieje się, dzieje, proszę Państwa. Olga Bobienko trzyma rękę na pulsie. No a my przypominamy, że Emilia Śniegowska, reżyserka filmu Kumotry, była u nas niedawno w audycji w środku dnia. Gorąco z serca ten film polecamy. Myślę, że w swoim i Agnieszki imieniu mogę, w naszych imionach właściwie, nie, polecamy film po prostu.

Curtis Mayfield and The Impressions, It's Alright. No i to jest najważniejsze. 25 minut do godziny 12. Teraz jedna z moich ulubionych Sharons, czyli Sharon Van Etten, I Can't Imagine. Ten utwór już przed nami. Przed nami także, no to będzie opowieść o kontrowersjach. Opowieść kontrowersyjna o hymnach.

Sharon Van Etten, I Can't Imagine. No i tam już dośpiewała Sharon, czego sobie nie umiem wyobrazić. Natomiast ja nie muszę niczego dośpiewywać, bo wszystko Helena Wnorowska za chwilę dopowie, a będzie to dotyczyło hymnów, proszę Państwa. Ale nie stójmy na baczność, bo to będzie opowieść no nie na wysokim C. Tak, Lambrini Girls, zresztą te dziewczyny też nie działają na wysokim C. Są kontrowersyjne, chociaż nie wiem, myślę, że dzisiaj już to jest element, nawet rzekłbym, głównego nurtu. Company Culture.

0: Lamprini Girls i Company Culture. 18 minut do południa zostaje, proszę Państwa. No a teraz już nie pozostaje mi nic innego, jak tylko oddać głos Helenie Wnorowskiej.
1: To na początek do hymnu. Żartowałam, nie będziemy słuchać hymnu. Posłuchamy artystów, którzy pieśniami patriotycznymi się zainspirowali.
2: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
1: Elektroniczną wersję Mazurka Dąbrowskiego nagrał 2 dekady temu Kazik Staszewski. W przeciwieństwie do oficjalnego hymnu Polski, który z biegiem czasu uległ różnym modyfikacjom, w piosence Kazika możemy usłyszeć oryginalny, XVIII-wieczny tekst utworu Józefa Wybickiego.
2: Heja, marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej, za twoim przewodem, złączym się z narodem.
1: Jak Państwo uważają, czy takie podejście do muzyki może zostać uznane za znieważenie symboli narodowych? O to oskarżony został jeden z francuskich kompozytorów, kiedy w swoim utworze dopuścił się uwspółcześnienia Marsylianki. Marsylianka w stylu prosto z Jamajki. Właśnie tam utwór Aux Armes etc. nagrał w 1979 roku Serge Gainsbourg. I choć Marsylianka w rytmie reggae wywołała we Francji niemały skandal, nie przeszkodziło to jej stać się ogromnym komercyjnym sukcesem, przynoszący Gainsbourgowi pierwszą w karierze platynową płytę. Ale Państwo znają jednak jeszcze co najmniej jeden utwór, który wyraźnie nawiązuje do francuskiego hymnu narodowego.

All You Need Is Love, czyli jeden z najważniejszych nomen omen hymnów lat 60. zaczyna się od wyraźnego nawiązania do Marsylianki. Beatlesi chcieli w ten sposób przywołać ideały rewolucji francuskiej, czyli wolność, równość i braterstwo. Ale zanim doszło do rewolucji francuskiej, za oceanem rozegrała się rewolucja amerykańska. Przenieśmy się zatem do USA. Z tej pieśni patriotycznej inspiracje w latach 80. zaczerpnął Prince w utworze America. Utwór ten był muzycznym komentarzem do rzeczywistości Amerykanów dyktowanej decyzjami ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana i powszechnych obaw przed wybuchem wojny nuklearnej. No a skoro już przenieśliśmy się myślami do okresu zimnej wojny, to powiedzmy też o nawiązaniu do hymnu mocarstwa po tej drugiej stronie. The Pet Shop Boys zaprezentowali w 93 swój cover utworu Go West zespołu Village People. W oryginale tytułowy zachód nawiązywał do San Francisco, które stało się symbolem bezpieczeństwa i akceptacji dla amerykańskiej społeczności LGBT. W wersji The Pet Shop Boys, której linia melodyczna wyraźnie nawiązuje do hymnu Związku Radzieckiego, kontekst polityczny wydaje się być zrozumiały.

jest Prince. Zresztą, proszę Państwa, dostajemy wciąż niepublikowane Prince'a nagrania. No i przyznam szczerze, że całkiem pod dużym ich jestem wrażeniem, jeżeli to zdanie w ogóle miało jakikolwiek sens, ale miało, tak. No bo oczywiście różnie bywa z tymi nagraniami gdzieś tkwiącymi na serwerach, albo może jeszcze w szufladach, albo jeszcze może na taśmach. Tutaj naprawdę dobrze to brzmi, na pewno przyjdzie czas, by do nowych, starych, czyli niepublikowanych nagrań Prince'a wrócić. Ale teraz po raz milion 500 w audycji w środku dnia odwiedzimy miejsce muzyczne mocy, czyli nowojorski Brooklyn, bo właśnie stamtąd pochodzą Widow Speak.

Tak, jest Widowspeak i Roses, nagranie tytułowe z płyty. Skoro nagranie tytułowe, to nie muszę mówić, że płyty pod tym samym tytułem pochodzącej z Brooklynu grupy. A teraz artysta brytyjski Romar i Computer Love.

Computer Love. Oczywiście skojarzenia wiodą w jednym kierunku, nie w Für Deutschland, tylko po prostu Deutschland w tamtym kierunku. Natomiast nie dość, że Great Britain, nie dość, że wyspy, to jeszcze nawet kraftwerkowe wszelkie skojarzenia, poza tytułem oczywiście takim samym, są niesłuszne, aczkolwiek oczywiście temat, czyli cyfrowy świat i w ogóle poszukiwanie siebie i drugiego człowieka w tym świecie, no to są zbieżne rzeczy zdecydowanie. Joy Cleaning i Joy przed końcem, ale końcem pierwszej godziny dopiero. Proszę.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Po raz pierwszy w historii papież przybył na Wyspy Kanaryjskie. Leon XIV wylądował w Las Palmas. Wizyta upłynie pod znakiem spotkań z migrantami i osobami, które na co dzień im pomagają. Na Gran Canaria odwiedzi miejsce zwane Portem Hańby. W 2020 roku w ciągu zaledwie jednego tygodnia przybyło tam około 3000 migrantów. Z powodu pandemii nikt nie mógł jednak wejść do portu. Żywność i materiały sanitarne dostarczał Caritas. Leon XIV złoży kwiat w tym miejscu dla upamiętnienia ofiar, wygłosi przemówienie. 24 osoby z zarzutami w związku z niedopełnieniem swoich obowiązków podczas wyborów prezydenckich. Jak twierdzi siedlecka prokuratura, wyrządziły one istotną szkodę interesu publicznego oraz interesom prywatnym kandydatów Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.
1: W ustalonych obwodowych komisjach wyborczych osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania. Dodam tylko, że do chwili obecnej 12 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia w tym zakresie.
0: Przekazał TVP Info prokurator Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. W serwisie na koniec o pozwie przeciwko Skarbowi Państwa prawnik Łukasz Korzeniowski zarzucił Biuru Rzecznika Praw Dziecka mobbing i naruszenie praw pracowniczych. Domaga się zadośćuczynienia i oficjalnych przeprosin. TVN24 informuje o 20 innych osobach z podobnymi doświadczeniami.
2: Czy instytucja, która w ten sposób prawdopodobnie traktuje pracowników, będzie dobrze działać dalej? I to jest też dla nas kluczowe pytanie. My zniezależnie od wszystkiego, jak mówię, pracy rzeczniczki, myślę, że w większości tutaj w parlamencie oceniamy bardzo dobrze. Natomiast no tutaj jakby jest inna kwestia tego, w jaki sposób zarządza się ludźmi. No i tego, że no rzeczywiście ten mobbing, który był opisywany, no budzi duże obawy i powinniśmy to wyjaśnić.
0: Komentowała dla TVN24 Monika Rosa z KO. Biuro Rzecznika Praw Dziecka kategorycznie zaprzecza, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Popołudnie dziś, no właśnie, aura w kratkę, proszę Państwa, temperatury od 15 do 20 stopni. W wielu regionach przelotne opady deszczu spodziewane albo już występujące, a na zachodzie możliwe lokalne burze. Z upływem godzin chmury zaczną ustępować miejsca przejaśnieniom, a wieczorem mają się pojawić większe rozpogodzenia nawet.

0: początek, 6,5 minuty po południu.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, rozpoczynamy drugą godzinę. Grzegorz za konsoletą, a kto tu na nas czeka, to nowość. Utwór Do Ciebie, Natalia Marczuk.

Natalia Marczuk i do ciebie. To jest, proszę Państwa, nowość. To jest drugi utwór, to był drugi utwór w tej godzinie, a za chwil kilka łączymy się z Piotrem Pacześniakiem, reżyserem, który w Poznaniu próbuje właśnie, chociaż to już powoli zmierza ku finałowi, czyli ku premierze, nieboską komedię w Teatrze Polskim w Poznaniu.

0: Arab's Trap i you. Już jest 17 minut po 12, już jest Piotr Pacześniak z nami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Prosto z Poznania, przerwa w próbie, no i próbie do Nieboskiej Komedii. Powiedz proszę, bo premiera 19 czerwca, czyli za nieco ponad tydzień, Teatr Polski w Poznaniu. Powiedz proszę, czego się spodziewać? Nie, to byłoby zbyt proste pytanie, bo po tym tekście można się pewnie spodziewać wszystkiego. Na pewno można się spodziewać różnych nieoczywistości, jakie z kolejnego przeczytania, na przykład dzisiaj tego tekstu mogą wynikać, prawda?
1: Tak, i też myślę, że można się wiele spodziewać z tego między innymi powodu, że ostatnie wystawienie tego tekstu w takiej pełnoprawnej wersji, to znaczy nie przepisanego, tylko z zachowaniem frazy romantycznej, że tak powiem, miał miejsce już 15 lat temu. To dla takiego tekstu o takiej tradycji wystawienniczej, też do niedawna, bo już chyba nie, do niedawna lektury szkolnej, no to jest bardzo dużo czasu, no to jest epoka w teatrze, więc podchodzimy do tego tekstu, że tak powiem, zupełnie na świeżo. Kiedy premierowały inne Nieboskie Komedie, ja jeszcze no, byłem dzieckiem, więc też nie mam porównania, że tak powiem, jeśli chodzi o konfrontację na żywo z tym tekstem w reżyserii kogoś innego.
0: A powiedz proszę w takim razie, czy to był twój pomysł, czy pomysł na przykład dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu?
1: Pomysł był mój. Trafiłem na ten tekst ponownie, właściwie po paru latach od skończenia edukacji, przypadkiem zupełnie, i spojrzałem na ten tytuł i pomyślałem, zaraz, tam chyba coś było o rewolucji. No i przeczytałem właściwie jednym tchem ten tekst i zafascynował mnie całkowicie, no z kilku względów. Ze względu na swoją otwartą formułę, ze względu na to, jak bardzo jest nieumieszczony w kontekście polskim w porównaniu do innych tekstów naszych wieszczów, innych najsłynniejszych dramatów, jak bardzo jest uniwersalny. No, Krasiński był obywatelem świata przede wszystkim. Większość życia spędził poza Polską, natomiast nie na emigracji politycznej jak jego koledzy, a po prostu na wakacjach. Spotykał się z elitami z całego świata i też ten obraz rewolucji, który on rysuje, ale też obraz elit, wobec których był bardzo krytyczny, ale jednocześnie których był częścią i nie potrafił się z tego grona wyrwać, nie chciał też, no to dzięki temu wszystkiemu ten tekst zyskuje naprawdę uniwersalny wymiar. No a jednocześnie jest tekstem o artyście, czyli hrabia Henryk jako poeta próbuje, że tak powiem, odnaleźć się w tym tyglu zmian i w sytuacji wręcz apokaliptycznej.
0: No właśnie, bycie artystą wtedy na pewno w tamtym czasie musiało też mieć wymiar klasowy, no bo trzeba było po prostu mieć pieniądze i też narzędzia do tego, prawda, żeby nie wiem, umieć pisać na przykład, prawda, albo znać języki, żeby być artystą, albo żeby się poruszać w tych kręgach. To wszystko brzmi, no brzmi uniwersalnie jak najbardziej, trochę jak opis. Wczoraj rozmawiałem na naszej antenie z Pawłem Sztarbowskim o Aniele Zagłady akurat i tam już się pojawiły skojarzenia do 1% mitycznego. Czy myślisz, że czytając Nieboską też można się czegoś takiego dopatrzyć?
1: Myślę, że tak. Tutaj przykładów jest mnóstwo. Nasza elita w Nieboskiej Komedii, czyli przyjaciele serdeczni hrabiego Henryka, którzy gwarantują mu status, pozycję, pieniądze i tak dalej, no to są ludzie, których my też znamy z mediów. Znaczy jest na przykład w Nieboskiej Komedii występuje postać filozofa, który zapowiada czas wyzwolenia kobiet i osób czarnoskórych i przepowiada tę rewolucję. Niestety no nie wie, że ta rewolucja jego również zmiecie jako uprzywilejowanego. No i u nas na przykład tego filozofa gra Andrzej Szubski, który wciela się tak naprawdę w Stephena Hawkinga na wózku. Mamy też tutaj w tym towarzystwie Jeffa Bezosa, mamy Kim Kardashian, a raczej po prostu postaci, które sugerują jakieś konotacje dla tego, kto będzie chciał je zauważyć. Dla nas tutaj jakimś punktem wyjścia, najważniejszą kwestią, dla mnie też tak prywatnie, to była kwestia afery Epsteina. To znaczy zadaliśmy sobie pytanie, co się może wydarzyć, do czego mogą się dopuścić ludzie u władzy, żebyśmy my w końcu coś zaczęli robić. Nie? Wydaje mi się, że to pytanie jest też niczym odkrywczym, że tak powiem. Wydaje mi się, że zwłaszcza u nas w teatrze w Polsce teraz wielu twórców zadaje sobie to pytanie. Więc tutaj nic nowego. Natomiast to, co jest ciekawe w Nieboskiej Komedii, to to, że rewolucja, która się odbywa, wygrywa i nie wygrywa. Nie? To znaczy, że przywódca rewolucji, czyli Pankracy, przywódca obozu rewolucjonistów, ostatecznie umiera przytłoczony własnym sukcesem i świat toczy się dalej, to koło historii dalej się toczy i niemożliwa jest taka jedna rewolucja, która stworzy raj na ziemi. To też była myśl Krasińskiego, że tego raju na ziemi nie da się stworzyć. Każdy, kto chce, próbuje zaprojektować utopię, no prędzej czy później popadnie w najlepszym wypadku autorytaryzm, a w najgorszym wypadku jakąś brutalną tyranię. No i znowuż wracając do tego pytania, co się musi stać? No, miałem taką być może naiwną myśl, że kiedy do mediów w Stanach Zjednoczonych zostało wypuszczone 3 miliony stron dokumentów z akt Epsteina.
0: Ale niekompletnych oczywiście.
1: Niekompletnych, no właśnie. No i właśnie, kto o tym decyduje, ile my się dowiadujemy, jaka jest, jakby kto moderuje naszym poziomem złości i niezgody. Oczywiście tutaj zbliżamy się niebezpiecznie do jakichś teorii spiskowych, ale to też staramy się jakoś w tym spektaklu kanalizować. No ale właśnie, nic się nie stało, prawda? Minęło kilka miesięcy, kolejna wojna, kolejna afera. Jeszcze przecież po aktach Epsteina były te protesty ICE. U nas też, my mamy swoje afery w Polsce, więc tak naprawdę wychodzi na to, że skoro nawet sytuacja, w której okazuje się, że znaczna część amerykańskiej elity to ludzie zamieszani w handel ludźmi, skandale pedofilskie i tak dalej, no to naprawdę wychodzi na to, że jakby lud został ostatecznie pokonany, prawda? Znaczy, że zwykli zjadacze chleba, znaczy, że nie ma już nic takiego, co mogłoby sprawić, że wyjdziemy na ulicę. W związku z tym też wydaje mi się, że wymowa tego spektaklu, naszej Nieboskiej Komedii, jest pesymistyczna. Ale to znowuż zgrywa się z wizją świata Zygmunta Krasińskiego i nie tylko w samej Nieboskiej przedstawiano, ale również w listach i innych notatkach.
0: Ale może to jest tak, że wiesz, że zawsze jesteśmy albo w trakcie jakiejś rewolucji, albo w jej przededniu, albo tuż po niej. No i to jest też jakiś konstans po prostu, może się poruszamy takimi cyklami i zrozumienie czy akceptacja tego, że no niemożliwy jest świat idealny, albo akceptacja tego, że na przykład każde postępowanie, zrozumienie mechanizmów po prostu, wiesz, że no pewnie tak, Trump robi wszystko, żeby pewne rzeczy nie wyszły na jaw, więc my musimy to zrozumieć, że on robi wszystko, ale że z drugiej strony też są jakieś działania prowadzone i to też dotyczy Polski, prawda, żeby jednak wszelkie nadużycia zostały pociągnięte do odpowiedzialności, ale że no, w ramach systemu demokratycznego, w którym żyjemy, to jest wszystko po prostu niedoskonałe, to trwa i tak dalej, i tak dalej. Czyli pewne zrozumienie takiej niedoskonałości świata, zrozumienie tego, że idealny świat nie jest możliwy, to może też jakaś jest droga do wyzwolenia się z tego i jakaś pozytywna puenta mimo wszystko, czy nie?
1: Tak, no myślę, że zawsze jednak teatr robi się po to, żeby zostawić szczelinę, przez którą przedostanie się światło. I ona może być bardzo wąska i wręcz niezauważalna, ale ona gdzieś musi być. I wydaje mi się, że oczywiście nie jesteśmy w stanie określić, w jakim miejscu historii jesteśmy, będąc wewnątrz tej historii. Natomiast możemy sobie próbować przynajmniej znaleźć odpowiedź, albo przynajmniej dobrze zadać pytanie, jak mamy my się ustanowić, usytuować wobec tych zmian, wobec różnych trudnych sytuacji, które wymagają od nas moralnej decyzji, znaczy wymagają od nas wzięcia odpowiedzialności, wymagają od nas nieodwracania wzroku. I to pytanie powinien sobie każdy zadawać, a artyści szczególnie ze względu na swoją społeczną odpowiedzialność i też ze względu na to, w jak trudnej są, zwłaszcza ostatnio u nas w Polsce, sytuacji, jeśli chodzi o prawda, zmiany ustawodawcze.
0: No tak, że można też tutaj pewną falę emocji ukierunkować przeciwko artystom właściwie w dowolnej chwili i na tym próbować zbijać kapitał, prawda?
1: To też i jest teraz taka... I dlatego właśnie zdaje się, że właśnie tym bardziej artyści powinni być ostrożni w tym, jak starają się świat nazywać, opisywać, jak nieraz popadają w jakieś takie próby nauczania ludzi. To jest bardzo niebezpieczne i trzeba przede wszystkim najpierw spojrzeć w głąb siebie. Chcesz zmienić ten świat, to zacznij od siebie, prawda, jak to się mówi. Więc to jest, to myślę, jednym słowem spektakl o odpowiedzialności. Znaczy za siebie, za swoje decyzje, za otoczenie, za świat i czym ta odpowiedzialność może być.
0: Nieboska komedia, ten spektakl będzie miał swoją premierę w przyszły piątek. Natomiast ja chciałem cię jeszcze zapytać o Berlin, bo jesteś teraz w Poznaniu, to jest twoje miejsce, prawda? Ale tak. Berlin będzie nie tak daleki od Poznania, właściwie bliski całkiem, będzie twoim miejscem, już jest, czy będzie dopiero, jak to wygląda za jakiś czas?
1: No, cały przyszły sezon spędzę tam w Teatrze Berliner Ensemble, przygotowując dwie premiery repertuarowe w ramach po prostu rezydencji reżyserskiej, więc rzeczywiście
0: gratulujemy.
1: No to, dziękuję bardzo. No, rzeczywiście
0: oczywiście
1: ta baza
0: Bertolt
1: się zmienia.
0: Brecht tutaj to nazwisko warto wymienić.
1: Tak, ale też Konrad Swinarski, który
0: tak
1: był
0: jest
1: asystentem Brechta w Berliner Ensemble. Oczywiście w Berliner Ensemble spektaklu nie zrobił ostatecznie pełnowymiarowego, a też próbował Brechta przekonać do Nieboskiej Komedii, niestety bezskutecznie, żeby ta Nieboska Komedia została wystawiona w Berliner Ensemble. Także no, jakoś tutaj dużo elementów się zgrywa. No, ja się bardzo cieszę, bo to jest taka szansa, no bardzo rzadka i będę się starał ją wykorzystać. Jednak to wąskie, to gardło jest bardzo wąskie, jeśli chce się przedostać na rynek zagraniczny, zwłaszcza jako młody twórca.
0: A jak to się stało? Powiedz, jeżeli możesz oczywiście cokolwiek zdradzić.
1: To jest po prostu program międzynarodowy Works, rezydencyjny. Berliner Ensemble co roku przyjmuje z całego świata dwójkę młodych reżyserów albo reżyserek, żeby właśnie przez cały rok na etacie przygotowywali spektakle w ich teatrze. Więc zostałem szczęśliwie przyjęty tam po kilkuetapowej weryfikacji. Ja i mój już teraz znajomy, dobry Luis Berlińczyk, też berliński reżyser. No i się tam nami po prostu opiekują, prawda? Przygotowujemy się już teraz w zasadzie do obydwu produkcji. Pierwszą premierę będę miał 18 grudnia. Będzie monodram na bazie Wujaszka Wani Czechowa, a w kwietniu będę miał drugą premierę, która będzie poświęcona incydentowi z Lillehammer z 1973 roku, gdzie to agenci Mossadu przypadkowo zabili marokańskiego kelnera, biorąc go za przywódcę palestyńskiej bojówki. Sprawa mało w Polsce być może znana, w ogóle mało znana, natomiast powiązana z wydarzeniami z Monachium z 1972 roku, o których Spielberg nakręcił film. Ale właśnie o tym jednym feralnym incydencie, o tym błędzie agentów Mossadu już nie opowiedział w swoim filmie i my się tym będziemy tam zajmować.
0: Piotr Pacześniak, a na razie przypominamy, Nieboska Komedia w Teatrze Polskim w Poznaniu 19 czerwca, więc w przyszły piątek ma premierę, więc już teraz przekazujemy kopniaki wszystkim zainteresowanym. To znaczy oczywiście obsadzie, nie publiczności. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich i pozdrawiam serdecznie.

Dilated Peoples, a więc West Coast, proszę Państwa, Worst, powinienem powiedzieć West. Kanye West zresztą też partycypował tutaj jak najbardziej, ale utwór to oczywiście Worst Comes to Worst. No a u nas już za półmetkiem nas ten e-mail, to znaczy ta godzina została, że tak powiem, bo 25 minut do 13 zostaje. Kto wczoraj z Państwa był na koncercie syna tego artysty?

Ian Dury and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick. Tak właśnie, proszę Państwa, 20 minut do 13. Po 13, przypomnę, będziemy mówić o serialu Proud. Jego premiera lada chwila. To jest nowy polski serial. Serial obyczajowy, serial o dojrzewaniu, o drugiej szansie, o tym, że nawet jak się biegnie na ścianę w życiu, to ta ściana, czyli życie, czasami potrafi człowieka do pionu postawić i no i wtedy się zaczyna dopiero prawdziwa zabawa, chociaż się wydawało, że ta zabawa to tylko w nocnym klubie może być. I tak dalej, ale więcej o tej produkcji bardzo dobrej. Ja widziałem 3 odcinki, serial Karola Klementewicza po godzinie 13. Ignacy Lis i Maja Ostaszewska opowiedzą o swoich rolach i w ogóle o tej produkcji. A to jest Nia Archives, utwór zatytułowany, ja powiedziałem przed chwilą, Człowieka do pionu postawić, a to jest Vertical. To znaczy...

Tak, człowiek do pionu postawiony przez życie i to samo można o redaktorach radiowych powiedzieć również do pionu, czyli vertical po prostu. A więc Radio Nowy Świat to radio vertical, horizontal. R.E.M.

R.E.M., Turn You Inside Out i jeszcze chwila do godziny 13, proszę Państwa. No właśnie, chwila na New York Knicks, dlatego że ta drużyna prowadzi 3-1 w finałach NBA z San Antonio Spurs. No i to jest wielka chwila i w ogóle wielki czas dla wszystkich fanów tej drużyny, ale chyba dla wszystkich Nowojorczyków też. Wielkie poruszenie w mieście. No, były na przykład też tam takie różne imprezy organizowane wokół hali Madison Square Garden, w której mecze się odbywają. Oczywiście odbywają się też w San Antonio, ale później się okazało, że na trybunach będzie ktoś, kto sprawi, że na przykład kilka ulic trzeba zamknąć wokół hali i tak dalej, ale na pewno radości z tego, że jest 3-1 i że w niedzielę już może się okazać, że będzie na przykład 4-1 i że będzie tytuł dla Knicksów, to nie zatrze. Na pewno nie.

Brian Jackson, Masters at Work, New York City, ten utwór za nami, no ale jakoś się nie chce z Nowego Jorku za szybko wychodzić, wyjeżdżać. No tak, czekają finały NBA już na swoje zakończenie być może, chociaż 4-1 taki wynik się aż tak często tam nie zdarza, więc San Antonio Spurs też na pewno będą walczyć. No a ten tajemniczy gość meczów Knicks, buczany zresztą, tak witany przez fanów, to jest ten, o którym profesor, doktor, boże jaki profesor, oczkoś mówi, coraz mniejsza pomarańczowa nadzieja białych.

A dla mnie, proszę Państwa, kolega redaktor, doktor Oczkoś jest profesorem. Pozdrawiamy oczywiście. No i Nowy Jork, do widzenia Nowy Jorku, do widzenia Nowy Jorku. Słyszymy się po godzinie 13, a to jest Franciszek Ferdynand.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek Sejm i głosowanie nad ustawą o patostreamingu. Posłowie przyjęli nowe prawo. Zakłada ono karanie za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego albo jego pozorowanie. 419 posłów zagłosowało za, 19 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa i wybrany nowy przewodniczący. Został nim sędzia Dariusz Zawistowski. W maju, przypomnę, Sejm wybrał 15 nowych członków sędziów, 13 osób zostało wyłonionych przez środowisko sędziowskie, a parlament zatwierdził ich kandydatury. Pozostałych dwóch członków wskazały kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Sejm ma dzisiaj wyłonić nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma on uzupełnić wakat, który powstanie 28 czerwca po zakończeniu kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. W tle problemy, inne zmiany personalne w wymiarze sprawiedliwości, w tym problemy w Sądzie Najwyższym i niedopuszczeni do orzekania sędziowie.
2: Jesteśmy cały czas w takich rozmowach, jakie rozwiązania powinniśmy przyjąć, tak żeby doprowadzić do tego, żeby legalnie wybrani sędziowie zasiedli za sędziowskim stołem. Jak Państwo wiecie, toczy się postępowanie karne. Czy osoby, które nie dopuszczają tych sędziów do orzekania, popełniają przestępstwo, więc musimy poczekać. Za czasów ministra Ziobry to prawo było naginane, była łamana konstytucja, my mamy inną zasadę, natomiast myślę, że ten wybór zostanie dokonany dzisiaj. Kolejny sędzia zostanie wybrany we wrześniu.
1: Komentował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prezydent Karol Nawrocki zaproszony do USA. Poleci na urodziny Donalda Trumpa. Zabiegamy o obecność sił USA, mówił rzecznik prezydenta Marcin Przydacz.
3: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu, to, że prezydent Polski będzie jednym z, zdaje się, z niewielu z Europy zaproszonych, no będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką ceremonialną pompą długie rozmowy, więc będziemy starali się oczywiście te tematy, czyli obecność wojskową, także i podnosić.
1: Pytany o sprawę ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, prezydencki minister stwierdził, że decyzję Karol Nawrocki ogłosi w najbliższych dniach, a wszystko jest po stronie ukraińskiej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś przewaga pochmurnej i deszczowej aury, a na termometrach od 10 do 15 stopni zaledwie. Najbliższe godziny przyniosą lokalne opady, a w nocy, proszę Państwa, chłód utrzyma się w całej Polsce. Spodziewane duże zachmurzenie jeszcze dziś w ciągu dnia na południowym wschodzie. Lokalnie mogą wystąpić burze, ale wszędzie mogą właściwie wystąpić opady deszczu. Maksymalne temperatury od 12 stopni nad morzem do 16-17 w centrum i na wschodzie. W nocy zachmurzenie będzie stopniowo malało już od wieczora właściwie, choć na wschodzie i południu miejscami popada jeszcze słaby deszcz. Chłodno, temperatury minimalne w nocy od 7 do 11 stopni, a w rejonach podgórskich może być jeszcze chłodniej, pewnie nawet w okolicy zera. No, to jak ktoś lubi chłód, to wie dokąd się wybrać tej nocy.

0: Truth in Fiction to The Offspring. 6 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: No więc pora powrócić do naszej kategorii ulubionych duetów. I nie usłyszą Państwo teraz, nie mam na myśli po prostu redaktorów naszych, tylko muzyczne. Beach House,

do ostatniego stuknięcia właściwie. Beach House i Black Car, proszę Państwa, Victoria i Alex. Taki duet. Victoria Legrand i Alex Scully, Baltimore, ale też w jakimś sensie Francja, no bo stamtąd wywodzą się rodzinne korzenie Victorii z kolei. Dobrze, 11 minut po 13, teraz dziś premierowy utwór, nowość, Misia Furtak, witamy na antenie Radia Nowy Świat, utwór Nie bój się, a kto tutaj dał się do utworu zaprosić? No to może Państwo sami usłyszą.

Misia Furtak i oczywiście Nosowska. Nie bój się. Kwadrans po godzinie 13. No i pięknie. Nie bój się. To jest być może dobry wstęp nawet do tego, co przed nami i do rozmowy o serialu Proud, który lada chwila już będzie na ekranach. Będzie można go oglądać. Pierwszy odcinek. No a o tej produkcji za chwilę będziemy rozmawiać z odtwórcami głównych ról, a właściwie tej najgłówniejszej roli, jeżeli można tak powiedzieć, czyli z Ignacym Lisem.

0: to nowy Singers i Torpedo, właściwie chyba powinienem powiedzieć. 18 minut po godzinie 13. No właśnie, proszę Państwa, serial Proud za chwilę będzie można już oglądać, a przynajmniej oglądać pierwszy odcinek, bo tak zapewne będzie wyglądała jego emisja. Szczerze mówiąc, akurat tego nie sprawdziłem, może za chwilę to jeszcze zrobię. Tak czy inaczej, myślę, że bardzo, bardzo gorąco chciałbym Państwu polecić go, bazując na tym, że obejrzałem 3 odcinki. Historia młodego bohatera Filipa. Filip jest młodym chłopakiem, żyje w Warszawie, jest modelem, jest gejem, to jest bardzo ważny kontekst tego serialu, no i prowadzi raczej rozrywkowe życie, zdecydowanie rozrywkowe życie, hedonistyczne, hulaszcze, no nawet powiedziałem, zaczynając rozmowę z Ignacym Lisem, który go gra, że to jest taki ktoś, kto zdecydowanie biegnie na ścianę, no ale później z tą ścianą się spotyka. Na tej ścianie jest wielki napis życie. No i co tu robić dalej? To tak fabularnie, w największym skrócie. Natomiast jest też ten serial opowieścią o dojrzewaniu. Jest też na pewno takim bardzo na tym poziomie wzruszającym filmem o tym, że wszyscy chyba potrzebujemy drugiego człowieka w życiu, a właściwie ludzi wokół siebie, takiej sieci wsparcia, przyjaciół, że samemu jednak nie jest tak fajnie jak z innymi być. Ignacy Lis.
1: Tak mi się wydaje, że masz rację, bo ten chłopak, ten nasz główny bohater, na pewnym etapie rozumie, że to jest wartość, właśnie ta rodzina, i w to zaczyna inwestować swoją energię. I wręcz właśnie poszedłbym dalej, że ta rodzina w pewnym sensie jest tutaj bardzo z przypadku, jest jakaś taka wybrana z odrzutków jakichś społecznych, i to też właśnie daje nam pewnego rodzaju takie poczucie takiej tragikomedii trochę, że mamy tą samotną matkę, która zaszła w ciążę, jak miała 16 lat.
0: Że oni są z przypadku, czy oni są jednak właśnie wybraną rodziną, że okej, trafili na siebie?
1: Aha. Znaczy oni oni w pewnym sensie są z przypadku, a w pewnym sensie się wybrali. I tak, żeby być dobrze zrozumiałym, nie chodzi mi o to, że są z przypadku, bo nikt inny ich nie chciał i dlatego są razem. Z przypadku w tym sensie, że takich rzeczy się potoczyło akurat, że zostali postawieni przed takimi trudnymi wyborami, że gdzieś się znaleźli w takich sytuacjach, że potrzebują tego wsparcia może bardziej niż inni. A z wyboru w tym sensie, że właśnie to jest taka historia, która nam mówi o tym, że ta rodzina często wychodzi poza granice krwi. I to jest bardzo fajne. Ja osobiście mam tak, że bardzo jestem zżyty ze swoją rodziną, w sensie taką z moją mamą, z moim rodzeństwem, z moim tatą. I to było dla mnie też bardzo ciekawe i odkrywcze, że no właśnie ta rodzina często składa się z takich wolnych elektronów, ludzi, którzy właśnie spotykają się w życiu i po prostu stają się swoją rodziną. O tym to jest na pewno też.
0: Tak, i myślę, że to jest też jakoś piękny aspekt tego, no bo też pewnie pojawią się tacy, którzy powiedzą sobie o serial o geju. Będą cię pytali, jak to jest grać geja. No ale to jest, wiesz, no można sprowadzić, to są pewne okoliczności, pewien kostium, pewien kontekst, super ważny oczywiście, ale tak w takim jądrze to jest co dla ciebie?
1: To jest serial, który mówi o tym, że każdy ma prawo do drugiej szansy, że nie możemy zbyt pochopnie ludzi oceniać, że ta ocena może być często krzywdząca i tak naprawdę taką oceną, jakimiś sztampowymi hasłami możemy skreślić człowieka, który ma naprawdę jakiś problem, który przeżywa jakąś swoją historię, którą przeżywa tu i teraz, no nie? A my jakby przez to, że jesteśmy tak zmanipulowani politycznie, przez różne stronnictwa, jesteśmy po prostu wręcz obsesyjnie kategoryzowani, po jakiej stronie jesteśmy, wykorzystujemy tematy prawdziwych ludzi, prawdziwe problemy do tego, żeby się powiedzieć, po jakiej stronie ich mega krzywdzimy. Więc dla mnie o tym jest ta historia i o tym jest ten serial przede wszystkim, o tym, że nie wolno tak robić i trzeba być po prostu, powinniśmy być otwarci. A z drugiej strony mam cały czas coś takiego w głowie, że nie chciałbym, żeby ten serial jakkolwiek, kogokolwiek indoktrynował. Żeby to była jednak historia, którą warto obejrzeć z otwartym sercem, po prostu ją przeżyć i zrozumieć, aha, okej, tak też może się wydarzyć. I wtedy sobie to we własnym serduszku gdzieś tam nie rozkminić i ocenić, a nie bać się tego, że tu będzie teraz, tak jest, ty się mylisz, ja mam rację, nie? To jest bardzo trudne, żeby to zrealizować. Wydaje mi się, ja oglądając ten serial miałem takie poczucie, że gdzieś to tak jest i to jest dobre w tym serialu.
0: Wiesz co, myślę, że tak będzie, nawet jeżeli jesteś dzisiaj w takiej kurtce skórzanej. Mam nadzieję, że to nie jest pancerz przed tym, co może się wydarzyć, no bo gdzieś tam wiemy, o czym mówisz, kiedy wspomniałeś hasło polaryzacja przed chwilą i tak dalej, no że może tak być, że będą jakieś skrajne emocje, zwłaszcza w sieci, temu towarzyszyły, ale jednocześnie to może być jakieś takie ziarenko, które, wiesz, plon przyniesie w najbardziej nieoczywisty sposób i może po czasie też. Taki fajny plon właśnie, o którym mówisz.
1: To jest takie moje marzenie oczywiście, żeby tak było. Mam obawy, pewnie, że mam obawy, wiesz, że to będzie taka historia, że ludzie nie będą nawet tego oglądać, tylko będą się kłócić na ten temat w internecie i ten serial będzie bardziej znany z tego, że istnieje, niż dlatego, że ktoś go obejrzał. Ale właśnie, myślę, że jak ktoś go będzie oglądał z otwartą głową i sercem, to bardzo szybko zrozumie, że to nie jest żadna indoktrynacja i wtedy może się wydarzyć to, o czym mówiłeś, że nawet po czasie to może zakiełkować jakimiś rozmowami w domu, zderzeniem się pokolenia mojego z pokoleniem moich rodziców. Myślę, że to są takie rzeczy, nawet najmniejsze takie sytuacje będą miały swoją wartość. No ale to tak możemy gdybać, nie? Ale no, mam nadzieję, że tak będzie.
0: Ale to jest siła działania sztuki. Nagroda w Lille na Series Mani, no to już chyba był ten moment, kiedy poczułeś, że to będzie duże.
1: To znaczy...
0: Czy już w trakcie czytania scenariusza to poczułeś?
1: Właśnie, bo ja tak naprawdę poczułem to trochę podczas czytania już scenariusza, że to jest taka historia, którą ja bardzo nie chciałbym jej zepsuć po prostu, nie? Że jakby czytałem ten scenariusz, miałem takie wow, to jest mega dobre. Ta myśl właśnie o tym, że jakby on nas, ten scenariusz już mnie nabrał. Że to jest takie, czy temu filmowi dałbym dziecko? No na początku bym mu nie dał tego dziecka, a potem, a widzisz, oceniłeś, za szybko, bez sensu, zobacz, on się zmienił, on w ogóle walczy, on ją kocha, on się nią zajmuje, on w ogóle porzuca wszystkie swoje przyzwyczajenia do tego dziecka i myślisz sobie wow, w tym jest jakaś taka wielka wartość, pokazuje ci właśnie tą historię z tak bliska, że ty no, nie masz prawa się do niczego przyczepić, nie? I to jest zaskakujące w tej historii. To jest takie jakieś poruszające, że ty właśnie przeżywasz tę historię razem z tym człowiekiem konkretnym i myślisz sobie, fuck, nie wolno tak oceniać. Nie wolno, bo nam się wydaje, że my mamy jakieś wyrobione zdanie na jakieś tematy, bo my jesteśmy po tej czy po tamtej stronie. Wiem, powtarzam się, ale to jest naprawdę dla mnie istotne. A tu się okazuje, że mamy żywego człowieka, żywy temat i historię, która ma prawdopodobieństwo się wydarzyć tu i teraz, nie? Kiedy wygraliśmy nagrodę we Francji, to poczułem pewnego rodzaju ulgę w tym sensie, że trochę nieważne, co tu się stanie, bo jednak we Francji to nie jest tak, nie wiem, myślę, gorący temat jak u nas, że ktoś po prostu docenił, że powiedział, ej, to jest fajnie zagrane, my rozumiemy, o czym jest ta historia, ona jest wzruszająca. Bo oczywiście, że są obawy, ogromne obawy przed tym, że właśnie, tak jak mówię, tutaj nawet, że to może być kontrowersyjne, dlatego, że ktoś powie, że to jest kontrowersyjne. A kiedy tak naprawdę się obejrzy ten serial, to mało jest kontrowersyjnych rzeczy, moim zdaniem. To było największe wyzwanie dotychczasowe dla mnie, jeśli chodzi o aktorstwo, jeśli chodzi o jakieś świadome podejście do tworzenia roli. Każda moja kolejna rola staram się, żeby była doskonalsza w tym sensie właśnie rzemiosła. Ale myślę, że to była jedna z najodważniejszych decyzji zawodowych moich dotychczasowych. Nie wiem, czy najlepsza, to się okaże.
0: A co zaryzykowałeś?
1: No... Trochę zaryzykowałem to, że staję się pewnego rodzaju twarzą właśnie produkcji, która może być postrzegana jako jakaś indoktrynacja, jakaś historia, która może być wykorzystywana z jednej i z drugiej strony właśnie w celach agitacji politycznej, a w ogóle nie o to chodzi. I w ten sposób to jest moim zdaniem ryzyko zawodowe, ale też jakby ryzyko w tym sensie, że no nigdy tak się nie otworzyłem w kontekście emocjonalnym, ale no bo jednak jestem cały czas przed kamerą. Mamy 8 odcinków, gdzie jesteśmy cały czas tym bohaterem, więc jakby wszystkie niedoskonałości, nagość, ciało, no po prostu no oddałem wszystko, co miałem temu, tej historii, żeby ją powiedzieć wiarygodnie. Więc to jest ryzyko, na pewno. Właśnie to, że moja postać jest homoseksualna, ja nie jestem, to też może być oceniane. Jest mnóstwo aspektów, które mogą być tu oceniane i mogą być wieszane na mnie psy w związku z wieloma rzeczami. Ale nic mnie nie sprawiło takiej radości, jak tworzenie tego serialu.
0: To nieś te psy z godnością, z dumą w takim razie.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo.

0: Bob Marley and the Wailers, Is This Love? No to się przekonamy, to znaczy jeżeli odnieść by to pytanie do serialu Proud, o którym teraz rozmawiamy. Przed chwilą Ignacy Lis i dla Ignacego wielkie brawa za tę rolę, ale też właśnie pewnie również za to, co mówi i jak mówi o tym serialu, o jego temacie. A być może też to nie tyle brawa, co od razu jakieś no, takie kciuki, żeby to były jednak głównie pozytywne emocje w kierunku i Ignacego, i całej obsady tego serialu, no bo oczywiście w dzisiejszej spolaryzowanej rzeczywistości może być różnie i niestety to, że o tym mówię, no nie jest jakiś mój wymysł. Chyba wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Tak czy inaczej, serial Proud, proszę Państwa, serial również o tym, jak to jest mieć rodzinę z wyboru, sieć wsparcia w swoich przyjaciołach. Tutaj Maria Sobocińska, Kamil Studnicki między innymi. To taka bliska rodzina Filipa, granego przez Ignacego Lisa. No ale właśnie jest jeszcze jedna postać. Postać sąsiadki, grana przez Maję Ostaszewską, to też jest, bo i nieco te młodsze postaci również, to też jest postać po przejściach, postać, która, no, można powiedzieć, że w życiu swoje przeżyła. Nie ma co dalej powtarzać. W każdym razie na niej też się skupimy. Ona też dostanie swoją widoczność, a być może ona też dostanie drugą szansę. Być może ona też będzie mogła jakoś się na naszych oczach odrodzić. To też jest piękny aspekt tej historii. Historii, która odsłania swoje, no właśnie w takich postaciach jak postać sąsiadki, nieoczywiste oblicza. Maja Ostaszewska.
1: Ja myślę, że to jest wielką siłą tego serialu, a na początku było już siłą tego scenariusza. Mnie to właśnie zachwyciło. Raz, że ważny społecznie temat, ale też to, że on opowiada historię nieidealnych ludzi, ale ludzi, z którymi chce się przez chwilę pobyć, chce się ich zrozumieć. Każda i każdy z bohaterów ma za sobą cały świat i nawet jeśli, bo też to jest cechą, uważam, dobrych projektów, że wyraźnie rozumiemy, przez czyją perspektywę przechodzimy przez tę historię. I tu oczywiście to jest postać Filipa, wspaniale granego przez Ignacego Lisa. Ja też miałam najwięcej scen z nim i to było świetne spotkanie. Pracowaliśmy pierwszy raz razem i bardzo, bardzo jestem zachwycona.
2: Wychylanie się przez balkon.
1: Tak, ale tam się to potem rozwija. Ja zresztą słuchaczy szczególnie, bo zapraszam oczywiście absolutnie do obejrzenia całego serialu, ale moja bohaterka najwięcej do powiedzenia będzie miała w 6 odcinku.
2: Ale zaczyna się, żeby tylko wyjaśnić od takiego przechylania się przez balkon, bo okazuje się, że, no właśnie, bo nie znamy w ogóle swoich sąsiadów najczęściej. I czy oni się znają tak początkowo, Filip i jego sąsiadka, którą grasz?
1: Mało się znają, bo to też pierwotnie była sąsiadka jego siostry. Postać, ja takie postaci uwielbiam grać, bo one są nieoczywiste, pokazują samą złożoność ludzkiej, nie wiem, osobowości. I z jednej strony to jest taka intelektualistka, mówiliśmy sobie, że ona kiedyś w ogóle wykładała, potem spotkało ją wiele smutnych rzeczy w życiu. Niestety topi swoje smutki w alkoholu, więc z jednej strony widzimy ją w sytuacjach takich, gdzie jest kompletnie nieodpowiedzialna, nawet żenująca, gdzie jest tragikomiczna, ale w tym serialu mamy też takie momenty, oczywiście głównie kiedy jest trzeźwa, kiedy nagle stereotypowo pomyślelibyśmy, że no ona się na pewno zachowa tak, a nie inaczej, a nagle okazuje się, że właśnie ona ma w sobie pokłady otwartości, że ma, że chętnie dzieli się swoim doświadczeniem życiowym i że ma jakąś mądrość w sobie. I
2: się otwiera przed nami po prostu.
1: Otwiera się przed nami, ale też, no właśnie to jest piękne, co oni już ujęli w scenariuszu i ja się bardzo cieszę ze spotkania z Karolem Klementem, bo to jest w ogóle świetna postać.
2: On i Monika Pęcikiewicz jeszcze, Monika, prawda? To też dla fanów teatru, tak, też wydarzenie.
1: Tak, absolutnie. Więc właśnie, że każda i każdy z bohaterów ma za sobą historię i czasem oni to opowiadają w takich małych obrazkach. Nie wiem, na przykład Filip ze swoimi problemami wychodzi na balkon i widzi na drugim balkonie płaczącą sąsiadkę, która jest w jakiejś strasznej samotności i więcej nie mówimy, ale wiemy, że za nim stoi cała historia. Wspaniale jest napisana rola, którą gra też cudownie Marysia Sobocińska, też która się po prostu boryka z życiem, z samą sobą, szuka siebie. Mateusz Więcławek, Kamil Studnicki, Paweł Tomaszewski, z którym już grałam i którego w ogóle uwielbiam jako aktora. I to jest ważnym, myślę też, argumentem za tym, jak to musiało być dobre w czytaniu, jest to, że właśnie główne role grają młodzi, ale w tym drugim planie chciałyśmy zagrać i zrobiłyśmy to z wielką radością. No, my rozmawiamy, więc mowa o mnie, ale także Joanna Kulik, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, każda z nas, Paulina Holc, chciała być w tym projekcie, mimo że naprawdę nie jest nas tam dużo, ale to jest jakaś taka, powiedziałabym, pełna historia i właśnie pokazująca cały wachlarz tych relacji. I ten tytuł Proud jest nie o pysze, tylko o godności. I to wydaje mi się bardzo piękne. To też nieprzypadkowa jest premiera w miesiącu Dumy w czerwcu. To jest oczywiście bardzo ważny też temat w Polsce. Wstyd, że ciągle komuś może się wydawać kontrowersyjny, a przecież tak ważny, bo mówi o podstawowych prawach człowieka do po prostu szczęścia, do dostępu do bezpieczeństwa, do opieki zdrowotnej, bo wiadomo, że kiedy nie mają swoich praw rodziny tęczowe, o których nawet jeśli część radykalnej prawicy nie chce mówić, to oni stanowią, te rodziny stanowią dużą część naszego społeczeństwa, no a już ogromną, osoby nieheteronormatywne, i pozbawiając praw dorosłe osoby tworzące tęczowe rodziny, tak naprawdę wykluczamy też poza margines i odbieramy prawa dzieciom. I to chodzi o bardzo takie życiowe momenty, tak? Kiedy, nie wiem, ktoś choruje, kiedy ktoś umiera, kiedy chcemy wyruszyć w podróż i jest kwestia wyrobienia paszportu dziecku. Więc to jest sprawa, która musi być natychmiast załatwiona i jest to strasznie smutne, że ciągle z powodów populistycznych, bo przecież nie ma żadnych innych, te tematy są odkładane na bok. Oby to się zmieniło. Jakieś są malutkie kroczki, ale ciągle jest ważne, żeby o tym mówić i żeby po prostu walczyć o równe prawa, bo jeśli żyjemy w demokratycznym kraju, w którym mówimy, że przestrzegamy praw człowieka, no to tego nie można, prawa nie można przestrzegać wybiórczo, bo nie jest prawem, tylko przypadkiem. Więc jeśli mówimy o prawach człowieka, obywateli tego kraju, no to one powinny być równe dla wszystkich obywateli.
2: No ale tutaj oglądamy po prostu ludzką perspektywę i jakaś taka jest humanistyczna bardzo ta układanka.
1: Lubię też, że ten serial jest, on nie jest pouczający, protekcjonalny, publicystyczny.
2: To nie jest też stanowisko w sprawie,
1: nie,
2: prawda?
1: To jest historia młodego chłopaka. Zresztą, też to mówiłam już dzisiaj parę razy, ale chętnie to powtórzę. Fakt, że ten serial wygrał francuski festiwal, Series Mania w Lille, duży bardzo festiwal. Ignacy dostał tam nagrodę dla najlepszego aktora, a we Francji prawa osób nieheteronormatywnych są uregulowane, więc to świadczy o tym, że to jest świetna historia. I że w niej się może przejrzeć każdy i bez względu na orientację seksualną, po prostu to jest też historia młodego człowieka, który żył w takim dużym nastawieniu na samego siebie, miał taki bardzo hedonistyczny stosunek do życia, a przychodzą zdarzenia.
2: Przychodzi życie.
1: Życie go dogania i nagle okazuje się, że ta osoba ma w sobie ogromne pokłady odpowiedzialności, gotowości do opieki nad drugim człowiekiem, w tym wypadku malutkim dzieckiem. Więc to jest w ogóle też historia o dojrzewaniu, o tym, żeby dawać sobie szansę, o tym, żeby wierzyć też w to, że się rozwijamy, że my mamy prawo, nie wiem, szukać, błądzić, ale że nic nie jest ostateczne i że nawet jeśli się wydaje, że jesteśmy nieodpowiedzialni, to nie znaczy, że w odpowiednich okolicznościach weźmiemy życie w swoje ręce.
0: Tak jest. Maja Ostaszewska, grająca rolę sąsiadki głównego bohatera w serialu Proud. Proszę Państwa, ten serial już za chwil kilka, właściwie za dni kilka, będzie można oglądać. Serial nagrodzony na Series Mani w Lille. Tam też najlepsza rola, ta nagroda powędrowała w ręce Ignacego Lisa. Obsada znakomita, świetna też atmosfera wokół tej produkcji. To też można było podczas dnia prasowego, w którym miałem okazję wziąć udział, poczuć, że wszyscy pracujący przy tym przedsięwzięciu się lubili po prostu. Serial w reżyserii Karola Klementewicza, scenariusz tegoż i Moniki Pęcikiewicz. 17 minut jeszcze do godziny 14.

The Dolly Wagon i Life, proszę Państwa. No i tak, zbliżamy się powoli, powoli, powoli do końca. Teraz przed nami nowość, nowość z płyty Doctrine of Love. To jest utwór Burning Temptation. Jeden z naszych singli tygodnia, a kto go wykonuje? A wykonuje go Jalen Ngonda. Hannah, what's the matter?

Haniu, co się, Haniu, dzieje? Powiedz, co takiego ja zrobiłem? Jalen Gonda, proszę państwa, Hena, what's the matter? O co ci chodzi? 10 minut do godziny, chciałem powiedzieć 12, aż się zamyśliłem, 14 jeszcze zostaje. No i teraz przed nami jeszcze dwa utwory, ale może zanim te dwa utwory, to jeszcze chociaż słowo o tym, kto jutro. Jutro, proszę państwa, pamiętają państwo współgłosy, albo czy znają państwo ten zespół, to przedsięwzięcie, ten pomysł przepiękny. No więc jutro Marcel Baliński pojawi się u nas i będą nowości, ale myślę, że też po prostu zapytamy, co u współgłosów słychać. Jutro zatem w środku dnia, tak, między innymi będzie na przykład również nowy utwór Matyldy i Radka, no bo bardzo urodzinowo u nich w tych dniach, ale też próby trwają, więc obiecali, że sami utwór zapowiedzą. No to trzymamy za słowo. Jutro się oczywiście z Agnieszką słyszymy, a to jest Hot Chip.

Tak jest. Hot Chip, Night and Day, zwani przez złośliwców najbrzydszym zespołem świata, a przez fanów najpiękniejszym zespołem świata. No i to tylko zależy, proszę Państwa, od nas. Ja patrzę teraz za szybę i próbuję zobaczyć, kto tam jest. No je, ale jest i będzie. Jest i będzie. Będzie po 14 ten, którego, ten zza szyby. Proszę Państwa, WM zdradzę jego inicjały. A inicjały artysty, który wystąpi jako ostatni w tej audycji przed WM-em, to jest LK, Lenny Kravitz, on się nazywa. Tutaj mogę powiedzieć wszystko, it ain't over till it's over, czyli no, u nas już jest właśnie prawie koniec, ale jeszcze właśnie Lenny Kravitz o tym zaśpiewa, że nie jest koniec, póki on nie nastąpi faktycznie. On nastąpi potem, jak Lenny skończy swój występ. Dziękuję za dziś i słyszymy się jutro z Agnieszką razem.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Sędzia Dariusz Zawistowski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Wyboru dokonała na pierwszym posiedzeniu KRS w nowym składzie, zatwierdzonym w maju.
2: Tych wyzwań oczywiście jest wiele. My chcemy, jeżeli dzisiaj się to uda, przyjąć taką uchwałę programową, w której określimy te priorytety, jeżeli chodzi o działanie Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa ma najważniejszą funkcję wynikającą wprost z przepisów Konstytucji. To jest stanie na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądownictwa i tą funkcję chcemy realizować oczywiście. Poza tym musimy zwrócić uwagę na procedury nominacyjne sędziów, dlatego że jest około 1000 nieobsadzonych stanowisk sędziowskich.
1: Mówił nowy przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski. Prezydent Karol Nawrocki w odpowiednim czasie ogłosi swoją decyzję w sprawie orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy. Piłka jest po stronie ukraińskiej, mówił dzisiaj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Strona ukraińska ma czas na to, aby odpowiednio przeanalizować to, jaką wartość dla strony ukraińskiej mają relacje z Polską i wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair. Wyraziliśmy wprost brak akceptacji co do gloryfikowania bandytów z UPA, natomiast w duchu pewnego sygnału, pewnej gotowości do dialogu jest przestrzeń czasowa na to, aby móc w odpowiedni sposób zrobić przez stronę ukraińską krok w tył. Jeśli się to nie wydarzy, będziemy procedować oczywiście dalsze decyzje.
1: A w niedzielę prezydent Karol Nawrocki będzie w USA. Został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Podczas wizyty będzie rozmawiał o kwestiach bezpieczeństwa, w tym o stałych bazach amerykańskich w Polsce, przekazał Marcin Przydacz. Papież po raz pierwszy w historii na Wyspach Kanaryjskich w południe wylądował w Las Palmas na Gran Canaria. W centrum tej wizyty migranci i miejsce zwane Portem Hańby. W 2020 roku przybyło tam około 3000 migrantów. Z powodu pandemii nikt nie mógł wejść do portu. Sytuacja stała się symbolem skrajnego kryzysu humanitarnego. Widzimy to w Chrystusie, który kroczy po wodzie, a przed burzą wypowiada słowa ucisz się, ucisz się. Ten głos wciąż rozbrzmiewa przeciwko siłom, które pożerają, zniewalają i odrzucają tak wielu naszych braci i sióstr. Tam, gdzie Chrystus nakazuje morzu milczeć, Kościół nie może pozostać niemy wobec tych, którzy zostali porzuceni na jego wodach. Dziękuję za świadectwa. Mówił Leon XIV w czasie wizyty w porcie Hańby na południu Gran Canaria. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu. Malajkino po jakimś czasie znowu zamiast innych zamachów i jak najbardziej siów i tak dalej. Dzisiaj chcę się z Państwem zobaczyć, usłyszeć według klucza. I za chwilę o nim opowiem, a moim zdaniem Państwo się jak zawsze szybko domyślą, o co dzisiaj chodziło Malajowi. Malaj, no dobra, to jedźmy.

Kiedy się z Państwem witałem, to logowałem się do swojej poczty malajkino@nowyswiat.online i wtedy odebrało mi rozum i nie powiedziałem Państwu, czego Państwo słuchali jako pierwszej muzyki filmowej. To był Ścigany, czyli tytuł filmu z 2005 roku w reżyserii Johna Hillcoata z muzyką Nicka Cave'a i Warrena Ellisa. A to, czego Państwo przed chwilą posłuchali, to z kolei muzyka z filmu Jak zdobywano Dziki Zachód z 1962 roku. Mają Państwo pojęcie? W reżyserii George'a Marshalla z muzyką Alfreda Newmana. Home in the Meadow. Taki był tytuł tej piosenki. Proszę Państwa, odezwali się geodeci, niezawodni, więc oczywiście bardzo mi miło, że Państwo coś tam skrobną, a jak nie, to jak zawsze chciałbym, żeby Państwo tylko po prostu mieli dobry czas z malajkinem w tle. No dobra, to po tym, co teraz Państwo usłyszą, powiem, jaki jest klucz, żeby Państwa też nie zamęczać na śmierć. W Trzech kolorach, które powstawały w 1993 i 1994 roku, w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, Zbigniew Preisner napisał piękną muzykę, między innymi pieśń na zjednoczenie. Proszę posłuchać.

malajkino@nowyświat.online to jest adres, pod który mogą Państwo coś skrobnąć, niekoniecznie. A i tak Państwo piszą, na przykład pani Ewa z dalekiego Monachium pisze, że jest fanką Radia Nowy Świat wraz z mamą. Obie panie serdecznie pozdrawiam. I nie tylko dlatego, że panie są fankami, tylko w ogóle warto czasem tak wziąć i pozdrowić kogoś, kto właśnie kogoś słucha. No dobra, bo chyba się od pana Niebudka czegoś nauczyłem, takich zawiłych fraz. Proszę państwa, dzisiaj, nie, proszę, pani Ewa napisała, czy to są gwiazdy, ten klucz. Tak, pewnie, że tak, bo to dzisiaj to będzie tak. Taka playlista, która powstała na podstawie mojej lektury państwa listów do mnie, muzyki, która się albo państwu spodobała nadzwyczajnie, zachwyciła, albo usłyszeli kiedyś ją państwo właśnie w Malajkinie pierwszy raz. Niektóre to i mnie się podobają, więc też pozwoliłem sobie na taką dezynwolturę. Więc dzisiaj będzie po prostu wszystko w Malajkinie, co albo nam się z państwa listów też wyczytałem, że państwo ze wzruszeniem słuchali muzyki, bo przypomniał się państwu jakiś kapitalny film. Więc to, dzisiaj to jest wszystko dla wszystkich. Taki klucz. No nie wiem. Spróbujmy w takim razie. W 1986 roku David Lynch zrobił film pod tytułem Blue Velvet. I Bobby Vinton zaśpiewał Blue Velvet.

No i super. Pan Paweł z Fargo z Chorwacji donosi, że Radio Nowy Świat słychać również tam. Bobry współtworzą dzisiejszą muzykę, nie myli się pan, panie Hubercie. I pyta pan, czy już boso po trawie, czy w piasku w tym roku. Otóż tak, byłem w Ustce i jakoś tak zaplątałem się na chwilę na plażę i na bosaka. Proszę państwa, pani Marta pyta, czy to oznacza, że będzie... I pani Marta też na spacerze z psem. Tak, dzisiaj wszyscy państwo jesteście twórcami Malajkina. Jeden z takich listów, który dostałem i też mnie bardzo ucieszył, bo państwo się ucieszyli, jak usłyszeli La Prima Vez z muzyką Santiago Uribe. To proszę, posłuchajmy tego jeszcze raz.

Pani Marta pytała również, czy to oznacza, że będzie noc z R. Jeszcze chyba nie dojrzałem do takiej aż nonszalancji, ale mam cały czas w pamięci tę Państwa prośbę. Tej jedynej jeszcze w tym malajkinie nie spełnię. Udało mi się też czasem Państwa za pomocą malajkina i muzyki filmowej, która tu się znajduje, zachęcić do obejrzenia jakiegoś filmu. Wysłuchawszy tej muzyki, Państwo doszli do wniosku, że warto by to zobaczyć. I tak było właśnie z filmem Tamte noce, tamte dni z 2017 roku w reżyserii Luca Guadagnino z muzyką Sufjana Stevensa. No więc, a nuż znowu ktoś zachce zobaczyć Call Me By Your Name. Posłuchajmy.

Tobi się odezwał. Bardzo mi miło, że pan pisze też i jeszcze pan pisze, że pan sobie przejeżdżał Mokotowską i to Teatr Współczesny panu przypomniał, że jest dzisiaj Malajkino, więc proszę słuchać, bo pan między innymi też jest na pewno autorem dzisiejszej playlisty. Proszę państwa, przeglądałem państwa maile, ale przeglądałem też swoje malajkinowe zbiory. I ponieważ czasem państwo mówią, że przydałoby się coś, co albo napisał Polak, albo wykonał Polak, no to Preisner już był. A teraz niezbyt oczywistego wyboru dokonałem, ale mam nadzieję, że się państwu spodoba. W 2022 roku Daniel Jaroszek zrobił film Johnny. I teraz do muzyki Michała Kusza zaśpiewa Dawid Karpiuk taki song Nie zrozumie nas.

W międzyczasie tak zwanym doczytałem list pana Tobiego do końca i pan też nalega na tę noc z R, ale już wyjaśniałem państwu, że to się jeszcze być może wydarzy i zostawmy sobie taki margines bezpieczeństwa na spotkanie z nocą z R. Proszę państwa, na wszelki wypadek podam adres, ale tak tylko niezobowiązująco, malajkino@panowyświat.online. A teraz to będzie taka moja prywatna miłość. W 1968 roku Franco Zeffirelli zrobił film, muzyką opatrzył ten film Nino Rota, a ja go zobaczyłem w szkole filmowej w czasie studiów, no i padłem. Proszę posłuchać. Romeo i Julia.

Cóż, proszę Państwa, na dwoje babka wróżyła. Albo ta nasza wspólna dzisiaj playlista w Malajkinie Państwa tak zajęła, że Państwo nie mają czasu pisać, albo Państwo uciekli sprzed odbiorników. No cóż, teraz to już jest za późno, żeby się wycofać z tego pomysłu, że słuchają Państwo dzisiaj muzyki, która, o której Państwo pisali w swoich listach. A właśnie, a propos Teatru Współczesnego. 19 i 20 czerwca odbędą się dwa ostatnie przedstawienia, które powstało z okazji urodzin Radia Nowy Świat, czyli Macki Miłości. Zapraszam oczywiście Państwa gorąco, no bo potem to już się tego nie zobaczy po 20 czerwca tego roku. A teraz niespodzianka albo spodzianka, film Piknik pod wiszącą skałą Petera Weyera z muzyką George Zamfira z 1975 roku. No to proszę posłuchać tego.

Proszę Państwa, jednak Państwo są, tylko nie mają czasu, bo nie dość, że Państwo słuchają, to jeszcze albo księgują, albo jadą autem, chociaż Pan Piotr aż się zatrzymał, żeby jednak coś skrobnąć. Pani Lucyna pisze, że zrozumiała, że dzisiaj można zgłaszać swoje kandydatury. To aż tak nie, natomiast proszę je zgłaszać, bo ja znowu za jakiś czas zrobię takie małe kino, w którym państwa typy i ukochane muzyki filmowe się pojawią. Dzisiaj już powstała ta lista, więc będzie taka, jaka będzie. Proszę teraz posłuchać mistrza Hansa Zimmera, fenomenalnego kompozytora. W 1988 roku powstał film Rain Man w reżyserii Barry'ego Levinsona. No i kapitalny motyw Living Walbrook za chwilę przed Państwem. A przypominam, że dzisiejsza lista powstała z Państwa zachwytów, zdumień, różnych kapitalnych emocji, o których Państwo napisali mi w swoich listach. Tam też było o Rain Manie, więc słuchamy.

teraz muzyka do filmu Księżniczka Mononoke, legenda Ashitaki, Hayao Miyazaki, z muzyką Joe Hisaishi, dlatego że, to od Państwa się dowiedziałem, że Hisaishi to jest pseudonim, ponieważ kompozytor jest wielbicielem Johnny'ego Cash'a i Hisaishi po japońsku to gotówka. No to legenda Ashitaki.

piszą państwo nawet spod Waszyngtonu, pan Tadeusz, który mnie uspokaja, czytam z zachowaniem tego, co tu się w tym liście odbywa. Panie Wojtku, nic się pan nie martw, państwo nie piszą, bo wszyćkie siedzą z rozdziawioną gębą i słuchają z lubością, a ja wśród nich. Uf, to rzeczywiście w takim razie z ulgą przyjmuję ten list i te inne, które tu nadchodzą, bo na przykład pan Tomasz, mimo że księguje, napisał, po takiej audycji ma się ochotę wziąć urlop na żądanie i obejrzeć te wszystkie perły po raz kolejny. Czy pan redaktor wystawia może zwolnienia lekarskie na podratowanie zdrowia poprzez filmoterapię? Takich nie, ale mogę coś do indeksu państwu wpisać, bo jestem nauczycielem akademickim, oprócz tego, że redaktorem. Proszę państwa, nadsyłają państwo propozycje i to jest super, to właśnie o to proszę, bo dzisiejsza playlista Malaikina wynikła z państwa próśb albo różnych takich cudownych emocji, które państwu towarzyszyły przy słuchaniu różnych Malaikin na przestrzeni tych, ja to rany, ja już nie wiem, od kiedy ja się z państwem na to słuchanie umawiam. Patrzę na Grześka, który od sześciu lat rany uległ. No to się tego nazbierało. Proszę państwa, kolejną muzyką, którą państwo usłyszą, będzie muzyka z filmu Moulin Rouge. W reżyserii Baza Luhrmanna zaśpiewa Nicole Kidman One Day I'll Fly Away.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Posłowie przyjęli nowe przepisy dotyczące patostreamingu. Ustawa zakłada karanie za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego albo jego pozorowanie.
2: Projekt ustawy, który ma na celu właśnie karanie rozpowszechniania takich treści. Treści, które ukazują czyny, które są przestępstwami. Treści, które ukazują czyny dotyczące znęcania się nad zwierzętami, znęcania się nad drugim człowiekiem, przemocy seksualnej, czyli tego wszystkiego, czego w realnym życiu nigdy byśmy naszym dzieciom nie pokazali. Ten projekt tą większością głosów trafi do Senatu i liczymy na to, że zostanie również podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Mówiła posłanka KO Monika Rosa, przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kandydat koalicyjny.
3: Głosowało 424 posłów, większość bezwzględna 213, za 235, przeciw 184, wstrzymało się 5 osób. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Sławomira Patyrę na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sławomir Patyra ma zająć miejsce Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja upływa 28 czerwca. Głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zabrał dziś minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Tak jak dzisiaj zaczyna działać KRS, mam nadzieję, że tak w najbliższych miesiącach zobaczymy działający Trybunał. Tam jest bardzo wiele skarg też obywateli, które oczekują na rozpoznanie, więc to jest ważny organ dla jakości prawa w Polsce i kiedyś miał bardzo duży prestiż w Europie, wtedy kiedy byli legalni sędziowie. On został zniszczony, ale zwróćcie Państwo uwagę, że krok po kroku przywracamy tę instytucję do życia. Ja się nie oglądam na te wszystkie groźby.
1: A KRS wybrała dziś nowego przewodniczącego, został nim sędzia Dariusz Zawistowski. W serwisie na koniec komentarz prezesa PiS-u w sprawie tworzonych w ramach ugrupowania kolejnych stowarzyszeń. Przypomnę, we wtorek Jacek Sasin ogłosił powstanie nowego politycznego bytu Po pierwsze Polska. To konkurencja dla założonego wcześniej przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Doszło do tego, czego się można było spodziewać, jak jedno stowarzyszenie zostało założone, to zaczęły się te stowarzyszenia mnożyć. Będziemy musieli tę sprawę jakoś rozwiązać. Na razie nie prowadzi ona do jakiejś głębokiej dysfunkcji partii, ale jeżeli zacznie prowadzić, no to będziemy musieli tutaj podjąć decyzję bardzo zdecydowaną.
1: Komentował Jarosław Kaczyński, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Tak, tak, Pani Iwono, to Calling You z Bagdad Cafe z 1987 roku. Śpiewała Javetta Steele. Proszę Państwa, no miło, że Państwo piszą, że muzyka znowu Państwa jakoś budzi w Państwu emocje różne. Czy ciągnie od posadzki? Nie, już nie na ostrej, ale wspieram Panią. Słyszę, że u Pani trochę coś zaciąga. Proszę Państwa, Pani Bożena napisała, że usłyszała kiedyś przepiękną piosenkę Porqué te vas z filmu Nakarmić kruki. Pani Bożeno, w planie jest dzisiaj. Nie wiem, czy przez to, że tak gadam dużo, zdążę to Państwu wyemitować i zagrać. No ale to w takim razie już się raczej zamknę teraz. Ale pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie wszystkich. I tych, którzy piszą, i tych, którzy słuchają. Wiem skądinąd, że słuchają nas w Mikołajkach też. Państwo, wysyłam szczególne życzenia i spokoju, i zdrowia do Mikołajek. A teraz muzyka z filmu Rydwany Ognia z 1981 roku, Vangelis.

malajkino@nowyświat.online to jest adres, pod którym mogą Państwo, a wcale nie muszą, pisać. Wracam do poprzedniego listu pani Bożeno w sprawie porketewa i nakarmić kruki Carlosa Saury. Otóż Grzegorz Muranowicz, patrzę, a on tu wziął i pozmieniał. No i teraz będzie porketewa. No bo tak chcemy. Piszą państwo, my to mamy w planie, no to czemu nie zrealizować państwa też oczekiwań? Proszę.

O rany, aż mi się gorąco zrobiło. Piszą państwo, że nie mają czasu, a jednak, jak już usłyszał pan Krzysztof muzykę z Rainmana, to jednak się oderwał od pracy. No to aż tak nie chcę, żeby państwo rujnowali sobie życie zawodowe i prywatne, ale miło słyszeć. Potem pan Adam napisał, że same ulubione utwory, ale jak ma być inaczej, skoro to państwo dzisiaj to malajkino stworzyli, więc cóż mam zrobić, no tylko państwu podziękować, że to tak nam dobrze wychodzi. A teraz z filmu O Brother, Where Are You z 2000 roku Joela i Ethana Coenów z muzyką T-Bone Burnett. Proszę posłuchać takiej muzyki.

Lubię dostawać listy od Państwa. malajkino@nowyświat.online. To jak Państwu przyjdzie coś do głowy, to proszę skrobnąć. A ja teraz będę mówił mniej, bo trochę mi zaczyna być szkoda tych wszystkich muzyk, które tu dzisiaj mają się ukazać i mogą ich Państwo posłuchać. Wichry losu w 2019 roku powstały. Metal and Gwynns, proszę.

Proszę Państwa, i żeby już nie zagadywać, bo Państwo słyszę i widzę, że wolą słuchać i trochę pisać, no to Panie Krzysztofie, a propos listu o Rainmanie, to jeszcze jeden fragment muzyki z tego filmu. Kapitalnie śpiewają The Delta Rhythm Boys. Film powstał w 1988 roku, w zeszłym wieku, ale się nie starzeje. Słuchamy.

Nie ma za co, panie Krzysztofie. Nie ma za co. Playlista w biurze rodzinnym cieszy się dużym uznaniem, zwłaszcza, że obchodzimy urodziny wiernego patrona państwa, taty Jarosława. Jubilat zachwala, no to miło słyszeć. No to dołączamy się do życzeń, jubilacie drogi. A teraz tak, proszę państwa, znowu, żeby nie zagadywać za wiele, bo jest no, kapitalnych strasznie dużo jeszcze momentów w Malajkinie. Po tym, jak państwo usłyszeli tę muzykę, to listów było naprawdę dużo. Więc teraz nie trzeba tego robić, chyba że państwo będą bardzo chcieli. W 2005 roku powstał film Wierny Ogrodnik. No i zaśpiewał Ajub Ogada i proszę posłuchać jak.

tak się zrobiło jakoś metafizycznie. Piszą Państwo o różnych sprawach i o różnych emocjach. Wspominają Państwo przyjaciół, przyjaciółki. Pozdrawiam Pani Katarzyno. I teraz posłuchamy wersji z 2013 roku z filmu Bella i Sebastian, zaśpiewanej przez Zaz, piosenki Bell, która w tymże filmie występuje. Proszę tego posłuchać, bo i po tej piosence też było wiele zaskakujących listów od Państwa.

Proszę Państwa, no to tak sobie gramy spokojnie, z nutą czasem nostalgii, czasem nam się coś wyrwie z tego nurtu i popłynie trochę bokiem, ale to nie jest jeszcze chyba ten moment. W 2005 roku powstał film Dwa kroki od piekła. No i powstała taka piosenka, która mnie zachwyciła i teraz trochę zagram dla siebie, ale przede wszystkim dla Państwa. Lament for the Lonely.

Dwa dni temu miałem swój egzamin w Akademii Teatralnej i użyłem tam muzyki Daniela Pembertona. Egzamin był z Wesela Wyspiańskiego, ale okazuje się, że nagle jakoś tak zupełnie nieoczekiwanie to się kapitalnie zrymowało. Więc tak tylko mówię o tym jako ciekawostkę. Z filmu powstałego w 2022 roku, Patrz jak kręcą, A Lavish Affair.

Pan Krzysiek z Krakowa pisze, że na szczęście wziął słuchawki na bieganie i wie, czego będzie już słuchał przy kolejnych treningach, to miłe, ale donosi pan również, że w okolicach jednostki wojskowej internet odcięło na 10 minut, zabrakło go prawdopodobnie, bo wszyscy wojskowi słuchali Malajkina. No, dobrze, trudno, albo nie, no właśnie to chyba, no, niech słuchają. Nie wiem, czy to się nada do biegania, panie Krzysztofie, no ale spróbujmy. To jest kultowa muzyka, kultowy film, to ja już nic nie będę mówił, tylko proszę posłuchać.

Pan Krzysztof twierdzi, że się nada do biegania, tym bardziej, że już 16 kilometrów za nim. No to proszę słuchać na zdrowie. I muzyka z filmu Egzorcysta. Mike Oldfield. Tubular Bells.

0: No i proszę Państwa, powoli dobrnęliśmy do końca prawie, że. Jeszcze tylko z Igrzysk Śmierci, muzyka Jamesa Newtona Howarda, a potem jeszcze fortepian i będzie po Malajkinie kolejnym. Mam nadzieję, że Państwo to jakoś znieśli. Z tego, co czytam, to niektórzy tak, a innym też życzę jak najlepiej na to popołudnie. Słuchamy muzyki Jamesa Newtona Howarda.
1: Are you coming to the tree?

I to już naprawdę koniec Malajki na dzisiaj. Zapraszam, tylko sam nie wiem kiedy, nie wiem, na razie nikt mi nic nie mówi, ale mam nadzieję, że niedługo. Grzegorz Muranowicz, który pomagał mi kapitalnie przy Malajkinie dzisiaj. Dziękuję Państwu wszystkim za życzenia, za listy, za wzruszenia, emocje, bo tak powstała dzisiejsza playlista w Malajkinie. Dzięki Państwu. No to za to dziękuję. Wszystkiego dobrego, proszę na siebie uważać.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Sejm zdecydował w sprawie patostreamerów rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego albo jego pozorowanie będzie karane.
2: Chciałem się zwrócić przy tej okazji do wszystkich patostreamerów. Wasz czas, czas waszej aktywności, waszego biznesu i zarabiania na krzywdzie innych kończy się. Właśnie uchwaliliśmy ustawę, która penalizuje patostreaming. Ona trafi do Senatu. Tam wierzymy, że bardzo szybko zostanie przeprocedowana. I patrząc na to, że ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą, wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
1: Mówił poseł KO Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji do spraw cyberbezpieczeństwa. 26 lat więzienia dla Roberta P. za zabicie 7-miesięcznego syna i znęcanie się nad rodziną. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Sąd nie uwzględnił ani apelacji obrońcy, ani apelacji prokuratury, która chciała surowszej kary.
3: Oskarżony od najmłodszych lat stosował agresję, początkowo w stosunku do członków rodziny, później w stosunku do partnerki, a następnie w stosunku do partnerki i dzieci. W ocenie mojej oraz opinii biegłych, osobowość, która została stwierdzona u oskarżonego, jest osobowością dysocjalną, która powinna skutkować między innymi karą eliminacyjną.
1: Wskazywała prokurator Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Do tragedii doszło w Świebodzinie w 2024 roku. Trasa S7 zablokowana na wysokości Skarżyska Kamiennej. Przewrócił się tir.
4: Z ustaleń wynika, że 39-letni kierujący pojazdem ciężarowym stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego ciężarówka przewróciła się na pas zieleni i bariery dzielące jezdnię. Kierowca oczywiście został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem negatywnym. Nadal trwają utrudnienia w ruchu. Policjanci oczywiście z Skarżyskiej Drogówki pracują na miejscu, zabezpieczają teren. Kierujący nie poniósł obrażeń.
1: Przekazała TVN24 nadkomisarz Anna Sławińska z komendy w Skarżysku. I na koniec w serwisie przypominamy o alertach hydrologicznych. Obowiązują one w związku z falą intensywnych opadów deszczu. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w województwach małopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim i lubelskim. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: I teraz dziękujemy Adzie Celnickiej i będziemy czekać na kolejne serwisy już przygotowywane przez Olgę Szygendę, a wita się z Państwem Olga Bobienko.
0: Nowy Świat po południu.
5: I dzisiejszy program przygotowaliśmy w zespole takim jak Anna Rokicińska jako wydawczyni, Olga Szygenda zarówno przy serwisach informacyjnych, jak i materiale reporterskim po godzinie 18. Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki przy telefonach, Kuba Ferlin odpowiada za muzykę, której będziemy słuchać, Grzegorz Muranowicz realizuje program, Olga Bobienko raz jeszcze witam się w ramach zastępstwa. Tak jak już wczoraj z Ksenią wspominałyśmy, będzie to nieco inny czwartek. Ale co przygotowaliśmy dokładnie dla Państwa? To dopiero po The White Stripes. Well,

0: I teraz możemy już mówić o tym, co w dzisiejszym programie, bo przygotowaliśmy ten program specjalnie dla Państwa i oczywiście zawczasu jeszcze daję znać, że mogą się Państwo z nami kontaktować, na przykład dzwonić pod numer telefonu 224-280-280. Tam czeka Franek Wójcicki. Ja mam odpaloną skrzynkę naszej popołudniówki, więc popołudnie małpa.nowyświat.online. Tutaj też czekam na Państwa głosy i wiadomości. A co do tego, co dzisiaj w programie, no to jak to z internetem bywa? Prawo nie nadąża za zmianami i nie nadąża za tym, co się w tej sieci pojawia, a Sejm zajął się kwestią patostreamingu.
1: W tej chwili, jeżeli sprawa tego rodzaju trafiała do prokuratury czy do sądu, to nie było wiadomo, jaki przepis stosować, no bo o co chodzi w patostreamingu?
2: Widzimy influencera i patoinfluencera i trudno nam tutaj znaleźć różne cechy, no ale przede wszystkim jednak patostreaming zaczyna się tam, gdzie promowane są treści, które są szkodliwe dla młodych ludzi.
3: Ja nie wiem, czy kodeks karny jest najlepszym miejscem do regulowania patostreamów, ale wiem, że w ten sposób wysyłamy do społeczeństwa sygnał.
0: I to, co się dzisiaj przy Wiejskiej w Warszawie w związku z tym działo, opowie nam oczywiście Klaudiusz Slezak, a w drugiej godzinie o chorobie, która rozwija się bezobjawowo, a jest najczęstszą diagnozowaną u mężczyzn.
4: Rak gruczołu krokowego najczęściej przebiega bezobjawowo i warto sobie po prostu

0: Rokicińskiej. Trzecia godzina z kolei postawimy w tej trzeciej godzinie na słowo sprawdzam, bo od kilku miesięcy inaczej zbieramy plastikowe butelki i puszki. Pytanie, jak nam idzie?
1: System kaucyjny jest w swym założeniu bardzo właściwy.
2: Mam wrażenie, że zamiast ograniczyć plastik, skupiają się na jego zbieraniu. Ludzie wyobrażają sobie, że oni kupując napój w plastikowej butelce zarabiają złotówkę. Nie, oni ją wydają i jeszcze napędzają inne korporacje.
0: O systemie kaucyjnym i o tym, jak na to rozwiązanie patrzymy jako konsumenci, ale i jako kupujący, no to opowie nam Olga Szygenda, a po 18.30 naszym gościem będzie Filip Piotrowski z Waste Free Oceans, z którym to podsumujemy dotychczasowe rozwiązania i zastanowimy się nad kolejnymi. No to co Państwo na taki nieco inny czwartek?

Tak jeszcze bardzo podziękuję Państwu za wszystkie właśnie głosy, które dostaję i słowa otuchy i wsparcia, żebym się nie martwiła i nie stresowała. Są Państwo ze mną. Bardzo się cieszę i też podoba mi się ten skrót, że nieco inny czwartek jest, wychodzi z tego nic, ale jednak jest coś i bardzo, bardzo mi miło. Także mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami do godziny 19. Jeszcze pan Jacek w grupie patronów przypomina, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rysia. Jak wiadomo, wszystkie rysie i wszystkie ryśki, no właśnie, dzień dobry. Ale zanim o tych chociażby dniach, czy tym, co się dzieje w najbliższych, no to to, co się działo dzisiaj i to w Sejmie, bo o pato streamingu głośno dzisiaj było i Sejm przyjął projekt w tej sprawie. No i oczywiście, jeżeli mamy zajrzeć na wiejską, no to chyba najlepiej będzie zaglądać oczami Klaudii.

0: Klaudiusza Sylezaka. Dzień dobry, Klaudiuszu, czy jesteś z nami?
1: Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, kłaniam ci się bardzo nisko.
0: Ja i również kłaniam się bardzo nisko.
1: Trzymam kciuki. Wiem, że debiuty nie są proste, ale słuchaj, damy sobie radę. No, za rękę i do przodu.
0: Prawda, jeżeli mi pomożesz jeszcze, no to tym bardziej. No to właśnie po twojej stronie w tym momencie jest to opowiedzenie, co tam się konkretnie działo dzisiaj odnośnie do tego pato streamingu, bo...
1: Wiesz, dzisiaj można by powiedzieć, że piekło zamarzło. Dlaczego piekło zamarzło? Bo właściwie wszyscy byli zgodni. Ta sprawa absolutnie ponad podziałami. Wyłączam tu poza nawias trochę Konfederację, która standardowo już przeciwko wszystkim i wszystkiemu i tej
0: wiemy,
1: ustawie
0: jak jest.
1: Też. Mhm. Tak. Ustawa, która tu w Sejmie była procedowana od lipca zeszłego roku, bo wtedy trafił pierwszy projekt, trochę to zajęło, dodajmy. To jest zmiana kodeksu karnego. Ona nie jest długa zresztą, to jest dosłownie kilka przepisów, ale jak wszyscy podkreślają, bardzo ważnych przepisów, bo nad taką ustawą no już co najmniej kilka, jak nie kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt, chociaż to już oczywiście trochę przesada, lat można było temu pracować, ale od kiedy w Polsce pojawił się ten pato streaming i w Polsce niestety, mówimy o tym, ma się bardzo dobrze, i wiele osób na tym po prostu zarabia gigantyczne też pieniądze, no to pojawiały się różne inicjatywy, że coś z tym trzeba zrobić. No i w końcu pojawiła się ta inicjatywa właśnie zmiany kodeksu karnego. Ona w największym skrócie przewiduje kary za wprowadzanie do sieci tych treści pato-streamingowych właśnie do 3, a nawet 5 lat z pozbawienia wolności. Będzie można taką karę mieć wymierzoną przez sąd właśnie za takie wprowadzanie. Nie tylko za same czyny, uwaga, to tylko za to, że ktoś na przykład nagrywa albo powiela i publikuje w internecie treści, które są uznawane za pato-streaming. Ale wiesz co, ja pomyślałem sobie, że zanim o tym pato-streamingu i o przepisach, to może warto sobie powiedzieć, czym właściwie jest pato-streaming.
0: Mm-hmm, to i jest bardzo, bardzo istotne, szczególnie, że mówisz o tym, że nawet kilkadziesiąt lat temu można było, bo w sumie te początki internetu w Polsce i to można by było też mówić
1: tak,
0: o tego filmikach.
1: Tak, to z lekkim przymrużeniem oka to kilkadziesiąt, ale kilkanaście to już na pewno. Lat temu, kiedy ten pato-streaming w Polsce się zaczął, no oczywiście wtedy no słabszej jakości, gorszej, teraz oczywiście więcej jest dostępnych narzędzi, bo każdy ma telefon komórkowy i już teoretycznie dzięki temu może taki stream do sieci wpuścić. Ponieważ rzecz dotyczy też głównie nastolatków, bo to oni są odbiorcami. Ponad 80%, tak wynika z danych, nastolatków spotyka się z tym. Duża część z nich spotyka się przynajmniej raz w tygodniu. Natrafia w sieci na treści pato-streamingowe właśnie. To poprosiłem Pawła Mrozka, to jest przedstawiciel Akcji Uczniowskiej, który tutaj czasem do Sejmu przychodzi. Poprosiłem go o to, żeby mnie, no człowiekowi pewnie z pokolenia jego rodziców raczej, powiedział, co to właściwie jest ten pato-streaming i jak my to mamy rozumieć, także patrząc na to, co nasze dzieci oglądają w internecie.
2: Pato streaming to jest przede wszystkim transmisja na żywo, bo to tutaj rozłóżmy pato streaming, pato, czyli patologia i streaming, czyli transmisja na żywo, więc to są takie transmisje na żywo, na których promowane są treści, które nie powinny być promowane w żaden sposób, czyli mówimy tutaj chociażby o przemocy, hejcie, mowie nienawiści, treściach, które są szkodliwe dla młodych ludzi, czy też promowanie na przykład samookaleczania, zaburzeń odżywiania. No tutaj jest taki duży wachlarz tego, jak można opowiedzieć właśnie o tym, co się znajduje na takich pato streamach. No i jeśli badania mówią o tym, że blisko 28% dzieci deklaruje, że bierze udział w takich patostreamach, ogląda je, no to też nie są prawdziwe dane, bo jednak każdy i każda z nas ma do czynienia z patostreamingiem i to jest właśnie pokazanie skali tego problemu, że nie ma nastolatka w Polsce, który nie słyszał o patostreamingu, natomiast dorośli ludzie, przeważnie nasi rodzice, nie mają świadomości tego, że dzieci, ich dzieci oglądają taki patostreaming, nie mają doświadczenia związanego z tym w ogóle, czym jest patostreaming. Około 30% rodziców w Polsce nie wie, czym jest patostreaming, więc to też pokazuje, że jednocześnie rodzice nie wiedzą, nie mają tej świadomości, ale też nie kontrolują dzieci w wolnym czasie, dlatego oczywiście ustawa ustawą, ale również ta zmiana podejścia jest też bardzo ważna.
0: Ale zerknęłam też w raport NASK-u, to też opierasz się na tych danych, prawda, że te 76% młodzieży w Polsce zna to zjawisko, ale my jako dorośli to też jest 1/3 z nas, więc to nie jest porównywalne rzeczywiście do
1: nie,
0: tego.
1: Nie, zupełnie.
0: Czy wiemy,
1: nawet
0: czym to jest?
1: Pewnie tak, dorośli może gdzieś tam słyszeliśmy, ale nie do końca wiemy, kiedy ten pato streaming się zaczyna i kiedy należałoby jednak naszym dzieciom po prostu zabronić oglądania takich treści. Dla ich dobra też oczywiście, bo to do tego się sprowadza. Kto za pośrednictwem, to tutaj zacytuję, co posłowie zapisali, każe podlega, kto za pośrednictwem sieci teleinformatycznej publicznie rozpowszechnia treści mogące wywołać przekonanie, że przedstawiają zachowania określone w paragrafie pierwszym, czyli nawet jeżeli ktoś nie krzywdzi drugiej osoby, tylko udaje, że ją krzywdzi, czyli ma to być zainscenizowane, bo często tak patostreamerzy się zasłaniali, że to wcale nikogo nie skrzywdziło, tylko to był taki odgrywany teatr. Posłowie nie dali temu wiary i stwierdzili, że taki zapis też musi się tutaj znaleźć, dlatego żeby jednak takie treści, nawet udające właśnie krzywdzenie kogoś, też się w internecie nie pojawiały i też za ich publikację będzie możliwość właśnie pójść do więzienia, czyli od 3 do 5, nawet do 5 lat. Barbara Dolniak to jest jedna z posłanek, która pracowała nad tą ustawą. Ona, jej spojrzenie tu jest też o tyle istotne, że była sędzią. Więc patrzyła na to, że właściwie i organa ścigania, prokuratura, ale i sędziowie w przypadku patostreamerów w Polsce byli bezradni. No bo do tej pory właściwie nie mieli narzędzi. No bo jeżeli komuś stała się krzywda, na przykład wyobraźmy sobie jakiegoś patostreamera, który pobił drugą osobę, no to można było oczywiście go ukarać za sam fakt pobicia, ale ten fakt rozpowszechniania tych treści, czyli ktoś, kto to nagrywał, ktoś, kto czerpał z tego pieniądze, już było trudno go skazać za ten właśnie patostreaming. Teraz będzie znacznie łatwiej.
3: Opisaliśmy czyn zabroniony w postaci patostreamingu, wskazaliśmy, jakie grożą za to kary i myślę, że ta świadomość pokazuje, że ludzie będą musieli mieć świadomość tego, wrzucisz do internetu patotreści, kierując się sprawami osobistymi czy majątkowymi, poniesiesz za to odpowiedzialność i to odpowiedzialność surową. Musimy podejmować działania, które stanowią barierę, które powinny stanowić barierę do walki z patostreamingiem, jeżeli będzie potrzeba, bo rzeczywistość pokaże, że trzeba na przykład uzupełnić czy poprawić tę ustawę, to oczywiście w szybkim tempie to przeprowadzimy. Ale dzisiaj ta ustawa została przyjęta przez Sejm i myślę, że zarówno młodzi ludzie, skoro 82% uważa, że powinno być pato treści zakazane i ich rodzice, ale także dziadkowie, będą się z tego tytułu cieszyć.
1: W ustawie jest wyjątek. To jest działalność, uwaga, artystyczna, edukacyjna, informacyjna, prasowa lub naukowa albo w celu ochrony interesu publicznego.
0: Mm-hmm. Jak to się ma do określenia patostreaming?
1: No właśnie, bo patostreamerzy często korzystali też z tej furtki, czyli uznawali ich działalność, tak tłumaczyli, za działalność artystyczną. No i teraz jak to ocenić? Czy to coś jest sztuką nowoczesną? Przedstawienie, na przykład samookoleczenia jako sztukę nowoczesną i jakiś wyraz artyzmu, czy jednak jest to coś patostreamem. Posłowie tego nie dookreślili, ale tu znowu, uwaga, piekło zamarza po raz drugi, jest znowu ogólno, czy ponad podziałami porozumienie, jak mówię, wyłączając Konfederację z tego nawiasu, że ma to być jeszcze dopracowane w Senacie. Właśnie co to będzie oznaczało, ta działalność artystyczna i jak to mają konkretnie także organa ścigania i sądy potem rozumieć? Tu poseł Wójcik z PiS-u.
4: Ten kształt tej ustawy, tego przepisu, bo to jest jeden przepis kodeksu karnego, nie jest, tak sądzę, ostateczny jeszcze, ponieważ gdybyśmy mieli jeszcze prowadzić te prace, to byśmy je przeciągnęli zapewne o kilka tygodni. Chodzi tam o jeden z elementów, który pojawia się w treści. Chodzi o tak zwany kontratyp, czyli prowadzenie działalności artystycznej. To działalność artystyczna miałaby zwalniać odpowiedzialności za patostreaming. Natomiast pamiętajmy, że patostreamerzy wykorzystują często ten element właśnie, mówiąc, że oni są artystami przecież, żeby szkodzić, żeby czynić duże zło, nie ukrywam. I w związku z tym to musimy jeszcze dopracować. Jest pewna propozycja, widzę, że jest otwarta także z drugiej strony, otwarta jest druga strona na to, żebyśmy dopracowali to jeszcze w Senacie. No, ale najważniejsze, że zrobiliśmy to, czego nikt nie zrobił przez kilkadziesiąt lat. Do tego podchodziło bardzo wiele instytucji, wielu ministrów, rzeczników, i nie ukrywam, że to jest pierwszy raz sytuacja, kiedy to się udaje zrobić.
0: Rozumiem, no, że do tego właśnie nawiązywałeś, mówiąc o kilkudziesięciu latach.
1: Z pewnym przymrużeniem oka, tak, o tych kilkudziesięciu, ale to niewątpliwie te próby co najmniej od kilkunastu lat były, bo od tylu na pewno patostreamerzy w polskiej sieci działają. Oczywiście pojawiły się też pytania, czy to na pewno kodeks karny powinien być tym miejscem, gdzie reguluje się internet. No bo też jest przed polskim ustawodawcą wiele różnych wyzwań dotyczących internetu, chociażby media społecznościowe, kwestie wieku, młodzieży, kiedy dostęp, kiedy nie. Pojawiły się te wątpliwości też u wiceministra cyfryzacji, czyli Michała Gramatyki, no ale tu się udało i być może tego należy się trzymać.
5: Bardzo ważne zmiany. Chcemy uchwalić, żeby za patostreamy była kara. Kara wynikająca z kodeksu karnego. I ja nie wiem, czy kodeks karny jest najlepszym miejscem do regulowania patostreamów, ale wiem, że w ten sposób wysyłamy do społeczeństwa sygnał, że nie życzymy sobie obecności takich treści w internecie. Kropla drąży skałę. Tych kropel jest więcej. Myślę, że ta ustawa fajnie się wpisuje w cały system ochrony ludzi w internecie.
6: Też podniesienia wieku korzystania z mediów społecznościowych?
5: Pracujemy nad podniesieniem wieku korzystania z mediów społecznościowych. Pracujemy nad oddzieleniem dzieci od internetowych treści dla dorosłych. Pracujemy nad zakazem smartfonów w szkołach. Pracujemy nad DSA, czyli nad możliwością kasowania z internetu wpisów pochodzących z przestępstwa. To wszystko składa się na pewną mozaikę. No i mam nadzieję, że to zacznie za chwilę obowiązywać.
6: Kolejne kroki to zakaz patostreamów?
5: Zakaz patostreamów już będzie. Wpisujemy je do kodeksu karnego. Każdy, kto będzie streamował takie treści, będzie podlegał karze.
1: Czyli podkreślam, nie tylko działał, ale też ten, kto nagrywa, wprowadza do internetu, ten podlega karze do 3, a nawet 5 lat pozbawienia wolności. Waldemar Żurek, czyli minister sprawiedliwości, też dzisiaj mówił o tym, że to dobre rozwiązania.
7: Gdybyśmy nie wierzyli w te zmiany, to byśmy ich nie wprowadzali. Czasem niestety trzeba zaostrzyć pewne przepisy. Musimy się dostosowywać do zmian społecznych. To, co się dzieje w internecie, jest absolutnie niedopuszczalne. Czasem słyszymy, bo nie oglądamy pewnie w tym gronie tego, co dzieje się, jak patostreamerzy przyciągają uwagę w internecie, zarabiając pieniądze, ale krzywdząc ludzi czy zwierzęta. Więc dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Wszelkimi metodami będziemy to zwalczać.
0: To jako, że ja mam tutaj możliwość podglądania tego, kto będzie się jako następna osoba wypowiadał w kwestii patostreamingu, to najpierw pozwól, Klaudiuszu, że zadam ci pytanie, które chciałam też zadać sama, ale pojawiło się także na skrzynce mailowej. I pan Hubert pyta, jak Konfederacja tłumaczy swój sprzeciw wobec tej ustawy.
1: Oni tłumaczą, że sam patostreaming jest oczywiście zły, ale ustawa też jest źle napisana, bo przecież każdy, kto będzie chciał, będzie mógł ją omijać i trzeba by ją napisać zupełnie inaczej. A w ogóle wolność, to wolność też jest tu nadrzędna. Tak to tłumaczyli.
0: Czyli ja tylko kliknąłem udostępnij.
1: Tak, między innymi tak, że będzie tam, tak. To ponieważ już podejrzałaś, to ja tylko powiem, że pewną kropką nad i, gdzie należałoby zacząć ograniczać patostreaming, oczywiście jest to miejsce, w którym właśnie się znajduje, czyli Sejm. Ponieważ wczoraj w Sejmie było drugie czytanie tej ustawy. No dzisiaj były głosowania w tej sprawie. I na to drugie czytanie pan poseł Mejza zaprosił Daniela Magicala, czy Magicala. Nie wiem właściwie, jak to się nazywa. Czyli chyba jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich patostreamerów. Ja przyznam, że dopiero dzisiaj jakoś połączyłem kropki, że to, co gdzieś mi mignęło kiedyś w internecie, to właśnie ten pan, który, dodajmy, sławę zyskał dzięki awanturom, biciu swojej matki połączonym z libacjami alkoholowymi i to wszystko właśnie na żywo w internecie. Plus za wpłaty na jego konto wykonywał polecenia internautów. No definicja patostreamu, a jakżeby inaczej, przyszedł też ze swoją, no jak rozumiem, partnerką obserwować to, jak posłowie chcą zakazać patostreamów. On twierdzi, że posłowie się na niego uwzięli. Jednym z tych, którzy mieli się na niego uwziąć, jest Robert Biedroń, dzisiaj europoseł. No i twierdzi, że to wszystko, co posłowie wymyślili i dzisiaj przegłosowali, oczywiście nie ma sensu. Tak wczoraj rozmawiał z dziennikarzami.
8: Nas, kto prowadził? Pan Łukasz Mejza.
9: Dlaczego?
8: No bo chcę z nami rozmawiać normalnie, żeby tutaj też polityków mijamy. Ja się w ogóle na tym świecie nie znam, to dzisiaj jesteśmy pierwszy raz w historii. Porozmawiać chcemy.
9: Dlaczego akurat Łukasz Mejza?
8: Bo tutaj mamy też znajomego.
9: Został pan wywołany, więc może pan dołączy do rozmowy, tak. Bo...
10: Ja oficjalnie jestem asystentem pana posła Pawła Kukiza i oczywiście posła Łukasza Mejzę znam, zainteresował się tą sprawą.
8: My chcemy sobie normalnie żyć, funkcjonować. Teraz wszystko jest normalnie prowadzone.
11: Ale byliśmy nie możemy, bo non-stop są wyciągane jakieś dawne rzeczy.
8: Tylko, że te ludzie w to wszystko wierzą, no kurczę.
11: Manipulacja i tak dalej. Wyciągane materiały sprzed 10 lat.
12: Czyli nie czujecie, że to są konsekwencje po prostu tamtych zdarzeń.
11: Proszę pana, to są konsekwencje.
8: To jest ale dojenie jak komar. Pan Biedroń jest komarem, ja jestem tutaj żywicielem, no i on mnie wydoi, niedługo w ogóle tego brzucha nie będę miał, może dzięki niemu schudnę, ale ja się czuję po prostu jako taki podsystacz dla niego i tylko ja, Daniel Magikal i teraz Natalia, bo...
11: Teraz jest nagle on idzie za głosem hejtu.
0: Wyciągają rzeczy sprzed 10 lat, to znaczy, że no, 10 lat temu rozumiem, że można było, teraz nie można.
1: Już pan Daniel Magikal miał się nieźle, prowadząc swój biznes w internecie. Tak, no więc teraz, jak rozumiem, nowe przepisy też w jego biznes uderzą, pod warunkiem oczywiście, że nie przeniesie się gdzieś do szarej strefy, ale tam już pewnie będzie trudniej w tym biznesie działać. Także tak to będzie wyglądało, pod warunkiem oczywiście, że Senat i pan prezydent na końcu ustawę podpisze.
0: Czy tych kontrowersji, jeżeli chodzi o te prace nad nad kwestią patostreamingu właściwie w przestrzeni publicznej, było jeszcze więcej?
1: Nie. Poza tymi, które konfederaci zgłaszali także nie głosując, no i pan Mejza oczywiście też był przeciw tym przepisom, to właściwie tutaj panuje ponadpolityczna, czy zgoda ponad podziałami, a może tak, politycznymi, że to trzeba ograniczyć i to trzeba w końcu uregulować.
0: I tak czujesz, że często to piekło zamarza w tym Sejmie? Czy to takie jedna z niewielu sytuacji?
1: To znaczy, dodajmy, że no, jest część ustaw, które raczej w tym Sejmie są przyjmowane, tylko że to nie są ustawy, które właśnie coś zmieniają, są czymś nowym przy takich głośniejszych, to jednak jest spór. Tutaj politycy postawili wszyscy na porozumienie, jak mówię, poza Konfederacją.
0: I jeszcze jest pytanie do ciebie, Klaudiuszu, z grupy patronów. Pan Marcin pyta, czy to oznacza, że Fame MMA szczęśliwie zniknie?
1: No, jeżeli organy ścigania uznają, że są tam treści właśnie patostreamingowe i sąd się temu przychyli, no to pewnie tak.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych...
1: Rozumiem, że być może same walki nie, ale to, co dzieje się przed nimi, no... Ja na miejscu prokuratury niewątpliwie bym się temu przyjrzał po wejściu w życie tych przepisów.
0: No to zobaczymy, jak będą po pierwsze doprecyzowane w Senacie, tak? No kolejne to jeszcze czekamy oczywiście na podpis prezydenta, więc zobaczymy, co z tym dalej. No dobrze. No to w takim razie bardzo dziękuję, Klaudiuszu. Przyjemność. My się,
1: cieszę się.
0: Usłyszymy w tej konfederacji, tej konfiguracji. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Już zapowiedziałam. Dobrze. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w takim razie.

0: Tribe Called Questi, a za muzykę odpowiada dzisiaj Kuba Ferlin. I wczytuję się w Państwa komentarze w grupie patronów. Matiu pisze, że oczywiście, że Konfederacja jest przeciwna regulacji patostreamingu, powołując się na wolność słowa. Tu mamy gwiazdkę. Nie dotyczy treści związanych z krytykowaniem Kościoła i umieszczania tęczy na tle świętych obrazków. Z kolei Bagi pisze, że broń Boże przed Konfederacją. Tak, takie właśnie wpadki słowne mogą się pojawiać, proszę mi wybaczyć. Stres? Myślę, że tak. No jest to, to są trochę inne buty niż te, do których jestem przyzwyczajona. I pani Magdalena pisze, że dlaczego jej nie dziwi, że Magical był gościem posła Mejzy. Przyznam, że mnie to też w sumie nie dziwi. Ale czy dziwi nas pogoda, to co jest za oknem?
1: Pogoda.
0: Bo przed nami bardzo dynamiczne popołudnie i wieczór, jeżeli można tak mówić o pogodzie. Między 17 a 21 przez znaczną część naszego kraju mają przemieszczać się strefy przelotnych opadów i burz. Największe prawdopodobieństwo dotyczy między innymi Pomorza, Wielkopolski, Kujaw, Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska i części Mazowsza. Przy burzach pojawi się także wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Lokalnie też jest możliwy grad i tutaj już synoptycy ostrzegają przed tym, że mogą pojawić się podtopienia ulic i utrudnienia w ruchu właśnie w tych miejscach, gdzie te burze są zapowiadane, czyli tak jak wspomniałam, Pomorze, Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk i część Mazowsza. Będzie też dzisiaj już jest właściwie chłodniej, bo jeżeli chodzi o termometry, to nam wskazują od 16 do 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej wspomnianej i około 20-22 w centrum. No, najcieplej jest na wschodzie i stąd też te wyładowania atmosferyczne, tam maksymalnie do 24 stopni. Wieczorem po przejściu frontu temperatura ma szybko spadać i przed północą spaść między innymi do 10-13 stopni na zachodzie i północy i maksymalnie do 15 na wschodzie, ale to będziemy jeszcze śledzić i monitorować w kolejnych godzinach. Kolejna prognoza pogody o 17.30. A teraz Black Sabbath.

0: Black Sabbath i dziura w niebie, jeżeli tłumaczymy dosłownie, i to rzeczywiście mogłoby się też odnosić do tego, co się dzieje w pogodzie w ostatnim czasie, ale teraz nie będziemy zaglądać do prognozy pogody, za to zajrzymy tutaj, do naszego radia, do wewnątrz wręcz, i ze mną w studiu jest matka nadredaktorka Magda Jeton. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Ja muszę koniecznie powiedzieć, bo wierzyłam w Ciebie od samego początku i cieszę się, że podjęłaś, że nie stchórzyłaś, że nie zrezygnowałaś, tylko podjęłaś, jak
0: a
1: to
0: mogłam.
1: Się mówi, tak?
0: Mm-hmm.
1: I postanowiłaś jednak poprowadzić to popołudnie. Zresztą nie jedno, jeszcze to mamy w planach pewnie kilka razy. Uważam, że wszystko jest dobrze. Bardzo trzymam kciuki. Cieszę się. Jak powiedziałaś coś o dziurze, to chciałam powiedzieć najważniejsze, że nie było dziury na antenie.
0: To
1: bo
0: prawda.
1: Jest też takie powiedzenie, że na przykład się zagapi prowadzący, skończy się piosenka, a tu dziura. Mm-hmm. Więc taka dziura jest niedobra, nieładnie brzmi, bo cisza też brzmi. I przeważnie źle.
0: Chociaż
1: na
0: w naszych głowach te 3 sekundy ciszy albo te 3 sekundy dziury brzmią jak 14 minut.
1: Mhm. Dobrze, teraz już mówimy o czymś innym.
0: Tak jest.
1: Chciałam powiedzieć, że tak tu przychodzę od paru tygodni i aż przyszłam do ciebie.
0: Ja się bardzo cieszę, że wybrałaś
1: mnie. Chcę trochę podsumować ten czas przychodzenia, bo 20 maja, bo w ogóle wszystkie moje wejścia w poranku opierały się o to, co nam przedstawił Paweł Orlikowski, nasz ekspert od ekonomii, i muszę powiedzieć, że niezwykle zgrabnie i zręcznie przedstawia, zachęca, opowiada, nawet to jest pełne wdzięku i poczucia humoru, chociaż bardzo poważnie. Więc 20 maja Paweł mówił o tym, co to jest inflacja skumulowana, jak się ją oblicza i ile wyniosła od lipca 2020 roku, kiedy startowało radio, do maja tego roku. I że to już jest 54%. I co to dla nas znaczy dla radia? No oczywiście znaczy tyle, że jeżeli wtedy na początku za coś płaciliśmy 2000, to dziś za to samo musielibyśmy zapłacić 3000. To jest naprawdę dość obrazowo pokazuje, jak bardzo zmieniła się nasza sytuacja, biorąc pod uwagę podobną kwotę wpłat.
0: Mhm. Czyli to, co zaznaczyliśmy jako 10 zł na Patronite na samym początku radia, nie jest tą samą wartością
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, dziś co najmniej 15, a nawet dokładnie wtedy mówił Paweł, że to jest 16 z kawałkiem. 27 maja, czyli tydzień później, Paweł powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, która dotyczy firm, czyli nas również, że to rynek musi równoważyć wzrost kosztów wzrostem przychodów. A nasze przychody to oczywiście są wpłaty naszych patronów. My nie mamy możliwości podnoszenia ceny, bo wszędzie jak jest inflacja, jak coś drożeje, to sprzedawca podnosi cenę, począwszy od bazaru, a skończywszy, nie wiem, na stacji benzynowej, wszędzie. My możemy jedynie apelować o zwiększenie państwa deklaracji, czyli zwiększenie naszych przychodów. No i właśnie to robimy między innymi, ja przychodzę i apeluję. Tydzień później, 3 czerwca, dowiedzieliśmy się, że skumulowany wzrost średniej krajowej to ponad 72% średniej krajowej zarobków. Oczywiście znaczną część tego wzrostu zjada skumulowana inflacja, która właśnie w tych latach wynosi ponad 50%. Ale łatwo obliczyć, że jakieś 20% i tak jesteśmy do przodu. Czyli przestrzeń na dodatkowe kilka złotych jest całkiem spora. To właśnie powiedział Paweł. A to znaczy, że statystycznie stać nas na dodatkowy wydatek w kwocie 5 czy 10 zł miesięcznie. Oczywiście powtarzam, że statystycznie.
0: Tak jest.
1: Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, bo ja już to wielokrotnie powtarzałam, że to nie dotyczy osób, które szczególnie, w którym się akurat szczególnie nie powiodło, którym się coś wydarzyło. Mówimy o statystycznym naszym obywatelu. Dziś, czyli 11 czerwca, Paweł powiedział, że skoro portfele się powiększają, bo to powiedział, to mamy więcej pieniędzy na przyjemności. I tu dodał, czy jest jakaś większa przyjemność niż słuchanie Radia Nowy Świat. Tak mi się to spodobało, że już chyba czwarty raz to powtarzam i powiem jeszcze więcej. Dla nas to jest też wielka przyjemność, chociaż może Państwo trudno w to mogą uwierzyć, że my nie tylko robimy, ale mamy ogromną satysfakcję ze słuchania nie siebie, bo to nie chodzi o siebie, nie siebie, ale swoich kolegów. A ja z góry jakby patrząc, to często myślę sobie, ojej, tak zaczynał, to tak kulał, a teraz jaka gwiazda nam tu wyrosła. I jestem naprawdę dumna ze wszystkich naszych ludzi i z przyjemnością słucham. Oczywiście nieraz jak złapię kogoś na czymś, no to się czepiam. Ale
0: i bardzo dobrze,
1: muszę
0: bo ten nadzór jest potrzebny.
1: Ale muszę powiedzieć, że właściwie absolutnie chyba wszyscy, prawie wszyscy przyjmują to i natychmiast się poprawiają. To nie jest tak, że trzeba milion razy powtórzyć, żeby ktoś nie robił takiego czy innego błędu. Wystarczy raz powiedzieć, a ja potem słucham i nie ma. Tak? I częściej błędy robią nasi goście, czy osoby, które skądś przyszły, a te wszystkie, które są tutaj z nami tak mocno związane, uczą się bardzo szybko i jesteśmy z tego chyba wszyscy dumni. Ja mówię w swoim imieniu, że ja bardzo. Więc wracając do pielgrzymowania, mam jakieś w tym pielgrzymowaniu sukcesy, ale chciałabym, żeby one były bardziej spektakularne. Na razie wygląda to tak. Od 20 maja przybyło 8263 zł. To jest kwota z rana, dlatego że od rana przybyło 25 patronów oraz kwota podniosła się jeszcze o 1000 zł.
0: Czyli w tym momencie, bo ja zerkam do
1: tak,
0: nas
1: to już jest ponad 9.
0: Na Patronite. Mamy 30.
1: Ale mówię o wynikach z ranka.
0: Dobrze.
1: Patronat podniosło do tej pory przez ten czas od 20 maja 529 patronów, a przybyło 125 nowych. Muszę powiedzieć, że dzisiaj przybyło 25, więc już jest dużo więcej, 150. Największą kwotę przynieśli patroni, którzy dotychczas wpłacali 20 zł. To jest w ogóle ciekawe, ja tak przyglądam się, ile w której grupie, w którym progu, ile przybyło pieniędzy. I wcale to nie jest tak, że w dużych kwotach najwięcej, czy w małych najwięcej, akurat najwięcej wpłacały osoby, które były w progu 20 zł.
0: Jest to też polecany próg
1: tak,
0: na naszej stronie.
1: I podbijając swoją stawkę, przyprowadzili do naszej wspólnej kasy ponad 2000 zł. Na drugim miejscu są dotychczasowi patroni z progu 50 zł. Oni ponad 1500 przyprowadzili. I ci z trzeciego miejsca, patroni z progu 33, też ponad 1500, tylko 23 zł mniej niż ci z progu 50 zł. Jeśli idzie o liczbę patronów podbijających, to tu pierwsze miejsce zajmują patroni z progu 10 zł, bo aż 183 osoby podbiły stawkę. Kolejne miejsca z progu 20 i 33 zł. No i tak jak mówiłam, w ciągu ostatniego tygodnia stawkę podbiło 125 osób.
0: Mm-hmm.
1: Podbiło stawkę w ciągu ostatniego tygodnia, a dziś 25 nowych patronów. Ja już mówiłam rano i powtórzę to, że moim marzeniem jest, żeby jeszcze ze 2000, bo ciągle mamy dużą pulę osób, które płacą po 10 zł, to jest prawie chyba już 10 tysięcy osób, żeby chociaż 2000 osób dopłaciło po 10 zł, czyli wyszłoby 20 tysięcy. Tam nam brakuje do 817, ale lepiej mieć z górką, żeby było z czego spadać. Więc te 2000 osób, no to uzyskalibyśmy tę wymarzoną, upragnioną kwotę 800 tysięcy miesięcznie. Rano powiedziałam coś takiego, spróbujmy to zrobić, proszę. Ale ja tak nie umiem za bardzo mówić, czy mi to dobrze wyszło? Proszę. No tak
0: proszę.
1: Bardzo proszę.
0: Tak.
1: Ale powiedz teraz, że ja mam taką minkę i mówię proszę.
0: Ale tak właśnie jest. Tak, to jest taka prosząca minka, jeżeli państwo kojarzą, a na pewno państwo kojarzą tę minę kota ze Shreka, to mniej więcej właśnie jest taki
1: no teraz
0: wyraz twarzy matki nadredaktorki, więc i też to jest tak, że my rzeczywiście, bo się odniosę też do tego, że mówisz o tym słuchaniu radia. No, ja nie wyłączam go w samochodzie, więc jest coś w tym, że ta przyjemność ze słuchania może być również przy kawie w trakcie jazdy i można słuchać cały czas, a najlepiej się słucha, jak się ma dostęp do tego radia i jeszcze się wspiera to radio.
1: Ja chciałam powiedzieć, że tak, że od rana, bo my jeszcze wysyłamy maile do wszystkich, którzy podnieśli stawkę. Ja rano cytowałam kilka maili, bardzo miłych i muszę powiedzieć, że przychodzą same miłe. Ja już dawno nie pamiętam takiej sytuacji. No i dzisiaj od rana tak samo. piszą różne osoby, że podniosło tyle, że nas kochają i w ogóle, jakie to jest przyjemne. Ale oczywiście na szczęście nam się tu w głowach nie przewraca z powodu tych miłości, tylko się cieszymy z tego. Więc czekamy na więcej ciepłych słów, a przede wszystkim na podniesienie stawki. Co tu będę oszukiwać? Słowa są miłe, ale...
0: Podbijmy tę stawkę. Bardzo chętnie, bardzo, znaczy może tak, my chętnie i z wielką przyjemnością zobaczymy te 800 tysięcy, nawet z tą górką, gdyby udało się namówić właśnie te 2000 osób, tak jak tutaj nadredaktorka wspomina, ale też mamy, pisze pani Alicja w grupie patronów, że dołącza się do apelu matki nadredaktorki. Ale wątpi, czy ci, co nie płacą, czytają i słuchają te komentarze czy apele. No myślę, że jeżeli nie płacą, a wiemy, jakie mamy liczby słuchaczy, którzy nie...
1: Ale ja myślę, że słuchają oczywiście, wiemy doskonale, bo mamy jakieś statystyki, że jednak tylko 10% słuchaczy to są nasi patroni. A pozostali oczywiście, że słuchają i nieraz może nawet mają wyrzut sumienia, bo piszą tak do mnie. Nie zostanę patronem, dopóki nie zejdzie z tej anteny, albo ten nie przestanie mówić tego, a tamten się coś tam... Czyli to jest taka wymówka. No, ale inni się podobają, tak? Skoro słucham i wiem, że ten ktoś jest i że ten ktoś coś takiego mówi, to znaczy słucham. Ale rozumiem, że tutaj nic nie zrobimy. Ja mogę powiedzieć teraz zupełnie coś innego. Chciałam zaprosić wszystkich Państwa na ostatnie przedstawienie Macek Miłości. 19-20 dzień czerwca to jest... Piątek, sobota, na sobotę, bo to jest takie pożegnanie z tytułem. Tak to nazywają w teatrze. Nawet niedawno się o tym dowiedziałam, że to tak właśnie się nazywa. Na sobotę już nie ma biletów. Widziałam tam jeszcze chyba jeden czy dwa takie osobne, pojedyncze miejsca. Ale na piątek trochę jeszcze zostało, też niedużo.
0: W piątek są dwa spektakle, jeden spektakl?
1: Nie, jeden. Jeden w piątek jest o 19:00, w sobotę jest wcześniej, bo chyba o 17:00, ale już... Nieważne o której, bo i tak nie ma biletów. Więc, a w piątek są bilety i powiedziałam o 19:00. Będzie mnóstwo wspaniałych gości, ponieważ wszyscy się zerwali, żeby się jakoś ładnie pożegnać z tym. To jest ostatnia szansa, żeby zobaczyć Macki Miłości. To oczywiście wszystko w Teatrze Współczesnym. Ja już przekroczyłam swój czas. Czekam na wpłaty. Zaraz sobie zrobię screen, bo przed wejściem zrobiłam. Jak to tam przybywa? Wiem, że jak długo mówię, to jest czas na przybywanie, więc przybywajcie.
0: Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście... Poczekaj, ja odświeżam. Mamy 200 zł więcej, jeżeli dobrze policzyłam i dobrze spojrzałam wcześniej. Co do liczby patronów, to chyba już z tego screena, który zrobiłaś, ale też przypominają słuchacze w grupie patronów, czyli przypominają patroni, że musimy ganić słuchaczy tak, jak to robi wobec swoich widzów Republika, czyli tylko mocnymi słowami.
1: A jak oni mówią? Bo ja nie słucham nigdy.
0: Ja też nie wiem.
1: Ale krzyczą? Jak nie zaczniecie płacić, to ja wam pokażę?
0: No jeżeli pan Marcin pisze, że tylko mocne słowa, to niewykluczone, że to właśnie są tego typu mocne słowa, albo przynajmniej na przykład stuknięciem podane.
1: Kocham was, to mocne czy nie? Albo pokocham was jak... Nie, bardzo. Już może skończmy. Przesadziłam.
0: I ostatnia rzecz, jeszcze przypominajka na sam koniec pierwszej godziny, czyli właśnie także z komentarza. Przypominajka dla patronów, żeby pilnowali subskrypcji zawsze w cenie i żeby pilnowali przede wszystkim tego, czy się karty gdzieś nie pokończyły, bo to także nam wpływa na wpływy i przepływy, przychody
1: tak
0: i dochody.
1: Jest. I słyszymy się za jakiś czas.
0: Po serwisie informacyjnym także. Matka nadredaktorka Magda Jeton.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o kryptowalutach. O swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Prezydent przekonuje, że rządowy projekt nie zapewnia skutecznej ochrony inwestorów i apeluje o przyjęcie rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
3: Ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta. W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
2: Karol Nawrocki podkreśla, że popiera regulację rynku kryptowalut, ale jego zdaniem przepisy powinny skuteczniej chronić konsumentów przed oszustwami i przed nadużyciami. 24 osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich w Siedlcach. Według prokuratury członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co mogło wpłynąć na wyniki głosowania i sporządzone protokoły. 12 podejrzanych przyznało się do zarzucanych czynów i złożyło wyjaśnienia.
4: W chwili obecnej prokuratura okręgowa realizuje dalsze czynności w przedmiotowej sprawie, w tym wzywa kolejnych członków ustalonych obwodowych komisji wyborczych na przesłuchanie w charakterze podejrzanych. Tak więc kolejnym osobom również w przedmiotowej sprawie będą stawiane zarzuty.
2: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski. Za zarzucane czyny grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Śledczy zapowiadają kolejne przesłuchania i dalsze zarzuty. Dziś w Poznaniu rusza 19. edycja Etnoportu. Przez 4 dni Centrum Kultury Zamek i Park Adama Mickiewicza wypełnią się dźwiękami z różnych stron świata. W programie znalazły się koncerty artystów m.in. z Iranu, Gruzji, Maroka, Senegalu i Republiki Południowej Afryki, a także warsztaty i spotkania z twórcami.
5: Ideą Etnoportu jest przede wszystkim prezentacja ciekawych, najciekawszych naszym zdaniem zjawisk muzycznych, zakorzenionych w muzyce tradycyjnej, ale również łączącej różne światy i kulturowe, i gatunkowe muzycznie, więc przede wszystkim otwartość. Otwartość i różnorodność.
2: Mówiła dyrektorka festiwalu Bożena Szota. Etnoport potrwa do niedzieli, a organizatorzy zapraszają zarówno miłośników muzyki świata, jak i osoby, które dopiero chcą ją odkryć. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Ale my się nie żegnamy jeszcze, bo pani nie dość, że wróci tutaj w serwisie informacyjnym o godzinie 18, to jeszcze z materiałem reporterskim.
2: Tak jest, tak będzie.
6: Bardzo się cieszę. I no to zaczynamy drugą godzinę popołudniówki.
7: Nowy Świat po południu.
6: A to jest oczywiście oficjalna nazwa tego programu i witam się z państwem. Tymi wszystkimi, którzy po 17 włączyli radio w nieco innym czwartku, jak to już wspominałam na samym początku. Olga Bobienko w zastępstwie za Michała Poryckiego. Muszą się państwo przygotować, że teraz kilka tygodni będzie trochę innych w związku z rozpoczęciem sezonu urlopowego. Ale jeżeli chodzi o zestaw w programie, to raczej trzymamy się pewnych ram, które sobie narzuciliśmy i teraz będzie... Właśnie.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Czyli w 2001 roku premierę miał ten utwór kultu.

25 lat temu. I to właśnie było nasze srebrne wesele, kult, kochajmy się, łączmy się w pary, kochajmy się. Nadzwyczaj ważne przesłanie także w 2026 roku, nie tylko w 2001. I przypominając Państwu, bo oczywiście zachęcam Państwa,

0: które są celem?
1: Przyznam, że nie, bo tak jak rozmawiałyśmy tutaj w studiu, to kwestie wpłat bezpośrednich czy przelewów stałych i już zdefiniowanych, to informacje o tym, że jest to przelew stały, dostają państwo. My tej informacji nie mamy, więc nie liczymy, bo równie dobrze przy Patronite zobowiązujemy się do pewnego wpłacania i tutaj przy przelewach stałych my nie jesteśmy w stanie tego ani sprawdzić, ani mieć stuprocentową pewność, że te pieniądze rzeczywiście będą również wpływały w kolejnych miesiącach. Dlatego też tym celem te 800 tysięcy na Patronite jest celem bezpośrednim na Patronite, a także naszym. I jeszcze przypominając, właśnie mogą państwo dzwonić, bo ja czekam na te państwa pytania i zmienił nam się skład realizatorski. Teraz się wita Wojtek Ratasiewicz, ale wita się również Deer Hunter.

0: Piszą państwo, że podnoszą państwo właśnie wpłaty i oczywiście zachęcamy do tego. Ja bardzo chętnie będę odświeżać do końca dzisiejszego programu, będę odświeżać Patronite i na przykład, gdyby zaciągnęli państwo 5 osób w tym momencie, to mielibyśmy 31 200 osób patronujących. Co państwo na to? Może tam da się pociągnąć jakąś słuchającą babcię albo koleżankę, która w ostatnim czasie nie sprawdziła, czy ta karta jest ważna, czy nie jest ważna. Ja jeszcze do tego będę wracać, ale druga godzina to druga godzina i w drugiej godzinie, tak jak już wspominałam wcześniej, będziemy przyglądać się i właściwie rozmawiać, a także przypominać męskiej części naszych słuchaczy o tym, że badać się trzeba.
1: Rak gruczołu krokowego najczęściej przebiega bezobjawowo i warto sobie po prostu sprawdzić, czy wszystko gra po 50. Może czasami trochę wcześniej, jeżeli jest obciążenie rodzinne.
2: Każdy mężczyzna ma prostatę. Ta prostata prędzej czy później stworzy mu jakieś problemy.
0: Ten materiał przygotował nam Kacper Badura, a po godzinie 17.30 naszą gościnią będzie Anna Kupiecka, prezeska Fundacji Onko Cafe. I na tą rozmowę zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej. I oczywiście przypominam państwu, że mogą państwo do nas dzwonić. Jeszcze dla wszystkich tych, którzy dzwonią z zagranicy, bo wcześniej nie podałam. +48 224 280 280. Franek Wójcicki czuwa przy telefonach i czeka na państwa głosy, a my z Wojtkiem Ratasiewiczem czekamy w studiu również na państwa maile popołudnie@nowyswiat.online. I fight to see. I hear my breathing. We praise Jesus.

0: Rak prostaty jest najczęściej wykrywalnym nowotworem u mężczyzn. Jednocześnie wstydzimy się, bo w końcu prostata kojarzy nam się z męskością, z intymnością czy seksualnością, czyli jednocześnie mężczyźni wstydzą się rozmawiać o tym temacie, bo w grupie wiekowej 50+, co drugi mężczyzna przynajmniej raz w życiu wykonał badanie PSA, a druga połowa potrzebuje zachęcenia. Lekarze zachęcają do odwiedzenia urologa, nawet gdy nie ma się objawów, ponieważ rak prostaty często rozwija się właśnie bezobjawowo i na wczesnym etapie jest łatwy do wyleczenia, a na późnym do kontrolowania. O czym więcej w materiale Kacpra Badura.
1: Co trzeci mężczyzna deklaruje, że wykonał badanie PSA przynajmniej raz w życiu. W grupie wiekowej 50+, mówi tak co drugi badany. Rak prostaty należy do najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn, o czym urolog profesor Piotr Radziszewski.
2: Każdy mężczyzna ma prostatę. Ta prostata prędzej czy później stworzy mu jakieś problemy, więc lepiej wyprzedzić te problemy i zgłosić się profilaktycznie do urologa, żeby porozmawiać o prostacie, o seksie, generalnie rzecz biorąc o tym, jak fajnie jest być mężczyzną.
1: Pierwszy krok należy do pacjenta.
2: O ile 10-15 lat temu rzeczywiście mężczyźni przychodzili za późno, potem byli ciągnięci przez swoje partnerki za uszy, które mówiły, przyszliśmy z naszą prostatą, to w tej chwili z satysfakcją widzę, że coraz więcej młodych mężczyzn 25+, przed 40, przychodzi i mówi, że chciało po prostu właśnie porozmawiać, nie mają żadnych problemów. Chcieliby zapytać się, co mogą zrobić, żeby nie było gorzej. Chcieliby zapytać się, co zrobić, żeby zadbać o tą swoją prostatę i żeby zadbać w ogóle o całą swoją urologię.
1: Rak prostaty, wcześniej wykryty, jest uleczalny, a później wykryty jest kontrolowalny. Dlatego nie czekajmy na objawy, mówi onkolog profesor Paweł Wiechno.
3: Rak gruczołu krokowego najczęściej przebiega bezobjawowo i warto sobie po prostu sprawdzić, czy wszystko gra po 50, może czasami trochę wcześniej, jeżeli jest obciążenie rodzinne.
1: Lekarza onkologa zapytałem też, czy po wykryciu raka prostaty można prowadzić względnie normalne życie.
3: Co to znaczy względnie normalne życie? Po leczeniu choroby nowotworowej prowadzi się normalne życie. W przypadku, kiedy rozpoznajemy chorobę i nie musimy natychmiast przystępować do leczenia, bo są takie sytuacje, to życie wygląda absolutnie identycznie. Również wtedy, kiedy my stosujemy jakieś metody leczenia radykalnego. Istnieje możliwość zmniejszania działań niepożądanych tych metod leczenia. No i przede wszystkim proszę pamiętać, że pacjent z nowotworem gruczołu krokowego, nawet w stadium uogólnionym, żyje długo, bardzo często produktywnie, ma życie rodzinne, ma życie zawodowe. Tak jak mówię, rak gruczołu krokowego nie jest absolutnie wyrokiem.
1: Medycyna zna już wiele sposobów na walkę z rakiem prostaty, tylko sami musimy poszukać pomocy. A jak pokazały badania firmy Bayer, co trzeci mężczyzna wychodzi z założenia, że skoro nie ma objawów, to nie trzeba iść do lekarza. W grupie 50+, uważa tak prawie połowa mężczyzn. Mamy w kraju naprawdę bardzo dobrych specjalistów. Nie ma się czego bać, mówi Anna Kupiecka, prezes fundacji OncoCafe Razem Lepiej.
4: Bo fajnie i łatwo jest wychwycić przerost prostaty, co wcale nie wiąże się z jakimś ogromnym leczeniem, zwłaszcza jeśli wczesna faza. Dlatego też trzeba brać sprawy w swoje ręce, a że onkologia dobrze rozwinięta, to rzeczywiście wcześnie zdiagnozowany nowotwór naprawdę albo może być 100% wyleczony, albo monitorowany i nieleczony, jak w przypadku raka prostaty, albo dobrze leczony, nawet jeśli jest zaawansowany. Także śmiało panowie, do dzieła.
1: O tym warto porozmawiać także w domu. Ponad połowa zapytanych kobiet deklaruje, że zachęcała bliskiego mężczyznę do badań. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: To my jeszcze może oprócz tego zachęcania, to będziemy też podkreślać, że niech panowie nie czekają na to zachęcenie, tylko po prostu niech się panowie do tego lekarza wybiorą, no bo to jest, patrząc nawet na badania, kwestia tego, że z jednej strony myślimy o zmianie społecznej w postrzeganiu raka prostaty, bo dla połowy respondentów jest to choroba, którą można skutecznie leczyć, a dla 20% 10% jest to choroba przewlekła, a jedynie 12% badanych utożsamia diagnozę z wyrokiem, więc to też chcemy podkreślać, że to wcale nie jest równoznaczne. I o tym, czy jest to tylko kwestia pacjentów, a może dzisiaj pacjent chciałby, ale nie do końca trafia, albo jest w stanie i może trafić do lekarza i co może nie działać, albo działa odpowiednio w systemie opieki onkologicznej. Takie pytania na pewno pojawiały się w rozmowie Anny Rokicińskiej z Anną Kupiecką, prezeską Fundacji OnkoCafe. No i tutaj też pytanie do Państwa. Czy to panie muszą zaciągać panów do lekarza, czy panowie sami do tego lekarza się wybierają i jak w razie czego Państwa zdaniem zachęcać? Tutaj oczywiście na te głosy czekam i w grupie patronów, i przy skrzynce mailowej popołudnie@panoweświat.online, a także Franek Wójcicki odbiera od Państwa telefony +48 224 280 280.

Maria Peszek, elektryk i trochę już o tej miłości dzisiaj jest, więc jednocześnie niezwykle ważne jest, myślę, to, żeby ukochać samego siebie, jakkolwiek banalnie to brzmi, ale czy może być lepsza forma ukochania samego siebie niż dbanie o swoje zdrowie i dbanie o swoje ciało, jak również o swoją głowę? Tym bardziej, że patrząc na statystyki i fakty dotyczące raka gruczołu krokowego, raka prostaty, to jest, tak jak już mówiliśmy i tak jak mówił Kacper Badura, najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy wśród mężczyzn w Polsce. Rocznie notuje się ponad 20 tysięcy nowych przypadków. To jest ponad 20% wszystkich zachorowań onkologicznych u mężczyzn. I ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Tylko że prawie 100%, bo 99% dotyczy mężczyzn po 50 roku życia, a mediana wieku w chwili diagnozy wynosi 67 lat. To jest mnóstwo czasu na sprawdzenie zawczasu, bo też, no, tak jak to już padło, jest wyleczalny i jest również kontrolowany. Tylko kwestią jest to, jak wcześnie panowie zwrócą się do lekarza, dlatego też niezwykle ważne są te badania profilaktyczne i to też ze względu na to, że chociaż w wielu krajach Unii Europejskiej ta śmiertelność spada z powodu zachorowania na raka prostaty, tak w Polsce w ostatnich latach odnotowano jej wzrost i to ma między innymi właśnie związek z tym późnym zgłaszaniem się pacjentów do lekarza, najczęściej w fazie dającej już przerzuty. I między innymi o tym, kiedy się zgłaszać, z czym się zgłaszać i dlaczego to jest niezwykle ważne, żeby się zgłaszać, będzie Anna Rokicińska rozmawiała z naszą gościnią Anną Kupiecką z OnkoCafe. I to oczywiście jeszcze po prognozie pogody, a wcześniej Cigarettes After Sex. I jako że jestem na zastępstwie za Michała Poryckiego, to wypadałoby przypomnieć, że jest to utwór z zestawu do głosowania w Tiptopie, który to Tiptop w związku również z urlopem Michała Poryckiego poprowadzi w sobotę Jan Janczy. I gdyby Państwo chcieli zagłosować na ten utwór, to jeszcze można.

0: pogoda.
1: I do tej pogody zerkam, chociaż powiem Państwu, że wygląda na to, że ta noc ma przynieść stopniowe uspokojenie pogody, bo po przejściu wieczornych burz te opady gdzieniegdzie mają zanikać, chociaż na północy, północnym wschodzie i miejscami w centrum jeszcze do późnych godzin nocnych będzie możliwy przelotny deszcz. Wiatr ma osłabnąć, a niebo powinno się rozpogadzać od zachodu. Na termometrach w nocy od 8 do 10 stopni na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku, do 12 w centrum i do 13 na wschodzie i południowym wschodzie. Nad ranem lokalnie mogą się pojawiać mgły ograniczające widzialność. To szczególnie w dolinach rzek i na terenach podmokłych. No tak, i to oczywiście będziemy jeszcze sprawdzać w kolejnej godzinie, bo kolejna prognoza pogody po 18:30.

0: I teraz, drodzy państwo po The Smith będziemy już zerkać, chociaż jeszcze sekundę, bo właśnie dostałam wiadomość o tym, że jeżeli jadą państwo S3 przy zjeździe na drogę numer 132, to droga ze Szczecina w kierunku Zielonej Góry i Wrocławia w tym miejscu jest zablokowana. Zalecany zjazd z S3 pierwszym zjazdem od strony Szczecina. Daniel napisał, czuwaj, więc proszę
1: przydatna
0: czuwać
1: informacja
0: na siebie, drodzy kierowcy. Tak jest. I no już w studiu jest Anna Rokicińska, a w związku z tym będziemy mogli rozpocząć rozmowę. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry. Jak się masz?
0: Ja mam się całkiem nieźle, chyba. A zobaczmy, jak się ma też nasza gościni.

0: nie da rady.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Gościmy Annę Kupiecką, prezeskę Fundacji Janko Cafe. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A porozmawiamy o tym, jak się ma w naszym systemie ochrony zdrowia pacjent chory onkologicznie. Czy ten system z punktu widzenia pacjenta onkologicznego działa pani zdaniem dobrze, czy gdzieś ma słabe punkty? Jeśli tak, to jakie?
2: To zależy, o jaki nowotwór pytamy, bo w różnych nowotworach sytuacja układa się różnie i organizacja opieki onkologicznej wygląda całkiem inaczej w raku piersi, raku płuca czy też raku prostaty. W jednych nowotworach mamy już unity narządowe, tak zwane, czyli centra tej opieki skoordynowanej, natomiast w innych jeszcze nie. I wszystko też w opiece onkologicznej zależy od tego, do której placówki, do jakiej placówki pacjent trafi, czy do takiej, która jest placówką onkologiczną i specjalizuje się w danym typie czy podtypie nowotworu, czy też po prostu do najbliższego lekarza. I drugim kluczowym elementem wpływającym na to, jak mielibyśmy oceniać ten system opieki, jest również to, na jakim etapie leczenia pacjent się zgłasza. Generalnie w Polsce już dziś nowotwory leczymy bardzo dobrze. Rak piersi, rak prostaty to są te nowotwory, które leczy się bardzo efektywnie, skutecznie, w wielu przypadkach niemal ze 100% wyleczalnością. Podobnie jak w świecie również.
1: Czy ta szybka ścieżka diagnostyczna pod hasłem karta DILO, czyli karta diagnozy i leczenia onkologicznego, rzeczywiście przyspiesza proces leczenia, czy też nie?
2: Tak, rzeczywiście przyspiesza. Są tam wyszczególnione kroki, które muszą być wykonane. Pacjent wówczas traktowany jest na CITO, czyli są określone tygodnie czy miesiące, w których muszą odbyć się poszczególne etapy diagnostyki. Także tak, karta DILO działa, niemniej nie zawsze jest wystawiana, bądź jest wystawiana na późnym etapie tej diagnostyki, czy tej odysei, tego od momentu, kiedy pacjent pierwszy raz trafi z jakimiś objawami do któregoś z lekarzy, to nie zawsze na początku jest wystawiana, choć istnieje wyraźne podejrzenie, że to może być nowotwór. Także to jest taka bolączka. A jeśli chodzi o funkcjonowanie na dzień dzisiejszy, jeśli jest wystawiona, to w zasadzie większość, 70% tej diagnostyki jest wykonywana w terminach diagnostyki wstępnej, potem pogłębionej. Wkrótce spodziewamy się też, bo już jest mocno zaawansowane, są prace nad kartą EDILO, która będzie kartą, do której będzie mógł zajrzeć każdy lekarz, każda placówka. Poza tym są tam poszerzone zakresy, także będzie jeszcze lepiej.
1: No właśnie, Rynek Zdrowia napisał, że w niektórych regionach aż 40% pacjentów ma kartę DILO założoną na etapie szpitala, dopiero przed konsylium, tylko po to, żeby zaraportować plan leczenia. I dlaczego się pani zdaniem tak się dzieje?
2: No, dzieje to, wiele przyczyn się na to składa. Myślę, że czasem jest też tak, że karta jest gdzieś wcześniej otwierana, potem jest zamykana, potem pacjent na przykład zmienia placówkę, idzie do innej, ta placówka otwiera kolejną. Tak może być, ale często jest też tak, że i to jest największy problem w tym docieraniu do jak najszybszej diagnozy i jak najszybszego leczenia, to, że pacjent na etapach, na których już powinien być w karcie DILO, robi badania, a to w takiej placówce, a to w takiej, a to zrobi coś prywatnie, jeden lekarz zleci mu takie badania, drugi takie, bywa u kilku lekarzy, prywatnie czy państwowo, czy w POZ-cie, czy w AOS-ie, czyli u specjalistów i nie znajdzie po drodze się lekarz, który ma taką śmiałość i gotowość, żeby okej, mamy tu wątpliwości, są takie i takie podejrzenia, wystawiamy kartę DILO, bo jest ryzyko, że to może być nowotwór. Albo częstą też przyczyną jest to, że nie łączy się faktów, zarówno pacjent, jak i lekarze nie łączą, czyli często można to nazwać błędami komunikacyjnymi. Nieprzeprowadzany jest wywiad środowiskowy, Czyli nie kojarzy się objawów, które się pojawiają, z tym, że w rodzinie ktoś już wcześniej chorował na taki czy inny nowotwór. Czyli ta świadomość w społeczeństwie jest też na tyle niska, że nie ma tych skojarzeń i często lekarze też po prostu no, nie zmapują szerzej problemu.
1: Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. W ustawie nie ma dotychczas przepisu, który jasno wskazywałby, że świadczenia opieki onkologicznej zrealizowane w sieci poza kartą DILO nie mogą zostać rozliczone. Obecnie proponowane jest rozwiązanie właśnie z takim zapisem, że to będzie powiązane. To pani zdaniem rozwiąże problem w jakimś stopniu?
2: Tak, tak byśmy chcieli, żeby rzeczywiście była ta, brana pod uwagę ta jakość leczenia, nie tylko ścieżka, nie tylko to, że pacjent był leczony, tylko to, czy był leczony zgodnie z zarządzeniami, z wytycznymi i z prawidłową praktyką kliniczną, czyli ze standardami. W tej chwili rzeczywiście no, może być różnie i konsekwencji nikt za to nie ponosi. Uważam, że tak będziemy szli z tymi nowelizacjami ustawy, myślę, dużo dalej, tak żeby wystandaryzować te ścieżki pacjenta, bo tylko to gwarantuje, że pacjent jest diagnozowany raz, że w odpowiednim czasie, dwa, że w odpowiedniej placówce, trzy, że przed odpowiedniego specjalistę i cztery, że wystarczająco szybko podejmuje się decyzję o tym, jakie badania wykonać i jaką planować ścieżkę leczenia jak najszybciej, bo w nowotworach, no w wielu nowotworach liczy się po prostu czas, zwłaszcza, że Polacy zgłaszają się często z zaawansowanymi już objawami czy nowotworami wręcz. Dlatego mamy wysoką śmiertelność w niektórych nowotworach.
1: No właśnie, mówiła Pani o czasie, bo im szybciej choroba jest wykryta, tym większa jest szansa na wyleczenie. Rozmawiałam kilka dni temu z lekarzem rodzinnym i on mi powiedział, że nowy pakiet badań profilaktycznych, na ten nowy pakiet zgłasza się jedynie 1/3 mężczyzn. Dlaczego Pani zdaniem nie korzystamy z badań profilaktycznych?
2: Nie wiem, jaki pakiet miał lekarz na myśli. Myślę, że mógł to być program Moje Zdrowie. I tutaj już kilkanaście milionów osób się zgłosiło. Program jest bardzo popularny. No naprawdę spotkał się z doskonałym odbiorem. Być może rzeczywiście mniejszy procent to są mężczyźni, choć tam są badania, które służą między innymi w wykrywaniu właśnie przerostu prostaty czy nowotworów prostaty, jak badanie PSA. Ale Polacy, tak, Polacy generalnie mają i kobiety, i mężczyźni. Mamy problem z korzystaniem z badań profilaktycznych, tym programów przesiewowych. I to jest z jednej strony dramatyczne, bo w krajach skandynawskich do programów przesiewowych mamografii czy raka szyjki macicy zgłasza się 95%, 97, 75, średnia taka 70. To jest ta, która pozwala na to, żeby rzeczywiście uzyskać jakiś populacyjny efekt. A w Polsce to jest skala 32%, na przykład na mamografię. I podobnie jest. Są nasze takie praktyki, nawyki, żeby po prostu do lekarza zgłaszać się dopiero wtedy, kiedy coś boli, dopiero wtedy, kiedy, nie wiem, nabierzemy się leków przeciwbólowych, kiedy odleżymy, spróbujemy różnych innych, a może przejdzie, nie będę szedł do lekarza, bo jeszcze mi coś znajdą. No tak, mamy z tym duży problem, nie mamy takiej kultury, nawyku, niestety, dbania o swoje zdrowie w kontekście diagnostyki wcześniej, czyli kiedy jesteśmy zdrowi. Bo jeśli chodzi o nowotwory, to właśnie wtedy trzeba i profilaktykę trzeba korzystać z badań przesiewowych czy profilaktycznych, kiedy czujemy się doskonale, czujemy się absolutnie zdrowi i to jest właściwy moment na to najlepszy, żeby zbadać, czy jest rzeczywiście z nami wszystko w porządku. Dlatego, że wiele nowotworów, tak rak piersi, również rak płuca, czy rak prostaty i ginekologiczne, one nie dają żadnych objawów. Rak jajnika do stanu zaawansowanego nie daje żadnych objawów i rak prostaty również.
1: To w sprawie tej profilaktyki zadzwonił do nas słuchacz.
0: A ja mam termin 26 sierpnia bieżącego roku i to jest jedno z ostatnich badań tego typu dla facetów, bo miałem też już kolonoskopię robioną. Na własne życzenie. I to jest jedna strona medalu, że facet chce. Druga jest następująca. Kiedy prosiłem panią doktor o skierowania, zapytała się, czy coś się dzieje. No i nie. Za chwilę 50, więc chcę po prostu mieć skierowanie profilaktyczne. Aha, okej. No tak, poszedłem na kolonoskopię, to doktor mówi, ale to pan w zeszłym roku mnie był. Mówię, no byłem. No ale jeżeli dostałem kolejkę, grzech nie skorzystać, więc po roku mogło się coś zmienić. No i po tym badaniu powiedział, że dopiero za 5 lat kolejne. I do czego zmierzam? Z jednej strony jest chęć, powiedzmy w cudzysłowie odwaga, przełamanie wstydu i tabu, a z drugiej strony właśnie, czy to się dzieje, czy tak dalej, więc jest nagonka na profilaktykę, a z drugiej strony na przykład w tym roku od 1 maja do końca tego roku nie ma już w ogóle terminów na przykład na kolonoskopię. Więc jest zachęcenie, zniechęcenie.
1: O. No właśnie, czy to nie jest problem z podstawową opieką zdrowotną, jak pani myśli?
2: Tak, dokładnie. Zgadzam się ze słuchaczem. Dlatego też powiedziałam, że nie mamy kultury, nawyków. Polacy, mając na myśli Polaków, w tym lekarzy. Tak? W tym lekarzy. Leczenie w Polsce, mamy taki nawyk do tej medycyny interwencyjnej, czyli jak coś się dzieje. Tak było przez lata, natomiast w tej chwili jest dostęp do profilaktyki, są miejsca i lekarze powinni zachęcać. I zachęcają ci, którzy dobrze realizują program Moje Zdrowie, poszerzamy te ich obowiązki, bym tak powiedziała, czyli państwo poszerza te programy o te obowiązki, bo tak, zgadzam się z panem, faktycznie jest tak, że lekarze czasem nie mobilizują, tak jak mówiłam wcześniej, nie jest przeprowadzany wywiad rodzinny, pod kątem zachorowań na nowotwory w rodzinie, nie są pacjenci z takim obciążeniem, z takim wywiadem kierowani do placówek, zabrakło mi słowa, genetycznych, do ośrodków genetycznych, tak żeby byli w pilotażu. Na przykład mamy taki program dla grup wysokiego ryzyka, czyli dla rodzin z obciążeniami w rodzinie i tutaj też są wolne miejsca. Być może są długie terminy, ale w profilaktyce pamiętajmy, że te terminy nie powinny nas tak przerażać, tak? Mogę się zapisać dziś na termin za rok, jeśli jest taka możliwość, no bo na tym polega profilaktyka. Ale faktycznie jest problem również po stronie lekarzy, tak, zgadzam się z tym.
1: A jak skutecznie system powinien się komunikować z pacjentem, by zachęcić go do profilaktyki? No bo kampanie społeczne do tej pory realizowane raczej nie przynoszą pożądanego efektu.
2: Tak, one nie przynoszą oczekiwanych efektów, to nawet są już na to badania, ale system, czyli systemodawca, jakby to nazywać, już wyciąga rękę, również we współpracy z organizacjami pacjenckimi. Jesteśmy jedną z tych, która mocno naciska, apeluje i współpracuje z odpowiednimi resortami w tym zakresie i mamy coś, czego nie ma też w wielu krajach, czyli IKP. Internetowe konto pacjenta, z którego można korzystać zarówno przez komputer, jak i z aplikacji, czyli z telefonu, i tam można się zapisać na badania przesiewowe. Mamy e-rejestrację, która już wystartowała, jest po pilotażach w niektórych zakresach. Rozwijać się będzie bardzo mocno, bo ja wiem, jakie zakresy są już w Centrum Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia przygotowywane, opracowywane. Także no, systemodawca wyciąga rękę troszkę. To musi być współpraca z dwóch stron. Znaczy państwo, system opieki, tak zwany opiekuńczy, jaki my mamy, powoduje, że no to na państwie jest ciąży ta odpowiedzialność, żeby obywateli zabezpieczyć. No, niemniej jednak to musi być współpraca. To musi być dwóch chętnych. Tak jak pan powiedział, jest chętny do tego, żeby się badać, musi spotkać w placówce medycznej drugiego chętnego, kto go wesprze. I to nie musi być lekarz, bo to mogą być przecież pielęgniarki, rejestratorki, położne, którym należy, czy profilaktycy, bo taki zawód też już się pojawia, czyli osoby, które mają dostęp do systemu i mogą powiedzieć pacjentowi, jakie badania dla niego w jego wieku są dostępne, pomóc zapisać, jeśli pacjent nie umie tego zrobić samodzielnie, czy nauczyć korzystania z IKP, bo w tej chwili możemy przez internet zapisać się do placówki najbliższej, na przykład na mamografię, cytologię, kolonoskopię też chyba już. Także te narzędzia powstają i to jest praca zespołowa, myślę. Społeczeństwo i ministerstwo i głośne apele, ale to rzeczywiście muszą być nie tylko kampanie, ale narzędzia skrojone na miarę potrzeb dzisiejszego obywatela. A obywateli też mamy różnych, w wielkich miastach, w małych miastach, wykluczonych cyfrowo, więc do nich powinny te zaproszenia na przykład docierać w formie pisemnej. Pop-upy, SMS-y, częste monitorowanie, w tej chwili ono jest incydentalne, są do kobiet wysyłane powiadomienia przez IKP czy SMS-y do grupy docelowej. Niemniej jest to jeszcze robione za rzadko, pilotażowo trochę, także intensyfikacja tego bezpośredniego kontaktu z człowiekiem jest potrzebna. Czyli komunikacja przez telefon, kontakt telefoniczny, obdzwanianie, SMS-y, powiadomienia, push, ale też otwartość i gotowość placówce, w której już się ten człowiek znajdzie. Bo nawet jeśli idzie z kaszlem, katarem, to przy okazji można zerknąć w SMPT, zajrzeć, czy pacjent korzystał i przypomnieć, albo wręcz pomóc zapisać na jakieś badanie przesiewowe.
1: To na koniec już bardzo króciutko poproszę. Sejm zajmuje się obecnie przepisami pod nazwą Lex Szarlatan. To pomoże chorym onkologicznie, by nie padać ofiarami złudnych pseudoterapii?
2: Duża burza wokół tej ustawy. Z całą pewnością historycznie wiemy, że były takie przypadki, gdzie chorzy onkologicznie, sami się z tym stykaliśmy w naszej fundacji, pacjenci są codziennie, mamy zajęcia, spotkania, webinary i też korzystali, też byli naciągani na, nie wiem, mielone rogi jakiegoś zwierzaka za ogromne pieniądze albo inne rzeczy. To są rzeczy, które mają w ogóle nieudowodnioną wartość, więc myślę, że potrzebne są zmiany w prawie, które będą chroniły pacjentów przed oszustami.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Annę Kupiecką, prezeskę Fundacji Jonko Cafe. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dziękuję pięknie.
3: I ja dziękuję. Dziękuję Annie Rokicińskiej, która no, zostaje z nami jako wydawczyni również tego programu.
1: Nie ma wyjścia.
3: My teraz będzie Maverick Sabre, a później serwis informacyjny Olgi Szygendy i my wracamy po godzinie 18:00.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Premier Donald Tusk skrytykował kolejne decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustaw przyjętych przez parlament. Szef rządu odniósł się przede wszystkim do weta wobec ustawy regulującej rynek kryptowalut, wdrażającej unijne przepisy. W serwisie X napisał, że kolejne weto w tej sprawie brzmi niewiarygodnie, sugerując, że prezydent może być bardziej związany z tematem niż dotąd sądzono. To już trzeci przypadek zablokowania przez Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut, a również dziś prezydent zawetował ustawę zdrowotną, która przewidywała m.in. wydłużenie terminu zdawania egzaminu z języka polskiego przez lekarzy spoza Unii Europejskiej pracujących w Polsce na warunkowym prawie wykonywania zawodu. W efekcie wstrzymane zostały także przepisy gwarantujące dostęp do leczenia osobom nieubezpieczonym, żyjącym z HIV oraz zmiany w finansowaniu badań pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C w zakładach karnych.
1: Nie mam żadnych wątpliwości, że rozwiązania poprawiające dostęp do leczenia osób żyjących z HIV oraz wzmacniające bezpieczeństwo epidemiologiczne są potrzebne i powinny zostać jak najszybciej wprowadzone. Nie mogę jednak zaakceptować sytuacji, w której do ustawy dotyczącej walki z ciężkimi chorobami zostają dopisane przepisy budzące poważne wątpliwości i dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. Każdy Polak ma prawo oczekiwać, że będzie mógł skutecznie i bez przeszkód porozumieć się ze swoim lekarzem. To kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości leczenia.
0: Jednocześnie prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy zawierający rozwiązania dotyczące leczenia osób z HIV oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła pracę. Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczącym Rady wybrano sędziego Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego. Zapowiedział on, że jednym z najpilniejszych zadań będzie uporządkowanie procedur nominacji sędziowskich. Minister Sprawiedliwości ocenił te zmiany pozytywnie.
2: Myślę, że to jest początek zupełnie nowej drogi legalnego organu.
0: Wątpliwości wobec wyboru nowego szefa KRS zgłasza jednak Prawo i Sprawiedliwość. To głos w tej sprawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
3: To nie jest dobry wybór. To jest pan, który przy reformie KRS-u zrezygnował z niego. Jego rezygnacja była związana z jego poglądami politycznymi.
0: Przed nową KRS stoi pilne zadanie. W polskich sądach jest około 1000 wakatów, a Rada musi jak najszybciej rozpocząć opiniowanie kandydatów na sędziów. Ostateczne decyzje o nominacjach będzie podejmował prezydent. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Część personelu Pentagonu ewakuowano po wykryciu problemu z jakością powietrza w siedzibie amerykańskiego Departamentu Obrony. Na miejscu pracują strażacy i służby odpowiedzialne za zagrożenia chemiczne. Pentagon został czasowo zamknięty, teraz trwa ustalanie źródła zagrożenia. Jak dotąd nie ma informacji o osobach poszkodowanych. A również za oceanem rusza dziś największe piłkarskie święto. O godzinie 21 czasu polskiego rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W meczu otwarcia gospodarze z Meksyku zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Tegoroczny mundial będzie wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii turniej organizują wspólnie trzy kraje – Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Rekordowa będzie także liczba uczestników. O trofeum powalczy aż 48 reprezentacji, przed kibicami 104 mecze i ponad miesiąc piłkarskich emocji. Finał Mistrzostw Świata zaplanowano na 19 lipca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: I w trzeciej godzinie popołudniowego programu ponownie witają się z Państwem Wojtek Ratasiewicz, realizujący tę audycję, Anna Rokicińska, wydająca. Cały zespół, Olga Szygenda, która również odezwie się do Państwa za kilkanaście minut. I ja w zastępstwie, Olga Bobienko.
5: Nowy Świat po południu.
4: I teraz w związku z tym, że rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie o nowotworze prostaty, mam od Państwa informację, między innymi o tym, że na przykład Bagi podkreśla, że z PSA zbadane i urolog zaliczony, a jutro hormony zamierza sprawdzić. I ja bym teraz tak rzuciła, proszę być jak Bagi.
6: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

I tak jak wspominałam już kilkukrotnie, pilnuję skrzynki mailowej, pilnuję także grupy patronów, zerkam co Państwo piszą i o czym nas informują. I tutaj pan Mariusz napisał też, że jest po badaniu PSA i w przyszłym tygodniu idzie do urologa. Pozdrawia Mariusz, 50 lat z Leszna. My również pozdrawiamy, tylko pojawiają się głosy od Państwa.

0: jestem trochę po to, żeby pomagać chorym, a nie zajmować się profilaktyką. I to jest trochę taki jakby druga strona medalu. Nie wiem, czy incydentalna, czy taka no, jednostkowa. Natomiast jak rozmawiałem z moją żoną, która jest w podobnym wieku, to jej wrażenia z wizyt profilaktycznych, właśnie takich, które też dla kobiet są rekomendowane, jest dosyć podobna. Czyli z jednej strony zachęcani jesteśmy do profilaktyki, a już jeśli chcemy z tej profilaktyki skorzystać, no to dostępność jest ograniczona, a już nawet jeśli uda nam się do lekarza dostać, to przynajmniej my mieliśmy takie wrażenie, że lekarze w zasadzie niezbyt chętnie te tematy podejmują i woleliby zajmować się chorymi, a nie profilaktyką.
1: No, znam też takie przypadki, kiedy lekarze mówią, że jeżeli mieliśmy zrobiony rezonans magnetyczny 2 lata wcześniej, to w tym momencie już nie trzeba go robić, nawet jeżeli jesteśmy po urazie. Natomiast wydaje mi się, oczywiście to jest kwestia tego, żeby próbować, może, jeżeli to się nie udaje tak za pierwszym razem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że fatalnie to brzmi, o tym próbowaniu i chodzeniu między, na przykład od jednego lekarza do drugiego lekarza, no ale to właśnie to zdrowie jest najważniejsze i rzeczywiście jeszcze w rozmowie padło porównanie z krajami skandynawskimi i telefon w tejże sprawie także się pojawił.
2: Ja się chciałem odnieść do obecnej rozmowy, która trwa na antenie Nowy Świat. I bardzo bym chciał powiedzieć, że jak pani doktor porównuje do Polskę do krajów skandynawskich i nasze, że Polacy się nie leczą, to trzeba sobie uświadomić, że wszystkie kraje skandynawskie razem wzięte, to nawet nie ma tam tyle ludzi, co w Polsce. I tam jest łatwiej o wszystko. I zależy, gdzie się mieszka w Polsce, bo mieszkając w małej miejscowości, z małym powiatowym szpitalem, to tak nie działa, jak pani doktor opowiada. I to nie to, że my nie mamy świadomości, tylko po prostu nie mamy dostępu.
1: I z tymi głosami zapraszam państwa do telefonowania do nas, do popołudniowego programu. Franek Wójcicki czeka przy telefonach, plus 48 224 280 280 i oczywiście skrzynka mailowa, gdzie mogą się państwo skontaktować także ze mną. popołudnie@nowyswiat.online. Tutaj właśnie czekam na państwa wiadomości.

0: Taste of Honey i World Spin za nami, a przed nami zmiana tematu w związku z tym, że jesteśmy już w trzeciej godzinie, ale jeszcze zanim, to przy rozmowie z matką nadredaktorką mówiłyśmy o tym, że dobrze by było dobić do pewnej liczby. Ja też wspominałam, że bardzo miło by było, gdyby państwo zaciągnęli za rękę kogoś znajomego, kto chciałby dołączyć do grupy patronów, albo wręcz lekko przymusić, żeby do tej grupy patronów dołączył. I mamy, brakuje jednej osoby, bo mówiłam, że byłoby miło, gdyby było 31 200 osób patronujących. Także może ktoś jeszcze z państwa, jak już słucha, to chciałby słuchać wszystkiego, również podcastów, bo takie są możliwości, gdy się dołącza do grupy patronów. Do tego też zachęcamy. A pan Jacek napisał w grupie patronów właśnie, że zwiększył jakiś czas temu wpłatę bezpośrednią i nie dostał maila z podziękowaniem. To ja powiem tak oficjalnie. Bardzo dziękujemy, panie Jacku. I zachęcamy do tego wszystkich innych, również takie podziękowania mogą się pojawić. A jako, że zmieniamy temat, to dzisiaj w trzeciej godzinie porozmawiamy o systemie, który działa, ale pytanie, jak działa?
1: System kaucyjny jest w swym założeniu bardzo właściwy.
2: Mam wrażenie, że zamiast ograniczyć plastik, skupiają się na jego zbieraniu. Ludzie wyobrażają sobie, że oni kupując napój w plastikowej butelce zarabiają złotówkę. Nie, oni ją wydają i jeszcze napędzają inne korporacje.
0: To jest trochę jak z pieniędzmi, które znajdziemy we własnej kieszeni. Jeżeli je znaleźliśmy, to czy to naprawdę są znalezione pieniądze, czy to jednak są nasze pieniądze, o których po prostu zapomnieliśmy. Więc tak samo z systemem kaucyjnym, o którym zaraz będzie opowiadał Kacper Badura.

0: Trupa, trupa, ja powinnam powiedzieć Olga, Olga, czyli Olga wita Olgę Szygendę, bo nie Kacper Badura przygotował materiał o systemie kaucyjnym, a Olga Szygenda. I tak po ponad pół roku po starcie systemu kaucyjnego jesteśmy ciągle podzieleni, bo choć butelki i puszki można dziś oddać w tysiącach punktów zwrotu, to wielu konsumentów narzeka na kolejki, na nieczynne automaty czy konieczność przechowywania opakowań w domu. I tak badania pokazują, że właściwie niecała połowa z nas, Polaków, wierzy, że kaucja realnie pomaga ograniczyć zaśmiecanie lasów, rzek i plaż. A niemal co trzeci z nas podchodzi do tego rozwiązania sceptycznie. Jak to wygląda na co dzień i jak zmieniła się i czy się zmieniła ta nasza rzeczywistość w ciągu ostatnich kilku miesięcy? O tym w materiale Olgi Szygendy.
1: Kaucja stała się elementem naszych codziennych zakupów. Butelki i puszki nie trafiają już wyłącznie do kosza. Od kilku miesięcy część z nich można oddać i odzyskać wpłaconą wcześniej kwotę. Dla jednych to dobry sposób na porządek z opakowaniami, dla innych kolejny obowiązek. A jak system oceniają sami konsumenci? Sprawdźmy to.
2: Szczerze mówiąc, nie jestem fanką tego rozwiązania. Mam wrażenie, że zamiast ograniczyć plastik, skupiają się na jego zbieraniu. Ludzie wyobrażają sobie, że oni kupując napój w plastikowej butelce zarabiają złotówkę. Nie, oni ją wydają i jeszcze napędzają inne korporacje.
3: Nie korzystam specjalnie często z tych automatów, do których się oddaje butelki, bo nie za bardzo kupuję butelki plastikowe, ale zdarzyło mi się raz czy dwa i uważam, że to są naprawdę sprawne urządzenia i uważam, że to jest świetna zmiana, którą widać na ulicach po prostu, bo tych butelek jest mniej.
4: System kaucyjny jest w swym założeniu bardzo właściwy. Jednak tak mało istotny zarówno dla systemu ochrony środowiska, jak i dla każdego z nas, obywateli, że mnie wydaje się być nieznaczący.
5: W momencie, kiedy idziesz do restauracji czy do sieci jakiejkolwiek fast foodowej, kupujesz puszkę i płacisz kaucję. Nie można tego od razu oddać u nich. Musisz iść do sklepu jakiegokolwiek, gdzie jest ten butelkomat, żeby dostać zwrot. To jest raz. Dwa, no kolejki, które są w tej chwili do tych butelkomatów, no faktycznie dosyć dużo czasu spędzam, żeby zwrócić jedną czy dwie butelki.
1: Jak słyszymy, opinie są podzielone. Jedni chwalą sam pomysł i widzą jego efekty, inni zwracają uwagę na niedogodności związane ze zwrotem opakowań. Pytanie jednak, czy pierwsze trudności wynikają wyłącznie z przyzwyczajeń użytkowników, czy także z konstrukcji całego systemu?
6: System kaucyjny został wdrożony przed rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, gdzie w całej Europie robiono to odwrotnie. I w zasadzie to producenci powinni go zorganizować tak, aby działał, funkcjonował, uzupełniał system gospodarki gminnej. W tej chwili, ponieważ struktura handlu w Polsce jest zdecydowanie inna niż na Zachodzie, mamy duże rozdrobnienie sklepów, jest to nowy, potężny łańcuch logistyczny wożenia niewielkich ilości odpadów w wydzielonym transporcie. Co generuje koszty? Co do obywateli, też nie zostali poinformowani, jak to będzie działać, jak będzie funkcjonować chociażby kwestia zwrotu pieniędzy za oddane butelki, że będą to paragony do wykorzystania tylko w danym konkretnym sklepie, więc jest dużo problemów. On jest na etapie, powiedzmy, wdrażania, natomiast będzie to system drogi, mało ekologiczny ze względu na ogromne emisje, a biorąc pod uwagę wpływ jego na gospodarkę odpadami, nie przełoży on się na całą gospodarkę odpadami w żaden pozytywny ani negatywny sposób.
1: Mówił przewodniczący Rady RIPOK Piotr Szewczyk. Choć krytycznych uwag nie brakuje, operator systemu przekonuje, że to naturalny etap wdrażania nowego rozwiązania. Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego podkreśla, że system wciąż się rozwija, a korzystanie z niego ma być z czasem znacznie wygodniejsze.
7: System kaucyjny w Polsce w teorii wystartował 1 października 2025, natomiast on miał okres przejściowy dla producentów, którzy zaczęli wprowadzać te opakowanie i to bardzo stopniowo opakowanie z oznaczeniem kaucji dopiero od początku tego roku. Dlatego też można powiedzieć, że system kaucyjny jest w Polsce jeszcze w fazie rozwoju. Nie powiedziałabym, że raczkuje, ale z pewnością uczy się chodzić. Na pewno automatów będzie więcej. Ta liczba będzie stale rosła, systematycznie będzie rosła i będziemy ich widzieć coraz więcej nie tylko w sklepach. Współpracujemy również z producentami maszyn, które będą stały w miejscach niekoniecznie związanych z handlem. Będą stały w miejscach użyteczności publicznej, pod urzędami, w gminach, w szkołach. Będą to automaty, które będą na przykład oddawać tę kaucję bezpośrednio na konto. Tych automatów będzie coraz więcej. One będą się pojawiać i będzie nam coraz wygodniej. Czyli wysiadając, nie wiem, z pociągu, z metra, z tramwaju, być może w jakimś dużym punkcie przesiadkowym, wkrótce, w najbliższych miesiącach, zobaczycie Państwo po prostu automaty, w których można tą butelkę po wodzie czy innym napoju, który spożyliśmy, po prostu wyrzucić i odzyskać swoją kaucję, którą zapłaciliśmy.
1: Jak słychać, emocji wokół systemu kaucyjnego wciąż nie brakuje. O tym, czy stanie się on powszechnie akceptowanym elementem naszej codzienności, zdecydują przede wszystkim sami konsumenci. A to, czy system na stałe wpisze się w codzienne nawyki Polaków, pokażą jednak dopiero najbliższe lata. Dla Radia Nowy Świat, Olga Szygenda.
0: I do tego tematu powrócimy również w rozmowie z naszym gościem. Po 18.30 odwiedzi nas Filip Piotrowski z Waste Free Oceans. Porozmawiamy m.in. o tym, jak właściwie podsumować te kilka pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu kaucyjnego, czy wystawiać ocenę i jaką ocenę postawić i czy rzeczywiście ułatwia ten system kaucyjny recykling. I tu oczywiście pytanie również do Państwa. Jakie doświadczenia mają Państwo z systemem kaucyjnym? Ułatwia, nie ułatwia, jest prosty. Są te automaty tam, gdzie być powinny. Plus 48 224 280 280. Tutaj przy telefonach czeka Franek Wójcicki, ja przy skrzynce mailowej popołudnie@nowyświat.online.

0: Still Around, ciągle w pobliżu i właściwie my też jeszcze jesteśmy w pobliżu do godziny 19. Zerknęłam na naszego Patronite'a i udało się i bardzo Państwu dziękuję za to pociągnięcie za rękę tych 6 osób, których nam brakowało do 31 200 osób patronujących. Mamy to. Bardzo dziękujemy. Oczywiście zachęcamy również większą liczbę, bo tym celem jest te 800 tysięcy złotych na Patronite. I tak jak zerkam na Patronite'a, zerkam także na pogodę.
1: Pogoda.
0: A po tym dynamicznym czwartku, bo zerkam na pogodę już na jutro, piątek powinien przynieść wyraźne uspokojenie pogody, chociaż oczywiście nie oznacza to całkowitego zniknięcia opadów, bo nad Polską utrzyma się to chłodniejsze powietrze, dlatego też te temperatury będą niższe niż w ostatnich dniach. Najchłodniej ma być na północy kraju i nad morzem. Tam termometry mają pokazać od 16 do 19 stopni. Na zachodzie od 18 do 21, centrum do 22 stopni, a najcieplej na południu i na wschodzie Polski. Tam lokalnie nawet do 24, ale bliżej 23 stopni Celsjusza. I tak jutro przez większą część kraju mają się pojawiać umiarkowane zachmurzenie. No ale oczywiście nie zabraknie także chwil ze słońcem. Miejscami mają wystąpić przelotne opady deszczu, przede wszystkim na północy, w centrum i w rejonach górskich. A wieczorem na wschodzie mogą się też rozwinąć burze i niestety wiedzą Państwo, jak to jest z prognozą pogody. Mówię o tym dzisiaj wieczorem, a jutro już może być całkiem inaczej, ale jak zwykle trzymamy rękę na pulsie, więc jutro także w poranku usłyszą Państwo tę specjalną śpiewaną prognozę pogody. Ja już do niej zachęcam i zapraszam Państwa na tę poranną mannę w imieniu panów Manów.

0: Piszą państwo o systemie kaucyjnym. Mam wiadomość między innymi o tym, że sprawdza się i pomaga oczywiście względem tego, żeby zadbać o te swoje finanse również, ale czy sprawdza się na co dzień, to już będzie pytanie do naszego gościa.
1: Przepytanie.
0: Państwa i moim gościem jest Filip Piotrowski z Waste Free Oceans. Dzień dobry, panie Filipie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy o systemie kaucyjnym, a w związku z tym, no tak myślę sobie, że chyba dobrze by było na sam początek, jakkolwiek przewrotnie, ale lekko spojrzeć na to z perspektywy podsumowania. Czyli po tych kilku miesiącach działania systemu, jak pan na to patrzy? Co dziś działa lepiej niż zakładano, a co okazuje się większym problemem niż przewidywano?
2: Znaczy, po pierwsze system działa i startuje, no dość podobnie jak chociażby system w Rumunii, która miała duży kraj z podobną strukturą handlu jak w Polsce, czyli z dużą ilością małych sklepów. A co działa nawet lepiej niż myślałem, że będzie działało, to dwie rzeczy. Po pierwsze, to jak wiele małych sklepów przyłącza się do systemu. Już teraz jest ich więcej niż tych sklepów, które są w systemie obowiązkowo, co wynika z ustawy. Każdy sklep powyżej 200 metrów w systemie być musi, a tych małych sklepów w systemie już jest więcej niż tych zobligowanych prawem. Więc to na pewno, a to jest dobra informacja, bo to ułatwia nam, konsumentom, oddawanie opakowań. Po prostu mamy więcej punktów, więcej małych, lokalnych, osiedlowych sklepików albo małych wiejskich sklepików, więc miejsc, gdzie możemy oddać te opakowania bez konieczności jechania na większe zakupy. I druga rzecz to, że jakby widzimy, i to jest to, co nie działa z jednej strony, widzimy czasami, że pojawiają się jakieś problemy z logistyką, one są coraz mniejsze, myślę, że były większe w kwietniu, ale w maju uległy radykalnej poprawie, natomiast one są wynikiem tego, że Polacy bardzo chętnie te opakowania oddają i to też jest bardzo dobra informacja, jakby ja z jednej strony zawsze staram się być optymistą, ale z drugiej jednak byłem nieco wystraszony, szczególnie biorąc pod uwagę tą nagonkę na system kaucyjny i ogromną ilość dezinformacji wokół. A jednak mimo wszystko widać, że my jako konsumenci bardzo chętnie te opakowania oddajemy, że ten ekonomiczny bodziec świetnie działa.
0: Tylko czy wszędzie rzeczywiście oddajemy, czy to jest trochę kwestia jakiejś wielkomiejskiej bańki? Bo przyznam, że jak słyszę i też przejrzałam fora internetowe, media społecznościowe, to pojawiają się takie głosy, że młodzi, tak, rzeczywiście, ale starsi wstydzą się chodzić z tymi workami do sklepu, z tymi workami pełnymi butelek czy puszek aluminiowych. Więc tak się zastanawiam, czy możemy to na to też spojrzeć przez pryzmat, jak wygląda ta sytuacja w dużych miastach, a jak wygląda w mniejszych ośrodkach.
2: W mniejszych ośrodkach na pewno wygląda całkiem dobrze, bo są, to z danych operatorów wynika, że również w mniejszych ośrodkach są sklepy, które mają bardzo wysokie poziomy zwrotów. Może dlatego, że na przykład tamtych sklepów jest po prostu mniej, w związku z tym mieszkańcy muszą się jakby skoncentrować w mniejszej ilości punktów, więc te punkty przyjmują więcej opakowań. Ja też nie wiem, czy starsze osoby powinny akurat mieć z tym większy problem, no bo z kolei one pamiętają jeszcze te czasy, kiedy się zbierało makulaturę, albo oddawało się szklane butelki, co było pewnym standardem, nawet nie jeszcze w czasach PRL-u, jeszcze w latach 90.
0: No, przyznam, że to też jest coś, o czym pomyślałam, czytając te wpisy, natomiast no pojawiają się te głosy, że no właśnie starsi dojrzali mówią, że no nie będę z tym chodzić, to mi nie robi żadnej różnicy.
2: Zawsze są takie osoby, w każdym systemie. Te systemy dlatego mają też tą swoją sprawność w okolicach 90-95%, bo zawsze jest kilka procent osób, które powiedzą nie. Chociaż w systemie kaucyjnym piękne jest to, że takie osoby gdzieś postawią to swoje opakowanie. Często wyrzucą je do miejskiego kosza, albo zostawią na ławce w parku, albo gdziekolwiek indziej i prawie zawsze znajdzie się ktoś, kto to opakowanie podniesie i do punktu zbiórki odniesie, więc z jednej strony oczywiście to jest problem, ale z drugiej to często nie przekłada się na niższe poziomy zbiórki, bo teraz już widzimy, ile w mediach jest sygnałów o tym, że są osoby, które te opakowania zbierają i specjalnie odnoszą po to, żeby sobie dorobić, albo dlatego, że uważają, że tak powinno się robić. Więc zdecydowanie myślę, że nie jest to problemem, bo to takie opakowanie zazwyczaj ktoś inny i tak zwróci.
0: Ale to, żeby uściślić, panie Filipie, bo też zauważyłam, że pojawiają się kolejne głosy dotyczące tego, że no ja tak czy siak wyrzucam, na przykład tak czy siak segreguję, tak czy siak wyrzucam plastikowe butelki do odpowiedniego kosza, wyrzucam puszki, nie będę tego zbierał w domu, no bo nie można ich zgnieść, więc łatwiej mi będzie je wynieść do kosza zamiast odzyskać swoje pieniądze, jakkolwiek to też brzmi. Jak przekonać i czy przekonywać w takim razie do tego, czy to, że oddajemy, że segregujemy i oddajemy, a właściwie wyrzucamy do tych pojemników, do których powinniśmy, to znaczy, że już nie musimy się przejmować tą kaucją?
2: Znaczy, możemy, mamy zawsze prawo, żeby to swoje 50 groszy wyrzucić. Znaczy, to nie ma żadnej za to sankcji. W praktyce, wydaje mi się, takich osób paradoksalnie będzie jednak coraz mniej. No bo my jednak czujemy, że wyrzucamy własne pieniądze, więc to jest kwestia zmiany zachowań konsumenckich. To czasami zajmuje i rok. Więc mamy jeszcze chwilę, żeby te zachowania się zmieniły, bo też nie można zapominać, że to, że wyrzucamy coś do żółtego worka, automatycznie nie powoduje, że te opakowania będą potem poddane recyklingowi, bo w żółtym worku możemy segregować dobrze, ale nasi sąsiedzi już nie. I te odpady często są bardzo zanieczyszczone innymi frakcjami, nie tylko opakowaniowymi, nie wiem, frakcjami bio chociażby. I są trudne do recyklingu. Na pewno trudniejsze od tego materiału zebranego w systemie kaucyjnym. Więc z punktu widzenia środowiskowego to nie jest to samo. Z punktu widzenia wygody rozumiem. Choć z drugiej strony mówi się też i myślę, że trzeba powtarzać, że to, że my tych opakowań nie zgniatamy, jest jednym z podstawowych zabezpieczeń systemu, bo automaty, do których je wrzucamy, nie tylko muszą odczytać kod kreskowy na butelce, ale one też sprawdzają jej kształt i masę. I dopiero wtedy zwracają nam kaucję. To dzięki temu my unikamy oszustw w tym systemie, unikamy fraudów i tego, że ktoś może sobie wydrukować kod kreskowy i nakleić na byle co, a potem oddać to w takim automacie czy w zbiórce ręcznej. Więc to niezgniatanie ma pewien bardzo poważny sens, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego systemu i w ten sposób funkcjonują wszystkie systemy europejskie, a one funkcjonują już w większości krajów Unii Europejskiej.
0: Nie zgniata się w większości krajów Unii Europejskiej.
2: Nie zgniata się, tak, nie zgniata się we wszystkich systemach, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Właśnie dlatego, że automaty sprawdzają również kształt opakowania.
0: I nie byłyby w stanie, no bo to kolejne głosy, więc ja tak trochę chciałabym wytłumaczyć te kwestie, które się pojawiają i są dosyć sporne, albo przynajmniej zastanawiamy się nad nimi, czyli nie byłyby w stanie odczytać tych kodów, gdyby były zgniatane, no bo rzeczywiście dla nas, jako dla konsumentów, pewnie by było łatwiej, gdybyśmy mogli po prostu, tak jak chociażby się pojawiają te głosy, że może będzie taka możliwość wrzucenia całego worka z tymi opakowaniami.
2: To są dwie zupełnie różne rzeczy. Nie mogą być zgniecione, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze kod kreskowy jest gdzieś na etykiecie, jak zgnieciemy, to może się nam zwinąć i nie da się przeczytać kodu kreskowego, ale nie mogą być zgniatane dlatego, że też automat sprawdza kształt butelki czy puszki i weryfikuje to, biorąc pod uwagę kod kreskowy, z którego sobie odczytuje, jakie to jest opakowanie i dopiero wtedy oddaje nam kaucję, jeżeli jedno z drugim się zgadza. Ale co do zasady, z drugiej strony te automaty, które mogą przyjmować całe worki opakowań, to jest bardzo dobre rozwiązanie i ono, myślę, że docelowo będzie w tych punktach, w których będą wysokie poziomy zbiórki opakowań. Już takie automaty powoli niektóre supermarkety zaczynają u siebie stawiać w Polsce. Tak samo zresztą jak na przykład w Skandynawii. To nie jest tak, że w każdym sklepie tam możemy oddać worek opakowań cały, jest automat z wrzutnią. Nie, te automaty są w wybranych największych supermarketach, gdzie skala tej zbiórki opakowań uzasadnia postawienie takiego automatu. Ale to jest akurat rozwiązanie bardzo dobre, tylko tam też musimy mieć niezgniecione opakowania w tym worku. Ale wysypujemy cały worek i automat szybko nam je przelicza i wydaje kaucję. To jest dobre rozwiązanie, ale nadal do niezgniecionych butelek.
0: Mm-hmm. Czyli patrząc na to, czego jeszcze potrzebujemy, jeżeli chodzi już o kolejne miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego, to jak pan myśli, co jeszcze musi usprawnić system? No ja wiem, że jesteśmy na razie na tym etapie hasła sprawdzam, ale już chyba się zaczynamy całkiem ładnie wbijać w to sprawdzanie i korzystanie z tego.
2: Musi się poprawić automatyzacja systemu, znaczy automatów musi być więcej. No teraz jest ich już kilkanaście tysięcy na 50 parę tysięcy punktów zbiórki i te 12 chyba tysięcy automatów, które mamy teraz w Polsce, już odpowiada za 80% zebranych opakowań. Tych automatów powinno być docelowo pewnie prawie dwa razy więcej, żeby ten cały system był wygodniejszy dla konsumenta, żeby można było oddawać opakowania szybciej. I wtedy zakładam, że automaty będą odpowiadały, tak jak w większości krajów, w których systemy działają od kilku lat, za przynajmniej 90-95% zbiórki. Ale to jest dobra informacja dla nas, bo właśnie poza tym, że musi wzrosnąć ilość automatów, one pewnie w tych sklepach, w których oddaje się więcej opakowań, w tych sklepach, które teraz już widzą, że ich obecna infrastruktura trochę nie daje sobie rady, na przykład pojawiają się kolejki do automatów, powinny się pojawić albo większe, szybsze automaty, albo powinien pojawić się kolejny automat, tak żebyśmy zamiast jednej wrzutni na butelki mieli dwie, a tam, gdzie jest bardzo duże zainteresowanie, żebyśmy właśnie zamiast takiego automatu, do którego musimy wkładać po jednej butelce czy puszce, pojawił się taki automat, do którego możemy wrzucić cały worek, więc to się będzie działo i to się dzieje, znaczy, bo ta ilość automatów ciągle rośnie i właśnie pojawiają się te szybsze, wygodniejsze rozwiązania. No i jednocześnie bardzo dobrym trendem jest to, że cały czas dołączają się kolejne małe sklepy. Mhm. Bo im więcej tych małych punktów, małych osiedlowych sklepów, w których nie będzie automatu, bo tam się to nie opłaca, bo automat się opłaca dopiero przy kilkuset opakowaniach zwracanych dziennie. Więc tam, gdzie tych opakowań będzie mniej, będzie zbiórka ręczna. Dalej nam, jako konsumentom, będzie super wygodnie, że możemy oddać butelkę, wychodząc rano po półki, nie wiem, przy swoją śmietanę. I nie musimy zabierać większej ilości butelek do większego sklepu, w którym robimy pewnie raz na tydzień czy dwa razy w tygodniu jakieś trochę większe zakupy, tylko możemy wziąć dwie, trzy butelki do sklepiku osiedlowego i przy okazji zrobienia podstawowych zakupów właśnie je zwrócić. I to jest ten proces, który też się dzieje, zachodzi i to jest bardzo dobra informacja.
0: Mm-hmm. A co w takim razie, jeżeli chodzi o takie kolejne kroki, no bo ciągle myślimy i ciągle też się przewija ten temat, oczywiście szklanych opakowań to jest jedno, ale teraz również w związku z tym, że widać, że część producentów odchodzi od plastiku na rzecz kartonów, no które też do tego recyklingu się mogą nadawać, to objęcie systemem również właśnie na przykład kartonów po mleku czy sokach jest koniecznością czy opcją?
2: Co do jednorazowego szkła, wydaje się, że to musi nastąpić. Znaczy, też mam wrażenie, że tutaj polityczna decyzja już zapadła. To jest pytanie tylko od kiedy, bo na pewno trzeba bardzo ostrożnie ten system rozszerzać o jednorazowe butelki szklane ze względu na to, że to trzeba dać mu się ukształtować. Więc byłoby lepiej, gdyby taka polityczna decyzja miała dłuższe vacatio legis i na przykład te opakowania trafiły do systemu kaucyjnego w 2029 roku.
0: Ukształtować to znaczy?
2: No, żeby właśnie dopiąć całą logistykę, wszystkie te kwestie techniczne, rozbudować system o odpowiedniość automatów. Więc myślę, że opakowania szklane, nawet jeśli trafią do systemu, to będzie to nie wcześniej niż w 2028 roku, może w 2029, ale to nastąpi. Znaczy, no to jest racjonalny kierunek, bo tych opakowań jest dużo i one są też realnie problemem w przestrzeni publicznej. Jest pytaniem, co zrobić z kartonami odpłynnej żywności i to pytanie jest skomplikowane, bo ich włączenie miałoby sens, gdyby w systemie kaucyjnym były produkty mleczne, ale gro sprzedawanych na polskim rynku kartonów do płynnej żywności to są kartony od mleka, które są ustawą systemu wyłączone. Więc jest pytanie, czy warto robić ten system rozszerzać, co też będzie dość skomplikowane. tylko o część tego rynku. Ja też wydaje mi się, że nie ma tak ogromnego ruchu, jeżeli chodzi o wprowadzających na rynek napoje przedsiębiorców w kierunku tych opakowań do kartonu do płynnej żywności. Były jakieś i są jakieś ruchy, próby odchodzenia z opakowań PET i puszek w kierunku jednorazowego szkła. I tutaj ta zmiana, włączenie do kaucji pewnie ma całkiem spory sens. Znaczy ma całkiem spory sens też dlatego, że te ruchy się skończą. O tyle w kierunku kartonów też myślę, że dobrze byłoby trochę prześledzić, co się wydarzy w Chorwacji, której kartony wchodzą do systemu kaucyjnego od przyszłego roku. I zobaczyć, jak to wpłynie na funkcjonowanie tego systemu. Myślę, że to byłby dobry wyznacznik tego, co dalej z tymi opakowaniami.
0: Mm-hmm. A już tak kończąc, to panie Filipie, gdybyśmy teraz umówili się na rozmowę za rok, no to po czym poznamy, że ten system kaucyjny naprawdę działa tak, jak powinien? Gdybyśmy mieli to podsumować, albo jakie potrzebne by były takie punkty, żebyśmy postawili przy nich zielone jakieś ptaszki i powiedzieli, że tak, zgadza się, wszystko jest okej. No bo jeżeli chodzi o ten poziom nawet selektywnej zbiórki.
2: Znaczy, po pierwsze, ilość automatów powinno być około 20 tysięcy, to już byłby dobry znak. I druga rzecz to poziomy zbiórki. Znaczy, myślę, że operatorzy zresztą teraz tak wprost komunikują, że jest ogromna szansa, że w tym roku się uda osiągnąć wymagane dyrektywą single-use plastic 77%. I to byłby dobry wynik, bo podobne wyniki na poziomie 70 kilku procent w pierwszym roku działania systemu mieliśmy chociażby na Litwie czy na Łotwie, więc to byłby dobry prognostyk i to pozwalałoby przypuszczać, że najdalej po 3 latach osiągniemy to docelowo 90-92% poziomu zbiórki, co w skali tak dużego kraju, jakim jest Polska, jest naprawdę osiągnięcie.
0: No to miejmy nadzieję, że tak będziemy mogli w tych kolejnych miesiącach mówić i gdy się spotkamy i będziemy rozmawiać po raz kolejny o systemie kaucyjnym, to takie wnioski z tej rozmowy będą płynęły. A ja bardzo, bardzo dziękuję, bo Państwa i moim gościem był Filip Piotrowski z Waste Free Oceans. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie Filipie.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.

I już prawie na koniec nowość od Przebi Śniegów, Pali jej się świat, a ja mam jeszcze wiadomość od pana Krzysztofa, który odniósł się do kwestii tego, czy ktoś się wstydzi, czy niekoniecznie. I napisał tak: działam w systemie już od roku, gdy zaczęło się zbierać butelki, gdy jedna z sieci zaczęła zbierać butelki i wrażenie mam takie, że więcej osób starszych zbiera i oddaje te butelki i oczywiście zmienia się to wraz ze zmianą świadomości, ale nadal przy butelkomatach widzę więcej starszych niż młodych, bo starsi są po prostu bardziej oszczędni. Bo może właśnie starsi nie myślą, że jak znajdą tę złotówkę w kieszeni, to jest to znaleziona, tylko wiedzą, że to jest ich. I ja bardzo serdecznie tym akcentem dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny, ten nieco inny czwartek, a dziękuję w imieniu całego popołudniowego zespołu. Anna Rogicińska, Olga Szygenda, Klaudiusz Flezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Kuba Ferlin, Wojtek Ratasiewicz i Olga Bobienko. Kłaniamy się nisko, no i zapraszam Państwa na jutrzejszą popołudniówkę już w imieniu Ksenii Maćczak i Anny Rogicińskiej. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Kolejne weto prezydenta wywołało falę komentarzy. Karol Nawrocki po raz trzeci odrzucił ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Zdaniem prezydenta proponowane przepisy są nadmierną regulacją i mogą zaszkodzić polskim firmom z branży. Politycy koalicji rządzącej krytykują tę decyzję. Katarzyna Kierzek-Koperska napisała, że prezydent pozbawił ochrony miliony inwestorów, a Małgorzata Niemczyk oceniła, że stanął po stronie kryptoaktywów. Mafii. Z kolei Michał Szczerba zarzucił głowie państwa blokowanie przepisów mających chronić obywateli przed oszustwami. Karol Nawrocki odpowiada, że rząd zamiast rozwiązywać problemy rynku kryptoaktywów, prowadzi walkę z całą branżą. Wczoraj w Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Samochód wjechał na chodnik i potrącił ojca z 9-letnim synem. Obaj zginęli na miejscu. Według prokuratury kierowca najprawdopodobniej poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Dokładnie jaka prędkość, też tego nie biegły tutaj rozstrzygnie, ale no widać że z tego zapisu, że jechał rzeczywiście szybko, zresztą miejscu takim specyficznym, bo to są bardzo wąskie uliczki.
0: Mówił Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w pieszych, a następnie zderzył się z innym samochodem. Sam również odniósł obrażenia, mówi podkomisarz Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.
2: Zaraz po tym zdarzeniu policjanci przebadali tego 52-latka na stan trzeźwości. Mężczyzna był trzeźwy, następnie trafił do szpitala celem udzielenia mu pomocy.
0: Śledczy sprawdzają teraz m.in. czy mężczyzna nie znajdował się pod wpływem leków oraz czy nie zasłabł za kierownicą. Prokuratura prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Narasta spór wokół transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po Zakopanem także burmistrz Jordanowa zapowiada, że może odmówić wpisywania takich związków do polskich rejestrów. Samorządowcy tłumaczą swoje stanowisko wątpliwościami prawnymi i wskazują na możliwą niezgodność takich działań z konstytucją. Ostateczne zasady mają określić przepisy, które wejdą w życie pod koniec sierpnia. Inaczej sytuacja wygląda w Krakowie. Tam urzędnicy deklarują, że po wejściu nowych regulacji będą przeprowadzać transkrypcję wszystkich małżeństw zawartych za granicą. Audio River świętuje 20-lecie. W tym roku na uczestników czeka 10 scen i kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy, w tym The Prodigy, Disclosure i Boys Noise. Organizatorzy podkreślają, że rocznica nie będzie okazją do wspomnień, lecz do wyznaczenia kierunku rozwoju wydarzenia na kolejne lata.
3: My patrzymy w przyszłość. Wiem, że bardzo często rocznice, jubileusze to są takie okazje, żeby ściągnąć tych samych artystów, powspominać jak to było, ale w przypadku Audio River dla nas to jest takie pierwsze 20 lat, dopiero 20 lat, więc dla nas ta edycja jest tak naprawdę takim momentem, gdzie planujemy do przodu na kolejne kilka lat, jak ten festiwal może wyglądać, jak on może się rozwijać. No w tym roku publiczność zobaczy troszkę takich nowości.
0: Mówił na naszej antenie współorganizator festiwalu Łukasz Warna-Wiesławski. 20. odsłona Audio River potrwa od 10 do 12 lipca na łódzkich Błoniach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Zuzanna Iłęda.
2: Marcin Mann. Tego trzeciego dzisiaj nie ma.
1: Czy to jest okazja dla nas?
2: Żeby wypchnąć go zupełnie ze szczytu szczytów. Nie będzie go też w przyszłym tygodniu.
1: Nie, ja chciałem po prostu być złośliwy strasznie. Jakby dla niego. Ale może nie. A może tak?
2: Ale tak dla nieobecnych?
1: No właśnie, to jest idealna okazja, bo się nie odgryzie, nie odwinie. Możemy wszystko o nim powiedzieć.
2: Marcin, nie wiem, kto cię wychowywał, że uważasz, że właśnie można źle mówić o osobie nieobecnej.
1: Kiedyś mi tak ktoś powiedział pod moim domem, jak przez przypadek, przyznaję, to był błąd. Zostawiłem samochód przy przeprowadzce na noc pod wejściem. Jak wyszedłem rano, to pan wyszedł i się zapytał, czy mnie wilki wychowywały, czy w lesie, czy coś takiego.
2: To i tak całkiem miło. Ja w sytuacji, jak raz zostawiłam auto przy przeprowadzce, to potem miałam takie naklejki z pewną częścią ciała.
1: Tak, zdarzyło mi się taką też.
2: To wtedy jest fatalne. Nie można zostawiać auta w przypadkowych miejscach i pod tym hasłem dzisiejszy szczyt wszystkiego zapraszamy. Jesteśmy we dwójkę, więc 6 nowych utworów, 3 na głowę, 3 kraje odwiedzimy. Będziemy się bawić wspaniale. szczyt.wszystkiego@nowyświat.online. We sprawach wszelkich dotyczących audycji lub nie, zapraszamy.
1: Myśmy robili takie numery sobie, jak takie karne naklejki w postaci karnych dźwięków, tylko nawet nie było potrzeby, żeby nie było współprowadzącego. To było jeszcze zanim się ty pojawiłaś tutaj w studiu. Co prawda nasz dzisiejszy realizator może tego nie znaleźć tak szybko, bo wtedy Rafał Lewandowski się tym zajmował, ale mieliśmy wycięte takie najgłupsze rzeczy, które któryś z nas powiedział, tak jak czasami zresztą współczesnych takich, to wykonuje cudzysłów palcami, nowoczesnych stacjach radiowych, często prowadzący mają takie małe pudełeczko z guzikami i mogą sobie tam mieć jakieś dźwięki typu ha ha ha ha, albo trąbkę, albo coś takiego. I u nas realizator miał coś takiego, tylko na przykład z Mateuszem Andruszkiewiczem, który teraz, no i nie przypomnę.
2: I co Mateusz robił?
1: Coś
2: bardzo głupiego,
1: tak,
2: to ustaliliśmy.
1: Coś bardzo głupiego i się tego bardzo wstydził, a my tego nadużywaliśmy.
2: To nieładnie właśnie wtedy z twojej strony.
1: Ale on był z nami.
2: Marcin, ale wiesz, że łatwo by było wyciąć bardzo dużo głupich rzeczy na ciebie?
1: Tak.
2: To dobrze, że jesteś tego świadomy. Zastanów się nad tym pomysłem, wrócimy do niego, a ja pozwolisz, przejdę do kolejnego utworu, pierwszego.
1: Do pierwszego, jesteśmy w Mozambiku.
2: Tak, jesteśmy w Mozambiku. Ja wybierałam utwory w tym tygodniu, wysłałam je Marcinowi. Marcin powiedział, okej. Okay. Powiem szczerze, miałam poczucie, że jakoś dawno nie było mnie w Afryce w kontekście poszukiwań i zapragnęłam takiej typowej afrobitowej muzyki, bo mam wrażenie, że to jest istotna część charakterystyki szczytu, że to się pojawia, taka szczytowa forma. I taką też przyniosłam.
1: Czyli czy to jest zapowiedź, czy tłumaczenie się?
2: I jedno i drugie. Mr. Bow się pan nazywa. Myślę, że to obrazuje dużo. Mr. Bow, czyli Salvador Pedro Meze, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, wielokrotnie nagradzanych wokalistów, songwriterów, jak to się ładnie mówi, producentów z Mozambiku właśnie. Mówi się o nim King of Mozambique również. To dlatego, że zrewolucjonizował marabentę. Marabenta, czyli muzyka typowa dla Mozambiku i z tego kraju pochodząca. Bardzo taneczna, jak to zwykle bywa. No i najbardziej jest celebrowana w stolicy w Maputo. A Mr. Bow wydał album pod koniec ubiegłego roku. Nosi tytuł album Strong Shangan i Xizuti Xamina. To jest singiel, którego posłuchamy.

0: Król Mozambiku.
1: Ale wiesz co, to był taki solidny, poprawny król. Jakby spodziewałem się koszmarka.
0: Nie, no nie jest takiego, koszmarek.
1: Bo myślałem rzeczywiście, że przyniesiesz...
0: Typowy afrobeat taki z no, autotunem. Znalazłam tego od groma.
1: No to dużo jest. Ja trochę tęsknię czasami za tymi czasami. Aha. Szczytu, kiedy przynosiliśmy rzeczywiście topy.
0: Ale on jest na topie. To jest realnie wokalista, którego możemy znaleźć, jak są jakieś tam topy, Mozambik i tak dalej. On realnie jest do znalezienia w tych topach. Ja jestem fanką tego, co tam się dzieje w sekcji rytmicznej, bo to jest rytm, który myślę, że jakby poprosić przeciętnego Europejczyka, żeby go wyklaskał, to nie byłoby to takie łatwe. On jest bardzo połamany, taki rwany. Myślę, że król Mozambiku mógłby zostać królem szczytu.
1: Fiu, odważnie. No, może bym się mógł na to zgodzić, ale ja przyniosłem królową.
0: Mozambiku? Uh-huh. Będzie królową szczytu? Uh-huh. Ale wiesz, że mogą być razem na szczycie?
1: Nie wiem. Chociaż byłoby głupie, jakby się okazało, że naprawdę się znają, albo może w ogóle są parą, czy mogliby być takimi...
0: Parą królewską
1: właśnie.
0: Muzyki Mozambiku.
1: Myślę, że mogłaś się spotkać z tą panią w poszukiwaniach. Lena Bahule? Mówi ci to coś?
0: Nie, ale jakbyś mi pokazał okładeczkę, to może bym wiedziała.
1: Mogę ci pokazać, jak wygląda ta
0: bardzo
1: pani.
0: Pięknie pani wygląda, bo to jest bardzo gustowna okładka, pani, cała w pomarańczu.
1: Pani wygląda pięknie i w ogóle jest piękna. Płyta jest nie z tego roku, tylko z zeszłego, ale z maja, więc no, prawie się załapujemy, że to jest rok wstecz.
0: No 13 miesięcy, a nie 12, ale już o ten jeden miesiąc to nie powinien.
1: Ale bardzo dobry numer. Cum Lango, tak brzmi tytuł tej płyty. Pani zaskoczyła mnie tym, że jeden z jej utworów to w ogóle wchodzi w miliony w różnych serwisach streamingowych.
0: No proszę. Mhm.
1: Ale wydaje mi się, że to dlatego, że jednak jest trochę bardziej słuchana poza granicami swojego kraju. Konkretnie w Brazylii, w której mieszkała przez 7 lat i miesza sporo...
0: Muzyki brazylijskiej z muzyką z Mozambiku?
1: Trochę tak, ale raczej w konteksty różne, nie wiem, czy można, jest takie słowo, no może nie jest bardzo ładne, diasporyczne chciałem powiedzieć, no miesza ze sobą diaspory, no siebie po prostu z Maputo, z São Paulo, w którym mieszkała przez 7 lat, ale wróciła do Maputo, do Mozambiku.
0: Ale z drugiej strony jakby wpływy afrobrazylijskie, jakby tam jest też silny nurt muzyczny afrobrazylijski.
1: To ze sobą gada, wszystko tu się zgadza. No, jest też aktywną edukatorką, badaczką, pedagogzką, udziela się na scenie, uczy i edukuje, powtarzam się. No i właściwie nie wiem, czy należy bardzo jeszcze zapowiadać, bo ona nieustannie się przemieszcza między różnymi kulturami, próbuje to mieszać ze sobą, włączając w to również swoje ciało w niektórych nagraniach. To się jakoś ładnie nazywa, uciekła mi nazwa, no ale chodzi o sformułowanie typu body percussion, że po prostu ona używa swojego ciała do wybijania również rytmów, co w kulturze afrykańskiej jest dosyć częste, bo albo można mieć dodatkowe jakieś...
0: Ale w brazylijskiej też.
1: No w brazylijskiej też, no
0: tym
1: tak,
0: tym bardziej.
1: Prawda,
0: body
1: tak.
0: Music, czy tam body percussion, jak zwał, tak zwał, bo są różne pojęcia. To chodzi o te tam uderzanie o klatkę piersiową, o łapki, o uda.
1: Ale nawet pstrykanie, czy po prostu tupanie, zwłaszcza jeszcze jak się jakiś instrument przyczepi.
0: Czy zdarzyło ci się brać udział w tym kiedyś?
1: Nie, ale pamiętam, jak za dzieciaka jeszcze, to chyba było w podstawówce, przyjechali...
0: Head and shoulders, knees and toes się nie liczysz.
1: Dobre. Przyjechali do nas, żeby pokazać nam, jak wygląda capoeira. I jak zaczęli tam skakać i przez siebie, ale też mieli dookoła jakby...
0: Tak, bo to się w okręgu stoi.
1: Tak, swoich różnych muzycznych, którzy właśnie tak robili i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że to było tak w pewnym sensie surowe, ale zarazem pełne, ciepłe i w tym braku jakby instrumentarium można wygrać.

0: generować tyle
1: dźwięków
0: i muzyki.
1: Mi się zdarzyło być na warsztatach z Body Music i to jest absolutnie satysfakcjonujące, że tyle osób jednocześnie jest w stanie stworzyć muzykę faktycznie z samego ciała. Ten rytm, który dosłownie przechodzi przez ciało, absolutnie wspaniałe. Bardzo Państwu polecam, gdyby mieli Państwo okazję być nawet na jednodniowym, jakimś godzinnym warsztaciku z tego, to jest to naprawdę warte doświadczenia.
0: To, co przed nami, to nie będzie stricte to, ale za to piękna Lena Bachule, piękna okładka płyty i piękny numer ją otwierający.

0: Bardzo mi się to podobało. Z bólem serca to mówię, że podobało mi się bardziej niż moja propozycja, ale to jest kwestia też mojego upodobania do żeńskich głosów i do tego, to jest takie brzmienie nadal surowe, to jest trochę to, o czym mówiłeś i mi jest bardzo łatwo sobie wyobrazić, że oni są w stanie to grać faktycznie z body music, ten rytm wybijając sobie gdzieś o
1: Tak, bo, o ten, bo ta harmonia i to ciepło powstaje z głosu i z połączeń kilku głosów, a ta surowość perkusyjna właśnie jest taka, no taka właśnie trochę afrykańska, ale też myślę, że sporo w tym jest wspomnianej Brazylii. Tak myślałem, że ci się to będzie podobało i w ogóle dzisiaj miałem taki plan, że będę pod ciebie trochę wybierał.
0: A patrz, ja pod ciebie mam numer. No, to se posłodzimy.
1: To dobrze.
0: Obrzydliwe.
2: Kolejny kraj.
1: No i lądujemy w Szkocji.
0: Miałoby więcej sensu po tym, że tam ty łączyłeś tak to z Brazylią, to miałoby niby więcej sensu, gdybyśmy się przenieśli do Ameryki Południowej, a przenosimy się do Europy.
1: Ale
0: to może dobrze w sumie.
1: Poskaczmy, no bo potem nie byłoby sensu, żebyśmy się z Południowej przenieśli do Szkocji.
0: To prawda.
1: Czy Szkocja jest w Europie?
0: Jesus, a nie?
1: No to nie wiem, może Szkoci się nie jak się mówi, Jezus, ciekło mi słowa, nie in...
0: Identyfikują.
1: Identyfikują. No bo jak się nie identyfikują do końca z tym, czego są częścią, no to może się nie identyfikują do końca też.
0: Z jeszcze tą większą częścią. Nie wiem, ale ja jestem fanką tego, że jesteśmy w Szkocji. Przede wszystkim dlatego, że jak oglądam filmy, które dzieją się w Szkocji, to muszę je mieć z napisami, nic nie rozumiem. Jestem absolutną fanką szkockiego akcentu. Nawet znalazłam sobie jakieś wyróżniki, żeby to przydybać, gdzie są te największe problemy.
1: To jest trudne strasznie.
0: Bardzo to jest trudne. Nie potrafię, nie będę nawet próbować naśladywać, ale w angielskim generalnie zaokrąglamy wszystkie spółgłoski, czyli mamy go. I oni zamiast go powiedzą coś o gae. Mhm. Albo zamiast moon będzie młyn.
1: Czyli takie zaokrąglenie z takim jeszcze twistem.
0: To brzmi trochę jak jakaś taka nosówka, ale w ogóle te samogłoski nie brzmią tak, jakbyśmy się spodziewali w angielskim, więc tam się wszystko rozjeżdża.
1: Wszystko jest na opak.
0: Wszystko się jest na opak, ale zaczynasz ty. Będą u ciebie słowa? Będzie szkocki?
1: Bardzo chciałem, żeby był u mnie szkocki, ale artystka, którą przyniosłem, choć młodziutka...
0: Upiera się śpiewać w czystym angielskim.
1: Nie, to nawet nie. Jeśli w ogóle by śpiewała, to byłby to gaelicki szkocki.
0: Aha.
1: Czyli taki już true. Taki, wiesz, dla ultrasów.
0: Old school.
1: Tak.
0: OG.
1: Prawdziwy old school. Artystka urodzona w 98 roku. Gra na dudach.
0: O, ja tak miałam nadzieję, że będziesz miał dudy,
1: bo
0: ja nie mam dud.
1: Przyniosłem dudy. Bardzo chciałem przynieść coś, co brzmi szkocko w języku i szukałem takich propozycji i znalazłem kilka, które mi odpowiadały, które nie były Nathanem Wellsem, tym, co go wszyscy znamy, który był w szczycie, bo wtedy to był chcior i tutaj go przynieśliśmy i był bardzo długo na liście. I teraz też wydał numer na... Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale on nie jest bardzo dobry, więc nawet nie chciałem iść w tym kierunku. Ale sobie zacząłem grzebać i grzebać i dotarłem do pani, która mnie zafascynowała, bo nie znałem jej kompletnie. Jest młodziutka. No teraz pewnie to młodziutka, to już powinna być
0: urodzona
1: po 2000.
0: Uważaj.
1: Wiem, już to raz zrobiłem.
0: Chodzi mi o to, że to jest mój rocznik.
1: 98?
0: Mhm.
1: No to jesteś młodziutka.
0: No, czy pani też jest.
1: No. Próbowałem się nauczyć, jak się wymawia i mam różne tutaj podpowiedzi pronunciation, pewnie w zależności od tego, którym językiem bardziej bym chciał ją wypowiedzieć. Brika Kimbil. Myślę, że to jest najbliższe temu, jak się ją powinno wypowiedzieć. Gra na dudach i to nie z byle kim, bo na przykład 3 lata temu z Colinem Stetsonem nagrała kilka rzeczy. Jej nagrania porównywane są gdzieś do takich klasyków jak Philip Glass i że ona w ogóle jakby w ten rejon wpada, w ten sposób, w jaki gra. Bo często to jest, jakby są nagrania, jak tam się pojawia elektronika, pojawia się jakiś dron w tle i ona, która po prostu taki może na przykład...
0: Duje.
1: Właśnie, tak, duje, ale w taki trochę około glasowy sposób, stąd to porównanie. No ale tych nagrań jest bardzo dużo i ona jest po prostu sama i dudy. I na początku myślałem, że będzie to najnowsze nagranie, bliskie mi zresztą bardzo in the bleak midwinter, raczej związane z grudniem, ale bardzo mi bliskie, ponieważ uwielbiam elektroniczną wersję tego numeru, którą co roku przynoszę na antenę. Ale potem pogrzebałem i z jej poprzedniej płyty znalazłem nagranie króciutkie, ale jakże trafne i nieco bardziej dynamiczne, żeby to nie było takie po prostu osadzone w takim dudowym ambiencie. Bog Alokan.

0: No jest to ciekawa propozycja.
1: Dyplomatyczna odpowiedź. Bogan Lokan, czyli jezioro po prostu z płyty Sunwise. No ona jest taka... W sensie nie chcę nazywać tego eksperymentalną muzyką, no ale to nie jest muzyka rozrywkowa. No w tych nagraniach z Edsonem to jest w ogóle jeszcze inna opowieść. No ona jest taka transowa w tych dudach. To jest,
0: te dudy mam wrażenie, one są jeszcze, mam tak na ucho, mam wrażenie jakby one były jeszcze przeciągnięte w masterze, tak że nie mają całej takiej szerokości swojego spektrum, bo mi się kojarzą dudy z takim bardzo przestrzennym dźwiękiem. Nawet pokazuje kulę teraz dłońmi.
1: Ale może dlatego, że... No zastanawiam się, czy to z doświadczeń... Nie wiem, czy z twoich doświadczeń tego, gdzie mogłaś je słyszeć.
0: Ja je
1: albo
0: słyszałam...
1: że nałożony był na nie reverb, albo że to było w takich salach, gdzie...
0: Zdarzało mi się słyszeć na żywo. I jakby to jest trochę kwestia tego, że no to jest jednak powietrze, to tak samo jak trąbka ma dużo przestrzeni po prostu w sobie. W sensie, no instrumenty dęte mają to do siebie, że one tego dźwięku na nagraniu mają dużo. To nie jest jakby żaden przytyk z mojej strony, tylko po prostu, że te dudy brzmią, ja słyszę, że to są dudy, ale jakby właśnie ktoś się tak lekko przyciął.
1: No ona ma jakiś swój sposób grania i nazywana jest jedną z najbardziej interesujących młodych
0: dudziarek.
1: Dudziarek, zwłaszcza w świecie, który jest bardzo męski.
0: No tak, bo...
1: Mało jest kobiet grających na dudach, zwłaszcza młodszych i zwłaszcza takich, które już osiągnęły dosyć międzynarodowy sukces, chociażby patrząc na współpracę, ale też i liczby, jakie się u niej pojawiają, bo to są rzeczy, które wpadają w setki tysięcy odtworzeń i ten numer jest jednym z tych hiciorów.
0: Bardzo mnie bawi taka wizja tego, że wiesz, no dziewczyna w moim wieku i poznajesz dziewczynę w moim wieku gdzieś sobie, gdzieś tam na mieście i jakby ja się czasami czuję dziwnie, jak mówisz, że hehe, no ja pracuję w radiu, a ona, wyobrażasz sobie, mówię, no ja zawodowo gram na dudach.
1: No musi być super po prostu osobą.
0: Na pewno. Ja mam kolejne super osoby. Poznałam zespół Kala w taki sposób, że bardzo dobrze algorytm na social mediach nas sparował, bo zrobili taką rolkę, w której widać ich, jak grają na żywo w swoim salonie i podpis był oczywiście jak żeby inny. W zasadzie, ale musisz mieć dobry gust muzyczny, że pojawi się niszowa kapela ze Szkocji na twoim feedzie. Więc ja stwierdziłam, dobrze panowie, połechtaliście moje ego.
1: Zrobię to wam.
0: Ale naprawdę to jest bardzo dobra jakościowa muzyka. Oni mówią o sobie, że grają post-tradycję. Muzykę post-tradycyjną. Jest to bardzo, wydaje mi się, trafne sformułowanie. Nie ma tam dud, ale jestem ciekawa, jakbyś miał powiedzieć, jakikolwiek inny instrument ci się kojarzy z tradycyjną muzyką szkocką, to co byś wskazał?
1: Jakoś przyszło mi do głowy skrzypce, ale to bardziej Irlandia, ale to
0: ale słusznie.
1: Też.
0: Tak, skrzypce. I tam skrzypce będą, ale jednocześnie jest tam taki groove. To jakby tam się bardzo dużo dzieje. Wydaje mi się, że to jest muza, która ci się spodoba. Instrumentalna bardzo i znowu utwór Mouse, to najczęściej słuchany z ich najnowszego albumu. Album, tak jak i zespół, nosi tytuł Kala.

0: bardzo fajne. Jest po szkocku, jest gruwik, jest basik, jest, no tak, post-tradycyjnie.
1: Post-tradycja to jest naprawdę dobre określenie tego, co oni grają.
0: Pasuje.
1: Oczywiście jest tam jeszcze flet, o tym zapomniałam, ale wydaje mi się, że jak sobie, no znowu to trochę blisko Irlandii, ale jednak no nie wyprosi no, tego, że geograficznie są blisko siebie.
0: Ciężko, żeby tam nie było jednak pewnych połączeń. No wszystko się tu zgadza. No myślę, że ta propozycja wygra z moją. Ja nie cieszę się, że przyniosłem Dudy, bo uważam, że fajnie jest czasami też pokazać coś innego, ale twoja jest absolutnie bardziej szczytowa, więc jak na razie 1-0 dla mnie w Mozambiku i 1-1 przy Szkocji. To jest moje tylko wyliczenie.
1: Dobrze, że mamy w tym tygodniu 3 starcia.
2: Kolejny kraj.
1: I przenosimy się do Peru.
0: Do Peru, które myślałem, że będzie łatwiejsze, prawdę mówiąc. Miałem z nim kłopot lekki. Tam jest spora rozpiętość tonalna znowu, jeśli chodzi o muzykę, bo można albo pójść... No pierwsze, ja o tym czasem mówię, że pierwsze, co mi się wyświetla zawsze, jak trafiamy do jakiegoś kraju, ja sobie wyszukuję na przykład na Bandcampie, to mam zaznaczony gatunek acid. Więc pierwsze, co ja słyszę, to są acidowe kawałki z danego kraju, co jest w ogóle ciekawym w ogóle też doświadczeniem. I tam jest sporo muzyki elektronicznej wydawanej takiej, ja takiej nie przyniosłem, ale potem się przechodzi przez taką bardziej folkową, przez elektronikę niedobrą, to dociera się do punku i metalu. Przepraszam, przyszedł mail do szczytu wszystkiego. Ale ty zaczynasz, więc powiedz, co ty znalazłaś.
1: Ja znalazłam bardzo szczytową w swojej naturze fuzję. To znaczy mamy producentkę Ale Hop, która pochodzi z Peru, a stacjonuje w Berlinie. I ona połączyła siły w swoim albumie z artystą Titi Bakorta, który pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. I oni wzięli też swoje światy z Peru i z Konga i zrobili płytę, która naprawdę łączy te dwa wątki. I najlepiej pokazuje to utwór, który przyniosłam, który w swoim tytule ma Una Cumbia en Kinshasa, czyli mamy kumbię w Kinshasie graną i to naprawdę tak brzmi.

0: To może zabrzmi jakbym jakieś krytykanstwo z mojej strony, ale nie, bo to jest chyba ukryty komplement. To brzmi trochę jakby ktoś właśnie wziął dwa zupełnie niezwiązane ze sobą numery.
1: I je połączył,
0: je ze sobą zmiksował. Czyli taka właśnie kumbia w Kinszasie.
1: I ale... do tego jeszcze taka psychodela tam jest po wierzchu, bo te takie elektroniczne wstawki, trochę poza harmonią, atonalne, tak. Robi z tego taką, no jakby to było trochę, wykrzywione w jakimś zwierciadle.
0: Na których, na jednych płaszczyznach się to zgadza, a potem masz jakiś taki dźwięk, który ci trochę wybija, ale właściwie jest to intrygujące, no bo jest właśnie takim połączeniem. To tak też powinno być, że jak się łączy ze sobą kultury różne, no to czasami one się ze sobą idealnie zgadzają, a czasami musi być taka szorstkość. To takie coś, co cię jednak zatrzymuje i słyszysz, że coś ze sobą nie współgra idealnie, więc to też może być wartość.
1: Bigosowe, prawda?
0: Dosyć tak.
1: To takie miałam poczucie, dosyć, że gdybyś to znalazł, to mógłbyś to chcieć przynieść.
0: Skoro jesteśmy przy szorstkości... Mam zespół, który... No nie mogłem nie przynieść czegoś ostrzejszego z tego Peru. Przyniosłem. Ale przyniosłem grupę...
1: Jak ostrzejszego?
0: No hardcore. Grupę współczesną, ale nawiązującą do hardcoru lat 80.
1: No jest dobra, a w skali od 0 do 10, jak bardzo ci się spodobał ten numer?
0: Oj, szczerze muszę odpowiedzieć?
1: No.
0: Z 8? Okay. Może 7,5? 8,5 chyba nie. Ale tobie się powinno spodobać, z opowieści przynajmniej, ja nie będę tej snuł bardzo długo, ale są to 4 dziewczyny.
1: Okej, no dobra.
0: Feministki, które śpiewają o weganizmie, o tym, że są straight edge.
1: Ukradłeś mój pomysł.
0: Szybkie, szurowe, sarpane, trochę agresywne, trochę wymyślone pod to, żeby po prostu robić stage diving i żeby się moshpitować i żeby robić te wszystkie różne rzeczy.
1: Co znaczy moshpitować?
0: Moshpit to jest to, że przed sceną się tak obijasz o siebie.
1: No bo wiesz, ja nie chodzę na takie koncerty.
0: Ja też nie, ja się tego kiedyś strasznie bałem, ale to podobno jest przyjemne. No więc dziewczyny są właśnie stamtąd, 4, mógłbym je wymienić: Julie Salazar wokal, Sandro Proano na gitarze, Carmen Rosa bas, Dalia Od na perkusji, trochę hardcore lat 80., trochę Youth Crew i lata 90., a trochę po prostu są współczesne i z Peru.

0: Zmieniam zdanie. To 7,5 to jest zdecydowanie za nisko. 8 to jest minimum. Jestem bliżej 8,5. 9 to pewnie byłoby za wysoko, ale no Jezu, no świetne to jest. Przejęcie kontroli. Tomar Control, tak się nazywają. Płyta to Frente Almiedo, czyli stawić czoła strachowi, a numer Una Vez Más, czyli po raz kolejny.
1: Ja lubię w tych numerach, jeżeli tam słychać, że wokalistka, słychać jakby głos faktycznie i tutaj słychać, że jest to jednak śpiewne, tak. A najbardziej lubię, i to jest kolejny numer, w którym to jest, kiedy jest to takie dramatyczne zwolnienie na końcu. I jakby ja mam wrażenie, że wtedy jakby, że one i tak mają dużo mocy przy tych gitarach, ale jak to nagle się zwalnia, to to jakby się robi takie, że energia po prostu z dna macicy tam
0: o,
1: jest.
0: O, dobre. Szanowni Państwo, Zuza wjeżdża w punk.
1: Dajcie mi pół roku, już mówiłam w poranku. Dajcie mi pół roku.
2: Szczyt szczytów.
1: I zaczynamy podium. Miejsce 10. Maryland, USA, Miss Ray. I

Na miejscu siódmym Armenia i artysta, którego nieraz grał Marek Napiórkowski, który już za moment na antenie. A to była propozycja od Mateusza.

Na miejscu trzecim małe zaskoczenie, bo to Baleke Sisoko z Mali, z miejsca czwartego na miejsce pierwsze, czyli wysłuchamy w całości po raz pierwszy od dłuższego czasu, a on z nami już 16 tygodni.

Armenia na drugim miejscu to utwór Hooligan w metalowej wersji, czyli K-pop po armeńsku, ale metalowy.

I miejsce pierwsze, Finlandia, oj daj daj, po raz drugi już na miejscu pierwszym, jeszcze raz się doczeka pierwszego miejsca, to wyląduje w tip-topie i tego życzymy PKK-piemu, którego Marcin zaproponował i my właśnie się żegnamy i dziękujemy. Zuza i Wenda i Marcin Mann.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Sławomir Mentzen zachował immunitet. Sejm nie zgodził się na pociągnięcie lidera Konfederacji do odpowiedzialności za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości w ubiegłym roku. Do wymaganej większości zabrakło zaledwie 4 głosów. O wyniku przesądziły m.in. głosy posłów partii Razem, którzy uznali zarzuty za nieproporcjonalne do przewinienia. Decyzja wywołała polityczne komentarze. Zwolennicy uchylenia immunitetu podkreślali, że posłowie powinni odpowiadać za łamanie prawa na takich samych zasadach jak inni obywatele. Przeciwnicy argumentowali natomiast, że ściganie polityka za odpalenie racy może zostać odebrane jako próba politycznej represji. Sam Mentzen przekonuje, że nikomu nie zagroził, a sprawa ma zwrócić uwagę na, jak mówi, absurdalne przepisy dotyczące używania rac podczas imprez masowych. Teraz w serwisie wracamy do sprawy tzw. dwóch wież. Mecenas Roman Giertych złożył wniosek o wyłączenie prokurator Ewy Szeroczyńskiej z prowadzenia śledztwa. To efekt środowego przesłuchania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka. Giertych zarzuca prowadzącej sprawę, że uchyliła większość jego pytań do prezesa PiS, czym, jak twierdzi, ograniczyła prawa pokrzywdzonego. Tak sprawę skomentował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Antoni Skiba.
1: Myślę, że jest to wynik niezadowolenia z uchylania przez prowadzącego czynności procesowe prokurator, uchylania pytań, które albo dotyczą już kwestii, na które świadek odpowiadał, dublowania pytań, albo zadawania pytań nie mających związku z tym postępowaniem. Myślę, że było tutaj jakieś takie lekkie rozdrażnienie ze strony przesłuchującego.
0: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanie przebiegło w dobrej atmosferze i bez większych zakłóceń. Sam Jarosław Kaczyński ocenił, że Roman Giertych, jako aktywny polityk Koalicji Obywatelskiej, nie powinien przesłuchiwać go w tej sprawie. Jutro po raz pierwszy nad Polską przelecą myśliwce F-35. Maszyny będzie można zobaczyć o 9.45 nad Westerplatte, o 10.10 nad Warszawą i o 10.35 nad Krakowem. To pierwsze egzemplarze z zamówionych przez Polskę 32 najnowocześniejszych samolotów bojowych świata.
2: Ciężko znaleźć pewnie określenie, bo to jest połączenie wszystkiego. To jest latająca, wystrzałowa broń, która jest w stanie zmienić pole walki.
0: Tak o myśliwcach mówił szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Wojskowi podkreślają, że F-35 to latające centrum dowodzenia, które zbiera i przekazuje dane innym jednostkom na polu walki. Maszyny są wyposażone w technologię stealth, dzięki której są bardzo trudne do wykrycia przez radary przeciwnika. Pierwsze 3 samoloty dotarły już do Polski, a cała flota ma zostać dostarczona do 2029 roku. F-35 będą stacjonować w bazach w Łasku i Świdwinie, znacząco wzmacniając możliwość polskich sił powietrznych i wschodniej flanki NATO. Na koniec pogoda. Burze przechodzą dziś przez część Polski. Najbardziej aktywne są obecnie w województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Wyładowaniom towarzyszą intensywne opady deszczu, wiatr osiągający do 70 km na godzinę oraz lokalne opady gradu. Lodowe kule pojawiły się m.in. w Pile i w Wągrowcu. Synoptycy podkreślają, że burze są rozproszone, ale wciąż aktywne. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW i alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marek Napiórkowski. Bardzo cieszę się, że posłuchamy dzisiaj wspólnie muzyki bardzo pięknej, kolorowej, różnorakiej. Zawsze z radością znajduję fakt, że Joe Lovano nie słabnie w swoich próbach zagrania nagrania najpiękniejszego albumu w swoim życiu. I tak się teraz, można by rzec, no nie, najpiękniejszy nie będziemy tutaj wartościować, ale tak się dzieje. Joe Lovano nagrał nowy album ze wspaniałym kwartetem Paramount Quartet. To jest tytuł albumu i bardzo to jest poważna orkiestra. Posłuchajmy na początek przepięknej wersji utworu Charlie'ego Haydena, First Song.

First Song z albumu Paramount Quartet. Joe Lovano grał na saksofonie, Julian Lash na gitarze, Asante Santi De Briano na basie i Will Calhoun na perkusji. First Song, przepiękny utwór Haydena, chociaż na stronie wytwórni ECM, dla której to firmy ta płyta została nagrana, widnieje obok Charlie'ego też Abby Lincoln, czyli może nawet nie wiem tego, ale może to najpierw była piosenka. Potem oczywiście wielokrotnie Charlie to nagrywał, także na płycie z Patem Metheny, wspaniałej duetowej. No i w ogóle ten skład jest niezwykły, muszę Państwu powiedzieć, bo Will Calhoun to może się kojarzyć z zespołem Living Color rockowym, wspaniałym zespołem, ale też z płytami Shortera elektrycznymi. Asante Santi De Briano gra na basie i razem z Willem Calhounem panowie grali podczas charytatywnego koncertu, na którym zbierano środki dla ofiar huraganów w Puerto Rico. Tam się spotkali z Lovano i pomyśleli, że to jest dobry moment, żeby razem coś nagrać. I kilka lat później to się ziściło. No i dołączył do składu Julian Lash, który tutaj debiutuje w wytwórni ECM. A to wiadomo, nasz dobry tutaj kolega w naszej audycji, że tak powiem. I gra wyjątkowo wspaniale. Znaczy zawsze gra fajnie, ale tutaj gra w taki sposób, który lubię najbardziej. Używa, no nie zrobiłem tutaj śledztwa, ale na 90% jest to gitara Fender Telecaster w takim kontekście właśnie jazzowym. Piękne intro zagrał. Co ja będę zresztą Państwu opowiadał o tej muzyce? Przecież wystarczy posłuchać.

z albumu Paramount Quartet, utwór Congregation, Joe Lovano, Julian Lash, Will Calhoun i Asante Santi De Briano. No piękna to jest płyta, bardzo mi się ona podoba, muszę powiedzieć. I tutaj jeszcze wracając do Lage, który za chwilę zagra kolejne piękne intro, to może tłumacząc niejako trochę ten wątek poprzedni, on ma takie brzmienie, które nawiązuje do tradycji muzyki, na którą się mówi Americana, czyli takiej ludowej amerykańskiej muzyki. Bardzo często je stosuje. Zresztą gitara Fender Telecaster to instrument, bez którego nie byłoby brzmienia country czy bluesa. Ale on właśnie potrafi na niej grać często, zresztą nie jako jedyny w historii jazzu, bo przecież mieliśmy Eda Bickerta, choćby wielkiego, czy inaczej zupełnie grającego Mike'a Sterna, ale Julian potrafi grać w taki sposób, że nabiera to charakteru pewnej indywidualnego głosu. On nadaje temu jakby brzmieniu i to jest coś, co lubimy najbardziej. No Lovano, cóż tam o nim mówić wielkiego, no wiadomo, że gigant, absolutny gigant i legenda jakby muzyki jazzowej i saksofonu. Jeden z najwybitniejszych żyjących muzyków, moim zdaniem. A debiutował w firmie ECM na początku lat 80. w zespołach Paula Motiona, potem wielokrotnie z różnymi artystami w tej wytwórni współpracował i nagrał już kilka płyt także pod swoim szyldem dla wytwórni. No posłuchajmy w takim razie jeszcze jednego utworu z pięknym intrem na gitarze granym przez Juliana i to jest kompozycja Wayne'a Shortera, którą napisał dla Billie Holiday.

Joe Lovano z albumu Paramount Quartet i to była kompozycja Lady Day, napisana przez Wayne'a Shortera dla Billie Holiday. Julian Lash grał na gitarze, na kontrabasie grał Asante Santi Debriano i na perkusji Will Calhoun. No piękna to jest muzyka. Ja nie wiem, czy państwo też to odczuwają, ale ja, kiedy słucham Joe Lovano grającego ballady, to mam wrażenie, jakbym, nie wiem, gładził ręką leśny mech. Jest coś takiego bardzo otulającego, coś puchatego w tym brzmieniu. No i ma jeszcze coś takiego, że te interpretacje są niezwykle, jakby to lubię tak mówić, ale są tkliwe, ale nie ckliwe. I to jest klucz do tego. Podobnie jak wielcy moi ulubieni saksofoniści, tacy jak choćby Tomasz Szukalski, on grając frazy w balladzie bardzo moderuje głośność każdego dźwięku. To ma znaczenie, więc to płynie w taki przepiękny, naturalny sposób. Absolutnie uwielbiam. No ale drodzy państwo, Joe Lovano, mówiłem, że w wytwórni ECM już tutaj pracuje pod swoim szyldem, a fajne jest bardzo dla nas to, że dwie z tych płyt nagrał z polskimi muzykami. Jedna to płyta Arctic Reef z roku 2020, a druga, i to jest płyta, którą nagrał wspólnie z triem Marcina Wasilewskiego. I drugi album, który ci panowie nagrali zresztą w Nowym Jorku w studio Rudy Van Geldera, firmowany już nazwiskiem Joe Lovano, ale także z udziałem naszych wspaniałych kolegów, album Homage z zeszłego roku. No i posłuchajmy fragmentu tej muzyki, taki transowy bardzo utwór, w którym Joe Lovano też gra na instrumentach perkusyjnych. Bardzo dobrze się tego słucha, chociaż temat jest ledwo co zarysowany, ale fajna transowa muzyka, mam nadzieję, że państwu się też spodoba. No ale oczywiście trio Marcin Wasilewski, Sławek Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz na saksofonie i na przeszkadzajkach Joe Lovano, i posłuchajmy kompozycji Gold.

Joe Lovano, Marcin Wasilewski, Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz z albumu Homage. To była kompozycja Golden Horn. Pięknie się to snuje. Wspaniale. No oczywiście w pewnym momencie pojawiają się ogniste sola. Drodzy Państwo, jakby ktoś Państwa zapytał, albo gdzieś by Państwo czytali jakieś takie doniesienia, kto to z Polski, taki jest światowy, albo taki europejski bardzo, i kto robi realną, tu podkreślę, realną karierę na świecie, to po śmierci Tomasza Stańki jedyną taką formacją jest trio Marcina Wasilewskiego, bo to jest sukces mierzony występami w Village Vanguard, zaproszeniami, nie zaproszeniem Joe Lovano na swoją płytę, tylko z sytuacjami, w których Joe Lovano bierze chłopaków na swoją płytę. To nie są żarty, trzymamy bardzo kciuki. To trio gra od 30 już ponad lat, jak jeden. Wspaniale. I ciągle się rozwijają i wydaje mi się, że ta karta jest ciągle otwarta. Jeżeli się powiedziało Joe Lovano, to sięgnijmy do starszego nagrania nieco, które dla mnie było niezwykle ważne właśnie w owym czasie, ale pozostało do dzisiaj ważne. To płyta Landmarks z 1991 roku. Saksofoniście towarzyszą John Abercrombie, Kenny Werner, Mark Johnson i Bill Stewart. Posłuchajmy kompozycji Landmarks Along the Way.

Joe Lovano grał na saksofonie, John Abercrombie na gitarze, Kenny Werner na fortepianie, Mark Johnson na basie i Bill Stewart na perkusji. To była kompozycja Landmarks Along the Way z albumu Landmarks, rok 1991. I właściwie to były takie czasy, kiedy Joe Lovano już po znaczącej karierze w zespołach innych liderów, w big bandach Woody Hermana czy w zespołach Elvina Jonesa choćby, kiedy on no, swoim głosem tak mocno przemówił właśnie na początku lat 90., co skutkowało tym, że był muzykiem roku ogłoszony w Downbeacie i do dzisiaj ma pozycję absolutnego arcymistrza. No ale drodzy Państwo, nagrał nową płytę Paramount Quartet, na której gra Julian Lash, więc posłuchamy teraz muzyki Juliana i to będzie ciekawa płyta, bo pierwszy album, który kiedykolwiek Julian nagrał, jako dwudziestolatek zaprosił do współpracy różne składy muzyczne. Teraz posłuchamy Tria. Te składy są bardzo kolorowe, ale też idea, która przyświecała młodemu Julianowi, brzmi bardzo tutaj fajnie i bardzo nietypowo jak dla dwudziestolatka, bo on mówi, chcę opowiadać historię, nie chcę być wirtuozem, chcę coś opowiedzieć naprawdę. A wiadomo, że wirtuozem jest, czego dowodzi na wielu swoich płytach, ale no, stworzył bardzo interesujący album. Na płycie gra na dwóch gitarach. Na gitarze elektryczno-akustycznej typu Archtop Lindy Manzer, to ta pani, która buduje gitary dla Pata i dla redaktora też zbudowała. A także na Martinie akustycznym D18. Jakby to tak, dla fanów tutaj gitar, może ktoś coś z tego zrozumie, zakładam. No i powstała bardzo ciekawa płyta, a pierwszy utwór, który dzisiaj zabrzmi w naszej audycji z tego albumu, jest też bardzo ciekawy, bo wziął Julian na warsztat kompozycję Nila Heftiego, którą grał Big Band Canta Basiego. O, ja śpiewam się, realizator spojrzał. No właśnie, ale jakże inaczej to zrobił? Posłuchajmy Little Darling z albumu Sounding Point.

Julian Lash, Jorge Roeder i Tupac Mantilla, trio grające kompozycję Little Darling z albumu Sanding Point. Zupełnie inaczej, ale bardzo, bardzo interesująco. Jakże kolorowa ta płyta jest debiutancka Juliana, niech poświadczy ten utwór, w którym wystąpią Bella Fleck, Chris Thiele i Leader, The Informant.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Jest zwrot w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump odwołał zapowiadane wcześniej ataki na Iran i ogłosił, że uzgodniono już końcowe warunki porozumienia między oboma państwami. Jeszcze dzień wcześniej Trump groził silnym uderzeniem militarnym oraz przejęciem kontroli nad irańską wyspą Hark, kluczowym punktem eksportu ropy naftowej. Teraz zapowiada, że wkrótce zostaną podane miejsce i data podpisania umowy. Porozumienie ma zakończyć trwający od 3 miesięcy konflikt między Waszyngtonem a Teheranem. W ostatnich dniach napięcie ponownie wzrosło po zestrzeleniu przez Iran amerykańskiego śmigłowca Apache. Mimo to obie strony kontynuowały negocjacje, które, jak twierdzi Biały Dom, zakończyły się sukcesem. Nieoficjalnie jednak Teheran dementuje te informacje. Na razie więcej nie wiemy. Wracamy do kraju. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu kolejnych ustaw. Jedną z nich jest ustawa dotycząca przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zdaniem prezydenta nowe przepisy mogłyby pozwolić urzędom dochodzić należności podatkowych po wielu latach, mimo upływu terminów przedawnienia.
1: Państwo nie może tworzyć sytuacji, w której obywatel działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a po latach dowiaduje się, że państwo znalazło tylną furtkę na obejście własnych reguł. Państwo powinno ufać obywatelom, a obywatele muszą ufać państwu.
0: Prezydent argumentuje, że ustawa osłabiałaby ochronę podatników i mogłaby prowadzić do sporów podatkowych wiele lat po wygaśnięciu obowiązku przechowywania dokumentów. Zawetowane przepisy miały m.in. zmienić sposób liczenia terminów przedawnienia oraz ograniczyć możliwości ich sztucznego wydłużania przez wszczynanie postępowań karnych skarbowych. Dzieci poniżej 15 roku życia nie powinny mieć dostępu do mediów społecznościowych, przekonuje fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W Sejmie otwarto wystawę 15 powodów, która ma zwrócić uwagę polityków i opinii publicznej na zagrożenia związane z korzystaniem przez najmłodszych z platform społecznościowych. Organizacja apeluje o wprowadzenie skuteczniejszej weryfikacji wieku użytkowników i rozpoczęcie szerokiej debaty na ten temat.
2: Celem tej wystawy jest uświadomienie naszym prawodawcom, ale też szerzej społeczeństwu, jak ważne jest to, aby powstała taka regulacja, która stworzyłaby swego rodzaju wiek cyfrowej dostępności, po to, aby dzieci poniżej tego wieku nie korzystały z tych mediów społecznościowych, które mają krytyczny wpływ na ich zdrowie, na ich rozwój, na ich dobrostan psychiczny i dobrostan społeczny.
0: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Katana z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja podkreśla, że odpowiedzialność za przestrzeganie ewentualnych nowych przepisów powinny ponosić przede wszystkim platformy społecznościowe, a nie dzieci czy ich rodzice. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Nazywam się Marek Napiórkowski, niezmiennie. I drodzy Państwo, pozostaniemy jeszcze przez chwilę z muzyką Juliana Lash, który nagrał swoją debiutancką płytę mając lat 20. To było w 2009 roku. No i słyszeli Państwo przed chwilą, tak wstecznie, że tak powiem, zapowiem, słuchali Państwo utwór, w którym Julian grał na swoim martinie, na gitarze akustycznej, Bella Fleck na banjo i Chris Steele na mandolinie. Bardzo to było interesujące, a jak wspomniałem, płyta jest bardzo kolorowa, zatem teraz sięgniemy do duetu jedynie, ale jeszcze dodam, bo to jest niezwykłe dosyć jak na taką karierę, że kiedy Julian wydał ten album, to od razu był nominowany do Grammy w 2010 roku jako najlepszy współczesny album jazzowy, co jest naprawdę wielkim osiągnięciem. Wygrał wtedy Joe Zawinul, ale i tak robi to ogromne wrażenie. No, zatem duet przed nami, znany z płyty Kind of Blue, Milesa Davisa, i tu po raz pierwszy urodzinowa sytuacja się, że tak powiem, pojawia, bo przypomnę, że obchodzimy przez cały ten rok urodziny Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. No, na razie utwór Milesa Davisa z albumu Sounding Point, All Blues, grają Julian Lash i Taylor Axtey.

O, bum, takie na końcu zrobił ten pan. A dokładnie Taylor Axtey, który grał na fortepianie. Na gitarze grał Julian Lash. Nagranie pochodzi z albumu Sounding Point. I to był All Blues w duetowej wersji. Drodzy Państwo, żegnamy się z płytami, które Julian Lash nagrał pod swoim szyldem, ale sięgamy do płyty, którą Julian nagrał z Gary Bartonem. To jest niezwykła sytuacja, jest rok 2005, zatem Julian ma, no, naście mało lat. To mi się przypomina taka historia, jak jeden z komentatorów sportowych powiedział, kiedyś zbliża się mundial, więc powiedział coś takiego. Proszę Państwa, tutaj zawodnik, zmyślę nazwisko, proszę Państwa, Buruczaga, zawodnik 18-letni, 2 lata temu 16-letni. Zatem coś takiego tutaj właśnie zaszło, więc policzmy. Jeżeli Julian miał lat 21 dokładnie w 9, czyli miał 17 lat, kiedy wyszła płyta Gary'ego Bartona Next Generation. Tytuł jest absolutnie uzasadniony, bo wielki mistrz wibrafonu zaprosił do współpracy młodych dzieciaków. Juliana Larza właśnie, pianist, na fortepianie gra Vadim Neselowski, na basie Lakes Curtis i na bębnach James Williams. Gary Barton otwierał drzwi wielkim naprawdę mistrzom, a zwłaszcza dobrą miał rękę do gitarzystów, bo rozpoczynał w jego zespole karierę przecież Pat Metheny, który już jest w trasie w Polsce, a za 2 dni w sobotę zagra także w Warszawie ze swoim nowym projektem wspaniałym. I miał rękę dużą, bo tego Pata wziął pod swoje skrzydła. Był producentem albumu Bright Sides Live, pierwszego albumu Pata. Zresztą, co jest dużym, no takim trudną sprawą, jeśli chodzi o to środowisko jazzowe, bo nie jest wyszczególniony na okładce jako producent, ale Pat opowiadał, że na każdym etapie pracy, tworzenia kompozycji, stwierdzenia, czy jest gotowy do tego, Gary Barton brał udział, aż do tego, że był w studio także podczas tego nagrania. No właśnie, Pat Metheny, potem Pat Metheny polecił Wolfganga Mutschpila, który zrobił wielką karierę, i jednym z takich gitarowych właśnie jego wyborów był też Julian Lash. Album Next Generation, drodzy Państwo, został nagrany, jak Julian miał nawet mniej lat, bo to od razu najpierw trzeba nagrać, potem musi wyjść. Ale tak czy inaczej, niezwykle młody. Trudno aż sobie wyobrazić, że tak dojrzale potrafił grać, będąc takim pacholęciem. Posłuchajmy standardu Lorenza Harta i Richarda Rogersa, My Romance, z albumu Next Generation.

był utwór My Romance z albumu Next Generation. Grali Gary Barton, Julian Lush, Vadim Neselowski, Lacaz Curtis i James Williams. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tej płyty, na której Gary Barton zgromadził młodych, niezwykle utalentowanych artystów. I to będzie kompozycja, którą Julian Lush napisał mając lat 15. No to już naprawdę. Tutaj podjeżdża lekkim Mozartem. Tego powinni zabronić. I całkiem zgrabna jest ta kompozycja. Podobnie jak już mówiłem wcześniej, podkreślę jeszcze raz, że Julian Lush tutaj gra w bardzo dojrzały i piękny sposób. Posłuchajmy zatem. Clarity.

z albumu Next Generation, Gary Barton i Julian Lash w kompozycji Clarity. Drodzy Państwo, no to teraz urodzinowo. Już imię Milesa zostało tutaj wymienione, ale bohaterem dzisiejszych obchodów, że tak powiem, będzie John Coltrane i jego absolutnie przełomowy, kultowy album. Album, który Coltrane nagrał 2 tygodnie po nagraniu z Milesem Kind of Blue. Także to były bardzo, bardzo dobre czasy dla jazzu. Album, który przynajmniej wedle statystyk z roku 2018 sprzedał ponad 500 000 kopii. Płyta, to wyjaśnię, to jest takie coś, co kiedyś był... No dobra, no, nasi słuchacze wiedzą, co to jest płyta. Wielka kultowa płyta, która zmieniła losy muzyki jazzowej na zawsze, można by rzec. I koncept harmoniczny tejże muzyki. Chodzi o album Giant Steps i flagowy utwór, dzisiaj zabrzmi z tej płyty o tym samym tytule. Te kroki giganta Giant Steps to taka dosyć fajna obrazowa jakby egzemplifikacja tego, jak zmieniają się akordy w tym utworze. I nie będę tutaj muzykologicznie tego tłumaczył, natomiast powiem tylko tyle, że można by to, jakby było polskie tłumaczenie, dla muzyków można by ten utwór nazwać kłody pod nogi. Oczywiście te kłody stały się już dla wielu muzyków już takie oczywiste i zmieniły sposób postrzegania harmonii od 1960 roku, kiedy wyszła ta płyta. O co chodzi? Coltrane, szukając nowych rozwiązań melodyczno-harmonicznych, wynalazł pewien ciąg akordów. Jakby wynalazł, no, znalazł dla swojej muzyki pewien układ i akordów, które się zmieniają bardzo często, często w takich tercjowych pochodach, tego przed nim nie było, drodzy Państwo. Jest to bardzo trudne do grania, w takim sensie, że rzesze muzyków od tamtej pory ćwiczą jakby improwizowanie na tych akordach, bo jest to szczególnie skomplikowane, ale stało się to, powiedzmy, już językiem jakby tej muzyki teraz, dzięki niemu. I to jest pierwszy krok też do rozwoju języka muzycznego, który on potem rozwinął, bardzo głębokiego języka takiego spirytualnego, można by rzec, który przejawiał w tych swoich długich kompozycjach od Love Supreme i dalej, i długich utworach, i wielkich, niekończących się solach. Pewnego dnia i o tym porozmawiamy. Ale to był przełom absolutnie. Coltrane zaprosił do studia muzyków, którzy grali wtedy z Milesem. Na perkusji zagrał Art Taylor, Paul Chambers na basie, Tommy Flanagan na fortepianie. No i powiem Państwu, że Tommy nie miał łatwo, bo ile panowie realizowali partię rytmiczną, to granie sola na czymś, czego wcześniej nikt nie grał, i tak trudne, było dosyć skomplikowane. No ale mamy kultowe nagranie, zatem posłuchajmy Giant Steps.

John Coltrane i kultowa płyta Giant Steps i utwór tytułowy z tego albumu. John Coltrane, Tommy Flanagan, Paul Chambers i Art Taylor zagrali na tej płycie. To jest rok 60. i trzeba dodać, że to jest pierwszy album, który Coltrane nagrał dla wytwórni Atlantic. Menadżer Milesa Davisa, Harold Lovett, pomógł mu wynegocjować kontrakt. I ta współpraca dla firmy Atlantic trwała przez jakiś czas. No i tak, Giant Steps. Niełatwe sprawy, drodzy Państwo, do, jak to mówią jazzmeni, potocznie ogrywania, ale stało się to początkiem do rozwoju nowego absolutnie języka muzyce. Zatem płyta kultowa, tak trzeba to nazwać. Sięgnijmy do jeszcze jednego utworu z tej płyty, który nie ma tej Coltrane'owskiej harmonii, ale jest po prostu bardzo udany. Jest to utwór napisany dla córki Coltrane'a, Sieda Song Flute. Posłuchajmy.

John Coltrane i Siedah's Song Flute z albumu Giant Steps z 1960 roku. Obchodzimy urodziny. John Coltrane, Paul Chambers, Art Taylor i Tommy Flanagan grali dla nas. I z Tommy Flanaganem zostaniemy. Drodzy Państwo, to jest taka wewnętrzna historia, ale jak Tommy Flanagan dostał te nuty w studiu, bo się tego nie spodziewał i Coltrane mu tego nie wysyłał mailem w 60-tych latach, a tym bardziej pocztą, dostał te pochody akordów w utworze Giant Steps, to naprawdę nie było wesołe. Zatem to solo Tommy'ego Flanagana, wybitnego absolutnie pianisty, ma znamiona takiej walki troszeczkę z materią. Być może z tego powodu w 1982 roku Tommy nagrał album Giant Steps, gdzie zagrał oczywiście także tę kompozycję. Akurat wtedy zakończył współpracę z Ellą Fitzgerald, zaczął grać tak troszeczkę ostrzej i chciał nagrać nowe interpretacje utworów, które stały się już klasyką gatunku. I być może powiedzieć, że czas mija, a ja już te Giant Steps gram bardzo biegle. I tak też jest. Tommy Flanagan, George Mraz i Al Foster zagrają dla Państwa teraz Giant Steps.

Tommy Flanagan, George Mraz i Al Foster w utworze Giant Steps. Drodzy Państwo, dzisiaj grał nam pięknie z Joe Lovano John Abercrombie, więc pożegnamy się pięknym utworem, który Abercrombie nagrał razem z Markiem Johnsonem i z Peterem Erskinem. To będzie Alicja w Krainie Czarów, Alice in Wonderland ze wspaniałego albumu, który się po prostu nazywa, nosi tytuł John Abercrombie, Mark Johnson, Peter Erskine, 89 rok. A ja już Państwu bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące możliwego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił wcześniej, że odwołał planowane ataki na Iran, ponieważ strony uzgodniły warunki przyszłej umowy. Tymczasem irańska agencja Fars informuje, że Teheran nie zatwierdził żadnego projektu porozumienia ani wstępnej umowy z Waszyngtonem. To bezpośrednio podważa wcześniejsze deklaracje amerykańskiego prezydenta. Jeszcze tego samego dnia Trump zapowiadał również możliwość przejęcia kontroli nad irańską wyspą Hark, strategicznym centrum eksportu ropy, przez które przechodzi około 90% irańskiego surowca. Na razie nie ma więc oficjalnego potwierdzenia przełomu w negocjacjach, a sytuacja między Waszyngtonem a Teheranem pozostaje napięta. Sejm zdecydował dziś w sprawie patostreamerów. Rozpowszechnianie treści w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego albo jego pozorowanie będzie karane.
1: Chciałem się zwrócić przy tej okazji do wszystkich patostreamerów. Wasz czas, czas waszej aktywności, waszego biznesu i zarabiania na krzywdzie innych kończy się. Właśnie uchwaliliśmy ustawę, która penalizuje patostreaming. Ona trafi do Senatu. Tam wierzymy, że bardzo szybko zostanie przeprocedowana. I patrząc na to, że ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą, wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
0: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, przewodniczący podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Weterani misji zagranicznych będą mogli bezpłatnie korzystać z warszawskiej komunikacji miejskiej. Taką decyzję podjęli stołeczni radni, przyjmując nowe przepisy dotyczące opłat za przejazdy transportem publicznym. Z ulg skorzystają zarówno weterani, jak i weterani poszkodowani, czyli osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas służby poza granicami kraju.
2: W tym momencie tak naprawdę mamy ponad 120 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, którzy brali udział w misjach poza granicami państwa. Pragnę przypomnieć, że my w misję jesteśmy zaangażowani od 1953 roku i jako Polska mamy ogromny dorobek działalności międzynarodowej, bowiem przez ponad 70 lat pokazywaliśmy się jako sojusznik, na którym zawsze można polegać i dzięki tym misjom zdobyliśmy ogromne doświadczenie.
0: Mówiła na antenie TVN24 podpułkownik Katarzyna Rzadkowska. O wprowadzenie bezpłatnych przejazdów od dłuższego czasu zabiegało Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Nowe przepisy obejmą wszystkie środki transportu organizowane przez miasto stołeczne Warszawę. Rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026. W meczu otwarcia gospodarze turnieju Meksykanie mierzą się z reprezentacją Republiki Południowej Afryki na legendarnym stadionie Estadio Azteca w Meksyku. Po pierwszej połowie spotkania Meksyk prowadzi 1-0. Tegoroczny mundial jest historyczny. Po raz pierwszy bierze w nim udział 48 reprezentacji, a gospodarzem są wspólnie Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Turniej potrwa do 19 lipca. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Mamy czwartek, 11 dzień czerwca, 22.04. Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w napadzie chwały. Nie byłoby napadu chwały bez doktora Olafa Kwapisa, więc za chwilę dopuszczę go do głosu. Przypomnę Państwu tylko, że można do nas pisać na Facebooku, na fanpage'u pod tytułem Napad Chwały. Już mam całą listę osób, które się wpisały, więc zaraz będę odpowiadać. No i właściwie to teraz zapraszam Państwa na podróż w świat Marianny Orańskiej. O tym, skąd się nam tutaj holenderska królewna wzięła, opowie właśnie dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór, Olafie. A, jeszcze w studiu jesteśmy już. Powrócony Olaf z podróży.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór, Wojciechu. Dobry wieczór Państwu. No, powrócisz tu, zupełnie jak Irena Santor chciałoby się śpiewać, za Ireną Santor. Wspaniały czas za mną. Polska jest piękna, to jest oczywiste, to już nie ma co tego podkreślać, bo jest to kraj wspaniały, cudowny. No może, cóż, no, zawsze z bardzo, bardzo trudną tkanką polityczną, ale to zostawmy. Natomiast chciałem bardzo serdecznie pozdrowić, bo mój napad chwały był wielokrotny w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, przyjaciół z Dolnego Śląska. Ja w ogóle lubię Śląsk, lubię ziemie odzyskane, jakkolwiek jest ta konotacja dobra lub niedobra dzisiaj w sensie nazwy, ale Dolny Śląsk to za każdym razem podkreślam zagranica i krajobrazowo, historyczno-sztucznie, architektonicznie, rzeźbiarsko, malarsko, ale Dolny Śląsk po 45 roku to niesamowici ludzie, przygnani wiatrem historii, no i też ludzie współcześni, którzy tam żyją i miałem niezasłużone szczęście, że spotkałem na swojej drodze, czy też spotkaliśmy z ekipą filmową właśnie, bo dlaczego byłem na Dolnym Śląsku? Państwo pytają mnie, co ja tam robiłem, dlaczego ich nie odwiedziłem, dlaczego nie było Beaty. Beata no, pracuje ciężko, bardzo żałuję, że nie było ze mną Beaty.
1: Ja ale, też troszkę żałuję, ale co się odwlecze, to nie uciecze.
2: Ale byłem z ekipą filmową, którą zorganizowała redaktor Anna Gańczarek-Rau, która jest spiritus movens takich wyjazdów. Wymyśliła film o podróżach. To już jest kolejne spotkanie z redaktor Anną Gańczarek-Rau. Moje kolejne spotkanie. Było rzymskie, a w Rzymie mówię, wiesz co, może coś tam się kiedyś uda zrobić. No i tak rzeczywiście,
1: i się
2: udało się, ale to samo nie spada z nieba, tylko duża przedsiębiorczość, świetny talent reżyserski, świetne pomysły, świetna ekipa z nami, bo oczywiście tutaj działalność na dwie kamery i sama przyjemność, bo mogłem zawieść ekipę filmową do moich przyjaciół. Dlatego bardzo dziękuję jeszcze raz właścicielom zamku Sarny, niezwykłego miejsca na mapie, no bo to w końcu góry literatury. Za chwilę tam też będzie chyba radio Nowy Świat. Po drugie, Pałac Kamieniec to fantastyczni właściciele, ludzie, którzy odbudowali to miejsce i jeśli Państwo chcą dobrze spędzić czas, to gorąco polecam. To świetne miejsce na mapie Dolnego Śląska, Pałac Kamieniec. No i oczywiście od lat dla mnie gościnne miejsce, prawie że rodzinne, to Pałac Staniszów i Agata i Wacław. Ale też spotkania w miejscach, które są świetnie prowadzone. No, ja się nie mogę rozstać. Beata, mówisz w końcu, czy my gdzieś wyjedziemy dalej, bo Polska jest piękna, ale tak jakbyśmy po prostu wszystko ograniczyli do Dolnego Śląska. Ale to też dlatego, drodzy Państwo, że no, bliska ciało koszula, co prawda ja jestem ekspatem, jak Państwo wiedzą, nie pochodzę z Dolnego Śląska, pochodzę ze Szczecina, ale nie mówiąc o sobie. Po prostu napad chwały gotowy, bo każde spotkanie z Lubiążem, z Henrykowem, z no, tym niezwykłym barokiem, ale też taką odsłoną kolejną, XIX wiekiem, który na szczęście już od pewnego czasu ma dobrą prasę, że nie postrzegamy tylko XIX wieku, że to jest taka epoka, no, historyzmów, długo to się wlokło, operetki królów, królowych, ale rozpoczęło się rewolucją francuską, oczywiście nie chodzi o datę, tylko o wydarzenie, a skończyło się Wielką Wojną, czyli Pierwszą Wojną Światową. Natomiast tutaj, no dziś, drodzy Państwo, gdzie my dzisiaj jedziemy, jest takie miejsce na ziemi, to jest, dokładnie mówiąc, Kamieniec Ząbkowicki. Bardzo ciekawa miejscowość, tak jak wszystko na Dolnym Śląsku, no która oczywiście ma swoje i średniowieczne korzenie, takie korzenie trochę przetargowe, polsko-czeskie, związane też z książętami Śląska, piastami śląskimi, no, którzy po prostu zarządzali tymi terenami, i bardzo ciekawy czas, no, a zarazem bardzo trudny. Jest wieczór, drodzy Państwo, i tak cały czas myślę, za każdym razem, no, Beata mówi, że jest Państwa sporo na fanpage'u. Bardzo za to dziękujemy, bardzo.
1: Bardzo
2: jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Państwo jesteście z nami, no bo tak po takim świetnym jazzie, to tylko, drodzy Państwo, no cóż, albo klub jazzowy, albo szklanka kompotu, żeby ktoś nie mówił tutaj, że cokolwiek innego polecamy, ale właśnie to, że ten Dolny Śląsk gra we mnie zupełnie jak na kilku świetnych instrumentach, to znaczy we mnie w ten sposób, że te wspomnienia cały czas są żywe, i stąd Kamieniec Ząbkowicki i niezwykła kobieta, to jest Marianna Orańska. No, imion miała oczywiście tyle, ile się chce, to znaczy ja, jakbym miał tyle imion, tym ze sobą nie rozmawiał, bo to była Wilhelmina, Fryderyka, Charlotta, Marianna, chyba tu nie są wszystkie jej imiona, i oczywiście to była królewna z królewnych. No, ktoś powie, a co to za różnica, czy to księżniczka, czy królewna? No, taka różnica, że księżniczka to jest córka księcia, a królewna to jest córka króla. No i tutaj bardzo ciekawe nazwisko, po polsku Orańska, no ale to jest dynastia Oranaje, Nassau, bardzo, bardzo szlachetna, bardzo ciekawa, związana z pograniczem niderlandzko, no nie ma Niemiec, nazwijmy to niemieckim, wtedy nie ma Niemiec, tylko jest Święta Rzesza, i bardzo ciekawie zarządzanymi prowincjami. To jest właśnie, drodzy Państwo, dynastia. Pamiętam taki film, jak byłem dzieckiem, byłem tak całkowicie po stronie protestantów, którym się udało wyzwolić z habsburskiej, no tak to przedstawiano, niewoli. Raczej to był wielki bunt mieszczan, którzy za chwilę, to będzie trwało 80 lat wojen przeciwko imperium, jakim była Hiszpania, i powstanie państwa, no bez króla, ale to za długo nie mogło trwać w systemach monarchicznych, więc wymyślono wiecznego namiestnika. Nie był to król, bo nie był koronowany, no ale tutaj mamy Amsterdam i dynastię, która trzyma w ręku pomarańcz.

0: Adam i Ewa, widzą Państwo, my weszliśmy w taką ścieżkę, zaraz z niej wyjdziemy. Adam i Ewa zostali wygnani, to żeby było im trochę przykro, a nawet bardzo pozostały pewne owoce na ziemi. Migdały, pomarańcze, słonie, nosorożce.
1: No, słonie to nie owoce.
0: To nie owoce, ale owoce Pana Boga, Jego pracy. Mm-hmm. No i tutaj dlatego do tego wracam, że ta dynastia zarządzała, rządziła w imieniu Zjednoczonych Prowincji od XVI wieku, późnego XVI wieku, do czasów rewolucji francuskiej, tym co nazywamy Niderlandami, ale bardziej to są właśnie Zjednoczone Prowincje. Ja za chwilę już będziesz miała tutaj, na pewno Państwo będą pytali, że się pomylił, że Holandia, Niderlandy. Drodzy Państwo, to wszystko jest w internetach, to nie znaczy, że chcę to zbywać, ale mamy sytuację dość ciekawą, ponieważ ojcem naszej pani Marianny Orańskiej, dlatego się nazywa ona Marianna Orańska, był właśnie sztatholder Niderlandów, który to za chwilę zmieni imię po kongresie wiedeńskim, będzie tylko Wilhelmem, a wcześniej był Fryderykiem Wilhelmem, a jej matka to jest, drodzy Państwo, córka króla pruskiego, czyli bratanka Fryderyka II. Ja bardzo nie lubię tej konogacji ostatnio, bo to strasznie zanudza, ale niech będzie. Fryderyk II pruski wielki nie miał dzieci, miał brata, który został wybrany na jego następcę, ale zmarł jeszcze za życia starego Fryca. I ten właśnie brat miał 11 dzieci i ten 11, bo to jak zwykle Państwo wiedzą, co rok prorok, zostaje królem na chwilę. No i oczywiście ma też sporo dzieci.
1: No,
0: a jednym z tych dzieciaków jest właśnie matka naszej bohaterki, która miała na imię Wilhelmina. Pamiętajmy, że tutaj to jest, mamy połączenie dwóch miast, Hagi i Berlina. Oczywiście huczny ślub państwa w Hadze, obchody w Berlinie. Dlatego też o tym mówię, bo trwający 17 dni. Warto pamiętać, że tu mamy połączenie protestanckich rodów, które tak naprawdę Hohenzollernowie właśnie osiągnęli sukces, można powiedzieć, właśnie za starego Fryderyka, za starego Fryca, za jego następcy, bo powiększają swoje dobra. Niderlandy mają wielką chęć na to, by powiększyć swoje dobra o dzisiejszą Belgię, czyli to są te Niderlandy hiszpańskie, później austriackie. Wszystko się pięknie toczy i nagle liberté, égalité, fraternité. Nie od razu spada głowa, ale spada głowa króla, królowej, Ludwik XVI, Maria Antonina. Rewolucja u bram. Król, czy też stadtholder Niderlandów chce się nawet dogadać z Francuzami. Raz się dogaduje, raz się nie dogaduje, ale jest wystraszony, ponieważ Francuzi bardzo szybko zajmują jego państwo i rodzina musi uciekać do Anglii. A z Anglii niełatwo im było się dostać do Berlina. Wydawało się, że Prusy są bezpieczne, jak Państwo pamiętają z naszych opowieści, ale armia pruska dotąd niezwyciężona i austriacka niezwyciężona pada pod Napoleonem. I jeszcze do tego wszystkiego rodzice naszej bohaterki, Marianny, dostają od Napoleona, jak to Napoleon bardzo lubił tak upokarzać różne stare dynastie, księstewko i rezydują w Fuldzie, ale ponieważ nie chcą przystąpić do Związku Rzymskiego, to im Napoleon to kasuje. Jadą do Berlina, ale za chwilę oto okaże się, że muszą uciekać i Prusacy, i Austriacy przed Napoleonem. Napoleon rządzi Europą i ledwo im się udaje dostać do królewca. Natomiast rodzinie oczywiście właśnie pruskiej. I tutaj mamy taką sytuację, że pojawia się taka przedziwna, może nie przedziwna, normalna sytuacja w rodzinach królewskich, że w Berlinie dla siostry króla jest dany pałac, który będzie zwany niderlandzkim. Zresztą w rękach Holendrów będzie on bardzo, bardzo długo. I właśnie w Berlinie w roku 1810 rodzi się nasza bohaterka. 9 maja 1810 roku to jest najlepszy znak pod słońcem

0: To jest byk, drodzy państwo. No, to jest właśnie 2 maja, to się taka osoba urodziła, co na drugie ma skromność, właśnie mówi do państwa, a 9 maja nasza bohaterka, ale 1810 roku. I tutaj właśnie bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ no, w 1810 roku nic nie wskazywało na to, że oczywiście już Marianna się urodziła jako trzecie dziecko i jej bracia byli od niej starsi bodaj 17, ileś tam lat, także ona była w ogóle... A po drugie, dziewczynki wychowywano osobno, bracia osobno, bracia chcieli być wojskowymi. Zresztą ta moda na bycie wojskowym w czasach napoleońskich wśród chłopców jest bardzo rozpowszechniona. A Marianna rodzi się w 1810 roku, kiedy to wuj Marianny, a zarazem król pruski, Fryderyk Wilhelm III, podejmuje decyzję o sekularyzacji klasztorów. One już wtedy były całkowicie upadłe, ale potrzebuje pieniędzy. Pewne pieniądze miała właśnie matka Marianny, Wilhelmina, która postanowiła lepiej mieć swoje. Nawet no, kątem u brata można być, ale wszystko jest niepewne, bo to jest rok 1810 i wtedy kupuje ona klucz, no kupuje ona wielkie dobra, tak naprawdę to są dobra pocysterskie, to jest Lubiąż, Henryków, Krzeszów, kamieniec ząbkowicki. Po drodze będzie to kupowała jeszcze więcej, a po drugie jej ojciec, kąśliwie nazywany królem kupcem, no bo cóż to, tylko sztatholder, który bardzo szybko poczuł wiatr historii, na szczęście Marianny, przystępuje do koalicji antynapoleońskiej, nawet wcześniej niż sami Prusacy. Jest ranny w bitwie, więc jest bohaterem. I już w 1813 roku, kiedy losy Napoleona się ważyły, a najbardziej rok 1814, kiedy abdykuje, on korwetą pruską przybywa do Niderlandów i wydaje dekret królewski, mianowicie, że wszystko wróci do dawnego porządku. No i podobno, według wspomnień, nie jego, bo byłyby to pewnie jakieś apologie, uważał, że cały naród, czy też jego poddani, bo nie ma takiego słowa jak naród, to jest, pamiętajmy, dla króla to są poddani, bardzo chciał jego powrotu. Natomiast na tyle był oświeconym władcą, że pewne zdobycze rewolucji francuskiej, czyli karta szlachecka, weszły w program jego działania. Po drugie, dostaje nową, jest on jedyną z osób, którą popiera cały Kongres Wiedeński. Wszyscy ministrowie spraw zagranicznych chcą restytucji, rekonstrukcji, renowacji jego państwa i mało tego, po drodze dostaje Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburg i dzisiejszą Belgię. Jest rok 1815, kiedy ogłasza się on właśnie, jest ogłoszony monarchą jako Wilhelm I holenderski. No i tutaj, jak to bywa często, albo nie powinno bywać, ale rodzina była bardzo, bardzo religijna. Matka Marianny zgadzała się na to, że jej mąż miał serce pojemne.
1: No
0: i
1: robić?
0: W roku miał on bardzo wiele pań w swoim łóżku, bardzo wiele nieślubnych dzieci, które uznawał lub nie uznawał. I no to jest jedno, ale dlatego o tym mówię to jako przypis, bo za chwilę będzie on pouczał też swoją córkę, jak ma się zachowywać wobec zdrad jej męża. No i tutaj, drodzy państwo, mamy Marianna jest oczywiście oddana, no ma 3 lata, kiedy wraca do Holandii, 5 lat, mówi, jedni mówią, że mówiła kilkoma językami, drudzy mówili, że mówiła nieskładnie w każdym z tych języków, bo została wychowana po niemiecku, po francusku, różne nianie, ale jedno, jej matka była bardzo uzdolnioną malarką. Zresztą tutaj chcę państwu powiedzieć, że wiele osób, wiele szlachcianek chce pokazać siebie w nowej roli i taka moda idzie od królowych, że one są pokazywane z pędzlami w ręku, z paletą, że są one, nie że to jest i moda, ale z drugiej strony wyróżnienie. To znaczy,
1: ale
0: że...
1: też, jak rozumiem, taki obowiązek wykształconej kobiety.
0: Tak, ale taki nowo wykształconej kobiety, no bo jeszcze Maria
1: nowocześnie,
0: tak? Bo Maria Antonina, kiedy Elisabeth Wigelin-le-Brun promuje jako malarkę, swoją malarkę, jest uważane to za pewnego rodzaju anomalie w ogóle towarzyskie. Natomiast właśnie pędzle, paleta i matka maluje portrety Marianny, takiej dzieciątka w koszyku z konwaliami, z bzami, no bo urodziła się w maju, to jest czas tych kwiatów, później dorastającej Marianny i no dość szybko myślano o dobrym zamążpójściu Marianny. Po drodze pojawił się ktoś, kto był synem obalonego ostatniego z wazów, czyli króla Szwecji, a po drodze, jak wiemy, no, generał Bernadotte, który został wysłany jako generał namiestnik Szwecji z alianta, no, przyjaciela Napoleona, był to Francuz, zmienia całkowicie alianse i stanie się on królem szwedzkim, więc ten pomysł, mimo zaręczyn oficjalnych, drodzy państwo, bo to są oficjalne zaręczyny, no cóż, nie dojdzie do nich, ponieważ protestowała Szwecja i Rosja carska, że zerwie kontakty z Holendrami. No więc Marianna...
1: To dopiero jest wtrącanie się w cudze sprawy.
0: No całkowite, no wtedy tak było. I Marianna no, mogła przebierać w różnych koronowanych głowach, ponieważ miała przede wszystkim jedno zapewnione. Bardzo wysoki posag po swojej matce i bardzo wysoki posag po swoim ojcu. No więc tu chodziło o posag. Ale ona cały czas też bardzo dużo z matką też podróżowała. Pamiętajmy, że właśnie odbywały one podróże do Włoch. Marzyła co prawda o podróży dalekiej, bardzo modny Orient. Wtedy Orientem nazywano Hiszpanię, trzeba o tym pamiętać. Albo najbardziej Andaluzję. Oczywiście też Bliski Wschód, no bo Marianna przejawiała jednak pewnego rodzaju religijność, nawet dość wysoką. No i tutaj, drodzy państwo, pojawia się jej małżonek. Jest to ktoś, z kim ona dorastała. Dokładnie mówiąc, jest to jej kuzyn po prostu. I do tego jest to brat króla, no więc lepiej by króla pruskiego, więc można powiedzieć te dobra, które miałaby, ona w ogóle wtedy nie myślała o żadnych dobra w kamieńcu ząbkowickim, absolutnie to nie jest jeszcze ten czas, bardziej myślała o tym, że będzie damą serca, pamiętajmy, że to są takie porywy właśnie, XIX wiek po Napoleonie, to jest ostatni wiek budowania zamków i często jak teraz czytam nikogo, broń Boże, nie krytykując. Różnego rodzaju artykuły, że to się nie nazywa zamek, to się powinien nazywać pałac, bo tam nie ma fortu, bo nie ma fosy. Tak mówię ogólnie o różnych takich obiektach, no ale że są tylko blanki. Proszę państwa, to nie chodziło tylko o to, żeby stworzyć teatralny sztafaż, że są jakieś jaskółcze gniazda, kosze artyleryjskie, które do niczego nie służą, tylko żeby właśnie przypomnieć, że to jest też budowane, że wiele tych budowli XIX-wiecznych po Kongresie Wiedeńskim, a jeszcze chwilę wcześniej, właśnie w duchu modnego wtedy gotyku. Dlaczego gotyku? No bo to trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj ostrze gilotyny to jest klasycyzm. To jest ten zimny klasycyzm uwielbiany przez rewolucjonistów albo w wersji doryckiej, albo w wersji napoleońskiego empiru i pojawia się to pragnienie ciepła, to pragnienie ucieczki, to pragnienie melancholicznej wręcz ucieczki w dawne czasy. No i każda pani chce być księżniczką. No wtedy, drodzy państwo, pojawia się powieść gotycka, też powieść grozy, pamiętajmy oczywiście. I te blanki, przejścia bramne, te przecież ile budują, przecież no, król, bajkowy król, no oczywiście Bawaria, trzy wielkie rezydencje, każda historyzująca, jedna z nich ta najważniejsza, no w duchu całkowicie romańskiej cytadei, romańskiej fortecy. Już nie mówiąc o tym, że ci bardzo praktyczni Hohenzollernowie na brzegu Renu, który zaczyna do nich należeć po Kongresie Wiedeńskim, budują olbrzymią rezydencję, całkowicie neogotycką, jako szlos, nie jako palais. I to jest, i to nie chodzi tylko, że to jest zabawa, czy to jest szlos, zamek, czy to jest pałac, tylko to jest właśnie cały czas wobec rewolucji francuskiej i tego, że Kongres Wiedeński chciał cofnąć zegary świata, czyli Metternich mówi, wracamy do wszystkiego, co było przed rewolucją, wracamy do tamtego porządku, no to stąd właśnie takie pokazywanie, nasz ród nie będzie miał rezydencji nowej, klasycystycznej. Bardzo wtedy modny jest klasycyzm, żeby tak nie była, żeby to była, to jest tak, ale barokowej, rokokowej, no może renesansową. Różnie się tam bawimy, ale pamiętajmy o tej rzeczy. To jest ostatnie stulecie budowania zamków dla podkreślenia starożytności rodu, a i też budowania tych zamków, muszą to państwo pamiętać, również i ja, w miejscu, gdzie dany zamek kiedyś stał. Nie wybierano miejsca na surowym korzeniu, tylko właśnie, że to jest, wracamy do tego ducha miejsca. To ma, nam dzisiaj to się w ogóle nie trzyma niczego, ale ten duch miejsca musiał być. I tutaj właśnie dlatego stąd Marianna, która jest zakochana, to znaczy po tym, no, jak musiała zerwać z wazą, to też się zakochała, państwo się znali, całkowicie mieli się ku sobie, zresztą po latach się spotkają, ale już serce nie będzie tak biło, chociaż mogłoby, mogło, no bo jedno i drugie było wolne, ale tutaj pojawia się jak najbardziej postać bardzo, bardzo ważna, to jest Albrecht Pruski, czyli książę, no, królewicz koronny. Oczywiście w drodze do korony pruskiej są bardzo daleko, ale jest to ktoś, kto kochał kobiety i konie. Budował też muzykę, więc muszę to powiedzieć, jak wcześniej myślałem, że to taki pruski zakuty łeb, który tylko pikenhaubę na głowie nosił i po prostu był sztywny jak połowa Niemiec i nudny przy okazji. Pewnie trochę tak. To jednak oczywiście jaką komponował muzykę, żeby tutaj państwo wiedzieli. To były marsze wojenne. Są do dzisiaj one wpisane w repertuar armii, każdej armii niemieckiej. Zresztą nasza Marianna, chcąc się przypodobać swojemu małżonkowi, bo była muzykalna, też skomponowała marsz dla kawalerzystów. No i ślub miał być piękny, wesele huczne potem, ale oto Belgia buntuje się i wydawało się, że no, ten ślub, no nie z wazą, tylko z Albrechtem Pruskim, Hohenzollernem, doprowadzi do tego, że armia pruska, no sprawdzona armia pruska, przyjdzie z pomocą królowi Holandii, a zarazem no teściowi Albrechta, ale tutaj Belgowie powinni, chyba o tym pamiętają, nieść tam kwiaty, ponieważ w Polsce wybuchło powstanie listopadowe, które zagrażało i Rosji, no bo skierowane było przeciwko Rosji, ale też i Prusom. Stąd armia pruska zabezpieczała wschód. Nie mogła Rosja uczestniczyć w tej interwencji i Belgia oderwała się od miedzianego króla. Tak też go nazywano, ponieważ on bił miedzianą monetę. I po drugie bardzo, bardzo wykpiwano tego no, Holendra, który po prostu był oszczędny, jak to no, po protestancku gospodarny, a Belgia, jak to Belgia, katolicka częściowo oczywiście no, ma swoją tożsamość zupełnie inną, no bo to Brugia, Antwerpia, również protestancką, ale tu pamiętajmy o tym, że powstaje nowe państwo, nie ma interwencji państw. I w tym momencie mamy też za chwilę abdykację ojca Marianny, umrze też jej matka, a wydawało się, że ten związek Marianny z Albrechtem jest nienaganny. Ona bardzo lubiła uczestniczyć w życiu dworskim w Poczdamie, w Berlinie, ale coraz bardziej docierały wiadomości, czego nie mogła znieść, że jej mąż coraz bardziej no, zanurza się w świecie innych kobiet. Po drugie, wyjeżdżał też na takie bardzo owiane romantyczną legendą podróże na Bliski Wschód w poszukiwaniu szczególnie egipskich obiektów starożytnych, które chciał przekazywać do Berlina. W tych podróżach był po kilka miesięcy, a w jednej to prawie 9. To było najdłuższe rozstanie. Stamtąd zachowało się trochę rycin. To już jest czas aparatu fotograficznego, ale, ale jeszcze nie mamy zdjęć. Raczej mamy takie ryciny. Przepraszam, nie ryciny, tylko szybkie rysunki, bo to rycina to już jest oczywiście, jest ona drukowana, odbijana. Tutaj są rysunki. W towarzystwie, no i docierają wiadomości, które przykrywano, że to tak jest, tak mężczyźni się bawią, no, licznych kobiet. Zresztą z jednej z podróży przywiezie ze sobą nubijskiego chłopca, który będzie nabijaczem fajki królewicza za chwilę w jego rezydencjach w Berlinie. Po drugie, posiadanie osoby o innym kolorze skóry było bardzo modne w XVIII-wiecznej, XIX-wiecznej Europie. I no tutaj plotki o tym, że właśnie mamy jego panią jego serca już nie jest Marianna, tylko jest to córka ministra wojny, bardzo pokorna. Powoduje to, że Marianna składa wniosek do sądu o
1: rozwód?
0: Najpierw o oddalenie, to znaczy
1: separację.
0: Jej ojciec mówi, że pyta się ojca, co ma robić. Ojciec, są listy zachowane, zanim jeszcze złoży prośbę o separację, którą musi podpisać król, pamiętajmy. Tutaj to nie było takie, że to jest do sądu, tak jak dzisiaj idziemy, tylko musi podpisać król, który jest panem, no po prostu
1: swoich
0: rodziny,
1: poddanych, wasa,
0: no, rodziny panującej. No i ojciec pisze, żeby przeczekała, a ponieważ no, wiedziała, jak żył jej ojciec, który miał w każdej wsi panią, to nie chciała tego.
1: Nie chciała przeczekać.
0: No i jest separacja. Ale po drodze, pamiętajmy o tym, zmarła jej matka, która podarowała jej dobra właśnie na Dolnym Śląsku. To jest bardzo duży klucz pocysterski, o którym Państwu wspominałem. I ona te dobra odwiedza po raz pierwszy, oczywiście jeszcze wtedy z mężem, wtedy małżeństwo nie wskazywało, że tam będą jakiekolwiek problemy. I planuje, że zbudują rezydencję no, godną królewskiej rodziny. Jednak są dziećmi królewskimi. No i że ta rezydencja będzie ich rezydencją letnią. Jak Państwo pamiętają, to jest taka moda na Dolny Śląsk. O tym już z Państwem rozmawiam od dobrych 2 tygodni, że tutaj mamy i wakacje króla, to są karpniki, czyli bywanie rodziny. No sam kolejny syn króla ma karpniki. To są Mysłakowice, gdzie bywa i kupuje, czy też rezyduje Fryderyk Wilhelm III ze swoją drugą żoną. To są wakacje w Mysłakowicach i zakup Mysłakowic przez Fryderyka Wilhelma IV, no, który jest bratem męża Marianny. No i stąd...
1: Szwagrem jest po prostu.
0: Jest szwagrem. W podobnym biegu wydarzeń pomysł, by nie na surowym korzeniu, to właśnie to trzeba pamiętać, tylko na tym, że w Kamieńcu Ząbkowickim przede wszystkim było wiadomo, Marianna przeprowadziła taką inwentaryzację, a przeprowadziła dlatego, i tu jest bardzo ważne, drodzy Państwo, spotkanie z kimś, kto zmienił pruską architekturę, to jest Schinkel, jak już Państwo wiedzą, który całkowicie nadaje nowy ton całej architekturze nie tylko Prus, ale tak naprawdę za chwilę można powiedzieć Niemiec. On umrze no, w tych takim pierwszym spotkaniu, no nie od razu, ale 1838 rok, to jest ten pomysł, żeby przeprowadzić inwentaryzację, ponieważ Schinkel wprowadził zupełnie nowoczesną, jak tamten czas, systematyzację budowy. I też konserwację zabytków. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w Europie ponapoleońskiej, gdzie wiele kościołów, wiele pałaców spłonęło, zostało zniszczonych, zostało splądrowanych. I były też zniszczenia celowe. To była taka celowa walka z religią, z chrześcijaństwem, jakiejkolwiek odmianie, czy to katolicyzm, czy protestantyzm. Tutaj mamy takich konserwatorów francuskich, jak właśnie Violette Leduc, Ale Schinkel idzie podobną drogą, natomiast on zawsze mówi, trzeba przeprowadzić inwentaryzację. Ponieważ Marianna myślała na początku, że przystosuje dawny klasztor pocysterski, później pojezuicki właśnie w Kamieniu Ząbkowickim, ale odstępuje od tego pomysłu w takim momencie, kiedy Schinkel jest nie tyle zawiedziony. Jest zawiedziony czym? Miał dwa projekty do zrealizowania. I to bardzo daleko. Jeden projekt zlecony przez pierwszych królów greckich. Tutaj mamy Grecję, która odzyskuje po wielu stuleciach niepodległość. Dynastia Wittelsbachów zasiada na tronie i zamawia, no tu są dwie drogi, zresztą oni się wywodzą z tej samej szkoły, z Bau Akademii w Berlinie. Zamawia u Schinkla i u Leo von Klenze projekt przebudowy Akropolu, Bogu dzięki, że tego nie doszło, na super rezydencję nowego państwa. Do tego nie dochodzi. Ale też jest bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać, że Schinkel jako wizjoner, to nie jest tylko właśnie, no podobno był nudny, podobno był bardzo prozaiczny, ale lepiej znać dzieła, gorzej życiorysy. Mianowicie on tworzył takie projekty dla tylko projektowania, z taką przyszłością użycia pewnych zadań, które sobie zlecał i które rozwiązał, by później wpleść je w pewną architekturę, tą architekturę rzeczywistą. I to świadczy o tym, że był wizjonerem i to świadczy o tym, jak bardzo ważna jest jego postać, nie tylko powiadam dla Prus, tylko w ogóle dla rozwoju architektury, dla rozwoju architektury w latach 20., 30., 40., a nawet w drugiej połowie XIX wieku. Przypominam Państwu i sobie, że teczka Schinkla to była właśnie ta teczka wizjonerskich projektów, którą miała prawie każda politechnika, która miała wydział architektury na świecie. To nie tylko berlińska, nie tylko drezdeńska. I tutaj mamy taką historię, że jest to Orianda na Krymie, gdzie skoro się nie udało z Atenami, no to świetne zlecenie. Zlecenie od carycy, która była pruską królewną, doskonale znała Schinkla, zachowała się korespondencja i ta Orianda, która miała mieć w sobie cztery wieżyczki, niech Państwo teraz Państwo spojrzą na Kamieniec Ząbkowicki i miała być takim nowoczesną willą, jak na tamten czas, bez sali tronowej, bez antyszambrowania, tylko rodzajem wpisania architektury w krajobraz. Coś powiem, oczywiste, że trzeba wpisać architekturę w krajobraz, ale to była bardzo ciekawa wizja, którą on właśnie myślał, że to się uda zrealizować, ale jak wiemy, z powodów nie, że to był zły projekt, tylko z powodu braku wody w tym miejscu, dostępu do wody pitnej, odstąpiono od tego pomysłu. I tu trzeba pamiętać o tym, że cesarzowa pragnęła pałacu w Oriandzie czegoś w rodzaju właśnie Charlottenhofu, ale z atrium w stylu orientalnym. I tutaj właśnie mamy takie połączenia, które Państwo, jak idziemy tą drogą do Kamieńca Ząbkowickiego, to nie możemy zapomnieć o teoretyzowaniu. Architektura wtedy jest sztuką, kiedy teoretyzuje, to znaczy właśnie kiedy mamy rozwiązywanie problemów. Proszę o tym pamiętać, że właśnie jak rozwiązać pewne problemy, rozwiązujemy je rzeczywiście, kiedy dany jest tam projekt, ale Schinkel, ponieważ wiedział, że musi to odłożyć do swojej teczki i powstanie taka jego teczka wydana przez jego rodzinę, co prawda z nie najlepszym komentarzem, nie znali się na tych pomysłach, który tutaj, to muszę Państwu powiedzieć, żebyście Państwo to mi to też uzmysłowiło, że przejmie Mies van den Rohe. Widzą Państwo, że jak kiedy mówimy, żeby to nie było takie puste, że Schinkel wyprzedzał swój czas co najmniej o 100 lat, jeśli nie więcej, bo ostatnie dzieło Miesa van den Rohe, czyli przeszklona galeria rzeźby w Berlinie Zachodnim, to jest rok 68 na 69, 1968-1969, on całkowicie właśnie o tym mówi, że to są te następstwa, który był, Miles van der Rohe był zadeklarowanym wielbicielem Schinkla. I to nie jest bajka, że to jest jakieś tam nasze, dodajemy sobie, tylko on wręcz mówił właśnie, że to portfolio Schinkla on posiadał i to portfolio Schinkla nazywało się, to są dzieła architektury wyższej. Tak nazwał to Schinkel. Miał je Miles van der Rohe i kiedy proponuje i realizuje ostatni swój projekt, genialny całkowicie, tej galerii przeszklonej, no to właśnie widzimy, jak ktoś powie, że no tak, no można powiedzieć, że słoń ma trąbę, a trąba jest podobna do dżownicy, to pan tak udowadnia, że można powiedzieć, że słoń pochodzi od dżownicy, a dżownica od słonia. Ale drodzy państwo, drogi architektury są często bardzo niezwykłe. I tutaj wracając do kamieńca Ząbkowickiego, trzeba pamiętać o jednym. Najpierw państwo są razem, a później mamy złożenie prośby do króla o separację. Następnie, kiedy okazuje się, że rozwodu chce też Albrecht, bo na początku Marianna jednak chciała pewnej ugody. Być może w jej sercu bardzo samodzielnym, to nie był łatwy czas dla kobiet, żadnych kobiet, a kobiety wysokiego urodzenia miały jeszcze trudniej, ponieważ od razu były pozbawiane wszystkiego. Mężczyźnie uchodziło wiele i uchodzi nadal wiele, no a na przykład nadal się przedstawia na przykład, no nie wiem, kobietę, że jest malarką albo że jest rzeźbiarką, a nie mówi się Michał Anioł rzeźbiarz, tylko Michał Anioł wystarczy. No i tutaj, drodzy państwo, mamy taką sytuację, że Marianna, kiedy dowiaduje się, że i Albrecht chcą rozwodu, i to jest dość ciekawe, jedno i drugie zostanie wygnane. Bo właśnie jej małżonek, żeby zrealizować pomysł nowego ożenku, no bo w kościele protestanckim są rozwody, musi wyjechać do Drezna, gdzie w tym Dreźnie zresztą umrze. Po drugie, król doskonale wiedział o tym, i ojciec, i król, że jego syn ma problemy z alkoholem, z kobietami, jest kobieciarzem, był zwany też często właśnie, no, ten pijaczyna.
1: No, rozrywkowy człowiek, no, po prostu.
0: Tak. I to jeszcze, natomiast mamy jedno. Marianna zakochała się w swoim słudze, który był mastalerzem jej męża. Później ona, ta opowieść, która jest w filmie jednym o Mariannie, że oni mogli rozmawiać po holendersku. Marianna nie znała raczej dobrze niderlandzkiego. Nie ma języka, wiem, przepraszam wszystkich niderlandystów, bo też mnie upomniano ostatnio, Beato, że właśnie, no słusznie, że nie ma języka holenderskiego, tylko jest język niderlandzki. Okej, ja w to nie wchodzę, nie jestem niderlandystą. To
1: no
0: piękny
1: dobra,
0: język,
1: ja też
0: ale
1: nie
0: zostawmy.
1: Wiem, dlaczego.
0: No ale mi dobrze.
1: Dobrze, niech będzie.
0: I teraz jest dalej tak, że to był pan o nazwisku Van, przepraszam.
1: Pan sługa Van?
0: Nie pan sługa Van, tylko tutaj mamy oczywiście sytuację dość ciekawą z życia. Państwo pozwolą, że właśnie miałem to wszystko przygotowane.
1: Że znajdziesz państwo, ten wątek, że może znajdę, się napij wody po drodze,
0: ja się napiję,
1: wiesz, bo to
0: wody,
1: dobrze by ci zrobiło.
0: No
1: i
0: ale
1: tam
0: mamy, to jest Johannes Van Rossum. Nazwiska w Polsce są...
1: A, jest taki, tak, był taki w jej życiu człowiek.
0: W jej życiu był właśnie taki pan, który był masztalerzem. Żyłaby najpierw w nieformalnym związku, wszyscy mieli to, proszę bardzo, niech tam żyje. Dochodzi do rozwodu, no, małżonek wyjeżdża do Drezna, gdzie zbuduje zresztą bardzo piękny pałac nad Łabą o nazwie właśnie, to jest Pałac Albrechta. Będzie miał dzieci z tego związku również, które zostaną przez saską dynastię obdarzone tytułem hrabiowskim, ale pamiętajmy, że też Marianna miała ze swoim mężem, pierwszym mężem, dzieci. Mhm. I to jest właśnie jej syn, który zostanie jej, no, dla którego ona będzie budowała z takim dużym zaangażowaniem za chwilę kamieniec Ząbkowicki. To jest jej córka, której nie widziała w sumie całe życie, Aleksandryna. No, dzieci
1: to
0: też...
1: Bo została z ojcem?
0: Nie, dlatego że kiedy... To, i tu jest właśnie ten problem. To nie jest wina matki, tylko wina tego, że zażądała rozwodu, jest rozwód, no i związała się już... związała się z owym Van Rossumem. Miała z nim dziecko, do którego się przyznała, że to jest dziecko nieślubne, ale ślubne, była osobą, o której pisały wszystkie gazety plotkarskie wtedy, obserwowały ją wszystkie dwory i wyrzekł się jej dwór i w Hadze, i w Berlinie, została pozbawiona praw, no, praw do tronu, praw dworskich. No, oczywiście matka, majątek matki bardzo ją wspierał. Ona też rozbudowywała ten majątek, a ponieważ jej ojciec póki żył, to też ją wspierał. Był zwany też miedzianym królem, złośliwie przez Belgów, ale przez Holendrów królem kanałów, ponieważ on wprowadził zupełnie, no, taką pozytywistyczną gospodarkę. Po drugie, Marianna z takiej panny rozważnej i romantycznej, ale bardziej nastawionej romantycznej, a niezbyt rozważnej, staje się coraz bardziej rozważna, ale staje się w takim momencie, kiedy wie, że trzeba mieć pieniądze, żeby mieć wolność w tym świecie, ponieważ jej mąż, jak powiedziałem wcześniej, odbywał podróże kawalerskie na Bliski Wschód, ona rodzi swoje dziecko na Sycylii, zostawia mamce na Sycylii, po miesiącu wyrusza w dwuletnią podróż ze swoim partnerem, no oczywiście tak zwanym biedaczyną, podłym człowiekiem przez prasę, który uwiódł królewnę, na Bliski Wschód, tam samą trasą jak jej mąż zupełnie. I ponieważ to do tego, no w tym momencie król pruski, Fryderyk Wilhelm IV, wyklina ją całkowicie z praw dworskich, ale ma syna, który jest wychowany całkowicie przez Hohenzollernów. Nie może się z nim widywać. Po drugie, ten syn nie chciał się z nią widywać.
1: No, tak.
0: Aleksandryna, która była jej córką, absolutnie nie chciała mieć kontaktów z matką po tym, kiedy ona związała się z kimś z bardzo niskiego stanu. Po drugie, ma syna. Dla nich kupuje kolejną rezydencję w Holandii. Ojciec, który bardzo ją namawiał, żeby pozostała w tym małżeństwie, abdykuje i żeni się ze swoją dwórką, no, wyprowadza się do Berlina. Jej brat, który jest na parę i na żagiel, Wilhelm II, bardzo lubi i chłopców, i panie, upomina ją w takim duchu właśnie religijnym, protestanckim, że nie spełnia ona roli tej pobożnej niewiasty. W tym czasie, no, Albrecht już jest w Dreźnie, dzieci idą własną drogą, a ona za chwilę stanie się to, co się stanie, mianowicie najpierw jej 11-letni syn, którego bardzo kochała i którego bardzo chciała dobrze wychować, z tego związku właśnie z Masztalerzem, umrze na szkarlatynę i zostanie pochowany w miejscu, no wtedy to są te dary Marianny, powstanie mauzoleum dla syna. A ona też już od początku przygotowywała pamięć po swoim partnerze, po swoim, no tym, nie, rzecz ciekawa, nie chciała wyjść, mogła wyjść już drugi raz za mąż, ale mamy też chyba raczej prawdziwe opowieści o tym, że jednak nie był to udany związek i to widać też po zdjęciach, bo są już zdjęcia Marianny, że no, nie było to już tylko plotkarskie, tylko pamiętajmy o tym, że Prusy wchodzą, stają się państwem, które zjednoczy Niemcy. Jej rodzina, bo to w końcu jej rodzina, sięgnie po koronę cesarską po stronie męża. Zresztą nowy władca Niemiec, a za chwilę pierwszy cesarz, był bardzo dobrze nastawiony do Marianny i dał znak, że może wrócić do Prus. Ona to do Prus, do Berlina, nie będzie tego chciała, tylko właśnie dla swojego syna i dla swojej pamięci będzie ona budowała rezydencję w Kamieńcu Ząbkowickim, która jest przesycona całkowicie jej duchem. Ona nie wtrącała się do architektury, bo się chciała wtrącać, tylko mamy tutaj następcę Schinkla, ponieważ na początku miała być tylko przebudowa klasztoru, jak Państwu powiedziałem. Później wybór jednak wzgórza bardzo trudnego. To są skały sudeckie, gdzie Schinkel już jest wtedy w najlepszej kondycji zdrowotnej. Mamy utarczki takie listowne, które łagodzi wysłany architekt, to jest Ferdinand Martius, który był świetnym architektem i którego dzieła przed kamienicem świadczą o tym, że to jest doskonały architekt i uczeń Schinkla. To jest nie tylko August Stüler, bo tu często się słyszy, że taka stülerowska architektura jest w kamienicu. Tu trzeba pamiętać o tym, że mamy raczej świetnego ducha Schinkla, któremu bardzo który jest kapłanem tego ducha, jest Ferdinand Martius. To jest świetny architekt i właśnie ten pomysł z tymi czterema wieżami, które górują dzisiaj nad kamieńcem Ząbkowickim, z rezydencją, która ma 100 pokoi i oczywiście no, w tym wszystkim wielki rozmach, no, prace zapoczątkowane pierwszym spotkaniem 1388 kończą się 1838, kończą się w 1877 roku. Oczywiście one się też nie kończą, gdzie spotyka się pierwszy mąż i pierwsza żona w tym miejscu, właśnie w kamieńcu Ząbkowickim. On jest pogubiony i ona jest pogubiona. Ona straciła tego partnera, straciła dziecko, nie ma kontaktu z rodziną, żadnego można powiedzieć. Nie dba już o to całkowicie. Dba o ten klucz, który jest kluczem po matce, dokupiła kolejne wsie, buduje drogi i tu widać zdjęcia z takiej bardzo zadbanej, frywolnej królewnej, no, kiedy miała te 20 lat. Na zdjęciach jest raczej taką pozytywistyczną biznesmenką, która wie, czego chce, trzyma książkę, albo raczej może jest to zeszyt wydatków i funduje. Zanim będzie fundowała szkoły, przytułki, trzeba na to mieć. Żeby dawać, trzeba mieć. To nie jest tak, że pieniądze leżą na łące, tylko właśnie ona buduje huty, inwestuje w przemysł górniczy, a przede wszystkim jest wielką wizjonerką, jeżeli chodzi o szlaki górskie, o turystykę górską. Jest sławny Szlak Marianny, właśnie ponieważ już ona była, ona weszła na Śnieżnik ze swoim ojcem, z królem Wilhelmem, weszli razem na Śnieżnik. Ona też chce budować tak zwane szwajcarki, czyli rodzaj schronisk, oczywiście to wszystko jest jej własnością. Ona to daje na wynajem. Z tego ma pieniądze, które inwestuje, jeszcze raz inwestuje. I tutaj wystarczy spojrzeć na to, co mamy, na zdjęcia kamieńca Ząbkowickiego do 1945 roku. To są niesamowite wnętrza, ponieważ ona wysłała też Ferdynanda Martiusa do Anglii. Trzeba pamiętać, że mamy tutaj Schinkla jako budowniczego nowego Poczdamu, Kurnika w Polsce, Antonina w Polsce, Ferdynanda Martiusa, którego przykrywa sława Augusta Stillera, no bo on staje się królewskim architektem Berlina, Hohenzollernów, ale Martius po tej wizycie w Anglii i po tej szkole szynklowskiej zachowuje tego ducha, jeżeli chodzi o wnętrza. Pamiętajmy tutaj, że właśnie ta tektoniczność kamieńca nawet dzisiaj, ograbionego, który jest tylko szkieletem sławy przeszłości, ale bardzo teraz zadbanego przez świetną panią dyrektor, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, dzięki której mogliśmy poznać miejsca niedostępne, nie dlatego, że ukrywane, tylko dlatego, że nie ma... No, przepisy BHP są takie, jakie są. Tam po prostu nie można wprowadzić jeszcze ludzi, ale wiem, że kiedy będzie, nie wiem za ile lat, koniec tych prac, to będzie jedna z najpiękniejszych, najciekawszych rezydencji mówiących właśnie o wizjonerskiej architekturze nie tylko XIX wieku, tylko wracam tutaj Schinkel, Mies van den Rohe i bardzo na to liczę. Po drugie, proszę?
1: Podobno Mies się wymawia.
0: No Mies, tak. Mies, Mies, bo to tak różnie mamy, czy tak i tak. Ale niech będzie Mies. I w każdym razie jeszcze jedno. Mamy świetną pamięć Marianny, bo nawet jak tam chodziłem ostatnio, w tych resztkach marmurów, ponieważ marmury zostały w 1945 roku była to skrytka muzealna też oczywiście. Niezwyciężona Armia Czerwona, jak wiemy, pali, niszczy, grabi. Wejście Rosjan do tego obiektu to jest ileś wagonów wysłanych na wschód. Następnie mamy próby zachowania tej materii przez Polaków. Kolejną grabież żołnierzy radzieckich, podpalenie tego obiektu w 1946 roku i kolejna składnica materiałów budowlanych. Natomiast resztki tego materiału, które są w kurzu, dotykałem z największą taką przyjemnością i wręcz z nabożeństwem, ponieważ jest Marianna różowa, zielona i biała. Nie dorównuje na pewno Carrarze, ale w pewnych względach jest ona rodzima i mogę powiedzieć tyle, że właśnie kochała też ogrody. I tutaj, drodzy Państwo, ogród wokół, przychodzący w park, a później w las, jest zupełnie spektakularny. Zdaję sobie sprawę, że nie opowiedzieliśmy wszystkiego o tym miejscu.
1: Ale mogą Państwo pojechać.
0: Mogą Państwo posłuchać świetnych przewodników, którzy tam teraz działają. Mogą Państwo skorzystać ze świetnej kawiarni i przede wszystkim z ducha, który podtrzymuje dyrektorka tego miejsca. Bardzo otwarta pani. I to od 2012 roku jest znowu własnością gminy, bo losy są takie. Porzucony obiekt, lata 80., osoba z Poznania, bardzo szlachetna, no ale to dla jednej osoby to jest niemożliwe do dźwignięcia, chyba że to by jest Trump i są miliardy. Ale mam nadzieję, że państwo polskie inwestuje już właśnie w ten obiekt z uwagi na to, że to jest obiekt wizjonerski, bardzo zasługujący na nasze spotkania i gorąco Państwu polecam na szlaku na Dolnym Śląsku 3 rezydencje, Karpniki zawsze, Mysłakowice oczywiście, to dzisiaj tylko szkoła i właśnie dzisiejsza bohaterka Marianna Orańska, zresztą nie pochowana w tym miejscu, pochowana w Holandii, pochowana zresztą przy swoim partnerze, o którym nie mogła mówić, że jest tam pochowany, ponieważ córka Aleksandryna zniszczyła wszystkie popiersia, no właśnie, partnera matki, syna i jej syn kazał napisać tylko, że ona jest właśnie Marianną o tych wielu imionach z rodu Orańskiego i jest też z rodu Hohenzollernów. Ale Marianna żyje, bo jest też woda mineralna Marianna, marmury Marianny, sławna woda Marianna. Oczywiście wiele budowli z nią związanych i dzisiaj na nowo odkrywamy ten świat i mam nadzieję, że kobieta, która z romantycznej stała się rozważna, będzie od tej pory Państwu bliska i bardzo dziękuję, że mogłem być z Państwem.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i za pewien czas Państwu powiem, że jeszcze zaproszę do pewnego projektu, ale to jak Beata pozwoli.
1: Pozwolę,
0: za tydzień.
1: Oczywiście.
0: Za tydzień.
1: To zrobimy to za tydzień, bo teraz już nie mamy czasu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, Wojtkowi Ratasiewiczowi za zrealizowanie programu, no i oczywiście doktorowi Olafowi Kwapisowi z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas, który oprowadził nas po tym niezwykłym miejscu, opowiedział o niezwykłej kobiecie i mam nadzieję, że tam nigdy się nie pojawi Donald Trump i jego pieniądze.
0: Nie, Panie Boże.
1: Bo to by mogło źle się skończyć. Bardzo dziękujemy. Ja się słyszę z Państwem w sobotę, a z Olafem słyszymy się w przyszły czwartek. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Siup.

Tych z Państwa, którzy zastanawiali się, czy dzisiaj usłyszą mój głos, przetrzymałem dwa utwory z Pink Sifu, wspaniałego, z albumu Negro z 2020 roku. Jeden z dwóch projektów pandemicznych tego rapera. Drugi to wspominany przeze mnie regularnie Fla Sifu. Czy Fla Sifu's Records and Tapes. Fla Sifu chyba. Płyta nie tyle tamtego roku dla mnie, co paru lat i nadal obecna w regularnych odsłuchach. Bruno Jasiński, to są powidoki w Radio Nowy Świat, z tymi z Państwa, którzy pisali, że bez gadania to nie to samo. Trudno się nie zgodzić, ale bardzo było miło słyszeć.

0: That's real shit. And if I'm wrong, then why the fuck am I still rich?
1: Anyway,
0: feel me?
2: Kto z kanapy słuchał Fly Anakina, ten na pewno odczuł adekwatność podkładu do sytuacji. Tak sugeruje tytuł nagrania. Nie trzeba mieć głębokiego głosu, żeby przyciągać słuchaczy. Zarówno Pink Sifu, jak i Fly Anakin, którzy gadają od rozpoczęcia godziny, są w wyższych rejestrach. Można nawet powiedzieć, że skrzeczą trochę. A przynajmniej mnie słucha się ich świetnie. Jeszcze tym z Państwa, którzy za moim głosem tęsknili, a nie wiedzieli, gdzie to wyrazić, przypomnę adres do korespondencji. Powidoki, małpa, Nowy Świat Online. Uncle John dołączy do Fly Anakina teraz, wcale nie zaniżając średniej skali głosu.

Dilla na wolnym stylu, Fantastic Volume Zero. Mało informacji o tym wydawnictwie w internecie, może ktoś z Państwa wyszpera więcej, ale po brzmieniu wnioskuję, że to odkurzone i wydane dema, wczesne produkcje składu, którego producentem i nieraz jednym z narratorów był właśnie J. Dilla, Slum Village. A wpadłem na to przez bębniarza. Corey Fonville w serii Zildjian Underground grał do utworu Yum Yum,

którego posłuchamy teraz, a po nim pogadamy o samym bębniarzu.

spokojnie mógłby to być Kei Cenada. Dylla wyprzedzał wszystkich, jak wielu wielkich twórców. Posłuchamy perkusisty, o którym wspomniałem w kontekście Slum Village. Corey Fonville, ze współczesnych nazwisk na pewno dla mnie jedna z najważniejszych postaci. Jego grupą podstawową jest Butcher Brown Quintet, w którego składzie grają DJ Harrison i Marcus Tenney. Wymieniam ich, bo akurat ich solową twórczość też znam i bardzo cenię i polecam Państwa uwadze. Butcher Brown z Richmond w stanie Virginia, ojczyzny świętej pamięci D'Angelo. Corey Fonville ma na koncie również solowe wydawnictwa, a w tym roku wydał album w nowym trio, trio organowe, czyli nie ma basu, bo organy Hammonda mają wystarczająco mocy w dole. Sam Frybush i Charlie Hunter na gitarze. Już słuchaliśmy R&B Organ Trio, ale nie szkodzi sobie przypomnieć.

Nie śpią chłopaki, tylko nagrywają muzę. Corey Fonville i Sam Frybush poza epką R&B Organ Trio wydali już w tym roku album improwizowany o nazwie Space Bomb z częścią składu Butcher Brown, a także płytę w trio z Alanem Good Parkerem What Day Is It. Podrzucam tytuły, jeśli brzmienie muzyków Państwa zainteresowało, ale nowsze rzeczy też są w drodze. Tym razem po muzykę Coltrane'a sięga ekipa z Virginii. Album A Supreme Blue ukaże się w całości pod koniec lipca, a interpretacja płyty A Love Supreme również się na nim znajdzie.

0: Jesteśmy w połowie spotkania, może coś z innej paczki albo beczki, mniej jazzowej. Onomatopeje strzelania z broni palnej i tagi producenckie, między innymi Conductor Williams, czyli świat Gryzeldy. Witamy. Jeśli się Państwo stęsknili za chłopakami, to super. Rock Marciano u Conwaya na przystawkę.
1: Put the flash on it.

Najbardziej satysfakcjonujące przejęcie mikrofonu, rapowe, jakie przychodzi mi do głowy. Chociaż to jest chyba trochę rzecz Conwaya, bo kojarzę też utwór Scatterbrain z Ludacrisem, gdzie stosuje ten zabieg. Całkiem fajny nowy numer wydał Fish i MAD, a także DJ Eprom o tytule 6 minut mądrości, a trwa 5 minut 40 sekund. Może posłuchamy za tydzień. Tymczasem na kolejne 6 minut, też niecałe, mamy kolejnych dwóch narratorów.

Źródło to album z końcówki lat 70. Free Yourself grupy EU, czyli Experience Unlimited. Jeszcze jedna rzecz rapowa dzisiejszego wieczora. Inzit, chłopaczyna z Kanady, z Ontario, który supportował na trasie Freddiego Gibbsa z Alchemistem. Więcej Państwu na jego temat nie powiem dziś, ale poeksploruję i posłuchamy w nadchodzących tygodniach. Inzit z numerem, który przyciągnął moją uwagę w ostatnich dniach.

Bardzo dziękuję za dziś. To były 275. Powidoki w Radio Nowy Świat. Za tydzień kolejne 60 minut muzyki. Płyta Hot Buttered Soul polecam profilaktycznie, minimum raz w tygodniu. Ode mnie na dobranoc jeden z klasyków z tego albumu. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.